0: Zaczynamy!
1: Na warszawskiej Białołęce doszło do kontrowersyjnej interwencji Rzecznika Praw Dziecka, Moniki Horny-Cieślak. Dwoje dzieci zostało odebranych rodzicom, co sąd rodzinny później uznał za przemoc instytucjonalną i nakazał ich natychmiastowy powrót. Biuro Rzecznika Praw Dziecka twierdzi, że działania były zgodne z prawem i miały na celu ochronę dzieci. Sprawa budzi wiele emocji i różne interpretacje.
2: Jan Hoffman rezygnuje z kandydowania na prezydenta Krakowa i popiera Łukasza Gibałę. To niespodziewany zwrot na finiszu kampanii wyborczej przed niedzielnymi wyborami. Hoffman, który był inicjatorem referendum odwołującego poprzedniego prezydenta, uznał, że jego cel polityczny został osiągnięty. W wyścigu o prezydenturę Krakowa pozostaje teraz 7 osób. Prezydent Karol Nawrocki poinformował o postępach w tworzeniu amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce. Proces wyboru infrastruktury jest w toku, a amerykańscy konsultanci już odwiedzili Polskę. Nawrocki podkreślił, że obecność wojsk Stanów Zjednoczonych zapewni stabilność w regionie. Wspomniał także o narastającym zagrożeniu atakami hybrydowymi ze strony Rosji, które stanowią poważne wyzwanie dla bezpieczeństwa Polski i Europy. Mateusz Morawiecki odwiedził Janów Lubelski, bastion Prawa i Sprawiedliwości, by promować swoje nowe ugrupowanie Rozwój Plus. Spotkanie przyciągnęło niewielu mieszkańców, co wywołało komentarze o wewnętrznych podziałach w Prawie i Sprawiedliwości. Przemysław Czarnek, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera, drwił z niskiej frekwencji. Morawiecki planuje dalsze spotkania w kraju, podkreślając znaczenie rozmów o przyszłości Polski.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Radosław Sikorski w wywiadzie dla Faktu ujawnił swoje przygotowania na wypadek wojny, w tym zapasy żywności i instrukcje bezpieczeństwa. W odpowiedzi na słowa rzeczniczki rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Marii Zacharowej, która zarzuciła mu rusofobię mózgu, Sikorski stwierdził, że obawy przed Rosją są uzasadnione historycznie. Zacharowa zareagowała na jego wypowiedź, sugerując, że Sikorski potrzebuje leków przeciwpsychotycznych.
2: W koalicji rządowej narasta napięcie. Senator Polskiego Stronnictwa Ludowego, Jan Filip Libicki, wyraził swoje niezadowolenie z postawy minister Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, określając jej działania jako toksyczne. Libicki przyznał, że czasem minister ma rację, ale jej sposób komunikacji budzi sprzeciw. Dodał, że nie ma informacji o możliwej dymisji Pełczyńskiej-Nałęcz, ale wyraził nadzieję na spokojniejszą pracę rządu po jej ewentualnym odejściu.
1: Donald Trump rozważa możliwość ponownego spotkania z Władimirem Putinem, aby omówić zakończenie wojny na Ukrainie. Prezydent Stanów Zjednoczonych podkreśla, że rosyjski przywódca jest otwarty na negocjacje. Wołodymyr Zełenski zaproponował trójstronne rozmowy z udziałem Stanów Zjednoczonych, Rosji i Ukrainy podczas szczytu Grupy 20 w Miami, ale Trump odniósł się do tego pomysłu z rezerwą. Tymczasem Zełenski wyraża nadzieję na zakończenie konfliktu przed zimą.
2: Na Florydzie małżeństwo zostało uderzone przez piorun podczas spaceru. Aaron i Claire Walenga upadli, a kobieta przestała oddychać. Na szczęście przypadkowi świadkowie natychmiast wezwali pomoc i rozpoczęli reanimację, ratując im życie. Para trafiła do szpitala, a ich historia poruszyła ludzi, którzy zebrali już ponad 65 tysięcy dolarów na ich powrót do zdrowia.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W miejscowości Trzciana doszło do poważnego incydentu, gdzie 32-letni mężczyzna ranił nożem swojego brata. Policja szybko zatrzymała podejrzanego, a prokurator postawił mu zarzut usiłowania zabójstwa. Decyzją sądu mężczyzna trafił do tymczasowego aresztu na 3 miesiące. Poszkodowany 41-letni mężczyzna w ciężkim stanie został przewieziony do szpitala.
1: 24-letni obywatel Ukrainy zostanie wydalony z Polski po incydencie w Lublinie. Mężczyzna zaatakował ratowników medycznych i uszkodził karetkę podczas interwencji 18 września. Otrzymał 5-letni zakaz wjazdu do Polski i strefy Schengen. Trwa procedura deportacyjna.
2: Zbliża się uroczystość Wszystkich Świętych, a wiele osób już teraz przygotowuje nagrobki. Kamieniarze radzą, by do czyszczenia granitu używać ciepłej wody z łagodnym detergentem i miękkiej ściereczki. Unikajmy ostrych narzędzi i tłustych past, które mogą uszkodzić powierzchnię. Regularna pielęgnacja, przynajmniej raz w miesiącu, pozwoli zachować estetyczny wygląd nagrobka. Jajka najlepiej przechowywać na środkowej półce lodówki, a nie w drzwiach. Drzwi lodówki narażają jajka na wahania temperatury, co wpływa na ich świeżość. Warto też trzymać je w oryginalnym opakowaniu, które chroni przed uszkodzeniami i zapachami. To prosta zmiana, która pomoże dłużej cieszyć się świeżymi jajkami.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Jesień przynosi chłodniejsze dni, a przez nieszczelne okna i drzwi ucieka ciepło. Istnieje prosty sposób na zatrzymanie ciepła w domu, wykorzystując makaron basenowy. Ta piankowa rurka doskonale izoluje i łatwo dopasowuje się do szczelin, blokując przeciągi. Dzięki temu możemy obniżyć koszty ogrzewania i cieszyć się cieplejszym domem. Marianna Schreiber zakończyła kilkumiesięczny związek z młodszym o 10 lat Szymonem. Celebrytka podkreśliła, że relacja nie została skonsumowana, a seks uważa za przereklamowany. Schreiber zaznacza, że dla kobiet ważniejsze są odpowiedzialność, wspólne wartości i chęć założenia rodziny. Jej wypowiedzi wywołały szeroką dyskusję w mediach społecznościowych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Krakowie umiarkowane zachmurzenie i temperatura 10 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Szczecinie lekkie opady deszczu i temperatura również 10 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1020 hektopaskali. Obecnie w Krakowie powietrze jest dobre, podczas gdy w Szczecinie jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Izabela Janachowska, będąc w 9. miesiącu ciąży, nie zamierza zwalniać tempa. Zamiast spokojnie czekać na poród, wsiadła za kierownicę luksusowego Rolls-Royce'a, wartego 2 miliony złotych, i ruszyła na spotkanie z przyjaciółką. Jak widać, nawet zaawansowana ciąża nie przeszkadza w prezentowaniu olśniewających stylizacji i ekskluzywnych dodatków. Drugi syn w drodze, a mama już teraz pokazuje, że życie w luksusie to dla niej chleb powszedni. Jessica Mercedes, znana polska blogerka modowa, z rozbrajającą szczerością przyznała, że całkowicie zapomniała o spotkaniu z Britney Spears w Warszawie w 2014 roku. Tak, to nie żart. Spotkanie z ikoną popu, które dla wielu byłoby niezapomnianym przeżyciem, dla niej okazało się jedynie mglistym wspomnieniem. Co więcej, Jessica uważa to za najlepsze zlecenie w swojej karierze, bo przecież kto by nie chciał dostać zapłaty za selfie z Britney? Cóż, niektórzy mają naprawdę wyjątkowe wspomnienia. Maria Prokop, nowa gwiazda Polsatu, ma już na oku kolejne wyzwanie. Marzy o występie w Tańcu z Gwiazdami i nie ukrywa, że jeden telefon z propozycją wystarczy, by ruszyła na parkiet. Choć sama przyznaje, że jest amatorką, to nie przeszkadza jej to w snuciu planów o sambach i salsach w efektownych kostiumach. A jeśli chodzi o partnera, to już wybrała. Albert Kosiński, poznany na Teneryfie, jest jej faworytem. Cóż, pozostaje czekać na ten magiczny telefon.
0: Maryla Rodowicz, niezmordowana królowa polskiej sceny muzycznej. Nie zwalnia tempa i szykuje się do trasy Ostatni tak wielki bal. Choć nazwa brzmi jak pożegnanie, artystka zapewnia, że to tylko przedsmak jej kolejnych wielkich planów. W 2027 roku odwiedzi Warszawę, Katowice, Gdańsk i Kraków. A jej koncerty mają być największym wydarzeniem w jej karierze. Jak widać, Maryla nie zamierza oddać korony młodszym artystom, a wręcz przeciwnie, z nimi współpracuje, zdobywając nowych fanów.
2: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Wczoraj wieczorem na pokazie mody Paprocki-Brzozowski tłum gwiazd zjawiskowo błyszczał. Ale to Mary z Polski skradła show. Piosenkarka, choć ubrana od stóp do głów, zdołała zaświecić bielizną w swojej nagiej sukience. Czyżby chciała nawiązać do motywu Pentimento i odsłonić to, co powinno pozostać zakryte? Cóż, moda rządzi się swoimi prawami, a Mary z pewnością wie, jak przyciągnąć uwagę. Nowa lalka Netflixa wzbudza emocje, ale niekoniecznie te pozytywne. Daniel Olbrychski, choć sam nie zagrał w żadnej z tegorocznych adaptacji, nie szczędził słów krytyki pod adresem reżysera Pawła Maślony. Według aktora, zamiast opowiadać historię, twórca skupił się na popisach swojego stylu, co przypomina bardziej pokaz możliwości niż angażującą opowieść. Olbrychski uważa, że z materiału Prusa można było zrobić coś znacznie lepszego, a tymczasem otrzymaliśmy filmowy kicz. Roxana Węgiel, nasza niekwestionowana królowa jesieni, zaskakuje nowym singlem Jesień trwa. Zamiast cieszyć się ostatnimi promieniami letniego słońca, artystka już zanurza się w chłodniejsze klimaty, serwując nam muzyczny deser z nutą cynamonu. W teledysku nakręconym w Hamptons Roxana spaceruje po pustych plażach w sukni ślubnej, co dodaje całości nieco surrealistycznego uroku. Czyżby jesień miała stać się nowym sezonem ślubnym?
0: Sir Ian McKellen, niezłomny czarodziej kina, powraca jako Gandalf w wieku 87 lat. Po 12 latach od ostatniego występu w Śródziemiu, aktor zaskakuje fanów, udowadniając, że wiek to tylko liczba. Nowy film The Lord of the Rings, The Hunt for Gollum, reżyseruje Andy Serkis, a produkcją zajmuje się Peter Jackson. To nie tylko powrót do magicznego świata, ale i inspiracja dla wszystkich, którzy wierzą, że pasja nie zna granic.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Dave Mustaine, założyciel Megadeth, w swojej nowej autobiografii In My Darkest Hour zdradza kulisy walki z rakiem gardła i przyznaje, że wsparcie otrzymał nawet od Jamesa Hetfielda z Metalliki. To zaskakujące, biorąc pod uwagę ich burzliwą przeszłość. Mustaine, który ogłosił muzyczną emeryturę z powodu problemów zdrowotnych, podkreśla, że prawdziwa przyjaźń nie potrzebuje medialnego rozgłosu. Książka ma swoją premierę już w ten piątek, 25 września. W świecie ciężkich brzmień doszło do prawdziwego trzęsienia ziemi. Falling in Reverse, Serj Tankian z System of a Down i Corey Taylor ze Slipknot połączyli siły w utworze Joseph, który z miejsca stał się hitem na Spotify. Wygląda na to, że metalowcy z Las Vegas przeskoczyli nawet gwiazdy z soundtracku do GTA 6 i Miley Cyrus. Kto by pomyślał, że metal może tak zawojować streamingi?
0: Zbiórka na pomnik legendarnego perkusisty Nila Perta osiągnęła pełny sukces. A wszystko dzięki zespołowi Rush, który dorzucił brakujące 785 tysięcy dolarów. Pomnik stanie w Lakeside Park, miejscu, które zainspirowało jeden z utworów grupy. A teraz uwaga, Rush wraca na scenę po dekadzie przerwy i po raz pierwszy zagra w Polsce. Koncert odbędzie się 27 marca przyszłego roku w krakowskiej Tauron Arenie. Kto by pomyślał, że po tylu latach ciszy zespół znów będzie na ustach wszystkich fanów rocka. Świat muzyki punkowej wstrząśnięty. East Bay Ray, legendarny gitarzysta Dead Kennedys, zmaga się z chorobą Parkinsona. Mimo to nie zamierza rezygnować z koncertów i planuje grać, dopóki zdrowie mu na to pozwoli. Fani zasypują go wsparciem, a on dziękuje za każde dobre słowo. Cóż, prawdziwy punk nigdy się nie poddaje.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1020 hektopaskali. W Katowicach odnotujemy 8 stopni, a pogoda przyniesie zachmurzenie całkowite. W Toruniu możemy spodziewać się temperatury 11 stopni oraz umiarkowane zachmurzenie. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W centrum Warszawy, na skrzyżowaniu ulic Kruczej i Chorzej, doszło do zderzenia radiowozu z samochodem osobowym marki Smart. Policyjne auto jechało na interwencję na sygnale, a w wyniku kolizji ucierpiał 27-letni funkcjonariusz, który trafił do szpitala na badania kontrolne. 80-letni kierowca Smarta nie odniósł obrażeń. Policja bada okoliczności zdarzenia, w tym kto miał zielone światło. Wisła w Warszawie osiągnęła dramatycznie niski poziom. Wodowskaz na bulwarach wskazuje zaledwie 98 cm, co jest mniej niż podczas rekordowo suchego września ubiegłego roku. Rzeka odsłania ogromne łachy piasku i kamieniste dno, co utrudnia żeglugę i funkcjonowanie portów. Tegoroczna susza stawia przed miastem nowe wyzwania, zwłaszcza w kontekście infrastruktury nadbrzeżnej.
2: Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę dotyczącą ograniczenia populacji dzików w Warszawie. Decyzja ta wynika z rosnącej liczby zgłoszeń o obecności dzików w mieście. Uchwała przewiduje odstrzał redukcyjny lub odłów z uśmierceniem, ale tylko w przypadku zwierząt stanowiących zagrożenie. Podczas sesji pojawił się też pomysł zmiany prawa, by umożliwić strzelanie do dzików z łuków. Stacja metra Stadion Narodowy w Warszawie kryje w sobie tajemniczy peron widmo. Choć wyposażony w windy i schody ruchome, nigdy nie został udostępniony pasażerom. Miał służyć przyszłej trzeciej linii metra, której realizacja wciąż jest odległa. Tymczasem peron wykorzystywany jest jako miejsce odstawcze dla składów metra i plan filmowy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Mławie zatrzymano 47-letnią Katarzynę G., która podczas policyjnej akcji zaatakowała funkcjonariusza. Kobieta usłyszy dziś zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej i znieważenia policjanta. Zatrzymanie jest częścią śledztwa prowadzonego przez prokuraturę okręgową w Płocku, związanego z konfliktem wokół zabójstwa 16-letniej Mai. W tle pojawiają się także oskarżenia o zlecenie zabójstwa ojca Mai i jego pełnomocnika. W Krakowie doszło do niebezpiecznego incydentu z udziałem 35-latka pod wpływem alkoholu i narkotyków. Mężczyzna biegał po ulicach, niszczył mienie i próbował zaatakować dziewczynkę. Na jego drodze stanął policjant po służbie, który mimo odniesionych obrażeń zdołał obezwładnić napastnika. Agresor został zatrzymany i usłyszał zarzuty. Dziś w Polsce czeka nas prawdziwie jesienna, a miejscami nawet zimowa pogoda. Na północnym wschodzie możliwe są burze, a w Tatrach spadnie śnieg. W najcieplejszych miejscach termometry pokażą maksymalnie 17 stopni. Mocniejszy wiatr spodziewany jest na północy i wschodzie kraju oraz w górach.
2: Przy krakowskim lotnisku powstanie nowoczesny hotel Tribe, który otworzy swoje drzwi w 2030 roku. Obiekt zaoferuje 170 pokoi, strefę do pracy i siłownię. To odpowiedź na rosnącą popularność portu Kraków-Balice, który w 2025 roku obsłużył 13,25 miliona pasażerów.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Ulica Kazimierzowska w Dąbrowie Górniczej została zamknięta na 8 miesięcy z powodu rozpoczęcia prac modernizacyjnych. To kluczowa trasa łącząca Dąbrowę Górniczą z Sosnowcem. Dlatego kierowcy muszą korzystać z objazdów. Remont obejmie m.in. nową nawierzchnię, oświetlenie i ścieżkę pieszo-rowerową. Prace mają zakończyć się w maju przyszłego roku, a ich koszt to niecałe 8 milionów złotych.
1: Jesień przypomina o sobie chłodnymi porankami i deszczową aurą, ale w Gliwicach można poczuć tropikalny klimat przez cały rok. W centrum miasta, w parku Chopina, znajduje się palmiarnia miejska, gdzie wśród palm i egzotycznych roślin można zapomnieć o jesiennej szarudze. To miejsce przyciąga nie tylko roślinnością, ale także ogromnymi akwariami z rybami z całego świata. W 2023 roku palmiarnię odwiedziło prawie 206 tysięcy osób, co świadczy o jej popularności. Z Bydgoszczy dotarła smutna wiadomość. W wieku 34 lat zmarła Katarzyna Zaczek, radna miejska i prawniczka. Była znana również jako reporterka i aktorka. Występowała w bydgoskiej telewizji oraz popularnych serialach. Rada Miasta Bydgoszczy wyraziła głębokie współczucie rodzinie i bliskim zmarłej. Maria Perdoch z Sadek obchodziła swoje 104 urodziny. W młodości była łączniczką Armii Krajowej, a jej zaangażowanie w konspirację doprowadziło do aresztowania w 1948 roku. Mimo upływu lat zachwyca doskonałą kondycją i aktywnością. Z tej okazji otrzymała medal marszałka województwa, co podkreśla jej wyjątkowy wkład w życie lokalnej społeczności.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W szkole podstawowej w Ptakach pod Kolnem doszło do dramatycznego incydentu. 11-letni uczeń zaatakował toporkiem 10-letnią Nicole, zadając jej ciosy w głowę. Dziewczynka została przewieziona do szpitala w Białymstoku. Jej stan jest stabilny. Sprawą chłopca zajmie się sąd rodzinny, a przyczyny ataku pozostają nieznane. We wrocławskim Sky Tower doszło do tragicznego zdarzenia. 36-letnia kobieta została znaleziona martwa w wannie z hydromasażem. Prokuratura bada okoliczności jej śmierci, ale na razie nie ustalono jednoznacznej przyczyny zgonu. Śledczy czekają na wyniki szczegółowych badań toksykologicznych, które mogą potrwać nawet kilka miesięcy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1019 hektopaskali. Dla Białegostoku przewiduje się 10 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. We Wrocławiu termometry pokażą także 10 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Na ten moment w obydwóch miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Maj Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Aleks Peskowicz, 17-letni bramkarz Pogoni Szczecin, budzi wielkie nadzieje w świecie piłki nożnej. Młody talent, pochodzący z piłkarskiej rodziny, trenuje z pierwszym zespołem i reprezentuje Słowację w juniorskich kadrach. Choć jeszcze nie zadebiutował w ekstraklasie, jego rozwój jest bacznie obserwowany przez ekspertów. Czy Aleks stanie się nowym numerem jeden w bramce portowców? Czas pokaże.
2: Nikodem Leśniak-Paduch dołącza do młodzieżowej reprezentacji Polski przed kluczowymi meczami eliminacji Mistrzostw Europy ze Szwecją i Włochami. Biało-czerwoni, prowadzeni przez Jerzego Brzęczka, mają za sobą świetny początek kwalifikacji, wygrywając wszystkie 8 spotkań. W kadrze doszło do kilku zmian, w tym przesunięcia Marcela Reguły do pierwszej reprezentacji. Leśniak-Paduch zastąpi Filipa Koperskiego, choć powód tej zmiany nie został podany. Na wczorajszej konferencji prasowej reprezentacji Polski doszło do niecodziennej sytuacji. Dziennikarz Super Expressu, Michał Skiba, publicznie przeprosił Roberta Lewandowskiego za nieprawdziwe doniesienia o jego rzekomym opuszczeniu zgrupowania. Kapitan kadry, zaskoczony gestem, docenił odwagę dziennikarza, podkreślając, jak rzadko w mediach spotyka się przyznanie do błędu. Lewandowski przyznał, że taka sytuacja zdarzyła mu się po raz pierwszy w karierze.
1: UEFA wyznaczyła greckiego sędziego Anastasiosa Papapetrou do prowadzenia piątkowego meczu Polski z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. Papapetrou ma doświadczenie z polskimi drużynami. Sędziował m.in. mecze Legii Warszawa i Rakowa Częstochowa. Na PGE Narodowym wspierać go będą greccy asystenci, a za system VAR odpowiadać będzie Ioannis Papadopoulos. Marian Kmita został pełniącym obowiązki prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego po aresztowaniu Radosława Piesiewicza. Decyzja ta spotkała się z krytyką, szczególnie ze strony Sławomira Nitrasa, byłego ministra sportu. Nitras zarzuca Kmicie brak rzeczywistych zmian w Polskim Komitecie Olimpijskim i sugeruje, że Kmita może usłyszeć zarzuty związane z nieprawidłowościami finansowymi. Marian Kmita odpiera te zarzuty, nawiązując do oceny pracy Nitrasa przez Donalda Tuska. Polscy siatkarze awansowali do półfinału Mistrzostw Europy po pewnym zwycięstwie 3-0 nad Niemcami. To już 10. turniej z rzędu, w którym pod wodzą Nikoli Grbicia biało-czerwoni docierają do strefy medalowej. Wyróżnia się także nasz rozgrywający Marcin Komenda, który w tych mistrzostwach wykonał 81 zagrywek bez żadnego błędu. W piątek Polacy zagrają o finał, a w sobotę o medal. Przed nami ćwierćfinał Mistrzostw Europy w siatkówce, w którym Polska zmierzy się z Niemcami. W centrum uwagi znalazł się Kamil Semeniuk, który mimo sukcesów w klubie Perugia w reprezentacji pełni rolę rezerwowego. Semeniuk przyznał, że czasem trudno mu pogodzić się z decyzjami trenera, ale zawsze jest gotów wspierać drużynę. Jego postawa budzi szacunek kibiców, którzy liczą na sukces biało-czerwony.
2: Jarosław Krzak, 26-letni skoczek narciarski, zakończył karierę sportową. Decyzję potwierdził jego trener, Łukasz Kruczek. Krzak, który reprezentował Polskę w Pucharze Świata, postanowił skupić się na służbie w Wojsku Polskim. Jego ostatni występ miał miejsce w lipcu, podczas Memoriału Olimpijczyków w Szczyrku.
1: W najbliższą sobotę, 26 września, w Warszawie odbędzie się charytatywny turniej Cupra Padel News Cup. Dziennikarze z największych polskich mediów będą rywalizować o tytuł drużynowych mistrzów Polski w padlu. Celem wydarzenia jest zebranie funduszy dla młodych sportowców wspieranych przez Fundację Wybiegaj w Przyszłość. Turniej wspierają sponsorzy, w tym marka Cupra i Erste Bank Polska.
2: Kamil Grabara, bramkarz reprezentacji Polski, doznał poważnej kontuzji podczas treningu w Juventusie Turyn. Zerwanie więzadeł krzyżowych w kolanie wyklucza go z gry na długi czas, co oznacza koniec występów w tym sezonie. W jego miejsce do kadry powołano Sławomira Abramowicza z Jagiellonii Białystok. Grabara opublikował zdjęcie ze szpitala, dziękując kibicom za wsparcie. Robert Lewandowski, mimo 38 lat, nie zamierza kończyć kariery w reprezentacji Polski. Napastnik podkreśla, że wciąż ma zapał do gry i nie brakuje mu motywacji. Już w ten piątek Polacy zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. Lewandowski liczy na zdobycie bramek i punktów w nadchodzących meczach.
1: W Polskim Związku Piłki Nożnej wybuchł kolejny skandal. Sekretarz generalny Łukasz Wachowski miał potrzebę

0: Tajemnie nagrywać prezesa Cezarego Kuleszę po kolacji z szefem FIFA, Gianim Infantino. Do incydentu doszło podczas Mistrzostw Świata do lat 20 kobiet w Katowicach. Informacje te potwierdził Bartosz Ryt, szef Małopolskiego Związku Piłki Nożnej. Tragiczne wieści ze świata skoków narciarskich. W wypadku drogowym zginął 16-letni Nathan Gehin, utalentowany francuski zawodnik. Do zdarzenia doszło w miejscowości Ventron, gdzie samochód, którym podróżował, uderzył w drzewo. Trzy inne osoby zostały poważnie ranne. Środowisko sportowe pogrążone jest w żałobie, a francuski związek narciarski przekazał kondolencje rodzinie.
1: Reprezentacja Polski w siatkówce awansowała do półfinału Mistrzostw Europy, pokonując Niemców 3-0. Trener Nikola Grbić podkreśla, że mimo sukcesu drużyna musi zachować koncentrację przed kolejnymi meczami. Wilfredo Leon, lider zespołu, jest pewny, że najlepsza forma drużyny dopiero nadejdzie. Polacy poznają swojego półfinałowego rywala po dzisiejszym meczu Słowenii z Belgią.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Bydgoszczy lekkie opady deszczu i temperatura 10 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Warszawie niewielkie zachmurzenie i temperatura podobnie 10 stopni i wiatr zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1017 hektopaskali. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 1943 odcinku M jak miłość Marcin odkryje, że Jakub coraz bardziej angażuje się w relacje z Martyną. To nie pozostanie bez echa, zwłaszcza, że Marcin i Martyna mają wspólną przeszłość. W biurze detektywistycznym dojdzie do szczerej rozmowy między przyjaciółmi. Marcin, mimo dawnych uczuć do Martyny, zdecyduje się wspierać Jakuba w jego nowym związku. Martyna i Jakub, po długiej przyjaźni, w końcu pójdą na randkę, co może zmienić ich relacje na zawsze. Marcin jasno da do zrozumienia Jakubowi, że życzy mu szczęścia z Martyną. Odcinek ten będzie można obejrzeć w poniedziałek, 28 września, o godzinie 20:50 w TVP2. W 1947 odcinku M jak miłość Maria staje przed trudnym wyborem. Po ujawnieniu romansu Artura z Joanną, Rogowski wyprowadza się z domu, ale nie zamierza łatwo się poddać. Deklaruje gotowość na terapię, co może być szansą na ratowanie małżeństwa. Maria, wciąż zraniona, zaczyna mieć wątpliwości, czy rozstanie to jedyne wyjście. Wsparcia szuka u Barbary, która radzi jej przemyśleć sprawę i dać Arturowi szansę. Sytuację dodatkowo komplikuje pojawienie się nieproszonego gościa w grabinie. Odcinek będzie miał premierę w poniedziałek, 12 października o 20:50 w TVP2. W 1948 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Kama ma dość Elżbiety Domańskiej, która nie odpuszcza i wciąż próbuje zbliżyć się do Marcina. Elżbieta, nie mogąc pogodzić się z utratą wpływu na Chodakowskiego, zaczyna pojawiać się w jego ulubionym klubie. To wywołuje prawdziwą burzę, gdy Domańska ponownie odwiedza salon Kamy. Między Kamą a Marcinem dochodzi do ostrej wymiany zdań, a ich problemy wracają ze zdwojoną siłą. Domańska nie zamierza się wycofać, a jej obecność tylko podsyca zazdrość Kamy. Premiera tego pełnego napięcia odcinka już we wtorek, 13 października o 20:50 w TVP2. W 1949 odcinku M jak miłość Marysia Rogowska zmierzy się z trudnymi emocjami po zdradzie męża Artura. Zdrada z Joanną wywróciła jej życie do góry nogami, a bliscy, zaniepokojeni jej stanem, postanowią pomóc. Kinga i Piotrek wpadną na pomysł, by wysłać Marysię do spa na Mazurach, by choć na chwilę oderwała się od problemów. Jednak prawdziwe ukojenie Marysia znajdzie na Deszczowej, gdzie otworzy się przed Krystyną Filarską. To spotkanie będzie dla obu kobiet wyjątkowe, bo role się odwrócą. Jeszcze niedawno to Marysia wspierała Krysię po śmierci marszałka. Teraz to Krysia wysłucha przyjaciółki, która przestanie udawać, że wszystko jest w porządku. To będzie dla Marysi ważny moment, by zrzucić ciężar zdrady i znaleźć wsparcie.
0: W 968 odcinku serialu Akacjowa 38 Lucia odkryje prawdę o swoim pochodzeniu, co może całkowicie odmienić jej życie. Mimo sprzeciwu, wuja Joaquina postanowi wesprzeć Samuela finansowo, co może wpłynąć na ich relacje. Tymczasem Samuel, w przypływie złości, zniszczy klejnoty, które nie znalazły nabywcy. W kamienicy narasta niepokój o zdrowie Trini i Lolity, które cierpią z powodu silnego bólu brzucha. Rosina wyzna Suzanie, że Maria była kiedyś kochanką jej męża, co dodaje pikanterii do ich relacji. Odcinek zostanie wyemitowany 1 października o godzinie 18:40 na TVP1. Serial Akacjowa 38 to pełna emocji hiszpańska telenowela kostiumowa, której akcja toczy się w Madrycie na początku XX wieku. W 1038 odcinku serialu Dziedzictwo Poyraz będzie przekonany, że Mert podrzucił narkotyki do warsztatu. Semich sprytnie zmanipuluje sytuację, by skierować podejrzenia na Merta. Poyraz, nieświadomy intrygi, zrobi wszystko, by udowodnić winę swojego przyjaciela. Jednak prawda okaże się zupełnie inna, a Poyraz zrozumie, że niesłusznie oskarżył Merta. Odcinek ten zostanie wyemitowany w poniedziałek, 28 września, o godzinie 16:00 na antenie TVP1. Serial Dziedzictwo to emocjonująca opowieść o miłości, tragedii i walce o rodzinę. Po emisji w telewizji odcinki są dostępne online na platformie TVP VOD.
1: Pierwsza miłość wkracza w dramatyczne rejony w 4260 odcinku. Lucja Reterska zostanie aresztowana przez polsko-niemieckich funkcjonariuszy w Berlinie, co wywoła prawdziwą burzę emocji. Melka, śmiertelnie ranna, pozostawi Piotrka w stanie totalnego załamania. Zdesperowany bohater postanowi sam wymierzyć sprawiedliwość, nie czekając na działania policji. Wcześniej, w 4259 odcinku, Krystian próbował wyciągnąć prawdę od Lucji, co doprowadziło do jej zatrzymania. Najnowszy odcinek będzie można obejrzeć we wtorek, 6 października, o godzinie 18:00 na Polsacie. Serial dostępny jest również na platformie Polsat Box Go. Szpital Świętej Anny zaprasza na emocjonujący 153 odcinek, który zostanie wyemitowany 1 października o 16:50 na TVN. Marta Galica stanie przed trudnym wyzwaniem, gdy zostanie wezwana do dramatycznego wypadku. Sprawca zdarzenia nie tylko zagrozi jej prawnikami, ale także odmówi operacji ratującej życie. Tymczasem Bartek desperacko próbuje zatrzymać Kaśkę w domu, choć jej cierpliwość jest na wyczerpaniu. Na pediatrię trafi 11-latek w ciężkim stanie, a doktor Hajduk będzie musiała szukać wsparcia prawnego. Serial ukazuje nie tylko medyczne wyzwania, ale także skomplikowane relacje bohaterów. W rolach głównych zobaczymy m.in. Jolantę Fraszyńską, Joannę Liszowską i Julię Kamińską.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1016 hektopaskali. W Poznaniu lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 10 stopni. Z drugiej strony kraju w Gdańsku na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 12 stopni. Aktualne pomiary wskazują, że w Poznaniu powietrze jest umiarkowane, a w Gdańsku dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: trzecia. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Polski rząd rozpoczął kampanię edukacyjną, której celem jest przygotowanie obywateli na sytuacje kryzysowe. Zaleca się, by każdy był gotowy do samodzielnego przetrwania przez 72 godziny bez prądu, wody czy łączności. W poradniku znajdziemy instrukcje dotyczące zapasów żywności, leków i wyposażenia, a także wskazówki dotyczące przygotowania plecaków ewakuacyjnych. Ministerstwo podkreśla, że działania te mają charakter edukacyjny i nie sygnalizują wzrostu zagrożenia.
1: Koalicja Obywatelska prowadzi w najnowszym sondażu wyborczym z wynikiem ponad 32%. Mimo to partia Donalda Tuska może mieć trudności ze zdobyciem większości w Sejmie. Na kolejnych miejscach znalazły się Prawo i Sprawiedliwość oraz Konfederacja. Do parlamentu weszłyby także Nowa Lewica i Konfederacja Korony Polskiej.
2: Sąd rejonowy w Krakowie uznał Barbarę Nowak, byłą małopolską kurator oświaty, za winną zniesławienia Urszuli Mroczek-Guli, byłej dyrektorki zespołu szkół zawodowych nr 2 w Krakowie. Nowak musi zapłacić 6 tysięcy złotych grzywny oraz 10 tysięcy złotych zadośćuczynienia. Sprawa dotyczyła wypowiedzi z 2024 roku, które sugerowały zaniedbania Mroczek-Guli w opiece nad uczniami. Sąd uznał, że te wypowiedzi mogły narazić byłą dyrektorkę na utratę zaufania zawodowego.
1: Dziś w sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie odbyły się obchody 50. rocznicy powstania Komitetu Obrony Robotników. Premier Donald Tusk podkreślił odwagę i patriotyzm działaczy KOR, którzy sprzeciwili się represjom wobec robotników w 1976 roku. W swoim wystąpieniu zaznaczył, że wartości takie jak bezinteresowność i mówienie prawdy pozostają aktualne. Przypomniał, że dzięki działaczom KOR Polska odzyskała wolność.
3: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Sławomir Nitras ostro skrytykował Mariana Kmitę w rozmowie z RMF FM, zarzucając mu próbę utrzymania wpływów w Polskim Komitecie Olimpijskim po odejściu Radosława Piesiewicza. Poseł Koalicji Obywatelskiej twierdzi, że Kmita chce przekonać działaczy, iż wszystko pozostanie po staremu, a zmiany są jedynie pozorne. Nitras podkreślił, że sportowcy nie mają korzyści z obecnego funkcjonowania Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a korzysta na tym wąska grupa działaczy. Na wschodnich terenach Polski rośnie napięcie z powodu incydentów związanych z rosyjską agresją na Ukrainie. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski ujawnił swoje przygotowania na wypadek ewakuacji, podkreślając znaczenie gotowości obywateli. W ostatnich tygodniach doszło do incydentów z dronami, które uderzyły między innymi w stację benzynową i pociąg relacji Kijów-Warszawa. Polska zmaga się także z nasilonymi atakami cybernetycznymi, co minister określa jako element wojny hybrydowej.
1: 28-letnia Maria Thomas z Missouri została skazana na 11 lat więzienia za śmierć swojej miesięcznej córeczki. W lutym 2024 roku kobieta umieściła niemowlę w włączonym piekarniku, tłumacząc to tragiczną pomyłką. Thomas przyznała się do winy, co pozwoliło na łagodniejszą kwalifikację czynu. Tragedia miała miejsce w Kansas City.
2: Prezydent Łotwy, Edgars Rinkevičs, uspokaja, że Rosja nie jest w stanie zaatakować NATO. Jednak ostrzega przed rosnącym zagrożeniem ze strony działań hybrydowych, takich jak cyberataki czy operacje informacyjne. Polska i kraje bałtyckie planują zacieśnić współpracę wojskową, a jednym z rozważanych kroków jest zwiększenie liczby wspólnych ćwiczeń. Rinkevičs podkreśla, że Europa musi wziąć większą odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo.
3: Słuchacie Radia Super Express.
1: Thomas Giegler, 56-letni programista z Kalifornii, zaginął po skoku za burtę wycieczkowca Carnival Panorama. Do zdarzenia doszło 19 września podczas rejsu z Meksyku do Kalifornii. Kamery pokładowe potwierdziły, że był to świadomy skok. Poszukiwania prowadzone przez służby Stanów Zjednoczonych i Meksyku wciąż trwają, ale jak dotąd nie przyniosły rezultatów.
2: Jesienią, kiedy za oknem robi się chłodniej, chętnie sięgamy po domowe przepisy, a szarlotka staje się królową stołów. Aby ciasto było jeszcze bardziej kruche i delikatne, cukiernicy polecają dodanie 2 łyżeczek octu jabłkowego. Ten prosty trik sprawia, że ciasto nie twardnieje i zachowuje idealną konsystencję. Ocet jabłkowy, który większość z nas ma w kuchni, nie zmienia smaku, ale znacząco poprawia strukturę wypieku. Zbliża się Dzień Wszystkich Świętych, a na cmentarzach coraz częściej zamiast tradycyjnych chryzantem pojawiają się nowe, mrozoodporne rośliny. Wrzosy, hebe czy kapusta ozdobna zyskują na popularności dzięki swojej odporności na jesienne chłody. W wazonach nadal królują róże, lilie i goździki, które dodają elegancji i symbolizują pamięć o zmarłych. Już 3 października rozpocznie się retrogradacja Wenus, która potrwa do 13 listopada. To czas, który może przynieść wyzwania w relacjach uczuciowych, zwłaszcza dla wag, skorpionów i byków. Warto skupić się na analizie przeszłości i weryfikacji związków, zamiast podejmować nowe decyzje.
3: Słuchacie Radia Super Express.
2: Jesień to kluczowy czas dla ogrodników, którzy chcą przygotować hortensje do zimy. Zaleca się stosowanie nawozów bogatych w fosfor i potas, które wzmacniają system korzeniowy i odporność roślin. Ciekawym sposobem na zmianę koloru kwiatów na różowy jest użycie popiołu drzewnego, który zmienia odczyn gleby. Pamiętajmy, aby unikać nawozów azotowych, które mogą osłabić rośliny.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Krakowie zachmurzenie całkowite i temperatura 11 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Szczecinie lekkie opady deszczu i temperatura 12 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1020 hektopaskali. W Krakowie jakość powietrza jest dobra, jednak dla Szczecina sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Bianka i Filip Heizerowie wspominają swoją pierwszą randkę, która była jak z filmu. Bianka, nieświadoma, że umawia się z medialną gwiazdą, myślała, że Filip to doktor. Stres przed spotkaniem był tak wielki, że krew z nóg odpływała. Ale Filip szybko przejął kontrolę, a rozmowa płynęła jak rzeka. Nawet wichrowe wzgórza nie mogły konkurować z ich dialogiem. Więc zamiast oglądać film, woleli spędzić czas razem. Cóż, miłość nie zna granic, nawet tych kinowych.
2: Doda, jak na prawdziwą królową kontrowersji przystało, postanowiła uciec z jesiennej Polski do słonecznej Hiszpanii. Oczywiście, nie mogło zabraknąć relacji z wakacyjnego relaksu, gdzie w bikini i ultrakrótkiej sukience pokazała, że potrafi rozgrzać internet do czerwoności. Mimo zapowiedzi ograniczenia działalności, Doda wciąż jest na topie, a bilety na jej koncerty znikają szybciej niż ciepłe bułeczki. Ciekawe, czy prokuratura też śledzi jej Instagram. Natasza Urbańska, znana artystka, podzieliła się z fanami smutną wiadomością o zdiagnozowanym u niej nowotworze. Choroba zmusiła ją do odwołania koncertów, w tym tych związanych z 30-leciem kariery. Mimo trudności, Natasza nie zamierza całkowicie zniknąć ze sceny i planuje pojawiać się tam, gdzie pozwoli jej zdrowie. Prosi fanów o wyrozumiałość i przypomina o znaczeniu profilaktyki zdrowotnej.
1: Janusz Gajos, żywa legenda polskiego kina, obchodzi dziś swoje 87. urodziny. Jego kariera to prawdziwy rollercoaster. Od młodzieńczego Janka Kosa w Czterech Pancernych i Psie, po role cynicznych majorów i sędziwych patriarchów. Choć zaszufladkowany jako idol pancernych, Gajos udowodnił, że potrafi być aktorem kameleonem, zdobywając serca widzów i setki nagród. A w życiu prywatnym? 4 żony i jedna wielka miłość. To dopiero scenariusz na film.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Zapomnij o drogich świecach i chemicznych odświeżaczach, bo oto nadchodzi rewolucja w domowym aromatyzowaniu. Wystarczy garnek, trochę wody i kilka składników z kuchennej szafki, by stworzyć zapachowy raj. Cynamon, pomarańcza, goździki i jabłka. To wszystko, czego potrzeba, by wprowadzić jesienny klimat do wnętrza. A co najlepsze, ten domowy sposób nie tylko pachnie, ale i nie zrujnuje portfela. Dziś obchodzimy Dzień Spadającego Liścia, czyli polską odpowiedź na jesienną chandrę. Zamiast narzekać na deszcz i chłód, proponujemy spacer po parku i podziwianie kolorowych liści. To święto, które przypomina, że jesień to nie tylko koniec lata, ale także czas na nowe początki i małe przyjemności. Więc zamiast marudzić, podnieś z ziemi piękny liść i ciesz się tą najbardziej kolorową porą roku.
1: U2, legendarna irlandzka formacja, która zaczęła swoją przygodę w 1976 roku, znów jest na ustach wszystkich. Użytkownicy portalu Rate Your Music postanowili wyłonić najlepsze utwory zespołu, a wyniki są zaskakujące. Choć ich dyskografia liczy 14 albumów, to właśnie teraz fani z całego świata oceniają, które kawałki zasługują na miano najlepszych. Ciekawe, czy nowy album, który ma się pojawić wkrótce, dorówna legendarnym hitom z lat 80. i 90.
2: Ozzfest powraca. Tak, dobrze słyszeliście. Legendarny festiwal heavy metalu, sygnowany przez samego księcia ciemności, Ozziego Osborna, znowu zagości na scenie w 2027 roku. Choć Ozzy nie jest już z nami, jego duch wciąż unosi się nad światem metalu. Początkowo planowano jednodniowe wydarzenie w Birmingham, ale teraz organizatorzy zapowiadają międzynarodową trasę, w tym także w Stanach Zjednoczonych. Szczegóły dotyczące line-upu i daty pozostają tajemnicą, ale jedno jest pewne. Metalowi maniacy mogą zacierać ręce.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Elektrownia Battersea, znana z okładki albumu Animals, Pink Floyd, przeszła niezwykłą metamorfozę. Zamiast dymiących kominów, teraz mamy tam Apple Music Hall, gdzie można zagrać koncert na 600 osób i od razu go nagrać. Apple postanowiło, że to idealne miejsce na nową przestrzeń koncertową, bo przecież kto by nie chciał wystąpić w dawnej elektrowni, a wszystko to z możliwością transmisji na żywo, bo przecież nic nie mówi muzyczna Mekka, jak dawna elektrownia węglowa. Dragon Force, legendy power metalu, postanowiły zaszaleć i po prawie 30 latach wprowadziły do składu pierwszą wokalistkę Alice White Glues. Nowy singiel Hunger of the Beast już huczy w głośnikach, a 10. album, zapowiedziany na marzec przyszłego roku, ma być prawdziwą petardą. Zespół twierdzi, że nie goni za sławą, ale kto by się tym przejmował, skoro ich muzyka ma przetrwać próbę czasu. Cóż, czas pokaże, czy ta rewolucja to strzał w dziesiątkę, czy tylko chwilowy kaprys.
1: Roger Taylor z Queen, znany z wyznaczania standardów gry na perkusji, postanowił podzielić się swoimi muzycznymi inspiracjami. W jego eklektycznej playliście znalazły się takie klasyki jak Rock Around the Clock, Billa Haleya czy Creep Radiohead. A jeśli chodzi o perkusistów, którzy go inspirowali, to na liście najlepszych z najlepszych znaleźli się Mitch Mitchell, John Bonham i Keith Moon. Ciekawe, czy jego nowy album Violence Insane in a Beautiful World dorówna tym legendom.
2: smutne wieści z Australii. Gary Angry Anderson, nieustraszony lider Rose Tattoo, odszedł w wieku 79 lat. Ten charyzmatyczny wokalista, znany z przebojów i występów z Guns N' Roses, zmarł otoczony najbliższymi. Jego odejście to ogromna strata dla świata muzyki, a jego legenda pozostanie żywa w sercach fanów na całym świecie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1020 hektopaskali. W Katowicach zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 10 stopni. Z drugiej strony kraju, w Toruniu, na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 12 stopni. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Tragiczne wydarzenie na warszawskim Żeraniu. Dziś w południe służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o wypadku w kanałach ciepłowniczych, gdzie dwóch bezdomnych szukało schronienia. Jeden z mężczyzn zdołał wyjść na powierzchnię i wezwać pomoc. Jednak dla jego towarzysza było już za późno. Strażacy wydobyli ciało zmarłego, a policja bada okoliczności zdarzenia.
2: Policja ze Śródmieścia zatrzymała 36-letniego mężczyznę podejrzanego o przemoc i wykorzystywanie seksualne własnej córki. Do zdarzeń miało dojść blisko dekadę temu, gdy dziewczynka była jeszcze dzieckiem. W trakcie przeszukania zabezpieczono sprzęt elektroniczny z materiałami o charakterze pedofilskim. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla podejrzanego, któremu grozi nawet 15 lat więzienia. W Warszawie Wisła osiągnęła rekordowo niski poziom, co poważnie utrudnia żeglugę śródlądową. W połowie września wodowskazy przy bulwarach wskazały zaledwie 98 cm, a w rejonie nadwiślanówki około 20 cm. Skutkiem tego jest zawieszenie rejsów większych statków, takich jak Kopernik, oraz promów warszawskiego transportu publicznego. Niski poziom wody stanowi wyzwanie dla miejskiej infrastruktury i wymusza zmiany w planowaniu przestrzeni nadrzecznych.
1: Kierowcy w Warszawie muszą przygotować się na utrudnienia w ruchu. Od piątku, 25 września, o godzinie 22 do poniedziałku, 28 września, do godziny 4, Aleja Niepodległości w kierunku Mokotowa będzie zamknięta z powodu wymiany nawierzchni. Objazdy poprowadzą między innymi ulicami Koszykową, Waryńskiego i trasą Łazienkowską. Zmiany obejmą także komunikację miejską, w tym linie autobusowe 174 oraz nocne N34, N36 i N86.
0: Słuchajcie Radia Super Express.
2: Mieszkańcy Białołęki od kilku dni borykają się z poważnymi korkami na ulicy Modlińskiej. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wprowadziła zmiany w ruchu, które spowodowały zwężenie wjazdu na most Grota Roweckiego. Radni apelują do ratusza i Ministerstwa Infrastruktury o pilną interwencję. Problemy dotykają nie tylko kierowców, ale także pasażerów komunikacji miejskiej. Rozpoczęcie roku szkolnego to czas, gdy wielu rodziców planuje dodatkowe zajęcia dla swoich dzieci. Według najnowszych danych, mediana ceny za godzinę korepetycji w Polsce wynosi 70 zł. Ceny różnią się w zależności od przedmiotu i lokalizacji. Najtańsze są lekcje plastyki, które kosztują średnio 47 zł i 50 groszy za godzinę, podczas gdy za informatykę online trzeba zapłacić nawet 100 zł.
1: W Mławie zatrzymano Katarzynę G. w związku z podejrzeniem podżegania do zabójstwa. Kobieta zabarykadowała się w swoim domu, a podczas interwencji doszło do naruszenia nietykalności funkcjonariuszy. Zatrzymanie ma związek z głośną sprawą zabójstwa 16-letniej Mai Kowalskiej. Rodzina zamordowanej dziewczyny wyraża ulgę i cieszy się z policyjnej ochrony. Śledztwo w tej sprawie wciąż trwa. W Krakowie doszło do niebezpiecznego incydentu. Agresywny 35-latek pod wpływem alkoholu i narkotyków terroryzował przechodniów, atakując nawet dziecko. Na jego drodze stanął policjant po służbie, który mimo odniesionych obrażeń zdołał obezwładnić napastnika. Mężczyzna trafił do aresztu i usłyszał zarzuty.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W 2030 roku przy lotnisku Kraków-Balice powstanie nowoczesny hotel Tribe Kraków Airport. Obiekt zaoferuje 170 pokoi, strefę fitness i biznesową. To odpowiedź na dynamiczny rozwój krakowskiego lotniska, które w 2025 roku obsłużyło rekordowe 13 milionów 250 tysięcy pasażerów. Umowę na realizację inwestycji podpisała grupa Accor z krakowską spółką Kraków Airport Hotel.
2: Na drodze S1 w Mysłowicach doszło do poważnego wypadku. Samochód osobowy najechał na tył ciężarówki, a kierowca osobówki został reanimowany i przetransportowany do szpitala. Droga jest całkowicie zablokowana w obu kierunkach, co powoduje duże utrudnienia. Na miejscu pracują wszystkie służby, a kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność.
1: Sąd apelacyjny w Katowicach zaostrzył wyrok dla Tomasza J., skazanego za zabójstwo księdza Grzegorza Dymka z Kłobucka. Zamiast 20 lat, mężczyzna spędzi w więzieniu 30 lat. Sąd utrzymał ustalenie, że Tomasz J. działał z zamiarem ewentualnym, a nie bezpośrednim. Prokuratura domagała się dożywocia, jednak sąd nie przychylił się do tej prośby.
2: W Nakle nad Notecią doszło do tragicznego wypadku. 13-letni Nathan, jadąc hulajnogą elektryczną, zderzył się z autobusem i zginął na miejscu. Chłopiec był uczniem 7 klasy i pasjonował się piłką nożną, grając w SF Junior Nakło. Policja bada okoliczności zdarzenia.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: 10-letnia Nikola, zaatakowana toporkiem w szkole w miejscowości Ptaki, nadal przebywa w szpitalu w Białymstoku. Jej stan zdrowia się poprawia, a przy niej cały czas czuwa mama i personel medyczny. Do zdarzenia doszło we wtorek, gdy 11-letni uczeń zranił dziewczynkę na szkolnym korytarzu. Chłopiec również jest pod opieką lekarzy. We wrocławskim Sky Tower znaleziono ciało 36-letniej kobiety w wannie z hydromasażem. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci. Sekcja zwłok nie dała jednoznacznych odpowiedzi, a śledczy czekają na wyniki badań toksykologicznych. Na razie nikomu nie postawiono zarzutów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze zachmurzenie całkowite. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1019 hektopaskali. Termometry w Białymstoku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 11 stopni. Z kolei dla Wrocławia temperatura będzie wynosić tak samo 11 stopni Celsjusza. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Rodziny w Polsce mogą korzystać z programu 800+, ale Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadził dodatkowe wymogi. Nawet krótki wyjazd za granicę może skutkować wstrzymaniem wypłat. Cudzoziemcy muszą spełnić kilka warunków, w tym nieprzerwane zamieszkanie w Polsce oraz aktywność zawodową opiekuna. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ściśle współpracuje ze Strażą Graniczną, aby weryfikować te informacje. W przypadku wstrzymania świadczenia Zakład Ubezpieczeń Społecznych wzywa do złożenia wyjaśnień i dostarczenia dokumentów. Po pozytywnej weryfikacji wypłaty są wznawiane, a zaległości wyrównywane.
2: W przyszłym roku seniorzy mogą spodziewać się niższej waloryzacji świadczeń. Prognozy wskazują na wzrost o około 4,5%, co oznacza mniejsze podwyżki niż w tym roku. Dla przykładu, dodatek pielęgnacyjny wzrośnie tylko o około 16,5 zł, a dodatek dla sieroty zupełnej o ponad 31 zł. Najmniejsza podwyżka to zaledwie 83 grosze dla niektórych świadczeń. Emerytury również wzrosną wolniej. Na przykład przy świadczeniu 2051 zł podwyżka wyniesie 93 zł. Ostateczne dane dotyczące waloryzacji będą znane dopiero po zakończeniu roku. W Europie trwa kryzys na stacjach benzynowych, a ceny paliw osiągają historyczne maksima. Średnia cena benzyny Euro Super 95 w Unii Europejskiej wynosi obecnie ponad 2 euro za litr. W Polsce po zakończeniu rządowego programu obniżek podatków ceny benzyny wzrosły do około 8 zł za litr. Tymczasem Sejm uchwalił podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, co ma sfinansować nowe programy osłonowe. Prezydent jednak krytykuje ten projekt, nazywając go niekonstytucyjnym. Konflikt polityczny trwa, a kierowcy liczą na dalsze spadki cen ropy na światowych rynkach.
1: Wciąż nie wiadomo, kto zostanie nowym prezesem Portu Polska. Rada Nadzorcza przedłużyła konkurs do 7 października, tłumacząc to chęcią starannego wyboru najlepszego kandydata. Proces rekrutacyjny wspiera zewnętrzna firma doradcza, co ma zapewnić obiektywizm. Nieoficjalnie mówi się o braku chętnych z powodu ryzyka politycznego związanego ze zbliżającymi się wyborami. Menedżerowie obawiają się, że zmiana rządu w przyszłym roku może oznaczać szybkie pożegnanie ze stanowiskiem. Sytuacja pozostaje napięta, a znalezienie odpowiedniego kandydata może być trudniejsze, niż się spodziewano.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Rząd wprowadza istotne zmiany w wynagrodzeniach medyków. Maksymalne zarobki lekarzy zostaną ograniczone do 76 800 zł brutto miesięcznie, a czas pracy do 2 etatów. Wzrośnie także VAT na piwa i wina bezalkoholowe do 23%. Podwyżki akcyzy obejmą alkohol, a dodatkowe wpływy zasilą Narodowy Fundusz Zdrowia. Zmiany dotkną również opłaty cukrowej, która obciąży producentów i importerów. Nowe przepisy mają wejść w życie w ciągu 30 dni od publikacji ustawy. Polacy coraz częściej szukają samochodów w internecie, ale większość wciąż chce osobiście sprawdzić auto przed zakupem. Z raportu Automoto wynika, że 43% badanych zaczyna poszukiwania w wyszukiwarkach, a 35% w serwisach ogłoszeniowych. Młodzi kierowcy, choć są cyfrowymi entuzjastami, obawiają się ukrytych wad technicznych i preferują osobiste oględziny. Osoby z mniejszym budżetem szczególnie cenią możliwość porównania ofert i dokładnej weryfikacji stanu technicznego. Zamożni klienci natomiast poszukują nowinek technologicznych i często korzystają z doradców. Rośnie także zainteresowanie chińskimi samochodami, które przyciągają atrakcyjną ceną i długą gwarancją. Rossmann wprowadził serię nowych promocji, które obowiązują tylko przez ograniczony czas. Klienci mogą skorzystać z akcji 1 plus 1 gratis na produkty Dr. Beckmann, ale oferta ta zakończyła się już 21 września. Do 23 września trwa promocja na produkty Babylon i Babico, również w formule 1 plus 1 gratis. Osoby planujące zakup kapsułek Finish mogą liczyć na zniżkę 10 zł aż do końca miesiąca. Dodatkowo, przy zakupie kosmetyków Dove, Rossmann dorzuca w prezencie Dove Body Lotion. Warto pamiętać, że warunki promocji różnią się, więc najlepiej sprawdzić szczegóły w aplikacji Rossmanna.
1: Sejm jednogłośnie przyjął ustawę o asystencji osobistej, która ma objąć 100 tysięcy osób z niepełnosprawnościami. Nowe prawo zapewni im do 240 godzin wsparcia miesięcznie, co ma zwiększyć ich niezależność i odciążyć bliskich. Ustawa wprowadza elastyczny model pomocy dostępny w każdym powiecie. Osoby z niepełnosprawnościami będą mogły samodzielnie decydować o zakresie i sposobie korzystania z pomocy. Wsparcie

0: obejmie codzienne czynności, naukę, pracę oraz rekreację. Nowe przepisy zaczną obowiązywać pod koniec 2028 roku.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Biedronka wprowadza istotną zmianę w systemie kaucyjnym. Od 21 września vouchery z recyklomatów tej sieci będą ważne aż 120 dni, zamiast dotychczasowych 30. To odpowiedź na niezadowolenie konsumentów, którzy często tracili środki z powodu krótkich terminów. Wydłużenie czasu na realizację bonów ma zwiększyć komfort klientów. Inne sieci również dostosowują swoje zasady, a Ministerstwo Klimatu pracuje nad ujednoliceniem przepisów. Celem jest wydłużenie minimalnego czasu ważności bonów do co najmniej 3 miesięcy.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Bydgoszcz, za oknem lekkie opady deszczu z temperaturą 12 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie też 12 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1017 hektopaskali. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W najnowszym, 1038 odcinku tureckiego serialu Dziedzictwo, Poyraz uwierzy, że to Mert odrzucił narkotyki do warsztatu. Semih sprytnie zmanipulował sytuację, by obciążyć niewinnego Merta. Poyraz, nieświadomy intrygi, zacznie szukać dowodów na winę swojego pomocnika. Mert, mimo prób obrony, zostanie niesłusznie oskarżony, co doprowadzi do dramatycznych konsekwencji. Prawda jednak w końcu wyjdzie na jaw, a Poyraz gorzko pożałuje swoich działań. Odcinek 1038 zostanie wyemitowany w poniedziałek, 28 września, o godzinie 16:00. Na TVP1. Dla tych, którzy przegapią emisję, dostępne będą powtórki w serwisie TVP VOD. La Promesa powraca z emocjonującym 485 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w piątek, 25 września o 15:05 na TVP2. Manuel i Salvador knują, by ukryć zniknięcie Curra, co staje się pilnie strzeżoną tajemnicą. Vera zdobywa się na odwagę i wyjawia Santosowi szczegóły spotkania z matką, co może zmienić ich relacje. Tymczasem Alonso nie ustaje w próbach wyprowadzenia Marii Antonii z pałacu, co prowadzi do kolejnych intryg. Ricardo i Petra toczą otwartą wojnę, a napięcie w pałacu rośnie. Ten odcinek pełen jest dramatycznych zwrotów akcji, które na pewno przyciągną uwagę widzów.
0: W 1948 odcinku M jak miłość Elżbieta Domańska nie odpuszcza Marcina Chodakowskiego. Mimo, że Marcin odszedł z jej firmy, Elżbieta wciąż szuka sposobów, by być blisko niego. Wraz z przyjaciółką Klarą zacznie ćwiczyć w jego ulubionym klubie, co wygląda na kolejny etap jej niezdrowego zainteresowania. Marcin, który jasno postawił granice, może być zaskoczony jej determinacją. Elżbieta nawet zaproponowała mu, by został ojcem jej dziecka za dużą sumę pieniędzy, co Marcin zdecydowanie odrzucił. Odcinek pełen emocji i napięcia będzie można obejrzeć 13 października o 20:50 w TVP2. Czy Marcin znajdzie sposób, by uwolnić się od Elżbiety?
1: W 1950 odcinku M jak miłość Magda Budzyńska stanie przed szokującym wynikiem testu ciążowego. Odcinek ten zostanie wyemitowany 20 października o godzinie 20:50 na TVP2. Wszystko zacznie się od Anity, która po raz kolejny przeżyje rozczarowanie z powodu nieudanych prób zajścia w ciążę. Magda, wspierając przyjaciółkę, postanowi wykonać jeden z jej testów, co doprowadzi do nieoczekiwanego zwrotu akcji. Wynik testu może być dla niej ogromnym wstrząsem, zwłaszcza, że ciąża stanowiłaby dla niej poważne zagrożenie zdrowotne. Dodatkowo, w tym samym odcinku, Magda będzie musiała zmierzyć się z prośbą o pomoc od Elżbiety, byłej więźniarki, która obawia się swojego brutalnego męża. Czy Magda poradzi sobie z tymi wyzwaniami? W 998 odcinku Na dobre i na złe Blanka przeżywa prawdziwy dramat. Zrozpaczona matka zrobi wszystko, by odnaleźć swoją porwaną córkę, Ninę. Gdy dowiaduje się, że do okna życia trafiła roczna dziewczynka, natychmiast chwyta się tej nadziei. W emocjach zatrzymuje karetkę na środku drogi, paraliżując ruch, by sprawdzić, czy to jej dziecko. Niestety, okazuje się, że to nie Nina, a Blanka musi zmierzyć się z kolejnym rozczarowaniem. Mimo to, jako lekarka szybko reaguje i pogania ratowników, by jak najszybciej przewieźli wychłodzoną dziewczynkę do szpitala. Odcinek pełen emocji będzie można obejrzeć już dziś o 20:50 na TVP2.
0: Pierwsza miłość wkracza w emocjonującą fazę. W odcinku 4260, który zostanie wyemitowany 6 października o 18:00 na Polsacie, Łucja Reterska zostanie zatrzymana przez polsko-niemiecką policję w Berlinie. Kobieta nie będzie stawiała oporu, zadowolona z zakończenia swojego planu. Tymczasem Piotrek, zrozpaczony po ataku na ciężarną Melkę, postanowi sam wymierzyć sprawiedliwość. Wcześniej, w odcinku 4259, Krystian odkrył niepokojące informacje o Reterskiej, co doprowadziło do jej konfrontacji. Historia nabiera mrocznego charakteru, a emocje sięgają zenitu. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o tej samej porze, a także w streamingu Polsat Box Go.
1: Hotel Paradise w swojej 13. edycji nie przestaje zaskakiwać. Tym razem na czołówki trafiła Soraya, która zmaga się z poważnymi zarzutami dotyczącymi zaniedbywania swojego psa. Po opuszczeniu programu w sieci pojawiły się informacje o problemach zdrowotnych jej pupila, który trafił pod opiekę znajomej. Soraya przyznała, że leczenie psa rozpoczęło się z opóźnieniem, ale podkreśla, że sytuacja nie jest tak jednoznaczna, jak się wydaje. W obronie zwierząt stanął także Michał, inny uczestnik programu, wyrażając swoje rozczarowanie całą sytuacją. Sprawa Soraya to tylko jeden z wielu konfliktów, które wychodzą na jaw po zakończeniu programu. Widać, że relacje między uczestnikami nie zawsze kończą się wraz z opuszczeniem willi. Można się spodziewać, że to nie koniec emocji związanych z tą edycją. Panna Młoda, zbliża się do emocjonującego 212 odcinka. Sinem spotka się z Melichem, by rozwikłać tajemnicę listu, co może zaważyć na ich przyszłości. Cichan, poruszony historią starszego mężczyzny, postanowi mu pomóc. Sila natomiast nie dopuści Engina zbyt blisko siebie. W poprzednim odcinku Cichan przykuł Bejzę kajdankami do rury, a Nusret próbował uciec, lecz Mukadder zatrzymała go, proponując układ. Nowy odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 1 października o godzinie 17:20 na antenie TVP2. Widzowie będą mogli śledzić dalsze losy bohaterów i ich skomplikowane relacje.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 12 stopni w Poznaniu, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Gdańsku natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie 13 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Aktualne pomiary wskazują, że w Poznaniu powietrze jest umiarkowane, a w Gdańsku dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: me down.
1: Minęła czwarta. Powtarzamy dla was to, co najważniejsze.
2: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
1: Jan Hoffman rezygnuje z kandydowania na prezydenta Krakowa i popiera Łukasza Gibałę. To niespodziewany zwrot na finiszu kampanii wyborczej przed niedzielnymi wyborami. Hoffman, który był inicjatorem referendum odwołującego poprzedniego prezydenta, uznał, że jego cel polityczny został osiągnięty. W wyścigu o prezydenturę Krakowa pozostaje teraz 7 osób. Prezydent Karol Nawrocki poinformował o postępach w tworzeniu amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce. Proces wyboru infrastruktury jest w toku, a amerykańscy konsultanci już odwiedzili Polskę. Nawrocki podkreślił, że obecność wojsk Stanów Zjednoczonych zapewni stabilność w regionie. Wspomniał także o narastającym zagrożeniu atakami hybrydowymi ze strony Rosji, które stanowią poważne wyzwanie dla bezpieczeństwa Polski i Europy. Stowarzyszenie Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego przedstawiło plan reformy polskiej polityki obronnej. Kluczowym elementem jest wprowadzenie obowiązkowych szkoleń obronnych dla absolwentów szkół średnich, zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Plan zakłada także budowę średniej wielkości armii zawodowej oraz możliwość szybkiej mobilizacji rezerwistów. Propozycje mają również na celu wzmocnienie współpracy z przemysłem, aby inwestycje w zbrojenia przynosiły korzyści dla gospodarki.
2: Sławomir Mentzen, lider Konfederacji, ostro zareagował na działania rzeczniczki praw dziecka, Moniki Horny-Cieślak. Polityk zapowiedział zbieranie podpisów pod jej odwołaniem, nazywając ją wiedźmą. Sprawa dotyczy interwencji, która doprowadziła do umieszczenia dwojga dzieci z warszawskiej Białołęki w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Do inicjatywy dołączyli także przedstawiciele PiS i klubu Rozwój Plus. Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Radosław Sikorski w wywiadzie dla Faktu ujawnił swoje przygotowania na wypadek wojny, w tym zapasy żywności i instrukcje bezpieczeństwa. W odpowiedzi na słowa rzeczniczki rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Marii Zacharowej, która zarzuciła mu rusofobię mózgu, Sikorski stwierdził, że obawy przed Rosją są uzasadnione historycznie. Zacharowa zareagowała na jego wypowiedź, sugerując, że Sikorski potrzebuje leków przeciwpsychotycznych.
1: W koalicji rządowej narasta napięcie. Senator Polskiego Stronnictwa Ludowego, Jan Filip Libicki, wyraził swoje niezadowolenie z postawy minister Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, określając jej działania jako toksyczne. Libicki przyznał, że czasem minister ma rację, ale jej sposób komunikacji budzi sprzeciw. Dodał, że nie ma informacji o możliwej dymisji Pełczyńskiej-Nałęcz, ale wyraził nadzieję na spokojniejszą pracę rządu po jej ewentualnym odejściu. Wczoraj w Ministerstwie Rolnictwa odbył się pokaz mody, który wywołał polityczne kontrowersje. Resort stanowczo zaprzecza, jakoby finansował wydarzenie z publicznych pieniędzy, podkreślając, że był to komercyjny wynajem przestrzeni. W ramach umowy promowano polskie produkty spożywcze, takie jak jabłka, sery i miody. Ministerstwo zaznacza, że wpływy z wynajmu trafią do Skarbu Państwa.
2: Donald Trump rozważa możliwość ponownego spotkania z Władimirem Putinem, aby omówić zakończenie wojny na Ukrainie. Prezydent Stanów Zjednoczonych podkreśla, że rosyjski przywódca jest otwarty na negocjacje. Wołodymyr Zełenski zaproponował trójstronne rozmowy z udziałem Stanów Zjednoczonych, Rosji i Ukrainy podczas szczytu Grupy 20 w Miami, ale Trump odniósł się do tego pomysłu z rezerwą. Tymczasem Zełenski wyraża nadzieję na zakończenie konfliktu przed zimą.
3: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Książę Harry rozważa stworzenie filmu dokumentalnego o swojej matce, księżnej Dianie, z okazji 30. rocznicy jej śmierci w 2027 roku. Rozmawia już z przyjaciółmi i krewnymi Diany, w tym z jej bratem Charlesem Spencerem, którzy mogliby wziąć udział w projekcie. Dokument mógłby powstać za pośrednictwem firmy Archwell Productions. Jednak na razie nie podjęto ostatecznej decyzji. Warto przypomnieć, że w 2017 roku Harry i William wystąpili wspólnie w filmie BBC poświęconym Dianie. Na Florydzie małżeństwo zostało uderzone przez piorun podczas spaceru. Aaron i Claire Walenga upadli, a kobieta przestała oddychać. Na szczęście przypadkowi świadkowie natychmiast wezwali pomoc i rozpoczęli reanimację, ratując im życie. Para trafiła do szpitala, a ich historia poruszyła ludzi, którzy zebrali już ponad 65 tysięcy dolarów na ich powrót do zdrowia. W miejscowości Trzciana doszło do poważnego incydentu, gdzie 32-letni mężczyzna ranił nożem swojego brata. Policja szybko zatrzymała podejrzanego, a prokurator postawił mu zarzut usiłowania zabójstwa. Decyzją sądu mężczyzna trafił do tymczasowego aresztu na 3 miesiące. Poszkodowany 41-letni mężczyzna w ciężkim stanie został przewieziony do szpitala. Jesień przynosi chłodniejsze dni, a przez nieszczelne okna i drzwi ucieka ciepło. Istnieje prosty sposób na zatrzymanie ciepła w domu, wykorzystując makaron basenowy. Ta piankowa rurka doskonale izoluje i łatwo dopasowuje się do szczelin, blokując przeciągi. Dzięki temu możemy obniżyć koszty ogrzewania i cieszyć się cieplejszym domem.
3: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Marianna Schreiber zakończyła kilkumiesięczny związek z młodszym o 10 lat Szymonem. Celebrytka podkreśliła, że relacja nie została skonsumowana, a seks uważa za przereklamowany. Schreiber zaznacza, że dla kobiet ważniejsze są odpowiedzialność, wspólne wartości i chęć założenia rodziny. Jej wypowiedzi wywołały szeroką dyskusję w mediach społecznościowych. Minęła czwarta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
3: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
1: Jan Hoffman rezygnuje z kandydowania na prezydenta Krakowa i popiera Łukasza Gibałę. To niespodziewany zwrot na finiszu kampanii wyborczej przed niedzielnymi wyborami. Hoffman, który był inicjatorem referendum odwołującego poprzedniego prezydenta, uznał, że jego cel polityczny został osiągnięty. W wyścigu o prezydenturę Krakowa pozostaje teraz 7 osób. Prezydent Karol Nawrocki poinformował o postępach w tworzeniu amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce. Proces wyboru infrastruktury jest w toku, a amerykańscy konsultanci już odwiedzili Polskę. Nawrocki podkreślił, że obecność wojsk Stanów Zjednoczonych zapewni stabilność w regionie. Wspomniał także o narastającym zagrożeniu atakami hybrydowymi ze strony Rosji, które stanowią poważne wyzwanie dla bezpieczeństwa Polski i Europy. Stowarzyszenie Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego przedstawiło plan reformy polskiej polityki obronnej. Kluczowym elementem jest wprowadzenie obowiązkowych szkoleń obronnych dla absolwentów szkół średnich, zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Plan zakłada także budowę średniej wielkości armii zawodowej oraz możliwość szybkiej mobilizacji rezerwistów. Propozycje mają również na celu wzmocnienie współpracy z przemysłem, aby inwestycje w zbrojenia przynosiły korzyści dla gospodarki.
2: Sławomir Mentzen, lider Konfederacji, ostro zareagował na działania rzeczniczki praw dziecka, Moniki Horny-Cieślak. Polityk zapowiedział zbieranie podpisów pod jej odwołaniem, nazywając ją wiedźmą. Sprawa dotyczy interwencji, która doprowadziła do umieszczenia dwojga dzieci z warszawskiej Białołęki w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Do inicjatywy dołączyli także przedstawiciele PiS i klubu Rozwój Plus.
3: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Radosław Sikorski w wywiadzie dla Faktu ujawnił swoje przygotowania na wypadek wojny, w tym zapasy żywności i instrukcje bezpieczeństwa. W odpowiedzi na słowa rzeczniczki rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Marii Zacharowej, która zarzuciła mu rusofobię mózgu, Sikorski stwierdził, że obawy przed Rosją są uzasadnione historycznie. Zacharowa zareagowała na jego wypowiedź, sugerując, że Sikorski potrzebuje leków przeciwpsychotycznych.
1: W koalicji rządowej narasta napięcie. Senator Polskiego Stronnictwa Ludowego, Jan Filip Libicki, wyraził swoje niezadowolenie z postawy minister Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, określając jej działania jako toksyczne. Libicki przyznał, że czasem minister ma rację, ale jej sposób komunikacji budzi sprzeciw. Dodał, że nie ma informacji o możliwej dymisji Pełczyńskiej-Nałęcz, ale wyraził nadzieję na spokojniejszą pracę rządu po jej ewentualnym odejściu. Wczoraj w Ministerstwie Rolnictwa odbył się pokaz mody, który wywołał polityczne kontrowersje. Resort stanowczo zaprzecza, jakoby finansował wydarzenie z publicznych pieniędzy, podkreślając, że był to komercyjny wynajem przestrzeni. W ramach umowy promowano polskie produkty spożywcze, takie jak jabłka, sery i miody. Ministerstwo zaznacza, że wpływy z wynajmu trafią do Skarbu Państwa.
2: Donald Trump rozważa możliwość ponownego spotkania z Władimirem Putinem, aby omówić zakończenie wojny na Ukrainie. Prezydent Stanów Zjednoczonych podkreśla, że rosyjski przywódca jest otwarty na negocjacje. Wołodymyr Zełenski zaproponował trójstronne rozmowy z udziałem Stanów Zjednoczonych, Rosji i Ukrainy podczas szczytu Grupy 20 w Miami, ale Trump odniósł się do tego pomysłu z rezerwą. Tymczasem Zełenski wyraża nadzieję na zakończenie konfliktu przed zimą.
3: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Książę Harry rozważa stworzenie filmu dokumentalnego o swojej matce, księżnej Dianie, z okazji 30. rocznicy jej śmierci w 2027 roku. Rozmawia już z przyjaciółmi i krewnymi Diany, w tym z jej bratem Charlesem Spencerem, którzy mogliby wziąć udział w projekcie. Dokument mógłby powstać za pośrednictwem firmy Archwell Productions. Jednak na razie nie podjęto ostatecznej decyzji. Warto przypomnieć, że w 2017 roku Harry i William wystąpili wspólnie w filmie BBC poświęconym Dianie. Na Florydzie małżeństwo zostało uderzone przez piorun podczas spaceru. Aaron i Claire Walenga upadli, a kobieta przestała oddychać. Na szczęście przypadkowi świadkowie natychmiast wezwali pomoc i rozpoczęli reanimację, ratując im życie. Para trafiła do szpitala, a ich historia poruszyła ludzi, którzy zebrali już ponad 65 tysięcy dolarów na ich powrót do zdrowia. W miejscowości Trzciana doszło do poważnego incydentu, gdzie 32-letni mężczyzna ranił nożem swojego brata. Policja szybko zatrzymała podejrzanego, a prokurator postawił mu zarzut usiłowania zabójstwa. Decyzją sądu mężczyzna trafił do tymczasowego aresztu na 3 miesiące. Poszkodowany 41-letni mężczyzna w ciężkim stanie został przewieziony do szpitala. Jesień przynosi chłodniejsze dni, a przez nieszczelne okna i drzwi ucieka ciepło. Istnieje prosty sposób na zatrzymanie ciepła w domu, wykorzystując makaron basenowy. Ta piankowa rurka doskonale izoluje i łatwo dopasowuje się do szczelin, blokując przeciągi. Dzięki temu możemy obniżyć koszty ogrzewania i cieszyć się cieplejszym domem.
3: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Marianna Schreiber zakończyła kilkumiesięczny związek z młodszym o 10 lat Szymonem. Celebrytka podkreśliła, że relacja nie została skonsumowana, a seks uważa za przereklamowany. Schreiber zaznacza, że dla kobiet ważniejsze są odpowiedzialność, wspólne wartości i chęć założenia rodziny. Jej wypowiedzi wywołały szeroką dyskusję w mediach społecznościowych.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Krakowie za oknem utrzymuje się zachmurzenie całkowite z temperaturą 12 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 13 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1018 hektopaskali. Stan powietrza w Krakowie obecnie pozostaje dobry, natomiast w Szczecinie jest określany jako umiarkowany.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Izabela Janachowska, będąc w 9. miesiącu ciąży, nie zamierza zwalniać tempa. Zamiast spokojnie czekać na poród, wsiadła za kierownicę luksusowego Rolls-Royce'a wartego 2 miliony złotych i ruszyła na spotkanie z przyjaciółką. Jak widać, nawet zaawansowana ciąża nie przeszkadza w prezentowaniu olśniewających stylizacji i ekskluzywnych dodatków. Drugi syn w drodze, a mama już teraz pokazuje, że życie w luksusie to dla niej chleb powszedni.
2: Ewa Kasprzyk, zamiast wylegiwać się na hiszpańskich plażach, postanowiła poskakać na koncercie Shakiry w Madrycie. Aktorka, która nazwała swoją suczkę imieniem kolumbijskiej gwiazdy, pokazała na Instagramie, że jej biodra naprawdę nie kłamią. Widać, że doświadczenie z tańca z gwiazdami nie poszło na marne. Cóż, miłość do Shakiry jest tak wielka, że nawet piesek Kasprzyk stał się gwiazdą, pojawiając się na ściankach i w filmach.
1: Jessica Mercedes, znana polska blogerka modowa, z rozbrajającą szczerością przyznała, że całkowicie zapomniała o spotkaniu z Britney Spears w Warszawie w 2014 roku. Tak, to nie żart. Spotkanie z ikoną popu, które dla wielu byłoby niezapomnianym przeżyciem, dla niej okazało się jedynie mglistym wspomnieniem. Co więcej, Jessica uważa to za najlepsze zlecenie w swojej karierze, bo przecież kto by nie chciał dostać zapłaty za selfie z Britney? Cóż, niektórzy mają naprawdę wyjątkowe wspomnienia. Maria Prokop, nowa gwiazda Polsatu, ma już na oku kolejne wyzwanie. Marzy o występie w Tańcu z Gwiazdami i nie ukrywa, że jeden telefon z propozycją wystarczy, by ruszyła na parkiet. Choć sama przyznaje, że jest amatorką, to nie przeszkadza jej to w snuciu planów o sambach i salsach w efektownych kostiumach. A jeśli chodzi o partnera, to już wybrała. Albert Kosiński, poznany na Teneryfie, jest jej faworytem. Cóż, pozostaje czekać na ten magiczny telefon.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Maryla Rodowicz, niezmordowana królowa polskiej sceny muzycznej. Nie zwalnia tempa i szykuje się do trasy Ostatni tak wielki bal. Choć nazwa brzmi jak pożegnanie, artystka zapewnia, że to tylko przedsmak jej kolejnych wielkich planów. W 2027 roku odwiedzi Warszawę, Katowice, Gdańsk i Kraków. A jej koncerty mają być największym wydarzeniem w jej karierze. Jak widać, Maryla nie zamierza oddać korony młodszym artystom, a wręcz przeciwnie, z nimi współpracuje, zdobywając nowych fanów.
1: Świat polskiej muzyki żegna dziś Alicję Bibi Klęczon, żonę Krzysztofa Klęczona, która przez dekady dbała o pamięć o legendarnym artyście. Po śmierci męża w 1981 roku nie pozwoliła, by jego dorobek zniknął w mrokach zapomnienia. Co ciekawe, Bibi miała własną, dramatyczną teorię na temat wypadku, który zakończył życie jej męża. Czyżby historia Krzysztofa Klęczona była bardziej skomplikowana, niż nam się wydawało? Roxana Węgiel, nasza niekwestionowana królowa jesieni, zaskakuje nowym singlem Jesień trwa. Zamiast cieszyć się ostatnimi promieniami letniego słońca, artystka już zanurza się w chłodniejsze klimaty, serwując nam muzyczny deser z nutą cynamonu. W teledysku nakręconym w Hamptons Roxana spaceruje po pustych plażach w sukni ślubnej, co dodaje całości nieco surrealistycznego uroku. Czyżby jesień miała stać się nowym sezonem ślubnym?
2: Ada Fijał znowu zaskakuje. W swoim najnowszym teledysku Red Flag zgromadziła prawdziwą plejadę gwiazd, w tym Małgorzatę Sochę i Krystiana Wieczorka. Klip aż kipi od emocji, namiętności i intensywnej czerwieni. A gwiazdy uwikłane są w toksyczne relacje, które przyciągają jak magnes. Ada wciela się w tytułową Red Flag, a Maurycy Popiel jako kelner symbolizuje pożądanie, które pojawia się, gdy robi się naprawdę gorąco. To prawdziwa uczta dla oczu i zmysłów.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Sir Ian McKellen, niezłomny czarodziej kina, powraca jako Gandalf w wieku 87 lat. Po 12 latach od ostatniego występu w Śródziemiu, aktor zaskakuje fanów, udowadniając, że wiek to tylko liczba. Nowy film The Lord of the Rings, The Hunt for Gollum reżyseruje Andy Serkis, a produkcją zajmuje się Peter Jackson. To nie tylko powrót do magicznego świata, ale i inspiracja dla wszystkich, którzy wierzą, że pasja nie zna granic.
1: W świecie ciężkich brzmień doszło do prawdziwego trzęsienia ziemi. Falling in Reverse, Serj Tankian z System of a Down i Corey Taylor ze Slipknot połączyli siły w utworze Joseph, który z miejsca stał się hitem na Spotify. Wygląda na to, że metalowcy z Las Vegas przeskoczyli nawet gwiazdy z soundtracku do GTA 6 i Miley Cyrus. Kto by pomyślał, że metal może tak zawojować streamingi?
2: Zbiórka na pomnik legendarnego perkusisty Nila Perta osiągnęła pełny sukces. A wszystko dzięki zespołowi Rush, który dorzucił brakujące 785 tysięcy dolarów. Pomnik stanie w Lakeside Park, miejscu, które zainspirowało jeden z utworów grupy. A teraz uwaga, Rush wraca na scenę po dekadzie przerwy i po raz pierwszy zagra w Polsce. Koncert odbędzie się 27 marca przyszłego roku w krakowskiej Tauron Arenie. Kto by pomyślał, że po tylu latach ciszy zespół znów będzie na ustach wszystkich fanów rocka. Świat muzyki punkowej wstrząśnięty. East Bay Ray, legendarny gitarzysta Dead Kennedys, zmaga się z chorobą Parkinsona. Mimo to nie zamierza rezygnować z koncertów i planuje grać, dopóki zdrowie mu na to pozwoli. Fani zasypują go wsparciem, a on dziękuje za każde dobre słowo. Cóż, prawdziwy punk nigdy się nie poddaje.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Katowicach prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 11 stopni. W tym samym czasie w Toruniu możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 14 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1018 hektopaskali. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Warszawska policja zabrała głos w sprawie kontrowersyjnego odebrania dzieci z rodziny na Białołęce. Funkcjonariusze podkreślają, że ich decyzje były wynikiem analizy wielu opinii, a nie tylko incydentu z rzeczniczką praw dziecka. Sąd ostatecznie nakazał zwrot dzieci rodzicom, krytykując działania policji jako nieproporcjonalne. Policja zapewnia, że ich działania były zgodne z procedurami i miały na celu ochronę dzieci.
2: Wisła w Warszawie osiągnęła dramatycznie niski poziom. Wodowskaz na bulwarach wskazuje zaledwie 98 cm, co jest mniej niż podczas rekordowo suchego września ubiegłego roku. Rzeka odsłania ogromne łachy piasku i kamieniste dno, co utrudnia żeglugę i funkcjonowanie portów. Tegoroczna susza stawia przed miastem nowe wyzwania, zwłaszcza w kontekście infrastruktury nadbrzeżnej.
1: W Warszawie trwa największy biegowy weekend w Polsce. W niedzielę, 27 września, wystartuje 48. Maraton Warszawski, a uczestnicy przebiegną przez oba brzegi Wisły. Tego samego dnia odbędzie się również Nice to Fit You – Warszawska Dycha. W sobotę młodsi biegacze wezmą udział w Nice to Fit You – mini-maratonie. Wzdłuż trasy maratonu przygotowano aż 50 stref kibicowania, a wydarzenie można śledzić na żywo w TVP Sport. Jarosław Kowalski, ojciec zamordowanej 16-letniej Mai z Mławy, wystąpił o ochronę dla siebie i swojej rodziny. Mimo zatrzymania Katarzyny G., matki oskarżonego o zabójstwo jego córki, Kowalski nadal czuje się zagrożony. Sprawa ma związek z dramatycznymi wydarzeniami z kwietnia zeszłego roku, kiedy to ciało Mai znaleziono w kontenerze na śmieci. Kowalski chce również wyjaśnienia, dlaczego prokuratura umorzyła postępowanie w sprawie gróźb karalnych i stalkingu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Dramatyczne wydarzenia na warszawskim Żeraniu. Około południa służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o mężczyźnie, który potrzebował pomocy w kanale ciepłowniczym. Niestety, po dotarciu na miejsce strażacy odnaleźli ciało poszkodowanego. Policja bada teraz okoliczności tej tragedii.
1: W Myślenicach doszło do wypadku, w którym 18-letni motocyklista potrącił 35-letniego mężczyznę na pasach. Zdarzenie miało miejsce na ulicy Kniaziewicza, a przyczyną była nadmierna prędkość na mokrej jezdni. Poszkodowany trafił do szpitala, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Policja apeluje o ostrożność na drogach, zwłaszcza w trudnych jesiennych warunkach.
2: W Krakowie doszło do niebezpiecznego incydentu z udziałem 35-latka pod wpływem alkoholu i narkotyków. Mężczyzna biegał po ulicach, niszczył mienie i próbował zaatakować dziewczynkę. Na jego drodze stanął policjant po służbie, który mimo odniesionych obrażeń zdołał obezwładnić napastnika. Agresor został zatrzymany i usłyszał zarzuty.
1: Przy krakowskim lotnisku powstanie nowoczesny hotel Tribe, który otworzy swoje drzwi w 2030 roku. Obiekt zaoferuje 170 pokoi, strefę do pracy i siłownię. To odpowiedź na rosnącą popularność portu Kraków-Balice, który w 2025 roku obsłużył 13,25 miliona pasażerów.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Jesień przypomina o sobie chłodnymi porankami i deszczową aurą, ale w Gliwicach można poczuć tropikalny klimat przez cały rok. W centrum miasta, w Parku Chopina, znajduje się palmiarnia miejska, gdzie wśród palm i egzotycznych roślin można zapomnieć o jesiennej szarudze. To miejsce przyciąga nie tylko roślinnością, ale także ogromnymi akwariami z rybami z całego świata. W 2023 roku palmiarnię odwiedziło prawie 206 tysięcy osób, co świadczy o jej popularności. Z Bydgoszczy dotarła smutna wiadomość. W wieku 34 lat zmarła Katarzyna Zaczek, radna miejska i prawniczka. Była znana również jako reporterka i aktorka. Występowała w bydgoskiej telewizji oraz popularnych serialach. Rada Miasta Bydgoszczy wyraziła głębokie współczucie rodzinie i bliskim zmarłej. W poniedziałkowe popołudnie w Nakle nad Notecią doszło do tragicznego wypadku. 13-letni Nathan, jadąc hulajnogą elektryczną, zderzył się z autobusem i zginął na miejscu. Chłopiec był uczniem 7 klasy i pasjonował się piłką nożną, trenował w klubie SF Junior Nakło. Policja bada okoliczności zdarzenia, a klub pożegnał Nathana w poruszającym wpisie. Maria Perdoch z Sadek obchodziła swoje 104. urodziny. W młodości była łączniczką Armii Krajowej, a jej zaangażowanie w konspirację doprowadziło do aresztowania w 1948 roku. Mimo upływu lat zachwyca doskonałą kondycją i aktywnością. Z tej okazji otrzymała medal marszałka województwa, co podkreśla jej wyjątkowy wkład w życie lokalnej społeczności.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: 10-letnia Nikola, zaatakowana toporkiem w szkole podstawowej w Ptakach, nadal przebywa w szpitalu w Białymstoku, gdzie powoli dochodzi do siebie. Przy jej łóżku czuwa mama oraz personel medyczny. Pod opieką lekarzy znajduje się również 11-letni chłopiec, który miał zaatakować dziewczynkę. Do zdarzenia doszło we wtorek rano, a napastnika obezwładnił ojciec jednego z uczniów. We wrocławskim Sky Tower doszło do tragicznego zdarzenia. 36-letnia kobieta została znaleziona martwa w wannie z hydromasażem. Prokuratura bada okoliczności jej śmierci, ale na razie nie ustalono jednoznacznej przyczyny zgonu. Śledczy czekają na wyniki szczegółowych badań toksykologicznych, które mogą potrwać nawet kilka miesięcy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Białymstoku za oknem utrzymuje się małe zachmurzenie z temperaturą 11 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 12 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1016 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better.

0: Emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Aleks Peskowicz, 17-letni bramkarz Pogoni Szczecin, budzi wielkie nadzieje w świecie piłki nożnej. Młody talent, pochodzący z piłkarskiej rodziny, trenuje z pierwszym zespołem i reprezentuje Słowację w juniorskich kadrach. Choć jeszcze nie zadebiutował w Ekstraklasie, jego rozwój jest bacznie obserwowany przez ekspertów. Czy Aleks stanie się nowym numerem 1 w bramce portowców? Czas pokaże.
2: Na wczorajszej konferencji prasowej reprezentacji Polski doszło do niecodziennej sytuacji. Dziennikarz Super Expressu, Michał Skiba, publicznie przeprosił Roberta Lewandowskiego za nieprawdziwe doniesienia o jego rzekomym opuszczeniu zgrupowania. Kapitan kadry, zaskoczony gestem, docenił odwagę dziennikarza, podkreślając, jak rzadko w mediach spotyka się przyznanie do błędu. Lewandowski przyznał, że taka sytuacja zdarzyła mu się po raz pierwszy w karierze.
1: UEFA wyznaczyła greckiego sędziego Anastasiosa Papapetrou do prowadzenia piątkowego meczu Polski z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. Papapetrou ma doświadczenie z polskimi drużynami. Sędziował m.in. mecze Legii Warszawa i Rakowa Częstochowa. Na PGE Narodowym wspierać go będą greccy asystenci, a za system VAR odpowiadać będzie Ioannis Papadopoulos. Marian Kmita został pełniącym obowiązki prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego po aresztowaniu Radosława Piesiewicza. Decyzja ta spotkała się z krytyką, szczególnie ze strony Sławomira Nitrasa, byłego ministra sportu. Nitras zarzuca Kmicie brak rzeczywistych zmian w Polskim Komitecie Olimpijskim i sugeruje, że Kmita może usłyszeć zarzuty związane z nieprawidłowościami finansowymi. Marian Kmita odpiera te zarzuty, nawiązując do oceny pracy Nitrasa przez Donalda Tuska.
0: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
2: Polscy siatkarze awansowali do półfinału Mistrzostw Europy po zwycięstwie nad Niemcami. Teraz czekają na rywala, którym będzie zwycięzca meczu Belgia-Słowenia. Półfinał z udziałem biało-czerwonych odbędzie się w piątek, 25 września we Włoszech. Decydujące mecze o medale zaplanowano na sobotę, 26 września.
1: Polscy siatkarze awansowali do półfinału Mistrzostw Europy, pokonując Niemców 3-0. Drużyna Nikoli Grbicia była zdecydowanym faworytem i potwierdziła to na parkiecie. Wilfredo Leon, jeden z najskuteczniejszych zawodników, wyraził zadowolenie z gry zespołu. Niemieccy zawodnicy przyznali, że Polacy byli lepsi i bardziej stabilni. Przed nami ćwierćfinał Mistrzostw Europy w siatkówce, w którym Polska zmierzy się z Niemcami. W centrum uwagi znalazł się Kamil Semeniuk, który mimo sukcesów w klubie Perugia w reprezentacji pełni rolę rezerwowego. Semeniuk przyznał, że czasem trudno mu pogodzić się z decyzjami trenera, ale zawsze jest gotów wspierać drużynę. Jego postawa budzi szacunek kibiców, którzy liczą na sukces biało-czerwonych. W najbliższą sobotę, 26 września, w Warszawie odbędzie się charytatywny turniej Cupra Padel News Cup. Dziennikarze z największych polskich mediów będą rywalizować o tytuł drużynowych mistrzów Polski padlu. Celem wydarzenia jest zebranie funduszy dla młodych sportowców wspieranych przez Fundację Wybiegaj w Przyszłość. Turniej wspierają sponsorzy, w tym marka Cupra i Erste Bank Polska.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Kamil Grabara, bramkarz reprezentacji Polski, doznał poważnej kontuzji podczas treningu w Juventusie Turyn. Zerwanie więzadeł krzyżowych w kolanie wyklucza go z gry na długi czas, co oznacza koniec występów w tym sezonie. W jego miejsce do kadry powołano Sławomira Abramowicza z Jagiellonii Białystok. Grabara opublikował zdjęcie ze szpitala, dziękując kibicom za wsparcie.
1: Maja Chwalińska awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA 500 w Singapurze, pokonując Oleksandrę Olijnykową 6-0, 6-1. Niestety, po meczu doszło do wpadki organizatorów, gdy dziennikarka błędnie pogratulowała jej przejścia do drugiej rundy. Chwalińska musiała poprawić prowadzącą, informując, że jest już w ćwierćfinale.
2: Robert Lewandowski, mimo 38 lat, nie zamierza kończyć kariery w reprezentacji Polski. Napastnik podkreśla, że wciąż ma zapał do gry i nie brakuje mu motywacji. Już w ten piątek Polacy zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. Lewandowski liczy na zdobycie bramek i punktów w nadchodzących meczach.
1: Tymoteusz Puchacz wraca do reprezentacji Polski na mecze Ligi Narodów po niemal 2 latach przerwy. Obrońca Sabah Baku, powołany przez Jana Urbana, zmierzy się z drużyną w spotkaniach przeciwko Bośni i Hercegowinie, Szwecji oraz Rumunii. Puchacz podkreśla, że piłka nożna nie jest już dla niego najważniejsza, a kluczową rolę w jego życiu odgrywają rodzina i wiara. Zawodnik znany jest również z wesołego podejścia, co chętnie pokazuje w szatni.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Polskim Związku Piłki Nożnej wybuchł kolejny skandal. Sekretarz generalny Łukasz Wachowski miał potajemnie nagrywać prezesa Cezarego Kuleszę po kolacji z szefem FIFA, Gianni Infantino. Do incydentu doszło podczas Mistrzostw Świata do lat 20 kobiet w Katowicach. Informacje te potwierdził Bartosz Ryt, szef Małopolskiego Związku Piłki Nożnej. Tragiczne wieści ze świata skoków narciarskich. W wypadku drogowym zginął 16-letni Nathan Gehin, utalentowany francuski zawodnik. Do zdarzenia doszło w miejscowości Ventron, gdzie samochód, którym podróżował, uderzył w drzewo. Trzy inne osoby zostały poważnie ranne. Środowisko sportowe pogrążone jest w żałobie, a francuski związek narciarski przekazał kondolencje rodzinie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Zachmurzenie całkowite i temperatura 13 stopni w Warszawie, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Bydgoszczy natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 14 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 1 metr na sekundę. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Splątane losy zapraszają na 53. odcinek pełen emocji i dramatycznych zwrotów akcji. Już w piątek, 25 września, o godzinie 14 na TVP1. Jasemin stanie się ofiarą brutalnego ataku słownego ze strony Meltem, ale na ratunek przybędzie jej zakochany Burak. Po burzliwych wydarzeniach para znajdzie chwilę wytchnienia w domowym zaciszu, co zbliży ich do siebie. Tymczasem Kerem stanie przed poważnym wyzwaniem, gdy jego współpracownicy, Serhat i Cem, przeprowadzą z nim szczerą rozmowę. W tle Ajfer ostrzega Halila przed niebezpiecznym Remzim, który nieustannie knuje intrygi. To wszystko i jeszcze więcej w najnowszym odcinku tureckiej telenoweli.
2: W 1943 odcinku M jak miłość Marcin odkryje, że Jakub coraz bardziej angażuje się w relacje z Martyną. To nie pozostanie bez echa, zwłaszcza, że Marcin i Martyna mają wspólną przeszłość. W biurze detektywistycznym dojdzie do szczerej rozmowy między przyjaciółmi. Marcin, mimo dawnych uczuć do Martyny, zdecyduje się wspierać Jakuba w jego nowym związku. Martyna i Jakub, po długiej przyjaźni, w końcu pójdą na randkę, co może zmienić ich relacje na zawsze. Marcin jasno da do zrozumienia Jakubowi, że życzy mu szczęścia z Martyną. Odcinek ten będzie można obejrzeć w poniedziałek, 28 września, o godzinie 20:50 w TVP2. W 1947 odcinku M jak miłość Maria staje przed trudnym wyborem. Po ujawnieniu romansu Artura z Joanną, Rogowski wyprowadza się z domu, ale nie zamierza łatwo się poddać. Deklaruje gotowość na terapię, co może być szansą na ratowanie małżeństwa. Maria, wciąż zraniona, zaczyna mieć wątpliwości, czy rozstanie to jedyne wyjście. Wsparcia szuka u Barbary, która radzi jej przemyśleć sprawę i dać Arturowi szansę. Sytuację dodatkowo komplikuje pojawienie się nieproszonego gościa w grabinie. Odcinek będzie miał premierę w poniedziałek, 12 października o 20:50 w TVP2. W 1948 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Kama ma dość Elżbiety Domańskiej, która nie odpuszcza i wciąż próbuje zbliżyć się do Marcina. Elżbieta, nie mogąc pogodzić się z utratą wpływu na Chodakowskiego, zaczyna pojawiać się w jego ulubionym klubie. To wywołuje prawdziwą burzę, gdy Domańska ponownie odwiedza salon Kamy. Między Kamą a Marcinem dochodzi do ostrej wymiany zdań, a ich problemy wracają ze zdwojoną siłą. Domańska nie zamierza się wycofać, a jej obecność tylko podsyca zazdrość Kamy. Premiera tego pełnego napięcia odcinka już we wtorek, 13 października o 20:50 w TVP2. W 1949 odcinku M jak miłość Marysia Rogowska zmierzy się z trudnymi emocjami po zdradzie męża Artura. Zdrada z Joanną wywróciła jej życie do góry nogami, a bliscy, zaniepokojeni jej stanem, postanowią pomóc. Kinga i Piotrek wpadną na pomysł, by wysłać Marysię do spa na Mazurach, by choć na chwilę oderwała się od problemów. Jednak prawdziwe ukojenie Marysia znajdzie na Deszczowej, gdzie otworzy się przed Krystyną Filarską. To spotkanie będzie dla obu kobiet wyjątkowe, bo role się odwrócą. Jeszcze niedawno to Marysia wspierała Krysię po śmierci marszałka. Teraz to Krysia wysłucha przyjaciółki, która przestanie udawać, że wszystko jest w porządku. To będzie dla Marysi ważny moment, by zrzucić ciężar zdrady i znaleźć wsparcie.
1: Na wspólnej zbliża się do emocjonującego 4285 odcinka, który zostanie wyemitowany we wtorek, 29 września o 20:15 na TVN. Weronika Rostocka towarzyszy Ewelinie Kalskiej podczas przesłuchania, gdzie na jaw wychodzą dramatyczne szczegóły jej małżeństwa z Gregiem. Ewelina opowiada o przemocy, której doświadczyła, a Weronika jest przerażona tym, co słyszy. Jednak kluczowe pytanie Tadeusiaka o wytarty nóż, którym ugodzono Grega, zmienia bieg przesłuchania. Weronika zaczyna dostrzegać, jak niebezpieczna może być sytuacja jej klientki. Atmosfera staje się napięta, a Rostocka gwałtownie przerywa przesłuchanie, nie zgadzając się z kierunkiem, w jakim zmierza śledztwo. Czy Ewelina była ofiarą, czy może planowała coś więcej? Odpowiedzi poznamy już wkrótce. W 1038 odcinku serialu Dziedzictwo Poyraz będzie przekonany, że Mert podrzucił narkotyki do warsztatu. Semich sprytnie zmanipuluje sytuację, by skierować podejrzenia na Merta. Poyraz, nieświadomy intrygi, zrobi wszystko, by udowodnić winę swojego przyjaciela. Jednak prawda okaże się zupełnie inna, a Poyraz zrozumie, że niesłusznie oskarżył Merta. Odcinek ten zostanie wyemitowany w poniedziałek, 28 września, o godzinie 16 na antenie TVP1. Serial Dziedzictwo to emocjonująca opowieść o miłości, tragedii i walce o rodzinę. Po emisji w telewizji odcinki są dostępne online na platformie TVP VOD.
2: Szpital Świętej Anny zaprasza na emocjonujący 153. odcinek, który zostanie wyemitowany 1 października o 16:50 na TVN. Marta Galica stanie przed trudnym wyzwaniem, gdy zostanie wezwana do dramatycznego wypadku. Sprawca zdarzenia nie tylko zagrozi jej prawnikami, ale także odmówi operacji ratującej życie. Tymczasem Bartek desperacko próbuje zatrzymać Kaśkę w domu, choć jej cierpliwość jest na wyczerpaniu. Na pediatrię trafi 11-latek w ciężkim stanie, a doktor Hajduk będzie musiała szukać wsparcia prawnego. Serial ukazuje nie tylko medyczne wyzwania, ale także skomplikowane relacje bohaterów. W rolach głównych zobaczymy m.in. Jolantę Fraszyńską, Joannę Liszowską i Julię Kamińską.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Poznaniu za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 12 stopni. Natomiast w Gdańsku można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 14 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1015 hektopaskali. Stan powietrza w Poznaniu obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Gdańsku jest określany jako dobry.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła piąta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Na warszawskiej Białołęce doszło do kontrowersyjnej interwencji rzecznika praw dziecka, Moniki Horny-Cieślak. Dwoje dzieci zostało odebranych rodzicom, co sąd rodzinny później uznał za przemoc instytucjonalną i nakazał ich natychmiastowy powrót. Biuro Rzecznika Praw Dziecka twierdzi, że działania były zgodne z prawem i miały na celu ochronę dzieci. Sprawa budzi wiele emocji i różne interpretacje.
0: Sąd rejonowy w Krakowie uznał Barbarę Nowak, byłą małopolską kurator oświaty, za winną zniesławienia Urszuli Mroczek-Guli, byłej dyrektorki zespołu szkół zawodowych numer 2 w Krakowie. Nowak musi zapłacić 6 tysięcy złotych grzywny oraz 10 tysięcy złotych zadośćuczynienia. Sprawa dotyczyła wypowiedzi z 2024 roku, które sugerowały zaniedbania Mroczek-Guli w opiece nad uczniami. Sąd uznał, że te wypowiedzi mogły narazić byłą dyrektorkę na utratę zaufania zawodowego. Na wschodnich terenach Polski rośnie napięcie z powodu incydentów związanych z rosyjską agresją na Ukrainie. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski ujawnił swoje przygotowania na wypadek ewakuacji, podkreślając znaczenie gotowości obywateli. W ostatnich tygodniach doszło do incydentów z dronami, które uderzyły między innymi w stację benzynową i pociąg relacji Kijów-Warszawa. Polska zmaga się także z nasilonymi atakami cybernetycznymi, co minister określa jako element wojny hybrydowej.
2: 28-letnia Maria Thomas z Missouri została skazana na 11 lat więzienia za śmierć swojej miesięcznej córeczki. W lutym 2024 roku kobieta umieściła niemowlę w włączonym piekarniku, tłumacząc to tragiczną pomyłką. Thomas przyznała się do winy, co pozwoliło na łagodniejszą kwalifikację czynu. Tragedia miała miejsce w Kansas City.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Thomas Giegler, 56-letni programista z Kalifornii, zaginął po skoku za burtę wycieczkowca Carnival Panorama. Do zdarzenia doszło 19 września podczas rejsu z Meksyku do Kalifornii. Kamery pokładowe potwierdziły, że był to świadomy skok. Poszukiwania prowadzone przez służby Stanów Zjednoczonych i Meksyku wciąż trwają, ale jak dotąd nie przyniosły rezultatów.
0: Jesienią, kiedy za oknem robi się chłodniej, chętnie sięgamy po domowe przepisy, a szarlotka staje się królową stołów. Aby ciasto było jeszcze bardziej kruche i delikatne, cukiernicy polecają dodanie 2 łyżeczek octu jabłkowego. Ten prosty trik sprawia, że ciasto nie twardnieje i zachowuje idealną konsystencję. Ocet jabłkowy, który większość z nas ma w kuchni, nie zmienia smaku, ale znacząco poprawia strukturę wypieku.
2: 24-letni obywatel Ukrainy zostanie wydalony z Polski po incydencie w Lublinie. Mężczyzna zaatakował ratowników medycznych i uszkodził karetkę podczas interwencji 18 września. Otrzymał 5-letni zakaz wjazdu do Polski i strefy Schengen. Trwa procedura deportacyjna.
0: Wszawica to powszechny problem u dzieci, niezwiązany z higieną, który wymaga szybkiej reakcji. Skutecznym domowym sposobem na pozbycie się wszy jest dodanie 2 kropel olejku z drzewa herbacianego do szamponu. Regularne stosowanie tej metody może zapobiec nawrotom. Ważne jest także dokładne wyczesywanie włosów i dezynfekcja tekstyliów.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Jajka najlepiej przechowywać na środkowej półce lodówki, a nie w drzwiach. Drzwi lodówki narażają jajka na wahania temperatury, co wpływa na ich świeżość. Warto też trzymać je w oryginalnym opakowaniu, które chroni przed uszkodzeniami i zapachami. To prosta zmiana, która pomoże dłużej cieszyć się świeżymi jajkami. Zbliża się Dzień Wszystkich Świętych, a na cmentarzach coraz częściej zamiast tradycyjnych chryzantem pojawiają się nowe, mrozoodporne rośliny. Wrzosy, hebe czy kapusta ozdobna zyskują na popularności dzięki swojej odporności na jesienne chłody. W wazonach nadal królują róże, lilie i goździki, które dodają elegancji i symbolizują pamięć o zmarłych. Już 3 października rozpocznie się retrogradacja Wenus, która potrwa do 13 listopada. To czas, który może przynieść wyzwania w relacjach uczuciowych, zwłaszcza dla wag, skorpionów i byków. Warto skupić się na analizie przeszłości i weryfikacji związków, zamiast podejmować nowe decyzje. Jesień to kluczowy czas dla ogrodników, którzy chcą przygotować hortensje do zimy. Zaleca się stosowanie nawozów bogatych w fosfor i potas, które wzmacniają system korzeniowy i odporność roślin. Ciekawym sposobem na zmianę koloru kwiatów na różowy jest użycie popiołu drzewnego, który zmienia odczyn gleby. Pamiętajmy, aby unikać nawozów azotowych, które mogą osłabić rośliny.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Adaptacje Lalki Bolesława Prusa stały się gorącym tematem dyskusji publicznej. Premier Donald Tusk Tusk wyraził pozytywną opinię o serialu na Netflixie, podkreślając wartość debaty o książce. Aktorka Magdalena Cielecka poparła jego stanowisko, udostępniając jego wypowiedź w mediach społecznościowych. Serial w reżyserii Pawła Maślony zadebiutował 16 września, a pełnometrażowa wersja Macieja Kawalskiego trafi do kin pod koniec miesiąca.
0: Z Bydgoszczy napłynęły smutne wieści. W wieku 34 lat zmarła Katarzyna Zaczek, znana aktorka i radna miasta. Publiczność kojarzyła ją z seriali takich jak Barwy Szczęścia. Katarzyna Zaczek zmagała się z ciężką chorobą, która przerwała jej pełne pasji życie. Rada Miasta Bydgoszczy oraz Łukasz Schreiber złożyli kondolencje rodzinie i bliskim.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 12 stopni. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 13 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1018 hektopaskali. Obecnie w Krakowie powietrze jest dobre, podczas gdy w Szczecinie jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Bianka i Filip Heizerowie wspominają swoją pierwszą randkę, która była jak z filmu. Bianka, nieświadoma, że umawia się z medialną gwiazdą, myślała, że Filip to doktor. Stres przed spotkaniem był tak wielki, że krew z nóg odpływała. Ale Filip szybko przejął kontrolę, a rozmowa płynęła jak rzeka. Nawet wichrowe wzgórza nie mogły konkurować z ich dialogiem. Więc zamiast oglądać film, woleli spędzić czas razem. Cóż, miłość nie zna granic, nawet tych kinowych.
2: Doda, jak na prawdziwą królową kontrowersji przystało, postanowiła uciec z jesiennej Polski do słonecznej Hiszpanii. Oczywiście, nie mogło zabraknąć relacji z wakacyjnego relaksu, gdzie w bikini i ultrakrótkiej sukience pokazała, że potrafi rozgrzać internet do czerwoności. Mimo zapowiedzi ograniczenia działalności, Doda wciąż jest na topie, a bilety na jej koncerty znikają szybciej niż ciepłe bułeczki. Ciekawe, czy prokuratura też śledzi jej Instagram. Natasza Urbańska, znana artystka, podzieliła się z fanami smutną wiadomością o zdiagnozowanym u niej nowotworze. Choroba zmusiła ją do odwołania koncertów, w tym tych związanych z 30-leciem kariery. Mimo trudności, Natasza nie zamierza całkowicie zniknąć ze sceny i planuje pojawiać się tam, gdzie pozwoli jej zdrowie. Prosi fanów o wyrozumiałość i przypomina o znaczeniu profilaktyki zdrowotnej.
1: Janusz Gajos, żywa legenda polskiego kina, obchodzi dziś swoje 87 urodziny. Jego kariera to prawdziwy roller coaster. Od młodzieńczego Janka Kosa w Czterech Pancernych i Psie, po role cynicznych majorów i sędziwych patriarchów. Choć zaszufladkowany jako idol pancernych, Gajos udowodnił, że potrafi być aktorem kameleonem, zdobywając serca widzów i setki nagród. A w życiu prywatnym? 4 żony i jedna wielka miłość. To dopiero scenariusz na film.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Zapomnij o drogich świecach i chemicznych odświeżaczach, bo oto nadchodzi rewolucja w domowym aromatyzowaniu. Wystarczy garnek, trochę wody i kilka składników z kuchennej szafki, by stworzyć zapachowy raj. Cynamon, pomarańcza, goździki i jabłka. To wszystko, czego potrzeba, by wprowadzić jesienny klimat do wnętrza. A co najlepsze, ten domowy sposób nie tylko pachnie, ale i nie zrujnuje portfela. Dziś obchodzimy Dzień Spadającego Liścia, czyli polską odpowiedź na jesienną chandrę. Zamiast narzekać na deszcz i chłód, proponujemy spacer po parku i podziwianie kolorowych liści. To święto, które przypomina, że jesień to nie tylko koniec lata, ale także czas na nowe początki i małe przyjemności. Więc zamiast marudzić, podnieś z ziemi piękny liść i ciesz się tą najbardziej kolorową porą roku.
1: U2, legendarna irlandzka formacja, która zaczęła swoją przygodę w 1976 roku, znów jest na ustach wszystkich. Użytkownicy portalu Rate Your Music postanowili wyłonić najlepsze utwory zespołu, a wyniki są zaskakujące. Choć ich dyskografia liczy 14 albumów, to właśnie teraz fani z całego świata oceniają, które kawałki zasługują na miano najlepszych. Ciekawe, czy nowy album, który ma się pojawić wkrótce, dorówna legendarnym hitom z lat 80. i 90.
2: Ozzfest powraca. Tak, dobrze słyszeliście. Legendarny festiwal heavy metalu, sygnowany przez samego księcia ciemności, Ozziego Osborna, znowu zagości na scenie w 2027 roku. Choć Ozzy nie jest już z nami, jego duch wciąż unosi się nad światem metalu. Początkowo planowano jednodniowe wydarzenie w Birmingham, ale teraz organizatorzy zapowiadają międzynarodową trasę, w tym także w Stanach Zjednoczonych. Szczegóły dotyczące line-upu i daty pozostają tajemnicą, ale jedno jest pewne. Metalowi maniacy mogą zacierać ręce.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Elektrownia Battersea, znana z okładki albumu Animals, Pink Floyd, przeszła niezwykłą metamorfozę. Zamiast dymiących kominów, teraz mamy tam Apple Music Hall, gdzie można zagrać koncert na 600 osób i od razu go nagrać. Apple postanowiło, że to idealne miejsce na nową przestrzeń koncertową, bo przecież kto by nie chciał wystąpić w dawnej elektrowni, a wszystko to z możliwością transmisji na żywo, bo przecież nic nie mówi muzyczna Mekka, jak dawna elektrownia węglowa. Dragon Force, legendy power metalu, postanowiły zaszaleć i po prawie 30 latach wprowadziły do składu pierwszą wokalistkę Alice White Glues. Nowy singiel Hunger of the Beast już huczy w głośnikach, a 10. album, zapowiedziany na marzec przyszłego roku, ma być prawdziwą petardą. Zespół twierdzi, że nie goni za sławą, ale kto by się tym przejmował, skoro ich muzyka ma przetrwać próbę czasu. Cóż, czas pokaże, czy ta rewolucja to strzał w dziesiątkę, czy tylko chwilowy kaprys.
1: Roger Taylor z Queen, znany z wyznaczania standardów gry na perkusji, postanowił podzielić się swoimi muzycznymi inspiracjami. W jego eklektycznej playliście znalazły się takie klasyki jak Rock Around the Clock, Billa Haleya czy Creep Radiohead. A jeśli chodzi o perkusistów, którzy go inspirowali, to na liście najlepszych z najlepszych znaleźli się Mitch Mitchell, John Bonham i Keith Moon. Ciekawe, czy jego nowy album Violence Insane in a Beautiful World dorówna tym legendom.
2: Smutne wieści z Australii. Gary Angry Anderson, nieustraszony lider Rose Tattoo, odszedł w wieku 79 lat. Ten charyzmatyczny wokalista, znany z przebojów i występów z Guns N' Roses, zmarł otoczony najbliższymi. Jego odejście to ogromna strata dla świata muzyki, a jego legenda pozostanie żywa w sercach fanów na całym świecie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1018 hektopaskali. W Katowicach zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 11 stopni. Z drugiej strony kraju w Toruniu na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 14 stopni. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Radio Super Express. Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Tragiczne wydarzenie na warszawskim Żeraniu. Dziś w południe służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o wypadku w kanałach ciepłowniczych, gdzie dwóch bezdomnych szukało schronienia. Jeden z mężczyzn zdołał wyjść na powierzchnię i wezwać pomoc. Jednak dla jego towarzysza było już za późno. Strażacy wydobyli ciało zmarłego, a policja bada okoliczności zdarzenia.
2: Policja ze Śródmieścia zatrzymała 36-letniego mężczyznę podejrzanego o przemoc i wykorzystywanie seksualne własnej córki. Do zdarzeń miało dojść blisko dekadę temu, gdy dziewczynka była jeszcze dzieckiem. W trakcie przeszukania zabezpieczono sprzęt elektroniczny z materiałami o charakterze pedofilskim. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla podejrzanego, któremu grozi nawet 15 lat więzienia. W Warszawie Wisła osiągnęła rekordowo niski poziom, co poważnie utrudnia żeglugę śródlądową. W połowie września wodowskazy przy bulwarach wskazały zaledwie 98 cm, a w rejonie nadwiślanówki około 20 cm. Skutkiem tego jest zawieszenie rejsów większych statków, takich jak Kopernik, oraz promów warszawskiego transportu publicznego. Niski poziom wody stanowi wyzwanie dla miejskiej infrastruktury i wymusza zmiany w planowaniu przestrzeni nadrzecznych. Mieszkańcy Białołęki od kilku dni borykają się z poważnymi korkami na ulicy Modlińskiej. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wprowadziła zmiany w ruchu, które spowodowały zwężenie wjazdu na most Grota Roweckiego. Radni apelują do ratusza i Ministerstwa Infrastruktury o pilną interwencję. Problemy dotykają nie tylko kierowców, ale także pasażerów komunikacji miejskiej.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Warszawska policja zabrała głos w sprawie interwencji rzeczniczki praw dziecka na Białołęce, po której dwoje dzieci trafiło do placówki opiekuńczo-wychowawczej. Policja podkreśla, że decyzje były wynikiem analizy szerokiego materiału, a nie jednego incydentu. Sąd rodzinny później nakazał powrót dzieci do rodziców, uznając działania instytucji za nieproporcjonalne. Sprawa wciąż budzi emocje, a policja zaznacza, że nie ujawnia wszystkich szczegółów ze względu na ochronę prywatności rodziny. Rozpoczęcie roku szkolnego to czas, gdy wielu rodziców planuje dodatkowe zajęcia dla swoich dzieci. Według najnowszych danych, mediana ceny za godzinę korepetycji w Polsce wynosi 70 zł. Ceny różnią się w zależności od przedmiotu i lokalizacji. Najtańsze są lekcje plastyki, które kosztują średnio 47 zł i 50 groszy za godzinę, podczas gdy za informatykę online trzeba zapłacić nawet 100 zł. W Mławie zatrzymano 47-letnią Katarzynę G., która podczas policyjnej akcji zaatakowała funkcjonariusza. Kobieta usłyszy dziś zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej i znieważenia policjanta. Zatrzymanie jest częścią śledztwa prowadzonego przez prokuraturę okręgową w Płocku, związanego z konfliktem wokół zabójstwa 16-letniej Mai. W tle pojawiają się także oskarżenia o zlecenie zabójstwa ojca Mai i jego pełnomocnika.
1: W Krakowie doszło do niebezpiecznego incydentu. Agresywny 35-latek pod wpływem alkoholu i narkotyków terroryzował przechodniów, atakując nawet dziecko. Na jego drodze stanął policjant po służbie, który mimo odniesionych obrażeń zdołał obezwładnić napastnika. Mężczyzna trafił do aresztu i usłyszał zarzuty.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W 2030 roku przy lotnisku Kraków-Balice powstanie nowoczesny hotel Tribe Kraków Airport. Obiekt zaoferuje 170 pokoi, strefę fitness i biznesową. To odpowiedź na dynamiczny rozwój krakowskiego lotniska, które w 2025 roku obsłużyło rekordowe 13 milionów 250 tysięcy pasażerów. Umowę na realizację inwestycji podpisała grupa Accor z krakowską spółką Kraków Airport Hotel.
2: Na drodze S1 w Mysłowicach doszło do poważnego wypadku. Samochód osobowy najechał na tył ciężarówki, a kierowca osobówki został reanimowany i przetransportowany do szpitala. Droga jest całkowicie zablokowana w obu kierunkach, co powoduje duże utrudnienia. Na miejscu pracują wszystkie służby, a kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność.
1: W Dąbrowie Górniczej doszło do nietypowego incydentu na przejeździe kolejowym. Pojazd Straży Miejskiej utknął między zamkniętymi rogatkami, co zakończyło się mandatem dla kierowcy w wysokości 1500 zł. Sytuacja wywołała kontrowersje, ponieważ od strażników oczekuje się przestrzegania przepisów. Funkcjonariusz musi także pokryć koszty naprawy uszkodzonego auta.
2: W Nakle nad Notecią doszło do tragicznego wypadku. 13-letni Nathan, jadąc hulajnogą elektryczną, zderzył się z autobusem i zginął na miejscu. Chłopiec był uczniem 7 klasy i pasjonował się piłką nożną, grając w SF Junior Nakło. Policja bada okoliczności zdarzenia.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W szkole podstawowej w Ptakach doszło do dramatycznego incydentu. 11-letni chłopiec zaatakował toporkiem 10-letnią Nikolę. Na szczęście ojciec jednego z uczniów, pan Mariusz, zareagował na czas. Udało mu się obezwładnić napastnika, zanim doszło do tragedii. We wrocławskim Sky Tower znaleziono ciało 36-letniej kobiety w wannie z hydromasażem. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci. Sekcja zwłok nie dała jednoznacznych odpowiedzi, a śledczy czekają na wyniki badań toksykologicznych. Na razie nikomu nie postawiono zarzutów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Białymstoku za oknem utrzymuje się małe zachmurzenie z temperaturą 11 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 12 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1016 hektopaskali. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Dziś na rynku hurtowym paliw obserwujemy znaczące obniżki cen. Aramco, Orlen i BP. Europa zrównali ceny benzyny PB95 i oleju napędowego, oferując je odpowiednio za 6237 zł i 7347 zł za metr sześcienny. To efekt spadku cen ropy na światowych rynkach, choć mocny dolar wciąż ogranicza możliwości dalszych cięć. Warto zauważyć, że mimo obniżek, powrót 23% VAT-u i wysoki kurs dolara mogą utrzymać ceny na stacjach na wysokim poziomie. Analitycy przewidują, że ceny detaliczne PB95 mogą przekroczyć 8 zł za litr, a diesla 9 zł. Jednak dzisiejsze obniżki dają nadzieję na nieco tańszy koniec tygodnia.

0: 20 października osoby powyżej 60 roku życia będą mogły podróżować pociągami krajowymi za jedyne 10 zł. Oferta obejmuje wszystkie pociągi, w tym EIP, ale dotyczy tylko drugiej klasy i podróży bez przesiadek. Bilety można kupić do 15 października, a ich liczba jest ograniczona. Seniorzy muszą okazać dokument tożsamości podczas kontroli. Bilety są dostępne online, w aplikacji, kasach i biletomatach.
1: Podaż pieniądza w Polsce osiągnęła w sierpniu rekordowy poziom niemal niecałe 3 biliony złotych. W ciągu roku wzrosła o 298 miliardów złotych, co stanowi ponad 11%. Głównym powodem tego wzrostu są oszczędności gospodarstw domowych oraz napływ środków z zagranicy, w tym z Krajowego Planu Odbudowy. Wzrosło także zadłużenie instytucji rządowych oraz aktywność banków w udzielaniu kredytów. Mimo historycznego poziomu podaży pieniądza, analitycy nie przewidują powrotu do wysokiej inflacji z lat od 2020 do 2021. Granica 3 bilionów złotych jest już na wyciągnięcie ręki.
2: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
0: Rząd Czech wprowadza limity cen paliw oraz nadzwyczajny podatek na rafinerię. Ministerstwo Finansów będzie codziennie ustalać maksymalne ceny benzyny i oleju napędowego. Nowe regulacje obowiązują przez cały październik. To już druga taka interwencja rządu w tym roku, po wcześniejszych limitach od kwietnia do lipca. Ceny paliw w Czechach osiągnęły najwyższy poziom od 2022 roku. Działania te mają na celu zahamowanie inflacji i utrzymanie cen na jednym z najniższych poziomów w Unii Europejskiej.
1: Rosnące napięcie w kwestiach bezpieczeństwa napędza nowy trend w Polsce. Coraz więcej osób kupuje plecaki ewakuacyjne, które mają pomóc w sytuacjach kryzysowych. Ceny takich zestawów zaczynają się od kilkuset złotych, ale mogą sięgać nawet 5000 zł. W najdroższych plecakach znajdziemy zaawansowane przybory ratownicze i trwałe produkty żywieniowe. Eksperci podkreślają jednak, że sam zakup to nie wszystko. Ważne są również praktyczne umiejętności. Wzrost zainteresowania tym rynkiem jest widoczny w kontekście rosnących obaw o bezpieczeństwo w Europie. Amerykańskie niedobory pocisków opóźniają dostawy systemów obrony powietrznej dla sojuszników NATO. Problemy dotyczą głównie rakiet Patriot i Tomahawk, co wpływa na planowanie obronne w Europie. Szwajcaria już odczuwa skutki, szukając alternatyw dla opóźnionych dostaw. Niemcy planują zakup systemu Typhon z pociskami Tomahawk, co ma być rozwiązaniem tymczasowym. NATO intensyfikuje produkcję w Europie, by zmniejszyć zależność od Stanów Zjednoczonych. Pierwsza europejska fabryka pocisków Patriot ma ruszyć już we wrześniu. Stohit Technology zakończyła kluczowe testy poligonowe bezzałogowej platformy Wilk. Ćwiczenia odbyły się pod Opolem z udziałem żołnierzy 10. Opolskiej Brygady Logistycznej. Wilk, bazujący na doświadczeniach z Ukrainy, ma zrewolucjonizować wojskową logistykę, dostarczając zaopatrzenie i chroniąc życie. Firma planuje kolejne testy oraz prezentację wersji medycznej jeszcze w tym roku. Komercjalizacja rozwiązania ma ruszyć w przyszłym roku. Platforma Wilk ma wspierać logistykę na najniższym szczeblu, transportując m.in. amunicję i środki medyczne.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Polskie wojsko planuje rewolucję w szkoleniu pilotów dzięki nowym śmigłowcom. Airbus Helicopters proponuje model H-145M, który ma zastąpić dotychczasowe Mi-2 i W-3 Sokół. Maszyna ta, wzbogacona o polskie uzbrojenie, może stać się kluczowym elementem modernizacji. Współpraca z Polską Grupą Zbrojeniową i Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych ma na celu integrację krajowych rozwiązań ze systemem HAFORCE. To nie tylko wzmocnienie potencjału obronnego, ale także szansa na rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego na arenie międzynarodowej.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Warszawie za oknem utrzymuje się zachmurzenie całkowite z temperaturą 13 stopni. Natomiast w Bydgoszczy można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 14 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1015 hektopaskali. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Radio Super Express.

0: wszystko inne znać.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: W najnowszym, 1038 odcinku tureckiego serialu Dziedzictwo Poyraz uwierzy, że to Mert podrzucił narkotyki do warsztatu. Semih sprytnie zmanipulował sytuację, by obciążyć niewinnego Merta. Poyraz, nieświadomy intrygi, zacznie szukać dowodów na winę swojego pomocnika. Mert, mimo prób obrony, zostanie niesłusznie oskarżony, co doprowadzi do dramatycznych konsekwencji. Prawda jednak w końcu wyjdzie na jaw, a Poyraz gorzko pożałuje swoich działań. Odcinek 1038 zostanie wyemitowany w poniedziałek, 28 września o godzinie 16:00. Na TVP1. Dla tych, którzy przegapią emisję, dostępne będą powtórki w serwisie TVP VOD. La Promesa powraca z emocjonującym 485 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w piątek, 25 września o 15:05 na TVP2. Manuel i Salvador knują, by ukryć zniknięcie Curra, co staje się pilnie strzeżoną tajemnicą. Vera zdobywa się na odwagę i wyjawia Santosowi szczegóły spotkania z matką, co może zmienić ich relacje. Tymczasem Alonso nie ustaje w próbach wyprowadzenia Marii Antonii z pałacu, co prowadzi do kolejnych intryg. Ricardo i Petra toczą otwartą wojnę, a napięcie w pałacu rośnie. Ten odcinek pełen jest dramatycznych zwrotów akcji, które na pewno przyciągną uwagę widzów.
1: W 1948 odcinku M jak miłość Elżbieta Domańska nie odpuszcza Marcina Chodakowskiego. Mimo że Marcin odszedł z jej firmy, Elżbieta wciąż szuka sposobów, by być blisko niego. Wraz z przyjaciółką Klarą zacznie ćwiczyć w jego ulubionym klubie, co wygląda na kolejny etap jej niezdrowego zainteresowania. Marcin, który jasno postawił granice, może być zaskoczony jej determinacją. Elżbieta nawet zaproponowała mu, by został ojcem jej dziecka za dużą sumę pieniędzy, co Marcin zdecydowanie odrzucił. Odcinek pełen emocji i napięcia będzie można obejrzeć 13 października o 20:50 w TVP2. Czy Marcin znajdzie sposób, by uwolnić się od Elżbiety?
2: W 1950 odcinku M jak miłość Magda Budzyńska stanie przed szokującym wynikiem testu ciążowego. Odcinek ten zostanie wyemitowany 20 października o godzinie 20:50 na TVP2. Wszystko zacznie się od Anity, która po raz kolejny przeżyje rozczarowanie z powodu nieudanych prób zajścia w ciążę. Magda, wspierając przyjaciółkę, postanowi wykonać jeden z jej testów, co doprowadzi do nieoczekiwanego zwrotu akcji. Wynik testu może być dla niej ogromnym wstrząsem, zwłaszcza że ciąża stanowiłaby dla niej poważne zagrożenie zdrowotne. Dodatkowo, w tym samym odcinku, Magda będzie musiała zmierzyć się z prośbą o pomoc od Elżbiety, byłej więźniarki, która obawia się swojego brutalnego męża. Czy Magda poradzi sobie z tymi wyzwaniami?
1: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: W 998 odcinku Na dobre i na złe Blanka przeżywa prawdziwy dramat. Zrozpaczona matka zrobi wszystko, by odnaleźć swoją porwaną córkę, Ninę. Gdy dowiaduje się, że do okna życia trafiła roczna dziewczynka, natychmiast chwyta się tej nadziei. W emocjach zatrzymuje karetkę na środku drogi, paraliżując ruch, by sprawdzić, czy to jej dziecko. Niestety, okazuje się, że to nie Nina, a Blanka musi zmierzyć się z kolejnym rozczarowaniem. Mimo to, jako lekarka szybko reaguje i pogania ratowników, by jak najszybciej przewieźli wychłodzoną dziewczynkę do szpitala. Odcinek pełen emocji będzie można obejrzeć już dziś o 20:50 na TVP2. Hotel Paradise w swojej 13. edycji nie przestaje zaskakiwać. Tym razem na czołówki trafiła Soraya, która zmaga się z poważnymi zarzutami dotyczącymi zaniedbywania swojego psa. Po opuszczeniu programu w sieci pojawiły się informacje o problemach zdrowotnych jej pupila, który trafił pod opiekę znajomej. Soraya przyznała, że leczenie psa rozpoczęło się z opóźnieniem, ale podkreśla, że sytuacja nie jest tak jednoznaczna, jak się wydaje. W obronie zwierząt stanął także Michał, inny uczestnik programu, wyrażając swoje rozczarowanie całą sytuacją. Sprawa Soraya to tylko jeden z wielu konfliktów, które wychodzą na jaw po zakończeniu programu. Widać, że relacje między uczestnikami nie zawsze kończą się wraz z opuszczeniem willi. Można się spodziewać, że to nie koniec emocji związanych z tą edycją. Panna Młoda zbliża się do emocjonującego 212 odcinka. Sinem spotka się z Melichem, by rozwikłać tajemnicę listu, co może zaważyć na ich przyszłości. Cichan, poruszony historią starszego mężczyzny, postanowi mu pomóc. Sila natomiast nie dopuści Engina zbyt blisko siebie. W poprzednim odcinku Cichan przykuł Bejzę kajdankami do rury, a Nusret próbował uciec, lecz Mukadder zatrzymała go, proponując układ. Nowy odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 1 października o godzinie 17:20 na antenie TVP2. Widzowie będą mogli śledzić dalsze losy bohaterów i ich skomplikowane relacje. Pierwsza miłość wkracza w dramatyczne rejony w 4260 odcinku. Lucja Reterska zostanie aresztowana przez polsko-niemieckich funkcjonariuszy w Berlinie, co wywoła prawdziwą burzę emocji. Melka, śmiertelnie ranna, pozostawi Piotrka w stanie totalnego załamania. Zdesperowany bohater postanowi sam wymierzyć sprawiedliwość, nie czekając na działania policji. Wcześniej, w 4259 odcinku, Krystian próbował wyciągnąć prawdę od Lucji, co doprowadziło do jej zatrzymania. Najnowszy odcinek będzie można obejrzeć we wtorek, 6 października o godzinie 18 na Polsacie. Serial dostępny jest również na platformie Polsat Box Go.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1015 hektopaskali. W Poznaniu lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 12 stopni. Z drugiej strony kraju w Gdańsku na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 14 stopni. Na chwilę obecną powietrze w Poznaniu oceniane jest jako umiarkowane, a w Gdańsku jako dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
6: Je te cherche dans la foule. Et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir. Alors je m'en remets au hasard.

0: slow.
1: Minęła szósta.
2: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
3: Sławomir Mentzen, lider Konfederacji, ostro zareagował na działania rzeczniczki praw dziecka, Moniki Horny-Cieślak. Polityk zapowiedział zbieranie podpisów pod jej odwołaniem, nazywając ją wiedźmą. Sprawa dotyczy interwencji, która doprowadziła do umieszczenia dwojga dzieci z warszawskiej Białołęki w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Do inicjatywy dołączyli także przedstawiciele PiS i klubu Rozwój Plus. Donald Trump rozważa możliwość ponownego spotkania z Władimirem Putinem, aby omówić zakończenie wojny na Ukrainie. Prezydent Stanów Zjednoczonych podkreśla, że rosyjski przywódca jest otwarty na negocjacje. Wołodymyr Zełenski zaproponował trójstronne rozmowy z udziałem Stanów Zjednoczonych, Rosji i Ukrainy podczas szczytu Grupy 20 w Miami, ale Trump odniósł się do tego pomysłu z rezerwą. Tymczasem Zełenski wyraża nadzieję na zakończenie konfliktu przed zimą.
4: Na Florydzie małżeństwo zostało uderzone przez piorun podczas spaceru. Aaron i Claire Walenga upadli, a kobieta przestała oddychać. Na szczęście przypadkowi świadkowie natychmiast wezwali pomoc i rozpoczęli reanimację, ratując im życie. Para trafiła do szpitala, a ich historia poruszyła ludzi, którzy zebrali już ponad 65 tysięcy dolarów na ich powrót do zdrowia. Prezydent Łotwy, Edgars Rinkiewicz, uspokaja, że Rosja nie jest w stanie zaatakować NATO. Jednak ostrzega przed rosnącym zagrożeniem ze strony działań hybrydowych, takich jak cyberataki czy operacje informacyjne. Polska i kraje bałtyckie planują zacieśnić współpracę wojskową, a jednym z rozważanych kroków jest zwiększenie liczby wspólnych ćwiczeń. Rinkiewicz podkreśla, że Europa musi wziąć większą odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
4: W miejscowości Trzciana doszło do poważnego incydentu, gdzie 32-letni mężczyzna ranił nożem swojego brata. Policja szybko zatrzymała podejrzanego, a prokurator postawił mu zarzut usiłowania zabójstwa. Decyzją sądu mężczyzna trafił do tymczasowego aresztu na 3 miesiące. Poszkodowany 41-letni mężczyzna w ciężkim stanie został przewieziony do szpitala. Dietetyczka Roxana Środa podkreśla, że popularne zestawy śniadaniowe dla dzieci, takie jak biała bułka z dżemem i sok owocowy, mogą prowadzić do szybkiego spadku energii. Zaleca, by śniadaniówka zawierała złożone węglowodany, białko, zdrowe tłuszcze oraz warzywa i owoce. Takie połączenie zapewnia stabilną energię i wspiera koncentrację. Warto pamiętać, że zdrowa śniadaniówka nie musi być skomplikowana ani droga.
3: Policja z Garwolina zatrzymała 19-latka podejrzanego o serię oszustw metodą na syna. Mężczyzna oszukiwał osoby w całej Polsce, wyłudzając prawie 33 tysiące złotych. Dzięki szybkiej interwencji służb udało się zablokować jego rachunek bankowy, co umożliwi pokrzywdzonym odzyskanie pieniędzy. Młodemu mieszkańcowi Lęborka postawiono 7 zarzutów, a grozi mu kara do 8 lat więzienia.
4: Jesień to czas na pumpkin spice latte, które można łatwo przygotować w domu. Kluczem jest aromatyczny syrop z przyprawami, który można przechowywać w lodówce. Taki syrop nadaje się nie tylko do kawy, ale także do gorącej czekolady czy jesiennych deserów. Wystarczy zaparzyć kawę, dodać mleko i odrobinę syropu, by cieszyć się jesiennym smakiem.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Centralne Biuro Śledcze Policji rozbiło zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się przemytem narkotyków z Hiszpanii do Polski. Do tej pory zatrzymano 42 osoby, a na rynek mogło trafić ponad 300 kg nielegalnych substancji. Główne działania miały miejsce w województwie kujawsko-pomorskim, gdzie skonfiskowano znaczne ilości narkotyków. Ostatnie zatrzymania, w tym osoby podejrzanej o kierowanie grupą, miały miejsce 16 września tego roku.
4: Jesień przynosi chłodniejsze dni, a przez nieszczelne okna i drzwi ucieka ciepło. Istnieje prosty sposób na zatrzymanie ciepła w domu, wykorzystując makaron basenowy. Ta piankowa rurka doskonale izoluje i łatwo dopasowuje się do szczelin, blokując przeciągi. Dzięki temu możemy obniżyć koszty ogrzewania i cieszyć się cieplejszym domem.
3: Ubrania przechowywane w zamknięciu mogą tracić świeżość i nabierać nieprzyjemnego zapachu. Aby temu zapobiec, warto przygotować domowy woreczek zapachowy z sody oczyszczonej, kawy i olejków eterycznych. Taki naturalny odświeżacz nie tylko eliminuje stęchliznę, ale także poprawia nastrój. Wystarczy umieścić go w szafie i regularnie odświeżać, aby cieszyć się przyjemnym aromatem na co dzień.
4: Jesień to czas, kiedy muszki owocówki mogą stać się uciążliwym problemem w naszych kuchniach. Na szczęście istnieje prosty sposób na ich pozbycie się. Wystarczy połączyć ocet jabłkowy z kilkoma kroplami płynu do naczyń. Taka mieszanka skutecznie przyciąga muszki, które wpadają do środka i się topią.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Masz problem z pogniecionymi ubraniami, a nie masz czasu na prasowanie. Jest na to prosty sposób. Wystarczy wrzucić kilka kostek lodu do suszarki bębnowej razem z ubraniami. Para wodna, która powstaje podczas topnienia lodu, wygładza zagniecenia w zaledwie 10 do 15 minut. To szybki i skuteczny sposób na odświeżenie garderoby bez żelazka.
4: Marianna Schreiber zakończyła kilkumiesięczny związek z młodszym o 10 lat Szymonem. Celebrytka podkreśliła, że relacja nie została skonsumowana, a seks uważa za przereklamowany. Schreiber zaznacza, że dla kobiet ważniejsze są odpowiedzialność, wspólne wartości i chęć założenia rodziny. Jej wypowiedzi wywołały szeroką dyskusję w mediach społecznościowych.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Polska dziś podzielona pogodowo. W Krakowie za oknem utrzymuje się zachmurzenie całkowite z temperaturą 14 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie tak samo 14 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1018 hektopaskali. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Izabela Janachowska, będąc w 9. miesiącu ciąży, nie zamierza zwalniać tempa. Zamiast spokojnie czekać na poród, wsiadła za kierownicę luksusowego Rolls-Royce'a, wartego 2 miliony złotych, i ruszyła na spotkanie z przyjaciółką. Jak widać, nawet zaawansowana ciąża nie przeszkadza w prezentowaniu olśniewających stylizacji i ekskluzywnych dodatków. Drugi syn w drodze, a mama już teraz pokazuje, że życie w luksusie to dla niej chleb powszedni.
2: Ewa Kasprzyk, zamiast wylegiwać się na hiszpańskich plażach, postanowiła poskakać na koncercie Shakiry w Madrycie. Aktorka, która nazwała swoją suczkę imieniem kolumbijskiej gwiazdy, pokazała na Instagramie, że jej biodra naprawdę nie kłamią. Widać, że doświadczenie z tańca z gwiazdami nie poszło na marne. Cóż, miłość do Shakiry jest tak wielka, że nawet piesek Kasprzyk stał się gwiazdą, pojawiając się na ściankach i w filmach.
1: Maria Prokop, nowa gwiazda Polsatu, ma już na oku kolejne wyzwanie. Marzy o występie w Tańcu z Gwiazdami i nie ukrywa, że jeden telefon z propozycją wystarczy, by ruszyła na parkiet. Choć sama przyznaje, że jest amatorką, to nie przeszkadza jej to w snuciu planów o sambach i salsach w efektownych kostiumach. A jeśli chodzi o partnera, to już wybrała. Albert Kosiński, poznany na Teneryfie, jest jej faworytem. Cóż, pozostaje czekać na ten magiczny telefon. Nowa lalka Netflixa wzbudza emocje, ale niekoniecznie te pozytywne. Daniel Olbrychski, choć sam nie zagrał w żadnej z tegorocznych adaptacji, nie szczędził słów krytyki pod adresem reżysera Pawła Maślony. Według aktora, zamiast opowiadać historię, twórca skupił się na popisach swojego stylu, co przypomina bardziej pokaz możliwości niż angażującą opowieść. Olbrychski uważa, że z materiału Prusa można było zrobić coś znacznie lepszego, a tymczasem otrzymaliśmy filmowy kicz.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Roxana Węgiel, nasza niekwestionowana królowa jesieni, zaskakuje nowym singlem Jesień trwa. Zamiast cieszyć się ostatnimi promieniami letniego słońca, artystka już zanurza się w chłodniejsze klimaty, serwując nam muzyczny deser z nutą cynamonu. W teledysku nakręconym w Hamptons Roxana spaceruje po pustych plażach w sukni ślubnej, co dodaje całości nieco surrealistycznego uroku. Czyżby jesień miała stać się nowym sezonem ślubnym?
2: Ada Fijał znowu zaskakuje. W swoim najnowszym teledysku Red Flag zgromadziła prawdziwą plejadę gwiazd, w tym Małgorzatę Sochę i Krystiana Wieczorka. Klip aż kipi od emocji, namiętności i intensywnej czerwieni. A gwiazdy uwikłane są w toksyczne relacje, które przyciągają jak magnes. Ada wciela się w tytułową Red Flag, a Maurycy Popiel jako kelner symbolizuje pożądanie, które pojawia się, gdy robi się naprawdę gorąco. To prawdziwa uczta dla oczu i zmysłów. Sir Ian McKellen, niezłomny czarodziej kina, powraca jako Gandalf w wieku 87 lat. Po 12 latach od ostatniego występu w Śródziemiu, aktor zaskakuje fanów, udowadniając, że wiek to tylko liczba. Nowy film The Lord of the Rings, The Hunt for Gollum, reżyseruje Andy Serkis, a produkcją zajmuje się Peter Jackson. To nie tylko powrót do magicznego świata, ale i inspiracja dla wszystkich, którzy wierzą, że pasja nie zna granic.
1: Grzegorz Markowski, urodzony 23 września 1953 roku, to prawdziwy kameleon polskiej sceny muzycznej. Zaczynał w Fabryce, a skończył jako ikona rocka, której głos stał się hymnem pokolenia. Od zbuntowanego rockmana w skórzanej kurtce do statecznego artysty, który wciąż potrafi porwać tłumy. Choć Perfekt zakończył działalność, Markowski nie zniknął całkowicie ze sceny, sporadycznie występując u boku córki Patrycji. Jego miłość do muzyki nie gaśnie, a charyzma wciąż przyciąga tłumy.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Dave Mustaine, założyciel Megadeth, w swojej nowej autobiografii In My Darkest Hour zdradza kulisy walki z rakiem gardła i przyznaje, że wsparcie otrzymał nawet od Jamesa Hetfielda z Metallica. To zaskakujące, biorąc pod uwagę ich burzliwą przeszłość. Mustaine, który ogłosił muzyczną emeryturę z powodu problemów zdrowotnych, podkreśla, że prawdziwa przyjaźń nie potrzebuje medialnego rozgłosu. Książka ma swoją premierę już w ten piątek, 25 września. W świecie ciężkich brzmień doszło do prawdziwego trzęsienia ziemi. Falling in Reverse, Serj Tankian z System of a Down i Corey Taylor ze Slipknot połączyli siły w utworze Joseph, który z miejsca stał się hitem na Spotify. Wygląda na to, że metalowcy z Las Vegas przeskoczyli nawet gwiazdy z soundtracku do GTA 6 i Miley Cyrus. Kto by pomyślał, że metal może tak zawojować streamingi?
2: Zbiórka na pomnik legendarnego perkusisty Nila Perta osiągnęła pełny sukces. A wszystko dzięki zespołowi Rush, który dorzucił brakujące 785 tysięcy dolarów. Pomnik stanie w Lakeside Park, miejscu, które zainspirowało jeden z utworów grupy. A teraz uwaga, Rush wraca na scenę po dekadzie przerwy i po raz pierwszy zagra w Polsce. Koncert odbędzie się 27 marca przyszłego roku w krakowskiej Tauron Arenie. Kto by pomyślał, że po tylu latach ciszy zespół znów będzie na ustach wszystkich fanów rocka. Świat muzyki punkowej wstrząśnięty. East Bay Ray, legendarny gitarzysta Dead Kennedys, zmaga się z chorobą Parkinsona. Mimo to nie zamierza rezygnować z koncertów i planuje grać, dopóki zdrowie mu na to pozwoli. Fani zasypują go wsparciem, a on dziękuje za każde dobre słowo. Cóż, prawdziwy punk nigdy się nie poddaje.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1018 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 12 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Toruniu termometry pokażą 15 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Słońce grzeje delikatnie, a temperatura utrzymuje się w idealnym zakresie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Warszawa i Bielsko-Biała triumfują w tegorocznym indeksie zdrowych miast, ogłoszonym 17 września w Warszawie. Stolica zajęła pierwsze miejsce wśród miast powyżej 300 tysięcy mieszkańców, a Bielsko-Biała wśród mniejszych miast. Zabrze zdobyło tytuł miasta pięciolecia, awansując aż o 31 miejsc w rankingu. Indeks, opracowany przez grupę LuxMed i partnerów akademickich, ocenia miasta pod kątem zdrowia, środowiska i jakości życia mieszkańców.
2: Warszawska policja zabrała głos w sprawie kontrowersyjnego odebrania dzieci z rodziny na Białołęce. Funkcjonariusze podkreślają, że ich decyzje były wynikiem analizy wielu opinii, a nie tylko incydentu z rzeczniczką praw dziecka. Sąd ostatecznie nakazał zwrot dzieci rodzicom, krytykując działania policji jako nieproporcjonalne. Policja zapewnia, że ich działania były zgodne z procedurami i miały na celu ochronę dzieci.
1: W stołecznym ogrodzie zoologicznym urodziły się trzy irbisy śnieżne. Dwie samiczki i jeden samczyk przyszły na świat w lipcu i rozwijają się w świetnym tempie. Zwierzęta otrzymały imiona Sati, Szapur i Shisha. Na ich pierwsze kroki na zewnętrznym wybiegu trzeba będzie jeszcze poczekać, ponieważ przed nimi zaplanowane są szczepienia. Wisła w Warszawie osiągnęła dramatycznie niski poziom. Wodowskaz na bulwarach wskazuje zaledwie 98 cm, co jest mniej niż podczas rekordowo suchego września ubiegłego roku. Rzeka odsłania ogromne łachy piasku i kamieniste dno, co utrudnia żeglugę i funkcjonowanie portów. Tegoroczna susza stawia przed miastem nowe wyzwania, zwłaszcza w kontekście infrastruktury nadbrzeżnej.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. W Warszawie trwa największy biegowy weekend w Polsce. W niedzielę, 27 września, wystartuje 48. Maraton Warszawski, a uczestnicy przebiegną przez oba brzegi Wisły. Tego samego dnia odbędzie się również Nice to Fit You, Warszawska Dycha. W sobotę młodsi biegacze wezmą udział w Nice to Fit You mini-maratonie. Wzdłuż trasy maratonu przygotowano aż 50 stref kibicowania, a wydarzenie można śledzić na żywo w TVP Sport. Kierowcy w Warszawie muszą przygotować się na utrudnienia w ruchu. Od piątku, 25 września, o godzinie 22 do poniedziałku, 28 września, do godziny 4, Aleja Niepodległości w kierunku Mokotowa będzie zamknięta z powodu wymiany nawierzchni. Objazdy poprowadzą między innymi ulicami Koszykową, Waryńskiego i trasą Łazienkowską. Zmiany obejmą także komunikację miejską, w tym linie autobusowe 174 oraz nocne N34, N36 i N86. Jarosław Kowalski, ojciec zamordowanej 16-letniej Mai z Mławy, wystąpił o ochronę dla siebie i swojej rodziny. Mimo zatrzymania Katarzyny G., matki oskarżonego o zabójstwo jego córki, Kowalski nadal czuje się zagrożony. Sprawa ma związek z dramatycznymi wydarzeniami z kwietnia zeszłego roku, kiedy to ciało Mai znaleziono w kontenerze na śmieci. Kowalski chce również wyjaśnienia, dlaczego prokuratura umorzyła postępowanie w sprawie gróźb karalnych i stalkingu. W Myślenicach doszło do wypadku, w którym 18-letni motocyklista potrącił 35-letniego mężczyznę na pasach. Zdarzenie miało miejsce na ulicy Kniaziewicza, a przyczyną była nadmierna prędkość na mokrej jezdni. Poszkodowany trafił do szpitala, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Policja apeluje o ostrożność na drogach, zwłaszcza w trudnych jesiennych warunkach.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Ulica Kazimierzowska w Dąbrowie Górniczej została zamknięta na 8 miesięcy z powodu rozpoczęcia prac modernizacyjnych. To kluczowa trasa łącząca Dąbrowę Górniczą z Sosnowcem. Dlatego kierowcy muszą korzystać z objazdów. Remont obejmie m.in. nową nawierzchnię, oświetlenie i ścieżkę pieszo-rowerową. Prace mają zakończyć się w maju przyszłego roku, a ich koszt to niecałe 8 milionów złotych. Sąd apelacyjny w Katowicach zaostrzył wyrok dla Tomasza J., skazanego za zabójstwo księdza Grzegorza Dymka z Kłobucka. Zamiast 20 lat mężczyzna spędzi w więzieniu 30 lat. Sąd utrzymał ustalenie, że Tomasz J. działał z zamiarem ewentualnym, a nie bezpośrednim. Prokuratura domagała się dożywocia, jednak sąd nie przychylił się do tej prośby.
1: Jesień przypomina o sobie chłodnymi porankami i deszczową aurą, ale w Gliwicach można poczuć tropikalny klimat przez cały rok. W centrum miasta, w Parku Chopina, znajduje się palmiarnia miejska, gdzie wśród palm i egzotycznych roślin można zapomnieć o jesiennej szarudze. To miejsce przyciąga nie tylko roślinnością, ale także ogromnymi akwariami z rybami z całego świata. W 2023 roku palmiarnię odwiedziło prawie 206 tysięcy osób, co świadczy o jej popularności. W poniedziałkowe popołudnie w Nakle nad Notecią doszło do tragicznego wypadku. 13-letni Nathan, jadąc hulajnogą elektryczną, zderzył się z autobusem i zginął na miejscu. Chłopiec był uczniem 7 klasy i pasjonował się piłką nożną, trenował w klubie SF Junior Nakło. Policja bada okoliczności zdarzenia, a klub pożegnał Nathana w poruszającym wpisie.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: We wrocławskim Sky Tower doszło do tragicznego zdarzenia. 36-letnia kobieta została znaleziona martwa w wannie z hydromasażem. Prokuratura bada okoliczności jej śmierci, ale na razie nie ustalono jednoznacznej przyczyny zgonu. Śledczy czekają na wyniki szczegółowych badań toksykologicznych, które mogą potrwać nawet kilka miesięcy.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane jest małe zachmurzenie oraz temperatura 12 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 13 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1016 hektopaskali. Temperatura dziś łagodna, ale chłodna. Wrzesień pokazuje swoją spokojniejszą twarz.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Oszuści coraz częściej wykorzystują sztuczną inteligencję do tworzenia fałszywych reklam z wizerunkami znanych osób. Skala problemu jest ogromna, a straty Polaków sięgają 537 milionów złotych. W odpowiedzi na to zagrożenie NASK opracował system DROST, który ma pomóc w wykrywaniu deepfake'ów. Rafał Brzoska, prezes InPostu, jest jedną z osób, których wizerunek jest bezprawnie wykorzystywany. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski złożył wniosek do Komisji Europejskiej o nałożenie kary na firmę Meta za niewystarczającą reakcję na zgłoszenia fałszywych reklam. Walka z oszustami trwa, a użytkownicy internetu powinni zachować szczególną ostrożność. Prezydent Karol Nawrocki podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych powołał Justynę Orłowską na specjalnego ambasadora do spraw innowacji i nowych technologii. Jej zadaniem będzie budowanie relacji z amerykańskim biznesem technologicznym oraz dostarczanie informacji o potrzebach polskich przedsiębiorców. Orłowska z doświadczeniem w GovTech ma wspierać rozwój krajowych innowacji. Prezydent podkreślił znaczenie odsłuchu od polskiego biznesu, co ma pomóc w lepszym zrozumieniu kierunków rozwoju firm. W ramach tej wizyty Nawrocki wręczył także odznaczenia osobom zasłużonym dla nauki i technologii. W przyszłym roku seniorzy mogą spodziewać się niższej waloryzacji świadczeń. Prognozy wskazują na wzrost o około 4,5%, co oznacza mniejsze podwyżki niż w tym roku. Dla przykładu, dodatek pielęgnacyjny 4,5%.

0: zł za litr. Tymczasem Sejm uchwalił podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, co ma sfinansować nowe programy osłonowe. Prezydent jednak krytykuje ten projekt, nazywając go niekonstytucyjnym. Konflikt polityczny trwa, a kierowcy liczą na dalsze spadki cen ropy na światowych rynkach.
1: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express. Wciąż nie wiadomo, kto zostanie nowym prezesem Portu Polska. Rada Nadzorcza przedłużyła konkurs do 7 października, tłumacząc to chęcią starannego wyboru najlepszego kandydata. Proces rekrutacyjny wspiera zewnętrzna firma doradcza, co ma zapewnić obiektywizm. Nieoficjalnie mówi się o braku chętnych z powodu ryzyka politycznego związanego ze zbliżającymi się wyborami. Menedżerowie obawiają się, że zmiana rządu w przyszłym roku może oznaczać szybkie pożegnanie ze stanowiskiem. Sytuacja pozostaje napięta, a znalezienie odpowiedniego kandydata może być trudniejsze, niż się spodziewano.
0: Polacy coraz częściej szukają samochodów w internecie, ale większość wciąż chce osobiście sprawdzić auto przed zakupem. Z raportu Automoto wynika, że 43% badanych zaczyna poszukiwania w wyszukiwarkach, a 35% w serwisach ogłoszeniowych. Młodzi kierowcy, choć są cyfrowymi entuzjastami, obawiają się ukrytych wad technicznych i preferują osobiste oględziny. Osoby z mniejszym budżetem szczególnie cenią możliwość porównania ofert i dokładnej weryfikacji stanu technicznego. Zamożni klienci natomiast poszukują nowinek technologicznych i często korzystają z doradców. Rośnie także zainteresowanie chińskimi samochodami, które przyciągają atrakcyjną ceną i długą gwarancją. Rząd przyjął kluczowe zmiany w ochronie zdrowia. Nowa ustawa wprowadza limity wynagrodzeń dla medyków oraz zasady przejrzystości zatrudnienia. Placówki medyczne mają 6 miesięcy na dostosowanie umów do nowych przepisów. Premier Donald Tusk podkreślał potrzebę szybkiego wdrożenia zmian, by uporządkować system opieki zdrowotnej. Nowe regulacje mają zwiększyć transparentność i racjonalizację wydatków w ochronie zdrowia. Ustawy wejdą w życie miesiąc po ogłoszeniu.
1: Biedronka wprowadza istotną zmianę w systemie kaucyjnym. Od 21 września vouchery z recyklomatów tej sieci będą ważne aż 120 dni, zamiast dotychczasowych 30. To odpowiedź na niezadowolenie konsumentów, którzy często tracili środki z powodu krótkich terminów. Wydłużenie czasu na realizację bonów ma zwiększyć komfort klientów. Inne sieci również dostosowują swoje zasady, a Ministerstwo Klimatu pracuje nad ujednoliceniem przepisów. Celem jest wydłużenie minimalnego czasu ważności bonów do co najmniej 3 miesięcy.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Pojawiła się szansa na deeskalację konfliktu w Ukrainie. Obie strony wyraziły zainteresowanie ograniczonym zawieszeniem broni dotyczącym zboża i energii. Sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych Marco Rubio poinformował, że taki rozejm mógłby złagodzić globalne napięcia. Prezydent Rosji Władimir Putin został zaproszony na szczyt Grupy 20 w grudniu na Florydzie, co może otworzyć drogę do dalszych rozmów. Stany Zjednoczone wyrażają obawy, że wojna może się rozprzestrzenić poprzez ataki hybrydowe. Energetyka i zboże są kluczowe dla ewentualnego porozumienia, co podkreślił również prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1016 hektopaskali. Dla Warszawy przewiduje się 11 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Bydgoszczy termometry pokażą 13 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Idealna pogoda na chwilę spokoju na ławce, w parku lub z książką na balkonie.
3: Radio Super Express.

0: pod nimi.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: M jak miłość wciąga widzów w wir emocji. W 1948 odcinku rusza śledztwo po tajemniczej śmierci Sowińskiego. Policja bada okoliczności zniknięcia dyrektora kliniki, nie wiedząc jeszcze, że nie żyje. Detektyw Jakub Karski odkrywa w mieszkaniu Sowińskiego naszyjnik, który kiedyś podarował swojej byłej żonie, Kasi. W 1949 odcinku Jakub konfrontuje się z Kasią, pytając o biżuterię. Kasia udaje zaskoczenie i prosi o dyskrecję, próbując ukryć swoje sekrety. Sowiński szantażował Kasię, znając jej tajemnicę o ojcostwie Zosi. Mariusz, zazdrosny o żonę, doprowadził do tragedii, nie znając prawdziwych powodów jej spotkań z Sowińskim. Teraz jeden naszyjnik może wywrócić życie Kasi do góry nogami.
3: W 1949 odcinku M jak miłość Marysia Rogowska zmierzy się z trudnymi emocjami po zdradzie męża Artura. Zdrada z Joanną wywróciła jej życie do góry nogami, a bliscy, zaniepokojeni jej stanem, postanowią pomóc. Kinga i Piotrek wpadną na pomysł, by wysłać Marysię do spa na Mazurach, by choć na chwilę oderwała się od problemów. Jednak prawdziwe ukojenie Marysia znajdzie na Deszczowej, gdzie otworzy się przed Krystyną Filarską. To spotkanie będzie dla obu kobiet wyjątkowe, bo role się odwrócą. Jeszcze niedawno to Marysia wspierała Krysię po śmierci marszałka. Teraz to Krysia wysłucha przyjaciółki, która przestanie udawać, że wszystko jest w porządku. To będzie dla Marysi ważny moment, by zrzucić ciężar zdrady i znaleźć wsparcie.
2: Na wspólnej zbliża się do emocjonującego 4285 odcinka, który zostanie wyemitowany we wtorek, 29 września o 20.15 na TVN. Weronika Roztocka towarzyszy Ewelinie Kalskiej podczas przesłuchania, gdzie na jaw wychodzą dramatyczne szczegóły jej małżeństwa z Gregiem. Ewelina opowiada o przemocy, której doświadczyła, a Weronika jest przerażona tym, co słyszy. Jednak kluczowe pytanie Tadeusiaka o wytarty nóż, którym ugodzono Grega, zmienia bieg przesłuchania. Weronika zaczyna dostrzegać, jak niebezpieczna może być sytuacja jej klientki. Atmosfera staje się napięta, a Roztocka gwałtownie przerywa przesłuchanie, nie zgadzając się z kierunkiem, w jakim zmierza śledztwo. Czy Ewelina była ofiarą, czy może planowała coś więcej? Odpowiedzi poznamy już wkrótce. Pierwsza miłość wkracza w emocjonującą fazę. W odcinku 4260, który zostanie wyemitowany 6 października o 18 na Polsacie, Łucja Reterska zostanie zatrzymana przez polsko-niemiecką policję w Berlinie. Kobieta nie będzie stawiała oporu, zadowolona z zakończenia swojego planu. Tymczasem Piotrek, zrozpaczony po ataku na ciężarną Melkę, postanowi sam wymierzyć sprawiedliwość. Wcześniej, w odcinku 4259, Krystian odkrył niepokojące informacje o Reterskiej, co doprowadziło do jej konfrontacji. Historia nabiera mrocznego charakteru, a emocje sięgają zenitu. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku, o tej samej porze, a także w streamingu Polsat Box Go.
1: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
3: Pierwsza miłość zbliża się do emocjonującego 4257 odcinka, który zostanie wyemitowany 1 października o godzinie 18 na antenie Polsatu. Krystian nie może przestać myśleć o niepokojącym odkryciu, które zrobił, przeszukując rzeczy Ewy Reterskiej. Kalina będzie próbowała przekonać go do rozmowy z Łucją, wierząc, że wszystko da się wyjaśnić. Tymczasem Alan będzie miał inne zdanie i zasugeruje, by Krystian zaufał swojej intuicji. Bartek, po nieobecności na urodzinach Ilony, będzie chciał ją przeprosić, ale jej reakcja go zaskoczy. Na komendzie zjawi się bezdomny Mariusz z sensacyjnymi informacjami, które mogą zmienić bieg śledztwa. Serial Pierwsza Miłość od lat przyciąga widzów swoimi emocjonującymi zwrotami akcji i skomplikowanymi relacjami bohaterów.
2: W 968 odcinku serialu Akacjowa 38 Lucia odkryje prawdę o swoim pochodzeniu, co może całkowicie odmienić jej życie. Mimo sprzeciwu, wuja Joaquina postanowi wesprzeć Samuela finansowo, co może wpłynąć na ich relacje. Tymczasem Samuel, w przypływie złości, zniszczy klejnoty, które nie znalazły nabywcy. W kamienicy narasta niepokój o zdrowie Trini i Lolity, które cierpią z powodu silnego bólu brzucha. Rosina wyzna Suzanie, że Maria była kiedyś kochanką jej męża, co dodaje pikanterii do ich relacji. Odcinek zostanie wyemitowany 1 października o godzinie 18.40 na TVP1. Serial Akacjowa 38 to pełna emocji hiszpańska telenowela kostiumowa, której akcja toczy się w Madrycie na początku XX wieku.
3: W najnowszym odcinku serialu Klan, numer 4745, który zostanie wyemitowany 1 października o godzinie 18:05 na TVP1, emocje sięgną zenitu. Oskar, po powrocie z winnicy, zdecyduje się na odważny krok i publicznie wyzna miłość Marioli. Tymczasem Tomek przeżyje rozczarowanie, gdy dowie się, że jego marzenia o stypendium w Sztokholmie nie spełnią się. W domu Janusza nadal będzie odczuwalna nieobecność Agnieszki, która przebywa w Pradze. Tymon i Edyta przejmą część jej obowiązków. Pawełek i Tola wrócą z Bieszczad, ale nie będą mieli czasu na odpoczynek, bo od razu ruszą przygotowania do inauguracji roku akademickiego. Bolek i Henia wrócą z potwierdzoną diagnozą zespołu cieśni nadgarstka, a Bożenka zaoferuje pomoc przy pieczeniu ciast. To będzie odcinek pełen emocji i niespodziewanych zwrotów akcji.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Gdańsku za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 12 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 14 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1016 hektopaskali. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Minęła siódma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Książę Harry rozważa stworzenie filmu dokumentalnego o swojej matce, księżnej Dianie, z okazji 30. rocznicy jej śmierci w 2027 roku. Rozmawia już z przyjaciółmi i krewnymi Diany, w tym z jej bratem Charlesem Spencerem, którzy mogliby wziąć udział w projekcie. Dokument mógłby powstać za pośrednictwem firmy Archwell Productions. Jednak na razie nie podjęto ostatecznej decyzji. Warto przypomnieć, że w 2017 roku Harry i William wystąpili wspólnie w filmie BBC poświęconym Dianie.
1: 28-letnia Maria Thomas z Missouri została skazana na 11 lat więzienia za śmierć swojej miesięcznej córeczki. W lutym 2024 roku kobieta umieściła niemowlę w włączonym piekarniku, tłumacząc to tragiczną pomyłką. Thomas przyznała się do winy, co pozwoliło na łagodniejszą kwalifikację czynu. Tragedia miała miejsce w Kansas City. Thomas Giegler, 56-letni programista z Kalifornii, zaginął po skoku za burtę wycieczkowca Carnival Panorama. Do zdarzenia doszło 19 września podczas rejsu z Meksyku do Kalifornii. Kamery pokładowe potwierdziły, że był to świadomy skok. Poszukiwania prowadzone przez służby Stanów Zjednoczonych i Meksyku wciąż trwają, ale jak dotąd nie przyniosły rezultatów.
2: Jesienią, kiedy za oknem robi się chłodniej, chętnie sięgamy po domowe przepisy, a szarlotka staje się królową stołów. Aby ciasto było jeszcze bardziej kruche i delikatne, cukiernicy polecają dodanie 2 łyżeczek octu jabłkowego. Ten prosty trik sprawia, że ciasto nie twardnieje i zachowuje idealną konsystencję. Ocet jabłkowy, który większość z nas ma w kuchni, nie zmienia smaku, ale znacząco poprawia strukturę wypieku.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Toruniu policjanci uratowali życie 70-latkowi, który stracił przytomność na ulicy Kościuszki. Funkcjonariusze grupy szybkiego reagowania przeprowadzili resuscytację i użyli defibrylatora, co pozwoliło przywrócić oddech mężczyźnie. Po przyjeździe służb medycznych poszkodowany został przekazany pod ich opiekę. Szybka reakcja policjantów okazała się kluczowa.
1: Policjanci z Łodzi zatrzymali 33-letniego mężczyznę podejrzanego o kradzież Lexusa, wartego 180 tysięcy złotych. Do zdarzenia doszło 12 września na parkingu przy centrum handlowym. Zatrzymany przyznał się do winy i usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem, za co grozi mu do 10 lat więzienia. Dzięki analizie monitoringu funkcjonariusze szybko ustalili tożsamość sprawcy.
2: Pod koniec sierpnia w gminie Długołęka pod Wrocławiem zatrzymano 69-letniego motocyklistę za przekroczenie prędkości. Mężczyzna próbował wręczyć policjantom łapówkę, by uniknąć mandatu. Teraz będzie musiał tłumaczyć się przed prokuratorem. Grozi mu kara pozbawienia wolności od roku do 10 lat. Wszawica to powszechny problem u dzieci, niezwiązany z higieną, który wymaga szybkiej reakcji. Skutecznym domowym sposobem na pozbycie się wszy jest dodanie 2 kropel olejku z drzewa herbacianego do szamponu. Regularne stosowanie tej metody może zapobiec nawrotom. Ważne jest także dokładne wyczesywanie włosów i dezynfekcja tekstyliów.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Jajka najlepiej przechowywać na środkowej półce lodówki, a nie w drzwiach. Drzwi lodówki narażają jajka na wahania temperatury, co wpływa na ich świeżość. Warto też trzymać je w oryginalnym opakowaniu, które chroni przed uszkodzeniami i zapachami. To prosta zmiana, która pomoże dłużej cieszyć się świeżymi jajkami. Zbliża się Dzień Wszystkich Świętych, a na cmentarzach coraz częściej zamiast tradycyjnych chryzantem pojawiają się nowe, mrozoodporne rośliny. Wrzosy, hebe czy kapusta ozdobna zyskują na popularności dzięki swojej odporności na jesienne chłody. W wazonach nadal królują róże, lilie i goździki, które dodają elegancji i symbolizują pamięć o zmarłych. Już 3 października rozpocznie się retrogradacja Wenus, która potrwa do 13 listopada. To czas, który może przynieść wyzwania w relacjach uczuciowych, zwłaszcza dla wag, skorpionów i byków. Warto skupić się na analizie przeszłości i weryfikacji związków, zamiast podejmować nowe decyzje. Jesień to kluczowy czas dla ogrodników, którzy chcą przygotować hortensje do zimy. Zaleca się stosowanie nawozów bogatych w fosfor i potas, które wzmacniają system korzeniowy i odporność roślin. Ciekawym sposobem na zmianę koloru kwiatów na różowy jest użycie popiołu drzewnego, który zmienia odczyn gleby. Pamiętajmy, aby unikać nawozów azotowych, które mogą osłabić rośliny.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Adaptacje Lalki Bolesława Prusa stały się gorącym tematem dyskusji publicznej. Premier Donald Tusk wyraził pozytywną opinię o serialu na Netflixie, podkreślając wartość debaty o książce. Aktorka Magdalena Cielecka poparła jego stanowisko, udostępniając jego wypowiedź w mediach społecznościowych. Serial w reżyserii Pawła Maślony zadebiutował 16 września, a pełnometrażowa wersja Macieja Kawalskiego trafi do kin pod koniec miesiąca.
2: Z Bydgoszczy napłynęły smutne wieści. W wieku 34 lat zmarła Katarzyna Zaczek, znana aktorka i radna miasta. Publiczność kojarzyła ją z seriali takich jak Barwy Szczęścia. Katarzyna Zaczek zmagała się z ciężką chorobą, która przerwała jej pełne pasji życie. Rada Miasta Bydgoszczy oraz Łukasz Schreiber złożyli kondolencje rodzinie i bliskim.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie oraz temperatura 16 stopni. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą podobnie 16 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1018 hektopaskali. Taki dzień to subtelna mieszanka lata i jesieni. Ciepło, które nie męczy.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Bianka i Filip Heizerowie wspominają swoją pierwszą randkę, która była jak z filmu. Bianka, nieświadoma, że umawia się z medialną gwiazdą, myślała, że Filip to doktor. Stres przed spotkaniem był tak wielki, że krew z nóg odpływała. Ale Filip szybko przejął kontrolę, a rozmowa płynęła jak rzeka. Nawet wichrowe wzgórza nie mogły konkurować z ich dialogiem. Więc zamiast oglądać film, woleli spędzić czas razem. Cóż, miłość nie zna granic, nawet tych kinowych.
2: Jessica Mercedes, znana polska blogerka modowa, z rozbrajającą szczerością przyznała, że całkowicie zapomniała o spotkaniu z Britney Spears w Warszawie w 2014 roku. Tak, to nie żart. Spotkanie z ikoną popu, które dla wielu byłoby niezapomnianym przeżyciem, dla niej okazało się jedynie mglistym wspomnieniem. Co więcej, Jessica uważa to za najlepsze zlecenie w swojej karierze, bo przecież kto by nie chciał dostać zapłaty za selfie z Britney? Cóż, niektórzy mają naprawdę wyjątkowe wspomnienia.
1: Julia Kuczyńska, znana jako Ma Fashion, znowu zaskakuje swoją kreatywnością. Tym razem, zamiast tradycyjnych urodzin, zorganizowała imprezę w stylu weselnym, rzucając welonem i ogłaszając ostatni kalendarzowy dzień Panny. Jej fani z niecierpliwością czekają na kolejne niespodzianki, zwłaszcza zbliżające się Halloween. Ciekawe, co jeszcze wymyśli ta nieprzewidywalna influencerka. Marcin i Maria Prokopowie, niegdyś wzór idealnego małżeństwa, zaskoczyli wszystkich rozwodem w kwietniu. Maria nie próżnuje i już znalazła nową miłość. Tym razem dzięki aplikacji randkowej. Teraz błyszczy jako gwiazda Polsatu, prowadząc reality show Wielka Miłość w małym mieście. Cóż, życie pisze najlepsze scenariusze, a Mazury stały się areną nowych, miłosnych przygód.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Doda, jak na prawdziwą królową kontrowersji przystało, postanowiła uciec z jesiennej Polski do słonecznej Hiszpanii. Oczywiście, nie mogło zabraknąć relacji z wakacyjnego relaksu, gdzie w bikini i ultrakrótkiej sukience pokazała, że potrafi rozgrzać internet do czerwoności. Mimo zapowiedzi ograniczenia działalności, Doda wciąż jest na topie, a bilety na jej koncerty znikają szybciej niż ciepłe bułeczki. Ciekawe, czy prokuratura też śledzi jej Instagram. Natasza Urbańska, znana artystka, podzieliła się z fanami smutną wiadomością o zdiagnozowanym u niej nowotworze. Choroba zmusiła ją do odwołania koncertów, w tym tych związanych z 30-leciem kariery. Mimo trudności, Natasza nie zamierza całkowicie zniknąć ze sceny i planuje pojawiać się tam, gdzie pozwoli jej zdrowie. Prosi fanów o wyrozumiałość i przypomina o znaczeniu profilaktyki zdrowotnej. Polski showbiznes znów zaskakuje. Justyna Wasilewska, znana z Heweliusza i Sztuki Kochania, potwierdziła związek z Gretą Burzyńską, aktorką zna wspólnej. Pod filmikiem z ich wspólnymi zdjęciami napisała propaganda miłości, co wywołało lawinę gratulacji. Czyżby miłość była teraz najnowszym trendem wśród gwiazd?
1: U2, legendarna irlandzka formacja, która zaczęła swoją przygodę w 1976 roku, znów jest na ustach wszystkich. Użytkownicy portalu Rate Your Music postanowili wyłonić najlepsze utwory zespołu, a wyniki są zaskakujące. Choć ich dyskografia liczy 14 albumów, to właśnie teraz fani z całego świata oceniają, które kawałki zasługują na miano najlepszych. Ciekawe, czy nowy album, który ma się pojawić wkrótce, dorówna legendarnym hitom z lat 80. i 90.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Ozfest powraca. Tak, dobrze słyszeliście. Legendarny festiwal heavy metalu, sygnowany przez samego księcia ciemności, Ozziego Osborna, znowu zagości na scenie w 2027 roku. Choć Ozzy nie jest już z nami, jego duch wciąż unosi się nad światem metalu. Początkowo planowano jednodniowe wydarzenie w Birmingham, ale teraz organizatorzy zapowiadają międzynarodową trasę, w tym także w Stanach Zjednoczonych. Szczegóły dotyczące line-upu i daty pozostają tajemnicą, ale jedno jest pewne. Metalowi maniacy mogą zacierać ręce. Elektrownia Battersea, znana z okładki albumu Animals, Pink Floyd, przeszła niezwykłą metamorfozę. Zamiast dymiących kominów, teraz mamy tam Apple Music Hall, gdzie można zagrać koncert na 600 osób i od razu go nagrać. Apple postanowiło, że to idealne miejsce na nową przestrzeń koncertową. Bo przecież kto by nie chciał wystąpić w dawnej elektrowni? A wszystko to z możliwością transmisji na żywo. Bo przecież nic nie mówi muzyczna Mekka, jak dawna elektrownia węglowa. Dragon Force, legendy power metalu, postanowiły zaszaleć i po prawie 30 latach wprowadziły do składu pierwszą wokalistkę Alice White Gluse. Nowy singiel Hunger of the Beast już huczy w głośnikach, a 10. album, zapowiedziany na marzec przyszłego roku, ma być prawdziwą petardą. Zespół twierdzi, że nie goni za sławą, ale kto by się tym przejmował, skoro ich muzyka ma przetrwać próbę czasu. Cóż, czas pokaże, czy ta rewolucja to strzał w dziesiątkę, czy tylko chwilowy kaprys.
1: Roger Taylor z Queen, znany z wyznaczania standardów gry na perkusji, postanowił podzielić się swoimi muzycznymi inspiracjami. W jego eklektycznej playliście znalazły się takie klasyki jak Rock Around the Clock, Billa Haleya czy Creep Radiohead. A jeśli chodzi o perkusistów, którzy go inspirowali, to na liście najlepszych z najlepszych znaleźli się Mitch Mitchell, John Bonham i Keith Moon. Ciekawe, czy jego nowy album Violence Insane in a Beautiful World dorówna tym legendom.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1017 hektopaskali. W Katowicach temperatura wyniesie 12 stopni, z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Torunia przewidywana temperatura to tak samo 12 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 2 metry na sekundę. Zamiast złota – szarość, zamiast gorąca – chłód, który uspokaja.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Policja ze Śródmieścia zatrzymała 36-letniego mężczyznę podejrzanego o przemoc i wykorzystywanie seksualne własnej córki. Do zdarzeń miało dojść blisko dekadę temu, gdy dziewczynka była jeszcze dzieckiem. W trakcie przeszukania zabezpieczono sprzęt elektroniczny z materiałami o charakterze pedofilskim. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla podejrzanego, któremu grozi nawet 15 lat więzienia. W Warszawie Wisła osiągnęła rekordowo niski poziom, co poważnie utrudnia żeglugę śródlądową. W połowie września wodowskazy przy bulwarach wskazały zaledwie 98 cm, a w rejonie nadwiślanówki około 20 cm. Skutkiem tego jest zawieszenie rejsów większych statków, takich jak Kopernik, oraz promów warszawskiego transportu publicznego. Niski poziom wody stanowi wyzwanie dla miejskiej infrastruktury i wymusza zmiany w planowaniu przestrzeni nadrzecznych.
2: W warszawskim zoo urodziły się 3 irbisy śnieżne. 2 z nich to samiczki, a 1 to samczyk. Maluchy, które przyszły na świat 11 lipca, rosną zdrowo i z każdym tygodniem stają się coraz bardziej ruchliwe. Na ich spotkanie z odwiedzającymi trzeba jeszcze poczekać, ponieważ czeka je kolejne szczepienie.
1: Warszawska policja zabrała głos w sprawie interwencji rzeczniczki praw dziecka na Białołęce, po której 2 dzieci trafiło do placówki opiekuńczo-wychowawczej. Policja podkreśla, że decyzje były wynikiem analizy szerokiego materiału, a nie jednego incydentu. Sąd rodzinny później nakazał powrót dzieci do rodziców, uznając działania instytucji za nieproporcjonalne. Sprawa wciąż budzi emocje, a policja zaznacza, że nie ujawnia wszystkich szczegółów ze względu na ochronę prywatności rodziny.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Rozpoczęcie roku szkolnego to czas, gdy wielu rodziców planuje dodatkowe zajęcia dla swoich dzieci. Według najnowszych danych, mediana ceny za godzinę korepetycji w Polsce wynosi 70 zł. Ceny różnią się w zależności od przedmiotu i lokalizacji. Najtańsze są lekcje plastyki, które kosztują średnio 47 zł i 50 groszy za godzinę, podczas gdy za informatykę online trzeba zapłacić nawet 100 zł.
2: W Krakowie doszło do niebezpiecznego incydentu. Agresywny 35-latek pod wpływem alkoholu i narkotyków terroryzował przechodniów, atakując nawet dziecko. Na jego drodze stanął policjant po służbie, który mimo odniesionych obrażeń zdołał obezwładnić napastnika. Mężczyzna trafił do aresztu i usłyszał zarzuty.
1: W Myślenicach doszło do groźnego wypadku z udziałem 18-letniego motocyklisty i pieszego. Na mokrej nawierzchni motocyklista stracił panowanie nad pojazdem, co doprowadziło do potrącenia 35-letniego mężczyzny na przejściu. Poszkodowany trafił do szpitala, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Policja apeluje o ostrożność i dostosowanie prędkości do jesiennych warunków na drodze.
2: Sebastian Kozielski, znany jako Marszał, pies do zadań specjalnych, przeżył nietypową sytuację w pociągu PKP Intercity. Obsługa początkowo podejrzewała, że jego plecak może zawierać bombę, a następnie dokładnie mierzyła jego wymiary. Choć plecak spełniał wszystkie normy przewoźnika, incydent wywołał lawinę komentarzy w sieci. Kozielski, mimo stresu, podszedł do sprawy z humorem, a jego historia stała się popularna wśród internautów.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Przy krakowskim lotnisku powstanie nowoczesny hotel Tribe, który otworzy swoje drzwi w 2030 roku. Obiekt zaoferuje 170 pokoi, strefę do pracy i siłownię. To odpowiedź na rosnącą popularność portu Kraków-Balice, który w 2025 roku obsłużył 13,25 miliona pasażerów.
1: Na drodze S1 w Mysłowicach doszło do poważnego wypadku. Samochód osobowy najechał na tył ciężarówki, a kierowca osobówki został reanimowany i przetransportowany do szpitala. Droga jest całkowicie zablokowana w obu kierunkach, co powoduje duże utrudnienia. Na miejscu pracują wszystkie służby, a kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność.
2: W Dąbrowie Górniczej doszło do nietypowego incydentu na przejeździe kolejowym. Pojazd Straży Miejskiej utknął między zamkniętymi rogatkami, co zakończyło się mandatem dla kierowcy w wysokości 1500 zł. Sytuacja wywołała kontrowersje, ponieważ od strażników oczekuje się przestrzegania przepisów. Funkcjonariusz musi także pokryć koszty naprawy uszkodzonego auta.
1: W Nakle nad Notecią doszło do tragicznego wypadku. 13-letni Nathan, jadąc hulajnogą elektryczną, zderzył się z autobusem i zginął na miejscu. Chłopiec był uczniem 7 klasy i pasjonował się piłką nożną, grając w SF Junior Nakło. Policja bada okoliczności zdarzenia.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Pani Maria Perdoch z Sadek obchodziła swoje 104 urodziny. Z tej okazji odwiedził ją członek zarządu województwa, Dariusz Kurzawa, wręczając medal marszałka województwa. Pani Maria, mimo sędziwego wieku, zachwyca energią i pogodą ducha. Nadal chętnie spotyka się z ludźmi i rozwiązuje krzyżówki. Jej życiorys to historia pełna niezwykłych doświadczeń, w tym działalności jako łączniczka Armii Krajowej podczas II wojny światowej.
2: We wrocławskim Sky Tower znaleziono ciało 36-letniej kobiety w wannie z hydromasażem. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci. Sekcja zwłok nie dała jednoznacznych odpowiedzi, a śledczy czekają na wyniki badań toksykologicznych. Na razie nikomu nie postawiono zarzutów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1017 hektopaskali. We Wrocławiu lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 14 stopni. Z drugiej strony kraju w Białymstoku na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 16 stopni. Wrześniowe słońce dziś łagodne, jakby chciało przedłużyć lato o jeszcze jeden dzień.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Aleks Peskowicz, 17-letni bramkarz Pogoni Szczecin, budzi wielkie nadzieje w świecie piłki nożnej. Młody talent, pochodzący z piłkarskiej rodziny, trenuje z pierwszym zespołem i reprezentuje Słowację w juniorskich kadrach. Choć jeszcze nie zadebiutował w Ekstraklasie, jego rozwój jest bacznie obserwowany przez ekspertów. Czy Aleks stanie się nowym numerem jeden w bramce portowców? Czas pokaże.
2: Na wczorajszej konferencji prasowej reprezentacji Polski doszło do niecodziennej sytuacji. Dziennikarz Super Expressu, Michał Skiba, publicznie przeprosił Roberta Lewandowskiego za nieprawdziwe doniesienia o jego rzekomym opuszczeniu zgrupowania. Kapitan kadry, zaskoczony gestem, docenił odwagę dziennikarza, podkreślając, jak rzadko w mediach spotyka się przyznanie do błędu. Lewandowski przyznał, że taka sytuacja zdarzyła mu się po raz pierwszy w karierze.
1: UEFA wyznaczyła greckiego sędziego Anastasiosa Papapetrou do prowadzenia piątkowego meczu Polski z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. Papapetrou ma doświadczenie z polskimi drużynami. Sędziował m.in. mecze Legii Warszawa i Rakowa Częstochowa. Na PGE Narodowym wspierać go będą greccy asystenci, a za system VAR odpowiadać będzie Ioannis Papadopoulos. Marian Kmita został pełniącym obowiązki prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego po aresztowaniu Radosława Piesiewicza. Decyzja ta spotkała się z krytyką, szczególnie ze strony Sławomira Nitrasa, byłego ministra sportu. Nitras zarzuca Kmicie brak rzeczywistych zmian w Polskim Komitecie Olimpijskim i sugeruje, że Kmita może usłyszeć zarzuty związane z nieprawidłowościami finansowymi. Marian Kmita odpiera te zarzuty, nawiązując do oceny pracy Nitrasa przez Donalda Tuska.
3: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
2: Polscy siatkarze awansowali do półfinału Mistrzostw Europy po zwycięstwie nad Niemcami. Teraz czekają na rywala, którym będzie zwycięzca meczu Belgia-Słowenia. Półfinał z udziałem biało-czerwonych odbędzie się w piątek, 25 września we Włoszech. Decydujące mecze o medale zaplanowano na sobotę, 26 września.
1: Polscy siatkarze awansowali do półfinału Mistrzostw Europy, pokonując Niemców 3-0. Drużyna Nikoli Grbicia była zdecydowanym faworytem i potwierdziła to na parkiecie. Wilfredo Leon, jeden z najskuteczniejszych zawodników, wyraził zadowolenie z gry zespołu. Niemieccy zawodnicy przyznali, że Polacy byli lepsi i bardziej stabilni. Przed nami ćwierćfinał Mistrzostw Europy w siatkówce, w którym Polska zmierzy się z Niemcami. W centrum uwagi znalazł się Kamil Semeniuk, który mimo sukcesów w klubie Perugia w reprezentacji pełni rolę rezerwowego. Semeniuk przyznał, że czasem trudno mu pogodzić się z decyzjami trenera, ale zawsze jest gotów wspierać drużynę. Jego postawa budzi szacunek kibiców, którzy liczą na sukces biało-czerwonych. W najbliższą sobotę, 26 września, w Warszawie odbędzie się charytatywny turniej Cupra Padel News Cup. Dziennikarze z największych polskich mediów będą rywalizować o tytuł drużynowych mistrzów Polski w padlu. Celem wydarzenia jest zebranie funduszy dla młodych sportowców wspieranych przez Fundację Wybiegaj w Przyszłość. Turniej wspierają sponsorzy, w tym marka Cupra i Erste Bank.

0: do gry i nie brakuje mu motywacji. Już w ten piątek Polacy zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. Lewandowski liczy na zdobycie bramek i punktów w nadchodzących meczach.
1: Tymoteusz Puchacz wraca do reprezentacji Polski na mecze Ligi Narodów po niemal dwóch latach przerwy. Obrońca Sabah Baku, powołany przez Jana Urbana, zmierzy się z drużyną w spotkaniach przeciwko Bośni i Hercegowinie, Szwecji oraz Rumunii. Puchacz podkreśla, że piłka nożna nie jest już dla niego najważniejsza, a kluczową rolę w jego życiu odgrywają rodzina i wiara. Zawodnik znany jest również z wesołego podejścia, co chętnie pokazuje w szatni.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Polskim Związku Piłki Nożnej wybuchł kolejny skandal. Sekretarz generalny Łukasz Wachowski miał potajemnie nagrywać prezesa Cezarego Kuleszę po kolacji z szefem FIFA, Gianni Infantino. Do incydentu doszło podczas Mistrzostw Świata do lat 20 kobiet w Katowicach. Informacje te potwierdził Bartosz Ryt, szef Małopolskiego Związku Piłki Nożnej. Tragiczne wieści ze świata skoków narciarskich. W wypadku drogowym zginął 16-letni Nathan Gehin, utalentowany francuski zawodnik. Do zdarzenia doszło w miejscowości Ventron, gdzie samochód, którym podróżował, uderzył w drzewo. Trzy inne osoby zostały poważnie ranne. Środowisko sportowe pogrążone jest w żałobie, a francuski związek narciarski przekazał kondolencje rodzinie.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1015 hektopaskali. W Warszawie temperatura wyniesie 12 stopni, z wiatrem z prędkością 2 metry na sekundę. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura to 15 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 1 metr na sekundę. Wrześniowa aura zmienna jak jesienne liście. Deszcz pojawia się i znika.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W najnowszym, 1038 odcinku tureckiego serialu Dziedzictwo Poyraz uwierzy, że to Mert podrzucił narkotyki do warsztatu. Semih sprytnie zmanipulował sytuację, by obciążyć niewinnego Merta. Poyraz, nieświadomy intrygi, zacznie szukać dowodów na winę swojego pomocnika. Mert, mimo prób obrony, zostanie niesłusznie oskarżony, co doprowadzi do dramatycznych konsekwencji. Prawda jednak w końcu wyjdzie na jaw, a Poyraz gorzko pożałuje swoich działań. Odcinek 1038 zostanie wyemitowany w poniedziałek 28 września o godzinie 16:00. Na TVP1. Dla tych, którzy przegapią emisję, dostępne będą powtórki w serwisie TVP VOD. La Promesa powraca z emocjonującym 485 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w piątek, 25 września o 15:05 na TVP2. Manuel i Salvador knują, by ukryć zniknięcie Curra, co staje się pilnie strzeżoną tajemnicą. Vera zdobywa się na odwagę i wyjawia Santosowi szczegóły spotkania z matką, co może zmienić ich relacje. Tymczasem Alonso nie ustaje w próbach wyprowadzenia Marii Antonii z pałacu, co prowadzi do kolejnych intryg. Ricardo i Petra toczą otwartą wojnę, a napięcie w pałacu rośnie. Ten odcinek pełen jest dramatycznych zwrotów akcji, które na pewno przyciągną uwagę widzów.
0: Barwy szczęścia wkraczają w emocjonujący 3410 odcinek. Już 1 października o 20:05 na TVP dwa Ksawery odkryje szokującą prawdę o swoim pochodzeniu, dowiadując się, że przyszedł na świat dzięki metodzie in vitro. W tym samym czasie Hubert nie odpuści Lucynie i będzie dążył do odkrycia jej tajemnic. Aldona i Borys zmagają się z kryzysem w swoim sklepie, który zyskał złośliwy przydomek Bella Salmonella. Pan Bogumił, podejrzewany o internetowy hejt, okazuje się znać Elżbietę, która próbuje pomóc przyjaciołom. Joanna odkrywa, że seniorka Lucyna jest matką wilka. Serial, emitowany od 2007 roku, nie przestaje zaskakiwać i przyciągać widzów swoimi emocjonującymi wątkami.
1: W najnowszym odcinku serialu Klan, numer 4745, który zostanie wyemitowany 1 października o godzinie 18:05 na TVP1, emocje sięgną zenitu. Oskar, po powrocie z winnicy, zdecyduje się na odważny krok i publicznie wyzna miłość Marioli. Tymczasem Tomek przeżyje rozczarowanie, gdy dowie się, że jego marzenia o stypendium w Sztokholmie nie spełnią się. W domu Janusza nadal będzie odczuwalna nieobecność Agnieszki, która przebywa w Pradze. Tymon i Edyta przejmą część jej obowiązków. Pawełek i Tola wrócą z Bieszczad, ale nie będą mieli czasu na odpoczynek, bo od razu ruszą przygotowania do inauguracji roku akademickiego. Bolek i Henia wrócą z potwierdzoną diagnozą zespołu cieśni nadgarstka, a Bożenka zaoferuje pomoc przy pieczeniu ciast. To będzie odcinek pełen emocji i niespodziewanych zwrotów akcji. Panna Młoda zbliża się do emocjonującego 212 odcinka. Sinem spotka się z Melichem, by rozwikłać tajemnicę listu, co może zaważyć na ich przyszłości. Cichan, poruszony historią starszego mężczyzny, postanowi mu pomóc. Sila natomiast nie dopuści Engina zbyt blisko siebie. W poprzednim odcinku Cichan przykuł Bejzę kajdankami do rury, a Nusret próbował uciec, lecz Mukadder zatrzymała go, proponując układ. Nowy odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 1 października o godzinie 17:20 na antenie TVP2. Widzowie będą mogli śledzić dalsze losy bohaterów i ich skomplikowane relacje. Pierwsza miłość wkracza w dramatyczne rejony w 4260 odcinku. Lucja Reterska zostanie aresztowana przez polsko-niemieckich funkcjonariuszy w Berlinie, co wywoła prawdziwą burzę emocji. Melka, śmiertelnie ranna, pozostawi Piotrka w stanie totalnego załamania. Zdesperowany bohater postanowi sam wymierzyć sprawiedliwość, nie czekając na działania policji. Wcześniej, w 4259 odcinku, Krystian próbował wyciągnąć prawdę od Lucji, co doprowadziło do jej zatrzymania. Najnowszy odcinek będzie można obejrzeć we wtorek, 6 października o godzinie 18:00 na Polsacie. Serial dostępny jest również na platformie Polsat Box Go. Splątane losy wkraczają w emocjonujący 57 odcinek. Ajfer po spotkaniu z Remzim nie potrafi opanować paniki i dzwoni do męża. Halil staje przed trudnym wyborem, bo chce wyjawić żonie skrywaną tajemnicę. Pinar zauważa coś, co może skomplikować relacje Buraka i Yasemin. Tahsin zostanie skontrolowany przez policję, co dodaje napięcia. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 1 października o godzinie 14:00 na TVP1. Serial opowiada o rodzinie Münever Ketenci, której życie zmienia się po pojawieniu się nieznanej wnuczki. W rolach głównych występują Nilgün Kasab Basiolu, Kajra Alejna Zabczy i Emir Gülsever. Szpital Świętej Anny zaprasza na emocjonujący 153 odcinek, który zostanie wyemitowany 1 października o 16:50 na TVN. Marta Galica stanie przed trudnym wyzwaniem, gdy zostanie wezwana do dramatycznego wypadku. Sprawca zdarzenia nie tylko zagrozi jej prawnikami, ale także odmówi operacji ratującej życie. Tymczasem Bartek desperacko próbuje zatrzymać Kaśkę w domu, choć jej cierpliwość jest na wyczerpaniu. Na pediatrię trafi 11-latek w ciężkim stanie, a doktor Hajduk będzie musiała szukać wsparcia prawnego. Serial ukazuje nie tylko medyczne wyzwania, ale także skomplikowane relacje bohaterów. W rolach głównych zobaczymy m.in. Jolantę Fraszyńską, Joannę Liszowską i Julię Kamińską.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1015 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 14 stopni, z wiatrem z prędkością 2 metry na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to 15 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. Ciepły wrzesień zachęca, by jeszcze na chwilę zostać w letnim nastroju.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, Powstanie Warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie Warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Minęła ósma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Donald Trump rozważa możliwość ponownego spotkania z Władimirem Putinem, aby omówić zakończenie wojny na Ukrainie. Prezydent Stanów Zjednoczonych podkreśla, że rosyjski przywódca jest otwarty na negocjacje. Wołodymyr Zełenski zaproponował trójstronne rozmowy z udziałem Stanów Zjednoczonych, Rosji i Ukrainy podczas szczytu Grupy 20 w Miami, ale Trump odniósł się do tego pomysłu z rezerwą. Tymczasem Zełenski wyraża nadzieję na zakończenie konfliktu przed zimą.
3: Na Florydzie małżeństwo zostało uderzone przez piorun podczas spaceru. Aaron i Claire Walenga upadli, a kobieta przestała oddychać. Na szczęście przypadkowi świadkowie natychmiast wezwali pomoc i rozpoczęli reanimację, ratując im życie. Para trafiła do szpitala, a ich historia poruszyła ludzi, którzy zebrali już ponad 65 tysięcy dolarów na ich powrót do zdrowia. Prezydent Łotwy, Edgars Rinkiewicz, uspokaja, że Rosja nie jest w stanie zaatakować NATO. Jednak ostrzega przed rosnącym zagrożeniem ze strony działań hybrydowych, takich jak cyberataki czy operacje informacyjne. Polska i kraje bałtyckie planują zacieśnić współpracę wojskową, a jednym z rozważanych kroków jest zwiększenie liczby wspólnych ćwiczeń. Rinkiewicz podkreśla, że Europa musi wziąć większą odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo. W Muzeum Polskim w Ameryce, w Chicago, odbyło się jesienne spotkanie z cyklu Sip and Paint, inspirowane malarstwem Zofii Stryjeńskiej. Uczestnicy, w tym przedstawiciele Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej, mieli okazję malować jesienne pejzaże przy dźwiękach muzyki Emilki Szymańskiej. Wydarzenie zorganizowała Patrycja Stępniak, a prowadziła Małgorzata Ko. Na zakończenie każdy otrzymał książkę z autografem od Wiktorii Granackiej. Kolejna edycja cyklu odbędzie się 11 grudnia.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: W miejscowości Trzciana doszło do poważnego incydentu, gdzie 32-letni mężczyzna ranił nożem swojego brata. Policja szybko zatrzymała podejrzanego, a prokurator postawił mu zarzut usiłowania zabójstwa. Decyzją sądu mężczyzna trafił do tymczasowego aresztu na 3 miesiące. Poszkodowany 41-letni mężczyzna w ciężkim stanie został przewieziony do szpitala.
2: 24-letni obywatel Ukrainy zostanie wydalony z Polski po incydencie w Lublinie. Mężczyzna zaatakował ratowników medycznych i uszkodził karetkę podczas interwencji 18 września. Otrzymał 5-letni zakaz wjazdu do Polski i strefy Schengen. Trwa procedura deportacyjna.
3: Jesień to czas na pumpkin spice latte, które można łatwo przygotować w domu. Kluczem jest aromatyczny syrop z przyprawami, który można przechowywać w lodówce. Taki syrop nadaje się nie tylko do kawy, ale także do gorącej czekolady czy jesiennych deserów. Wystarczy zaparzyć kawę, dodać mleko i odrobinę syropu, by cieszyć się jesiennym smakiem.
2: Centralne Biuro Śledcze Policji rozbiło zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się przemytem narkotyków z Hiszpanii do Polski. Do tej pory zatrzymano 42 osoby, a na rynek mogło trafić ponad 300 kg nielegalnych substancji. Główne działania miały miejsce w województwie kujawsko-pomorskim, gdzie skonfiskowano znaczne ilości narkotyków. Ostatnie zatrzymania, w tym osoby podejrzanej o kierowanie grupą, miały miejsce 16 września tego roku.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Jesień przynosi chłodniejsze dni, a przez nieszczelne okna i drzwi ucieka ciepło. Istnieje prosty sposób na zatrzymanie ciepła w domu, wykorzystując makaron basenowy. Ta piankowa rurka doskonale izoluje i łatwo dopasowuje się do szczelin, blokując przeciągi. Dzięki temu możemy obniżyć koszty ogrzewania i cieszyć się cieplejszym domem.
2: Ubrania przechowywane w zamknięciu mogą tracić świeżość i nabierać nieprzyjemnego zapachu. Aby temu zapobiec, warto przygotować domowy woreczek zapachowy z sody oczyszczonej, kawy i olejków eterycznych. Taki naturalny odświeżacz nie tylko eliminuje stęchliznę, ale także poprawia nastrój. Wystarczy umieścić go w szafie i regularnie odświeżać, aby cieszyć się przyjemnym aromatem na co dzień.
3: Jesień to czas, kiedy muszki owocówki mogą stać się uciążliwym problemem w naszych kuchniach. Na szczęście istnieje prosty sposób na ich pozbycie się. Wystarczy połączyć ocet jabłkowy z kilkoma kroplami płynu do naczyń. Taka mieszanka skutecznie przyciąga muszki, które wpadają do środka i się topią.
2: Masz problem z pogniecionymi ubraniami, a nie masz czasu na prasowanie. Jest na to prosty sposób. Wystarczy wrzucić kilka kostek lodu do suszarki bębnowej razem z ubraniami. Para wodna, która powstaje podczas topnienia lodu, wygładza zagniecenia w zaledwie 10 do 15 minut. To szybki i skuteczny sposób na odświeżenie garderoby bez żelazka.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Joanna Kurska, znana z Pytania na śniadanie, wprowadza nowy projekt edukacyjny Ania w Ameryce. W cyklu tym jej 5-letnia córka Ania uczy dzieci angielskiego, pokazując język w codziennych sytuacjach w Stanach Zjednoczonych. Kurska krytykuje tradycyjne metody nauki i stawia na praktykę oraz osłuchanie się z językiem. Cykl ma być dostępny w internecie, łącząc naukę z dziecięcą ciekawością i prawdziwym życiem za oceanem.
3: Marianna Schreiber zakończyła kilkumiesięczny związek z młodszym o 10 lat Szymonem. Celebrytka podkreśliła, że relacja nie została skonsumowana, a seks uważa za przereklamowany. Schreiber zaznacza, że dla kobiet ważniejsze są odpowiedzialność, wspólne wartości i chęć założenia rodziny. Jej wypowiedzi wywołały szeroką dyskusję w mediach społecznościowych.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: W Krakowie umiarkowane zachmurzenie i temperatura 16 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Szczecinie lekkie opady deszczu i temperatura też 16 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1018 hektopaskali. Wrześniowe ciepło otula dzień spokojem. Lato jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Ewa Kasprzyk zamiast wylegiwać się na hiszpańskich plażach, postanowiła poskakać na koncercie Shakiry w Madrycie. Aktorka, która nazwała swoją suczkę imieniem kolumbijskiej gwiazdy, pokazała na Instagramie, że jej biodra naprawdę nie kłamią. Widać, że doświadczenie z tańca z gwiazdami nie poszło na marne. Cóż, miłość do Shakiry jest tak wielka, że nawet piesek Kasprzyk stał się gwiazdą, pojawiając się na ściankach i w filmach.
2: Maria Prokop, nowa gwiazda Polsatu, ma już na oku kolejne wyzwanie. Marzy o występie w Tańcu z Gwiazdami i nie ukrywa, że jeden telefon z propozycją wystarczy, by ruszyła na parkę. Choć sama przyznaje, że jest amatorką, to nie przeszkadza jej to w snuciu planów o sambach i salsach w efektownych kostiumach. A jeśli chodzi o partnera, to już wybrała. Albert Kosiński, poznany na Teneryfie, jest jej faworytem. Cóż, pozostaje czekać na ten magiczny telefon.
1: Maryla Rodowicz, niezmordowana królowa polskiej sceny muzycznej, nie zwalnia tempa i szykuje się do trasy Ostatni tak wielki bal. Choć nazwa brzmi jak pożegnanie, artystka zapewnia, że to tylko przedsmak jej kolejnych wielkich planów. W 2027 roku odwiedzi Warszawę, Katowice, Gdańsk i Kraków, a jej koncerty mają być największym wydarzeniem w jej karierze. Jak widać, Maryla nie zamierza oddać korony młodszym artystom, a wręcz przeciwnie, z nimi współpracuje, zdobywając nowych fanów.
2: Nowa lalka Netflixa wzbudza emocje, ale niekoniecznie te pozytywne. Daniel Olbrychski, choć sam nie zagrał w żadnej z tegorocznych adaptacji, nie szczędził słów krytyki pod adresem reżysera Pawła Maślony. Według aktora, zamiast opowiadać historię, twórca skupił się na popisach swojego stylu, co przypomina bardziej pokaz możliwości niż angażującą opowieść. Olbrychski uważa, że z materiału Prusa można było zrobić coś znacznie lepszego, a tymczasem otrzymaliśmy filmowy kicz.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Roxana Węgiel, nasza niekwestionowana królowa jesieni, zaskakuje nowym singlem Jesień trwa. Zamiast cieszyć się ostatnimi promieniami letniego słońca, artystka już zanurza się w chłodniejsze klimaty, serwując nam muzyczny deser z nutą cynamonu. W teledysku nakręconym w Hamptons Roxana spaceruje po pustych plażach w sukni ślubnej, co dodaje całości nieco surrealistycznego uroku. Czyżby jesień miała stać się nowym sezonem ślubnym?
1: Ada Fijał znowu zaskakuje. W swoim najnowszym teledysku Red Flag zgromadziła prawdziwą plejadę gwiazd, w tym Małgorzatę Sochę i Krystiana Wieczorka. Klip aż kipi od emocji, namiętności i intensywnej czerwieni. A gwiazdy uwikłane są w toksyczne relacje, które przyciągają jak magnes. Ada wciela się w tytułową Red Flag, a Maurycy Popiel jako kelner symbolizuje pożądanie, które pojawia się, gdy robi się naprawdę gorąco. To prawdziwa uczta dla oczu i zmysłów. Sir Ian McKellen, niezłomny czarodziej kina, powraca jako Gandalf w wieku 87 lat. Po 12 latach od ostatniego występu w Śródziemiu, aktor zaskakuje fanów, udowadniając, że wiek to tylko liczba. Nowy film The Lord of the Rings, The Hunt for Gollum, reżyseruje Andy Serkis, a produkcją zajmuje się Peter Jackson. To nie tylko powrót do magicznego świata, ale i inspiracja dla wszystkich, którzy wierzą, że pasja nie zna granic.
2: Zapomnij o drogich świecach i chemicznych odświeżaczach, bo oto nadchodzi rewolucja w domowym aromatyzowaniu. Wystarczy garnek, trochę wody i kilka składników z kuchennej szafki, by stworzyć zapachowy raj. Cynamon, pomarańcza, goździki i jabłka. To wszystko, czego potrzeba, by wprowadzić jesienny klimat do wnętrza. A co najlepsze, ten domowy sposób nie tylko pachnie, ale i nie zrujnuje portfela.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Grzegorz Markowski, urodzony 23 września 1953 roku, to prawdziwy kameleon polskiej sceny muzycznej. Zaczynał w Fabryce, a skończył jako ikona rocka, której głos stał się hymnem pokolenia. Od zbuntowanego rockmana w skórzanej kurtce do statecznego artysty, który wciąż potrafi porwać tłumy. Choć Perfekt zakończył działalność, Markowski nie zniknął całkowicie ze sceny, sporadycznie występując u boku córki Patrycji. Jego miłość do muzyki nie gaśnie, a charyzma wciąż przyciąga tłumy. W świecie ciężkich brzmień doszło do prawdziwego trzęsienia ziemi. Falling in Reverse, Serj Tankian z System of a Down i Corey Taylor ze Slipknot połączyli siły w utworze Joseph, który z miejsca stał się hitem na Spotify. Wygląda na to, że metalowcy z Las Vegas przeskoczyli nawet gwiazdy z soundtracku do GTA 6 i Miley Cyrus. Kto by pomyślał, że metal może tak zawojować streamingi?
1: Zbiórka na pomnik legendarnego perkusisty Nila Perta osiągnęła pełny sukces. A wszystko dzięki zespołowi Rush, który dorzucił brakujące 785 tysięcy dolarów. Pomnik stanie w Lakeside Park, miejscu, które zainspirowało jeden z utworów grupy. A teraz uwaga, Rush wraca na scenę po dekadzie przerwy i po raz pierwszy zagra w Polsce. Koncert odbędzie się 27 marca przyszłego roku w krakowskiej Tauron Arenie. Kto by pomyślał, że po tylu latach ciszy zespół znów będzie na ustach wszystkich fanów rocka? Świat muzyki punkowej wstrząśnięty. East Bay Ray, legendarny gitarzysta Dead Kennedys, zmaga się z chorobą Parkinsona. Mimo to nie zamierza rezygnować z koncertów i planuje grać, dopóki zdrowie mu na to pozwoli. Fani zasypują go wsparciem, a on dziękuje za każde dobre słowo. Cóż, prawdziwy punk nigdy się nie poddaje.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1017 hektopaskali. W Katowicach temperatura wyniesie 12 stopni, z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Torunia przewidywana temperatura to również 12 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 2 metry na sekundę. Wrzesień w takiej odsłonie sprzyja refleksji i spokojnemu rytmowi.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Warszawska policja zabrała głos w sprawie kontrowersyjnego odebrania dzieci z rodziny na Białołęce. Funkcjonariusze podkreślają, że ich decyzje były wynikiem analizy wielu opinii, a nie tylko incydentu z rzeczniczką praw dziecka. Sąd ostatecznie nakazał zwrot dzieci rodzicom, krytykując działania policji jako nieproporcjonalne. Policja zapewnia, że ich działania były zgodne z procedurami i miały na celu ochronę dzieci.
2: W stołecznym ogrodzie zoologicznym urodziły się trzy irbisy śnieżne. Dwie samiczki i jeden samczyk przyszły na świat w lipcu i rozwijają się w świetnym tempie. Zwierzęta otrzymały imiona Sati, Szapur i Shisha. Na ich pierwsze kroki na zewnętrznym wybiegu trzeba będzie jeszcze poczekać, ponieważ przed nimi zaplanowane są szczepienia. Wisła w Warszawie osiągnęła dramatycznie niski poziom. Wodowskaz na bulwarach wskazuje zaledwie 98 cm, co jest mniej niż podczas rekordowo suchego września ubiegłego roku. Rzeka odsłania ogromne łachy piasku i kamieniste dno, co utrudnia żeglugę i funkcjonowanie portów. Tegoroczna susza stawia przed miastem nowe wyzwania, zwłaszcza w kontekście infrastruktury nadbrzeżnej.
1: W Warszawie trwa największy biegowy weekend w Polsce. W niedzielę, 27 września, wystartuje 48. Maraton Warszawski, a uczestnicy przebiegną przez oba brzegi Wisły. Tego samego dnia odbędzie się również Nice to Fit You – Warszawska Dycha. W sobotę młodsi biegacze wezmą udział w Nice to Fit You – mini-maratonie. Wzdłuż trasy maratonu przygotowano aż 50 stref kibicowania, a wydarzenie można śledzić na żywo w TVP Sport.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Kierowcy w Warszawie muszą przygotować się na utrudnienia w ruchu. Od piątku, 25 września, o godzinie 22 do poniedziałku. 28 września, do godziny 4, Aleja Niepodległości w kierunku Mokotowa będzie zamknięta z powodu wymiany nawierzchni. Objazdy poprowadzą między innymi ulicami Koszykową, Waryńskiego i Trasą Łazienkowską. Zmiany obejmą także komunikację miejską, w tym linie autobusowe 174 oraz nocne N34, N36 i N86. Jarosław Kowalski, ojciec zamordowanej 16-letniej Mai z Mławy, wystąpił o ochronę dla siebie i swojej rodziny. Mimo zatrzymania Katarzyny G., matki oskarżonego o zabójstwo jego córki, Kowalski nadal czuje się zagrożony. Sprawa ma związek z dramatycznymi wydarzeniami z kwietnia zeszłego roku, kiedy to ciało Mai znaleziono w kontenerze na śmieci. Kowalski chce również wyjaśnienia, dlaczego prokuratura umorzyła postępowanie w sprawie gróźb karalnych i stalkingu. W 2030 roku przy lotnisku Kraków-Balice powstanie nowoczesny hotel Tribe Kraków Airport. Obiekt zaoferuje 170 pokoi, strefę fitness i biznesową. To odpowiedź na dynamiczny rozwój krakowskiego lotniska, które w 2025 roku obsłużyło rekordowe 13 milionów 250 tysięcy pasażerów. Umowę na realizację inwestycji podpisała grupa Accor z krakowską spółką Kraków Airport Hotel. W Myślenicach doszło do wypadku, w którym 18-letni motocyklista potrącił 35-letniego mężczyznę na pasach. Zdarzenie miało miejsce na ulicy Kniaziewicza, a przyczyną była nadmierna prędkość na mokrej jezdni. Poszkodowany trafił do szpitala, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Policja apeluje o ostrożność na drogach, zwłaszcza w trudnych jesiennych warunkach.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Sebastian Kozielski, znany jako Marszal, pies do zadań specjalnych, przeżył nietypową sytuację w pociągu PKP Intercity. Obsługa konduktorska uznała jego plecak za potencjalne zagrożenie, podejrzewając, że może zawierać bombę. Po dokładnym sprawdzeniu okazało się, że plecak spełnia wszystkie limity przewoźnika. Internauci zareagowali z humorem, a sam Marszal nie stracił pogody ducha.
1: Ulica Kazimierzowska w Dąbrowie Górniczej została zamknięta na 8 miesięcy z powodu rozpoczęcia prac modernizacyjnych. To kluczowa trasa łącząca Dąbrowę Górniczą z Sosnowcem. Dlatego kierowcy muszą korzystać z objazdów. Remont obejmie m.in. nową nawierzchnię, oświetlenie i ścieżkę pieszo-rowerową. Prace mają zakończyć się w maju przyszłego roku, a ich koszt to niecałe 8 milionów złotych.
2: Jesień przypomina o sobie chłodnymi porankami i deszczową aurą, ale w Gliwicach można poczuć tropikalny klimat przez cały rok. W centrum miasta, w parku Chopina, znajduje się palmiarnia miejska, gdzie wśród palm i egzotycznych roślin można zapomnieć o jesiennej szarudze. To miejsce przyciąga nie tylko roślinnością, ale także ogromnymi akwariami z rybami z całego świata. W 2023 roku palmiarnię odwiedziło prawie 206 tysięcy osób, co świadczy o jej popularności. Z Bydgoszczy dotarła smutna wiadomość. W wieku 34 lat zmarła Katarzyna Zaczek, radna miejska i prawniczka. Była znana również jako reporterka i aktorka. Występowała w bydgoskiej telewizji oraz popularnych serialach. Rada Miasta Bydgoszczy wyraziła głębokie współczucie rodzinie i bliskim zmarłej.
0: Słuchacie Radia Super Ekspres.
2: W poniedziałkowe popołudnie w Nakle nad Notecią doszło do tragicznego wypadku. 13-letni Nathan, jadąc hulajnogą elektryczną, zderzył się z autobusem i zginął na miejscu. Chłopiec był uczniem 7 klasy i pasjonował się piłką nożną, trenował w klubie SF Junior Nakło. Policja bada okoliczności zdarzenia, a klub pożegnał Nathana w poruszającym wpisie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. We Wrocławiu prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 14 stopni. W tym samym czasie w Białymstoku możemy zobaczyć małe zachmurzenie, a termometry wskażą 16 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1017 hektopaskali. Ciepły dzień bez upału. W sam raz, by złapać równowagę między energią a spokojem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
7: Zapraszam ciebie na to spotkanie i wtedy w

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Umowy o dzieło w Polsce nie tracą na popularności. W pierwszym półroczu 2026 roku liczba ich wykonawców wzrosła do ponad 203 tysięcy. Najwięcej takich umów zawieranych jest na Mazowszu, gdzie na 10 tysięcy płatników zgłoszono ponad 6 tysięcy umów. Z danych ZUS wynika, że niecałe 28% umów to kontrakty jednodniowe, a większość zgłoszeń odbywa się elektronicznie. Wśród wykonawców coraz częściej pojawiają się cudzoziemcy, głównie z Ukrainy i Białorusi. Umowy o dzieło są szczególnie popularne w branżach kreatywnych i technologicznych.
2: Rafał Zaorski, znany jako król polskich spekulantów, został aresztowany w związku z aferą Zonda Krypto. Prokuratura zarzuca mu przywłaszczenie ponad miliona złotych, co może skutkować karą do 10 lat więzienia. Z jego majątku zabezpieczono jedynie 8 tysięcy złotych. Zaorski trafił do aresztu na 3 miesiące z obawy o utrudnianie postępowania. To nie pierwsze problemy prawne inwestora, który wcześniej został skazany za insider trading. Sprawa Zonda Krypto to tylko część jego kłopotów, które mogą się jeszcze pogłębić. PKP Intercity wprowadza specjalną promocję dla seniorów. 20 października osoby powyżej 60 roku życia będą mogły podróżować pociągami krajowymi za jedyne 10 zł. Oferta obejmuje wszystkie pociągi, w tym EIP, ale dotyczy tylko drugiej klasy i podróży bez przesiadek. Bilety można kupić do 15 października, a ich liczba jest ograniczona. Seniorzy muszą okazać dokument tożsamości podczas kontroli. Bilety są dostępne online, w aplikacji, kasach i biletomatach.
1: Podaż pieniądza w Polsce osiągnęła w sierpniu rekordowy poziom niemal niecałe 3 biliony złotych. W ciągu roku wzrosła o 298 miliardów złotych, co stanowi ponad 11%. Głównym powodem tego wzrostu są oszczędności gospodarstw domowych oraz napływ środków z zagranicy, w tym z Krajowego Planu Odbudowy. Wzrosło także zadłużenie instytucji rządowych oraz aktywność banków w udzielaniu kredytów. Mimo historycznego poziomu podaży pieniądza, analitycy nie przewidują powrotu do wysokiej inflacji z lat od 2020 do 2021. Granica 3 bilionów złotych jest już na wyciągnięcie ręki.
2: Rząd Czech wprowadza limity cen paliw oraz nadzwyczajny podatek na rafinerię. Ministerstwo Finansów będzie codziennie ustalać maksymalne ceny benzyny i oleju napędowego. Nowe regulacje obowiązują przez cały październik. To już druga taka interwencja rządu w tym roku, po wcześniejszych limitach od kwietnia do lipca. Ceny paliw w Czechach osiągnęły najwyższy poziom od 2022 roku. Działania te mają na celu zahamowanie inflacji i utrzymanie cen na jednym z najniższych poziomów w Unii Europejskiej.
1: W najnowszym katalogu Biedronki znajdziemy wiele inspiracji na Dzień Chłopaka. Wśród propozycji wyróżnia się plecak z wyposażeniem marki Setti, idealny dla miłośników przygód. Zawiera 15 elementów survivalowych, w tym latarkę, LED i nóż taktyczny. Fanów technologii dostępne

0: Przeszła kluczowe testy poligonowe bezzałogowej platformy Wilk. Ćwiczenia odbyły się pod Opolem z udziałem żołnierzy 10. Opolskiej Brygady Logistycznej. Wilk, bazujący na doświadczeniach z Ukrainy, ma zrewolucjonizować wojskową logistykę, dostarczając zaopatrzenie i chroniąc życie. Firma planuje kolejne testy oraz prezentację wersji medycznej jeszcze w tym roku. Komercjalizacja rozwiązania ma ruszyć w przyszłym roku. Platforma Wilk ma wspierać logistykę na najniższym szczeblu, transportując m.in. amunicję i środki medyczne.
1: Do Polski dotarła kolejna partia amerykańskich czołgów M-1A-2 SE-PV-3 Abrams. 35 nowych maszyn zasili 18. Dywizję Zmechanizowaną, wzmacniając obronność kraju na wschodniej flance NATO. To już siódma dostawa w ramach kontraktu na 250 czołgów, z którego do tej pory zrealizowano 217 jednostek. Polska konsekwentnie modernizuje swoje siły zbrojne, inwestując w nowoczesny sprzęt i wyszkolenie żołnierzy. Nowe Abramsy, zanim trafią do służby, przejdą niezbędne przygotowania techniczne. Polskie wojsko planuje rewolucję w szkoleniu pilotów dzięki nowym śmigłowcom. Airbus Helicopters proponuje model H-145M, który ma zastąpić dotychczasowe Mi-2 i W-3 Sokół. Maszyna ta, wzbogacona o polskie uzbrojenie, może stać się kluczowym elementem modernizacji. Współpraca z Polską Grupą Zbrojeniową i Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych ma na celu integrację krajowych rozwiązań ze systemem HAFORS. To nie tylko wzmocnienie potencjału obronnego, ale także szansa na rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego na arenie międzynarodowej.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1015 hektopaskali. Dla Warszawy przewiduje się 12 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Bydgoszczy termometry pokażą 15 stopni, a wiatr osiągnie 1 metr na sekundę. Słońce grzeje delikatnie, a temperatura utrzymuje się w idealnym zakresie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W najnowszym, 1038 odcinku tureckiego serialu Dziedzictwo, Poyraz uwierzy, że to Mert podrzucił narkotyki do warsztatu. Semih sprytnie zmanipulował sytuację, by obciążyć niewinnego Merta. Poyraz, nieświadomy intrygi, zacznie szukać dowodów na winę swojego pomocnika. Mert, mimo prób obrony, zostanie niesłusznie oskarżony, co doprowadzi do dramatycznych konsekwencji. Prawda jednak w końcu wyjdzie na jaw, a Poyraz gorzko pożałuje swoich działań. Odcinek 1038 zostanie wyemitowany w poniedziałek 28 września o godzinie 16:00. Na TVP1. Dla tych, którzy przegapią emisję, dostępne będą powtórki w serwisie TVP VOD. La Promesa powraca z emocjonującym 485 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w piątek, 25 września o 15:05 na TVP2. Manuel i Salvador knują, by ukryć zniknięcie Curra, co staje się pilnie strzeżoną tajemnicą. Vera zdobywa się na odwagę i wyjawia Santosowi szczegóły spotkania z matką, co może zmienić ich relacje. Tymczasem Alonso nie ustaje w próbach wyprowadzenia Marii Antoni z pałacu, co prowadzi do kolejnych intryg. Ricardo i Petra toczą otwartą wojnę, a napięcie w pałacu rośnie. Ten odcinek pełen jest dramatycznych zwrotów akcji, które na pewno przyciągną uwagę widzów.
2: O splątane losy zapraszają na 53. odcinek pełen emocji i dramatycznych zwrotów akcji. Już w piątek, 25 września, o godzinie 14:00 na TVP1. Jasemin stanie się ofiarą brutalnego ataku słownego ze strony Meltem, ale na ratunek przybędzie jej zakochany Burak. Po burzliwych wydarzeniach para znajdzie chwilę wytchnienia w domowym zaciszu, co zbliży ich do siebie. Tymczasem Kerem stanie przed poważnym wyzwaniem, gdy jego współpracownicy, Serhat i Cem, przeprowadzą z nim szczerą rozmowę. W tle Ayfer ostrzega Halil przed niebezpiecznym Remzim, który nieustannie knuje intrygi. To wszystko i jeszcze więcej w najnowszym odcinku tureckiej telenoweli. M jak miłość wciąga widzów w wir emocji. W 1948 odcinku rusza śledztwo po tajemniczej śmierci Sowińskiego. Policja bada okoliczności zniknięcia dyrektora kliniki, nie wiedząc jeszcze, że nie żyje. Detektyw Jakub Karski odkrywa w mieszkaniu Sowińskiego naszyjnik, który kiedyś podarował swojej byłej żonie, Kasi. W 1949 odcinku Jakub konfrontuje się z Kasią, pytając o biżuterię. Kasia udaje zaskoczenie i prosi o dyskrecję, próbując ukryć swoje sekrety. Sowiński szantażował Kasię, znając jej tajemnicę o ojcostwie Zosi. Mariusz, zazdrosny o żonę, doprowadził do tragedii, nie znając prawdziwych powodów jej spotkań z Sowińskim. Teraz jeden naszyjnik może wywrócić życie Kasi do góry nogami.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W 11 odcinku serialu Te Felicita Zośka stanie przed trudnym wyzwaniem, gdy Julia, Niko i Marco przybędą do Warszawy. Konfrontacja z Julią może potwierdzić najgorsze obawy Zośki dotyczące Kamila. Oliwia zacznie bacznie obserwować Dawida, którego dziwne zachowanie wzbudzi w niej niepokój. Tymczasem Stella i Francesca będą próbowały dowiedzieć się, co dzieje się z Marco, który niedawno przeżył rozwód. Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się w środę, 30 września o godzinie 20:30 na TVP1. Po emisji odcinek będzie dostępny online na platformie TVP VOD. Serial Felicita to polsko-włoska produkcja, która wciąga widzów w wir rodzinnych tajemnic i emocji.
2: W 968 odcinku serialu Akacjowa 38 Lucia odkryje prawdę o swoim pochodzeniu, co może całkowicie odmienić jej życie. Mimo sprzeciwu, wuja Joaquina postanowi wesprzeć Samuela finansowo, co może wpłynąć na ich relacje. Tymczasem Samuel, w przypływie złości, zniszczy klejnoty, które nie znalazły nabywcy. W kamienicy narasta niepokój o zdrowie Trini i Lolity, które cierpią z powodu silnego bólu brzucha. Rosina wyzna Suzanie, że Maria była kiedyś kochanką jej męża, co dodaje pikanterii do ich relacji. Odcinek zostanie wyemitowany 1 października o godzinie 18:40 na TVP1. Serial Akacjowa 38 to pełna emocji hiszpańska telenowela kostiumowa, której akcja toczy się w Madrycie na początku XX wieku.
1: Panna Młoda zbliża się do emocjonującego 212 odcinka. Sinem spotka się z Melichem, by rozwikłać tajemnicę listu, co może zaważyć na ich przyszłości. Cichan, poruszony historią starszego mężczyzny, postanowi mu pomóc. Sila natomiast nie dopuści Engina zbyt blisko siebie. W poprzednim odcinku Cichan przykuł Bejze kajdankami do rury, a Nusret próbował uciec, lecz Mukadder zatrzymała go, proponując układ. Nowy odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 1 października o godzinie 17:20 na antenie TVP2. Widzowie będą mogli śledzić dalsze losy bohaterów i ich skomplikowane relacje. Pierwsza miłość wkracza w dramatyczne rejony w 4260 odcinku. Lucja Reterska zostanie aresztowana przez polsko-niemieckich funkcjonariuszy w Berlinie, co wywoła prawdziwą burzę emocji. Melka, śmiertelnie ranna, pozostawi Piotrka w stanie totalnego załamania. Zdesperowany bohater postanowi sam wymierzyć sprawiedliwość, nie czekając na działania policji. Wcześniej, w 4259 odcinku, Krystian próbował wyciągnąć prawdę od Lucji, co doprowadziło do jej zatrzymania. Najnowszy odcinek będzie można obejrzeć we wtorek, 6 października o godzinie 18 na Polsacie. Serial dostępny jest również na platformie Polsat Box Go.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1015 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 14 stopni, z wiatrem z prędkością 2 metry na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to 15 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. W powietrzu przyjemne ciepło, które koi bardziej niż rozgrzewa.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: 9.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Książę Harry rozważa stworzenie filmu dokumentalnego o swojej matce, księżnej Dianie, z okazji 30. rocznicy jej śmierci w 2027 roku. Rozmawia już z przyjaciółmi i krewnymi Diany, w tym z jej bratem Charlesem Spencerem, którzy mogliby wziąć udział w projekcie. Dokument mógłby powstać za pośrednictwem firmy Archwell Productions. Jednak na razie nie podjęto ostatecznej decyzji. Warto przypomnieć, że w 2017 roku Harry i William wystąpili wspólnie w filmie BBC poświęconym Dianie.
3: 28-letnia Maria Thomas z Missouri została skazana na 11 lat więzienia za śmierć swojej miesięcznej córeczki. W lutym 2024 roku kobieta umieściła niemowlę w włączonym piekarniku, tłumacząc to tragiczną pomyłką. Thomas przyznała się do winy, co pozwoliło na łagodniejszą kwalifikację czynu. Tragedia miała miejsce w Kansas City. Thomas Giegler, 56-letni programista z Kalifornii, zaginął po skoku za burtę wycieczkowca Carnival Panorama. Do zdarzenia doszło 19 września podczas rejsu z Meksyku do Kalifornii. Kamery pokładowe potwierdziły, że był to świadomy skok. Poszukiwania prowadzone przez służby Stanów Zjednoczonych i Meksyku wciąż trwają, ale jak dotąd nie przyniosły rezultatów.
2: Jesienią, kiedy za oknem robi się chłodniej, chętnie sięgamy po domowe przepisy, a szarlotka staje się królową stołów. Aby ciasto było jeszcze bardziej kruche i delikatne, cukiernicy polecają dodanie 2 łyżeczek octu jabłkowego. Ten prosty trik sprawia, że ciasto nie twardnieje i zachowuje idealną konsystencję. Ocet jabłkowy, który większość z nas ma w kuchni, nie zmienia smaku, ale znacząco poprawia strukturę wypieku.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Toruniu policjanci uratowali życie 70-latkowi, który stracił przytomność na ulicy Kościuszki. Funkcjonariusze grupy szybkiego reagowania przeprowadzili resuscytację i użyli defibrylatora, co pozwoliło przywrócić oddech mężczyźnie. Po przyjeździe służb medycznych poszkodowany został przekazany pod ich opiekę. Szybka reakcja policjantów okazała się kluczowa. Dietetyczka Roxana Środa podkreśla, że popularne zestawy śniadaniowe dla dzieci, takie jak biała bułka z dżemem i sok owocowy, mogą prowadzić do szybkiego spadku energii. Zaleca, by śniadaniówka zawierała złożone węglowodany, białko, zdrowe tłuszcze oraz warzywa i owoce. Takie połączenie zapewnia stabilną energię i wspiera koncentrację. Warto pamiętać, że zdrowa śniadaniówka nie musi być skomplikowana ani droga.
3: Policjanci z Łodzi zatrzymali 33-letniego mężczyznę podejrzanego o kradzież Lexusa, wartego 180 tysięcy złotych. Do zdarzenia doszło 12 września na parkingu przy centrum handlowym. Zatrzymany przyznał się do winy i usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem, za co grozi mu do 10 lat więzienia. Dzięki analizie monitoringu funkcjonariusze szybko ustalili tożsamość sprawcy.
2: Wszawica to powszechny problem u dzieci, niezwiązany z higieną, który wymaga szybkiej reakcji. Skutecznym domowym sposobem na pozbycie się wszy jest dodanie 2 kropel olejku z drzewa herbacianego do szamponu. Regularne stosowanie tej metody może zapobiec nawrotom. Ważne jest także dokładne wyczesywanie włosów i dezynfekcja tekstyliów.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Jajka najlepiej przechowywać na środkowej półce lodówki, a nie w drzwiach. Drzwi lodówki narażają jajka na wahania temperatury, co wpływa na ich świeżość. Warto też trzymać je w oryginalnym opakowaniu, które chroni przed uszkodzeniami i zapachami. To prosta zmiana, która pomoże dłużej cieszyć się świeżymi jajkami. Zbliża się Dzień Wszystkich Świętych, a na cmentarzach coraz częściej zamiast tradycyjnych chryzantem pojawiają się nowe, mrozoodporne rośliny. Wrzosy, hebe czy kapusta ozdobna zyskują na popularności dzięki swojej odporności na jesienne chłody. W wazonach nadal królują róże, lilie i goździki, które dodają elegancji i symbolizują pamięć o zmarłych. Już 3 października rozpocznie się retrogradacja Wenus, która potrwa do 13 listopada. To czas, który może przynieść wyzwania w relacjach uczuciowych, zwłaszcza dla wag, skorpionów i byków. Warto skupić się na analizie przeszłości i weryfikacji związków, zamiast podejmować nowe decyzje. Jesień to kluczowy czas dla ogrodników, którzy chcą przygotować hortensje do zimy. Zaleca się stosowanie nawozów bogatych w fosfor i potas, które wzmacniają system korzeniowy i odporność roślin. Ciekawym sposobem na zmianę koloru kwiatów na różowy jest użycie popiołu drzewnego, który zmienia odczyn gleby. Pamiętajmy, aby unikać nawozów azotowych, które mogą osłabić rośliny.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Adaptacje Lalki Bolesława Prusa stały się gorącym tematem dyskusji publicznej. Premier Donald Tusk wyraził pozytywną opinię o serialu na Netflixie, podkreślając wartość debaty o książce. Aktorka Magdalena Cielecka poparła jego stanowisko, udostępniając jego wypowiedź w mediach społecznościowych. Serial w reżyserii Pawła Maślony zadebiutował 16 września, a pełnometrażowa wersja Macieja Kawalskiego trafi do kin pod koniec miesiąca.
2: Z Bydgoszczy napłynęły smutne wieści. W wieku 34 lat zmarła Katarzyna Zaczek, znana aktorka i radna miasta. Publiczność kojarzyła ją z seriali takich jak Barwy Szczęścia. Katarzyna Zaczek zmagała się z ciężką chorobą, która przerwała jej pełne pasji życie. Rada Miasta Bydgoszczy oraz Łukasz Schreiber złożyli kondolencje rodzinie i bliskim.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1018 hektopaskali. W Krakowie temperatura wyniesie 15 stopni, z wiatrem z prędkością 4 metry na sekundę. Dla Szczecina przewidywana temperatura to 16 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 5 metrów na sekundę. W powietrzu przyjemne ciepło, które koi bardziej niż rozgrzewa.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Jessica Mercedes, znana polska blogerka modowa, z rozbrajającą szczerością przyznała, że całkowicie zapomniała o spotkaniu z Britney Spears w Warszawie w 2014 roku. Tak, to nie żart. Spotkanie z ikoną popu, które dla wielu byłoby niezapomnianym przeżyciem, dla niej okazało się jedynie mglistym wspomnieniem. Co więcej, Jessica uważa to za najlepsze zlecenie w swojej karierze, bo przecież kto by nie chciał dostać zapłaty za selfie z Britney? Cóż, niektórzy mają naprawdę wyjątkowe wspomnienia. Doda, jak na prawdziwą królową kontrowersji przystało, postanowiła uciec z jesiennej Polski do słonecznej Hiszpanii. Oczywiście, nie mogło zabraknąć relacji z wakacyjnego relaksu, gdzie w bikini i ultrakrótkiej sukience pokazała, że potrafi rozgrzać internet do czerwoności. Mimo zapowiedzi ograniczenia działalności, Doda wciąż jest na topie, a bilety na jej koncerty znikają szybciej niż ciepłe bułeczki. Ciekawe, czy prokuratura też śledzi jej Instagram. Natasza Urbańska, znana artystka, podzieliła się z fanami smutną wiadomością o zdiagnozowanym u niej nowotworze. Choroba zmusiła ją do odwołania koncertów, w tym tych związanych z 30-leciem kariery. Mimo trudności, Natasza nie zamierza całkowicie zniknąć ze sceny i planuje pojawiać się tam, gdzie pozwoli jej zdrowie. Prosi fanów o wyrozumiałość i przypomina o znaczeniu profilaktyki zdrowotnej. Joanna Liszowska, znana z serialu Szpital Świętej Anny, najwyraźniej nie traci czasu na nudę. Ostatnio widziana była w warszawskim klubie z tajemniczym, dobrze zbudowanym mężczyzną, którego fryzura przyciągała uwagę równie mocno jak jego tatuaże. Para bawiła się na parkiecie, a wieczór zakończyli wspólnym wyjazdem do hotelu. Czyżby po 8 latach od rozwodu aktorka znalazła nową miłość? Czas pokaże.
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Czas płynie nieubłaganie, a kultowy film U Pana Boga w ogródku z 2007 roku przypomina nam, jak szybko zmienia się świat. Ta sielska komedia z Podlasia, pełna absurdów i uroku, zdobyła serca widzów, a jej gwiazdorska obsada przeszła niemałą metamorfozę. Krzysztof Dzierma, Andrzej Zaborski czy Wojciech Solarz. Wszyscy oni zmienili się nie do poznania, a ich nowe wizerunki mogą zaskoczyć nawet największych fanów. Cóż, czas nie oszczędza nikogo, nawet ulubieńców z Królowego Mostu. Dave Mustaine, założyciel Megadeth, w swojej nowej autobiografii In My Darkest Hour zdradza kulisy walki z rakiem gardła i przyznaje, że wsparcie otrzymał nawet od Jamesa Hetfielda z Metallica. To zaskakujące, biorąc pod uwagę ich burzliwą przeszłość. Mustaine, który ogłosił muzyczną emeryturę z powodu problemów zdrowotnych, podkreśla, że prawdziwa przyjaźń nie potrzebuje medialnego rozgłosu. Książka ma swoją premierę już w ten piątek, 25 września. Matt Heafy, lider zespołu Trivium, z nostalgią wspomina swoje metalowe korzenie, wyróżniając trzy albumy, które ukształtowały jego muzyczny gust. Wśród nich znalazł się legendarny Black Album Metallica oraz Reroute to Remain od In Flames, które otworzyły mu oczy na różnorodność metalu. Trzecim kluczowym dziełem było Whatever It May Take od Heaven Shall Burn, które pokazało mu, jak połączyć metalcore z ważnymi tematami społecznymi. Tymczasem Trivium przygotowuje się do wydania swojego 11 albumu, a Heafy nie kryje ekscytacji, twierdząc, że to ich najlepsze dzieło. Cóż, pozostaje nam czekać, aż ta niesamowita muzyka wstrząśnie światem.
2: U2, legendarna irlandzka formacja, która zaczęła swoją przygodę w 1976 roku, znów jest na ustach wszystkich. Użytkownicy portalu Rate Your Music postanowili wyłonić najlepsze utwory zespołu, a wyniki są zaskakujące. Choć ich dyskografia liczy 14 albumów, to właśnie teraz fani z całego świata oceniają, które kawałki zasługują na miano najlepszych. Ciekawe, czy nowy album, który ma się pojawić wkrótce, dorówna legendarnym hitom z lat 80. i 90.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Ozzfest powraca. Tak, dobrze słyszeliście. Legendarny festiwal heavy metalu, sygnowany przez samego księcia ciemności, Ozziego Osborna, znowu zagości na scenie w 2027 roku. Choć Ozzy nie jest już z nami, jego duch wciąż unosi się nad światem metalu. Początkowo planowano jednodniowe wydarzenie w Birmingham, ale teraz organizatorzy zapowiadają międzynarodową trasę, w tym także w Stanach Zjednoczonych. Szczegóły dotyczące line-upu i daty pozostają tajemnicą, ale jedno jest pewne. Metalowi maniacy mogą zacierać ręce. Elektrownia Battersea, znana z okładki albumu Animals, Pink Floyd, przeszła niezwykłą metamorfozę. Zamiast dymiących kominów, teraz mamy tam Apple Music Hall, gdzie można zagrać koncert na 600 osób i od razu go nagrać. Apple postanowiło, że to idealne miejsce na nową przestrzeń koncertową. Bo przecież kto by nie chciał wystąpić w dawnej elektrowni? A wszystko to z możliwością transmisji na żywo. Bo przecież nic nie mówi muzyczna Mekka, jak dawna elektrownia węglowa. Dragon Force, legendy power metalu, postanowiły zaszaleć i po prawie 30 latach wprowadziły do składu pierwszą wokalistkę Alice White Gluse. Nowy singiel Hunger of the Beast już huczy w głośnikach, a 10. album, zapowiedziany na marzec przyszłego roku, ma być prawdziwą petardą. Zespół twierdzi, że nie goni za sławą, ale kto by się tym przejmował, skoro ich muzyka ma przetrwać próbę czasu. Cóż, czas pokaże, czy ta rewolucja to strzał w dziesiątkę, czy tylko chwilowy kaprys.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Polsce dzisiaj dominować będą lekkie opady deszczu. Termometry w Katowicach na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 12 stopni. Mieszkańcy poczują też wiatr zachodni z maksymalną prędkością 3 metry na sekundę. Z kolei w Toruniu temperatura będzie wynosić 13 stopni i będzie wiał wiatr północno-zachodni z maksymalną prędkością 2 metry na sekundę. Rzeźkość powietrza dodaje wrześniowi głębi i cichego uroku.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Warszawa i Bielsko-Biała triumfują w tegorocznym indeksie zdrowych miast, ogłoszonym 17 września w Warszawie. Stolica zajęła pierwsze miejsce wśród miast powyżej 300 tysięcy mieszkańców, a Bielsko-Biała wśród mniejszych miast. Zabrze zdobyło tytuł miasta pięciolecia, awansując aż o 31 miejsc w rankingu. Indeks, opracowany przez grupę LuxMed i partnerów akademickich, ocenia miasta pod kątem zdrowia, środowiska i jakości życia mieszkańców. Policja ze Śródmieścia zatrzymała 36-letniego mężczyznę podejrzanego o przemoc i wykorzystywanie seksualne własnej córki. Do zdarzeń miało dojść blisko dekadę temu, gdy dziewczynka była jeszcze dzieckiem. W trakcie przeszukania zabezpieczono sprzęt elektroniczny z materiałami o charakterze pedofilskim. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla podejrzanego, któremu grozi nawet 15 lat więzienia. W Warszawie Wisła osiągnęła rekordowo niski poziom, co poważnie utrudnia żeglugę śródlądową. W połowie września wodowskazy przy bulwarach wskazały zaledwie 98 cm, a w rejonie nadwiślanówki około 20 cm. Skutkiem tego jest zawieszenie rejsów większych statków, takich jak Kopernik, oraz promów warszawskiego transportu publicznego. Niski poziom wody stanowi wyzwanie dla miejskiej infrastruktury i wymusza zmiany w planowaniu przestrzeni nadrzecznych.
2: W warszawskim zoo urodziły się 3 irbisy śnieżne. 2 z nich to samiczki, a 1 to samczyk. Maluchy, które przyszły na świat 11 lipca, rosną zdrowo i z każdym tygodniem stają się coraz bardziej ruchliwe. Na ich spotkanie z odwiedzającymi trzeba jeszcze poczekać, ponieważ czeka je kolejne szczepienie.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Warszawska policja zabrała głos w sprawie interwencji rzeczniczki praw dziecka na Białołęce, po której dwoje dzieci trafiło do placówki opiekuńczo-wychowawczej. Policja podkreśla, że decyzje były wynikiem analizy szerokiego materiału, a nie jednego incydentu. Sąd rodzinny później nakazał powrót dzieci do rodziców, uznając działania instytucji za nieproporcjonalne. Sprawa wciąż budzi emocje, a policja zaznacza, że nie ujawnia wszystkich szczegółów ze względu na ochronę prywatności rodziny. Rozpoczęcie roku szkolnego to czas, gdy wielu rodziców planuje dodatkowe zajęcia dla swoich dzieci. Według najnowszych danych, mediana ceny za godzinę korepetycji w Polsce wynosi 70 zł. Ceny różnią się w zależności od przedmiotu i lokalizacji. Najtańsze są lekcje plastyki, które kosztują średnio 47 zł i 50 groszy za godzinę, podczas gdy za informatykę online trzeba zapłacić nawet 100 zł.
2: W Krakowie doszło do niebezpiecznego incydentu. Agresywny 35-latek pod wpływem alkoholu i narkotyków terroryzował przechodniów, atakując nawet dziecko. Na jego drodze stanął policjant po służbie, który mimo odniesionych obrażeń zdołał obezwładnić napastnika. Mężczyzna trafił do aresztu i usłyszał zarzuty.
1: W Myślenicach doszło do groźnego wypadku z udziałem 18-letniego motocyklisty i pieszego. Na mokrej nawierzchni motocyklista stracił panowanie nad pojazdem, co doprowadziło do potrącenia 35-letniego mężczyzny na przejściu. Poszkodowany trafił do szpitala, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Policja apeluje o ostrożność i dostosowanie prędkości do jesiennych warunków na drodze.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Przy krakowskim lotnisku powstanie nowoczesny hotel Tribe, który otworzy swoje drzwi w 2030 roku. Obiekt zaoferuje 170 pokoi, strefę do pracy i siłownię. To odpowiedź na rosnącą popularność portu Kraków-Balice, który w 2025 roku obsłużył 13,25 miliona pasażerów.
1: Na drodze S1 w Mysłowicach doszło do poważnego wypadku. Samochód osobowy najechał na tył ciężarówki, a kierowca osobówki został reanimowany i przetransportowany do szpitala. Droga jest całkowicie zablokowana w obu kierunkach, co powoduje duże utrudnienia. Na miejscu pracują wszystkie służby, a kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność.
2: W Dąbrowie Górniczej doszło do nietypowego incydentu na przejeździe kolejowym. Pojazd Straży Miejskiej utknął między zamkniętymi rogatkami, co zakończyło się mandatem dla kierowcy w wysokości 1500 zł. Sytuacja wywołała kontrowersje, ponieważ od strażników oczekuje się przestrzegania przepisów. Funkcjonariusz musi także pokryć koszty naprawy uszkodzonego auta. Sąd apelacyjny w Katowicach zaostrzył wyrok dla Tomasza J., skazanego za zabójstwo księdza Grzegorza Dymka z Chłobucka. Zamiast 20 lat, mężczyzna spędzi w więzieniu 30 lat. Sąd utrzymał ustalenie, że Tomasz J. działał z zamiarem ewentualnym, a nie bezpośrednim. Prokuratura domagała się dożywocia, jednak sąd nie przychylił się do tej prośby.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W Nakle nad Notecią doszło do tragicznego wypadku. 13-letni Nathan, jadąc hulajnogą elektryczną, zderzył się z autobusem i zginął na miejscu. Chłopiec był uczniem 7 klasy i pasjonował się piłką nożną, grając w SF Junior Nakło. Policja bada okoliczności zdarzenia.
2: We wrocławskim Sky Tower doszło do tragicznego zdarzenia. 36-letnia kobieta została znaleziona martwa w wannie z hydromasażem. Prokuratura bada okoliczności jej śmierci, ale na razie nie ustalono jednoznacznej przyczyny zgonu. Śledczy czekają na wyniki szczegółowych badań toksykologicznych, które mogą potrwać nawet kilka miesięcy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1017 hektopaskali. We Wrocławiu lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 14 stopni. Z drugiej strony kraju w Białymstoku na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 16 stopni. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Aleks Peskowicz, 17-letni bramkarz Pogoni Szczecin, budzi wielkie nadzieje w świecie piłki nożnej. Młody talent, pochodzący z piłkarskiej rodziny, trenuje z pierwszym zespołem i reprezentuje Słowację w juniorskich kadrach. Choć jeszcze nie zadebiutował w Ekstraklasie, jego rozwój jest bacznie obserwowany przez ekspertów. Czy Aleks stanie się nowym numerem jeden w bramce portowców? Czas pokaże.
2: Nikodem Leśniak-Paduch dołącza do młodzieżowej reprezentacji Polski przed kluczowymi meczami eliminacji Mistrzostw Europy ze Szwecją i Włochami. Biało-czerwoni, prowadzeni przez Jerzego Brzęczka, mają za sobą świetny początek kwalifikacji, wygrywając wszystkie 8 spotkań. W kadrze doszło do kilku zmian, w tym przesunięcia Marcela Reguły do pierwszej reprezentacji. Leśniak-Paduch zastąpi Filipa Koperskiego, choć powód tej zmiany nie został podany.
1: Christian Bielik z Cardiff City uniknął sądowych konsekwencji po incydencie z kibicem podczas meczu z Portsmouth na początku września. Obie strony doszły do pozasądowego porozumienia, a zawodnik przeprosił fana. Mimo to angielska federacja piłkarska prowadzi własne postępowanie i Bielik ma czas do 25 września na złożenie wyjaśnień. Możliwe, że czeka go kara finansowa lub zawieszenie.
2: Na wczorajszej konferencji prasowej reprezentacji Polski doszło do niecodziennej sytuacji. Dziennikarz Super Expressu, Michał Skiba, publicznie przeprosił Roberta Lewandowskiego za nieprawdziwe doniesienia o jego rzekomym opuszczeniu zgrupowania. Kapitan kadry, zaskoczony gestem, docenił odwagę dziennikarza, podkreślając, jak rzadko w mediach spotyka się przyznanie do błędu. Lewandowski przyznał, że taka sytuacja zdarzyła mu się po raz pierwszy w karierze.
3: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: UEFA wyznaczyła greckiego sędziego Anastasiosa Papapetrou do prowadzenia piątkowego meczu Polski z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. Papapetrou ma doświadczenie z polskimi drużynami. Sędziował m.in. mecze Legii Warszawa i Rakowa Częstochowa. Na PGE Narodowym wspierać go będą greccy asystenci, a za system VAR odpowiadać będzie Ioannis Papadopoulos. Polscy siatkarze awansowali do półfinału Mistrzostw Europy, pokonując Niemców 3-0. Drużyna Nikoli Grbicia była zdecydowanym faworytem i potwierdziła to na parkiecie. Wilfredo Leon, jeden z najskuteczniejszych zawodników, wyraził zadowolenie z gry zespołu. Niemieccy zawodnicy przyznali, że Polacy byli lepsi i bardziej stabilni. Przed nami ćwierćfinał Mistrzostw Europy w siatkówce, którym Polska zmierzy się z Niemcami. W centrum uwagi znalazł się Kamil Semeniuk, który mimo sukcesów w klubie Perugia w reprezentacji pełni rolę rezerwowego. Semeniuk przyznał, że czasem trudno mu pogodzić się z decyzjami trenera, ale zawsze jest gotów wspierać drużynę. Jego postawa budzi szacunek kibiców, którzy liczą na sukces biało-czerwony. W najbliższą sobotę, 26 września, w Warszawie odbędzie się charytatywny turniej Cupra Padel News Cup. Dziennikarze z największych polskich mediów będą rywalizować o tytuł drużynowych mistrzów Polski w padlu. Celem wydarzenia jest zebranie funduszy dla młodych sportowców wspieranych przez Fundację Wybiegaj w Przyszłość. Turniej wspierają sponsorzy, w tym marka Cupra i Erste Bank Polska.
3: Słuchacie Radia Super Express.
2: Kamil Grabara, bramkarz reprezentacji Polski, doznał poważnej kontuzji podczas treningu w Juventusie Turyn. Zerwanie więzadeł krzyżowych w kolanie wyklucza go z gry na długi czas, co oznacza koniec występów w tym sezonie. W jego miejsce do kadry powołano Sławomira Abramowicza z Jagiellonii Białystok. Grabara opublikował zdjęcie ze szpitala, dziękując kibicom za wsparcie.
1: Maja Chwalińska awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA 500 w Singapurze, pokonując Oleksandrę Olijnykową 6-0, 6-1. Niestety, po meczu doszło do wpadki organizatorów, gdy dziennikarka błędnie pogratulowała jej przejścia do drugiej rundy. Chwalińska musiała poprawić prowadzącą, informując, że jest już w ćwierćfinale.
2: Robert Lewandowski mimo 38 lat nie zamierza kończyć kariery w reprezentacji Polski. Napastnik podkreśla, że wciąż ma zapał do gry i nie brakuje mu motywacji. Już w ten piątek Polacy zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. Lewandowski liczy na zdobycie bramek i punktów w nadchodzących meczach.
1: W Polskim Związku Piłki Nożnej wybuchł kolejny skandal. Sekretarz generalny Łukasz Wachowski miał potajemnie nagrywać prezesa Cezarego Kuleszę po kolacji z szefem FIFA, Gianim Infantino. Do incydentu doszło podczas Mistrzostw Świata do lat 20 kobiet w Katowicach. Informacje te potwierdził Bartosz Ryt, szef Małopolskiego Związku Piłki Nożnej.
3: Słuchacie Radia Super Express.
1: Tragiczne wieści ze świata skoków narciarskich. W wypadku drogowym zginął 16-letni Nathan Gehin, utalentowany francuski zawodnik. Do zdarzenia doszło w miejscowości Ventron, gdzie samochód, którym podróżował, uderzył w drzewo. 3 inne osoby zostały poważnie ranne. Środowisko sportowe pogrążone jest w żałobie, a francuski związek narciarski przekazał kondolencje rodzinie.
4: Tymoteusz Puchacz, piłkarz Sabah Baku, wraca do reprezentacji Polski po niemal dwuletniej przerwie. Jego świetna forma w Azerbejdżanie zaowocowała powołaniem do kadry narodowej. W wywiadzie dla TVP Sport Puchacz przyznał, że marzy o grze w angielskiej Premier League. Obecnie jednak skupia się na występach w Lidze Mistrzów, gdzie jego zespół zmierzy się z takimi gigantami jak Manchester United i Barcelona.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
4: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1015 hektopaskali. Dla Warszawy przewiduje się 12 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Bydgoszczy termometry pokażą 16 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Ciepły dzień bez upału. W sam raz, by złapać równowagę między energią a spokojem.
5: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość wciąga widzów w wir emocji. W 1948 odcinku rusza śledztwo po tajemniczej śmierci Sowińskiego. Policja bada okoliczności zniknięcia dyrektora kliniki, nie wiedząc jeszcze, że nie żyje. Detektyw Jakub Karski odkrywa w mieszkaniu Sowińskiego naszyjnik, który kiedyś podarował swojej byłej żonie, Kasi. W 1949 odcinku Jakub konfrontuje się z Kasią, pytając o biżuterię. Kasia udaje zaskoczenie i prosi o dyskrecję, próbując ukryć swoje sekrety. Sowiński szantażował Kasię, znając jej tajemnicę o ojcostwie Zosi. Mariusz, zazdrosny o żonę, doprowadził do tragedii, nie znając prawdziwych powodów jej spotkań z Sowińskim. Teraz jeden naszyjnik może wywrócić życie Kasi do góry nogami.
2: W 1949 odcinku M jak miłość Marysia Rogowska zmierzy się z trudnymi emocjami po zdradzie męża Artura. Zdrada z Joanną wywróciła jej życie do góry nogami, a bliscy, zaniepokojeni jej stanem, postanowią pomóc. Kinga i Piotrek wpadną na pomysł, by wysłać Marysię do spa na Mazurach, by choć na chwilę oderwała się od problemów. Jednak prawdziwe ukojenie Marysia znajdzie na Deszczowej, gdzie otworzy się przed Krystyną Filarską. To spotkanie będzie dla obu kobiet wyjątkowe, bo role się odwrócą. Jeszcze niedawno to Marysia wspierała Krysię po śmierci marszałka. Teraz to Krysia wysłucha przyjaciółki, która przestanie udawać, że wszystko jest w porządku. To będzie dla Marysi ważny moment, by zrzucić ciężar zdrady i znaleźć wsparcie.
1: Na Wspólnej zbliża się do emocjonującego 4285 odcinka, który zostanie wyemitowany we wtorek, 29 września o 20.15 na TVN. Weronika Rostocka towarzyszy Ewelinie Kalskiej podczas przesłuchania, gdzie na jaw wychodzą dramatyczne szczegóły jej małżeństwa z Gregiem. Ewelina opowiada o przemocy, której doświadczyła, a Weronika jest przerażona tym, co słyszy. Jednak kluczowe pytanie Tadeusiaka o wytarty nóż, którym ugodzono Grega, zmienia bieg przesłuchania. Weronika zaczyna dostrzegać, jak niebezpieczna może być sytuacja jej klientki. Atmosfera staje się napięta, a Rostocka gwałtownie przerywa przesłuchanie, nie zgadzając się z kierunkiem, w jakim zmierza śledztwo. Czy Ewelina była ofiarą, czy może planowała coś więcej? Odpowiedzi poznamy już wkrótce.
2: Pierwsza miłość zbliża się do emocjonującego 4257 odcinka, który zostanie wyemitowany 1 października o godzinie 18 na antenie Polsatu. Krystian nie może przestać myśleć o niepokojącym odkryciu, które zrobił, przeszukując rzeczy Ewy Reterskiej. Kalina będzie próbowała przekonać go do rozmowy z Łucją, wierząc, że wszystko da się wyjaśnić. Tymczasem Alan będzie miał inne zdanie i zasugeruje, by Krystian zaufał swojej intuicji. Bartek, po nieobecności na urodzinach Ilony, będzie chciał ją przeprosić, ale jej reakcja go zaskoczy. Na komendzie zjawi się bezdomny Mariusz z sensacyjnymi informacjami, które mogą zmienić bieg śledztwa. Serial Pierwsza Miłość od lat przyciąga widzów swoimi emocjonującymi zwrotami akcji i skomplikowanymi relacjami bohaterów.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Hotel Paradise w swojej 13. edycji nie przestaje zaskakiwać. Tym razem na czołówki trafiła Soraya, która zmaga się z poważnymi zarzutami dotyczącymi zaniedbywania swojego psa. Po opuszczeniu programu w sieci pojawiły się informacje o problemach zdrowotnych jej pupila, który trafił pod opiekę znajomej. Soraya przyznała, że leczenie psa rozpoczęło się z opóźnieniem, ale podkreśla, że sytuacja nie jest tak jednoznaczna, jak się wydaje. W obronie zwierząt stanął także Michał, inny uczestnik programu, wyrażając swoje rozczarowanie całą sytuacją. Sprawa Sorai to tylko jeden z wielu konfliktów, które wychodzą na jaw po zakończeniu programu. Widać, że relacje między uczestnikami nie zawsze kończą się wraz z opuszczeniem willi. Można się spodziewać, że to nie koniec emocji związanych z tą edycją. W najnowszym odcinku serialu Klan, numer 4745,

0: Dokumenty, który zostanie wyemitowany 1 października o godzinie 18:05 na TVP1, emocje sięgną zenitu. Oskar, po powrocie z winnicy, zdecyduje się na odważny krok i publicznie wyzna miłość Marioli. Tymczasem Tomek przeżyje rozczarowanie, gdy dowie się, że jego marzenia o stypendium w Sztokholmie nie spełnią się. W domu Janusza nadal będzie odczuwalna nieobecność Agnieszki, która przebywa w Pradze. Tymon i Edyta przejmą część jej obowiązków. Pawełek i Tola wrócą z Bieszczad, ale nie będą mieli czasu na odpoczynek, bo od razu ruszą przygotowania do inauguracji roku akademickiego. Bolek i Henia wrócą z potwierdzoną diagnozą zespołu cieśni nadgarstka, a Bożenka zaoferuje pomoc przy pieczeniu ciast. To będzie odcinek pełen emocji i niespodziewanych zwrotów akcji. Szpital Świętej Anny zaprasza na emocjonujący 153. odcinek, który zostanie wyemitowany 1 października o 16:50 na TVN. Marta Galica stanie przed trudnym wyzwaniem, gdy zostanie wezwana do dramatycznego wypadku. Sprawca zdarzenia nie tylko zagrozi jej prawnikami, ale także odmówi operacji ratującej życie. Tymczasem Bartek desperacko próbuje zatrzymać Kaśkę w domu, choć jej cierpliwość jest na wyczerpaniu. Na pediatrię trafi 11-latek w ciężkim stanie, a doktor Hajduk będzie musiała szukać wsparcia prawnego. Serial ukazuje nie tylko medyczne wyzwania, ale także skomplikowane relacje bohaterów. W rolach głównych zobaczymy m.in. Jolantę Fraszyńską, Joannę Liszowską i Julię Kamińską.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 14 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 16 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1016 hektopaskali. Wrześniowe ciepło otula dzień spokojem. Lato jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Minęła 10:00.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Jarosław Kaczyński wciąż uznawany jest za głównego lidera polskiej prawicy. W sondażu Instytutu Badań Polster 55% ankietowanych wskazało właśnie jego. Na drugim miejscu znalazł się prezydent Karol Nawrocki z wynikiem 26%. PiS straciło jednak na znaczeniu po odejściu około 40 polityków związanych z Mateuszem Morawieckim, którzy utworzyli nowe ugrupowanie Rozwój Plus. Prezydent Karol Nawrocki podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych ostrzegł przed imperialną pychą Rosji, porównując ją do postaw prowadzących do wojen światowych. Podkreślił, że Kreml destabilizuje Europę poprzez agresję i działania hybrydowe, co jest sprzeczne z zasadami Karty Narodów Zjednoczonych. Wezwał do wspólnej odpowiedzi na rosyjskie prowokacje, aby przywrócić prymat prawa międzynarodowego. Polska wzmacnia swoje sojusze i armię, nie dążąc do konfrontacji. Radosław Sikorski, szef polskiej dyplomacji, podczas wystąpienia w ONZ podkreślił, że Rosja nie ma szans na wygranie wojny z powodu słabości swojej gospodarki. Zwrócił uwagę, że PKB NATO jest 25 razy większe od rosyjskiego, a Europy 10 razy większe. W emocjonalnym apelu do Siergieja Ławrowa Sikorski wezwał do zakończenia konfliktu, który niszczy przyszłość Rosji. Na Florydzie małżeństwo zostało uderzone przez piorun podczas spaceru. Aaron i Claire Walenga upadli, a kobieta przestała oddychać. Na szczęście przypadkowi świadkowie natychmiast wezwali pomoc i rozpoczęli reanimację, ratując im życie. Para trafiła do szpitala, a ich historia poruszyła ludzi, którzy zebrali już ponad $65,000 na ich powrót do zdrowia.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Harvey Weinstein został skazany na 15 lat więzienia za napaść seksualną na byłą współpracownicę. To kolejny wyrok dla byłego potentata filmowego, który już wcześniej usłyszał wyroki za podobne przestępstwa. Sąd w Nowym Jorku uznał go winnym napaści na asystentkę produkcji Miriam Haley. Weinstein, znany z produkcji takich filmów jak Pulp Fiction czy Władca Pierścieni, spędzi za kratami łącznie 38 lat.
2: Policjanci z Lublina zatrzymali 34-letniego obywatela Rumunii podejrzanego o kradzież pieniędzy i biżuterii z lokalnego salonu jubilerskiego. Do zdarzenia doszło w 2023 roku, a mężczyzna został ujęty 23 września tego roku. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Skradzione przedmioty miały wartość blisko 100 tysięcy złotych. Jesień to czas, kiedy nasze paznokcie stają się kruche i łamliwe. Okazuje się, że prostym rozwiązaniem może być oliwa z oliwek, którą znajdziemy w kuchni. Regularne moczenie paznokci w ciepłej oliwie wzmacnia je i nawilża, dzięki czemu stają się mocniejsze i bardziej elastyczne. Warto powtarzać ten zabieg raz lub dwa razy w tygodniu, aby cieszyć się zdrowymi paznokciami przez całą jesień. Policja z Garwolina zatrzymała 19-latka podejrzanego o serię oszustw metodą na syna. Mężczyzna oszukiwał osoby w całej Polsce, wyłudzając prawie 33 tysiące złotych. Dzięki szybkiej interwencji służb udało się zablokować jego rachunek bankowy, co umożliwi pokrzywdzonym odzyskanie pieniędzy. Młodemu mieszkańcowi Lęborka postawiono 7 zarzutów, a grozi mu kara do 8 lat więzienia.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Centralne Biuro Śledcze Policji rozbiło zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się przemytem narkotyków z Hiszpanii do Polski. Do tej pory zatrzymano 42 osoby, a na rynek mogło trafić ponad 300 kg nielegalnych substancji. Główne działania miały miejsce w województwie kujawsko-pomorskim, gdzie skonfiskowano znaczne ilości narkotyków. Ostatnie zatrzymania, w tym osoby podejrzanej o kierowanie grupą, miały miejsce 16 września tego roku. Niektóre znaki zodiaku, takie jak byk, rak i ryby, wyjątkowo mocno przywiązują się do przedmiotów. Dla byka stary kubek czy ulubiony koc mogą być zbyt ważne, by się ich pozbyć. Rak ceni pamiątki z dzieciństwa i rzeczy należące do bliskich, co utrudnia mu porządki. Ryby natomiast patrzą na przedmioty przez pryzmat emocji i skojarzeń, nadając im osobiste znaczenie. Ubrania przechowywane w zamknięciu mogą tracić świeżość i nabierać nieprzyjemnego zapachu. Aby temu zapobiec, warto przygotować domowy woreczek zapachowy z sody oczyszczonej, kawy i olejków eterycznych. Taki naturalny odświeżacz nie tylko eliminuje stęchliznę, ale także poprawia nastrój. Wystarczy umieścić go w szafie i regularnie odświeżać, aby cieszyć się przyjemnym aromatem na co dzień.
0: Wczoraj w Szczecinie policja zatrzymała 16-latka, który uciekał przed radiowozem po popełnieniu wykroczenia drogowego. Przy młodym mężczyźnie znaleziono maczetę i gaz pieprzowy, a on sam przyznał się do ataku na kolegę. Poszkodowany zgłosił się do szpitala z raną ramienia, ale jego obrażenia nie wymagały hospitalizacji. Sprawa trafiła do sądu rodzinnego, który zdecyduje o dalszych krokach wobec nastolatka.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Ekspres.
0: Monika Olejnik, znana dziennikarka, miała niecodzienne problemy z parkowaniem w centrum Warszawy. Zaparkowała swoje auto tak blisko sąsiedniego pojazdu, że wyjście z samochodu stało się prawdziwym wyzwaniem. Fotoreporter uchwycił moment, gdy Olejnik musiała wykazać się nie lada zręcznością, by wydostać się na chodnik. To przypomnienie, że nawet doświadczeni kierowcy mogą czasem popełnić błąd.
1: Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1017 hektopaskali. W Krakowie temperatura wyniesie 16 stopni, z wiatrem z prędkością 4 metry na sekundę. Dla Szczecina przewidywana temperatura to 18 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 5 metrów na sekundę. Ciepła aura sprzyja wyciszeniu. Dzień płynie wolniej, uważniej.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Bianka i Filip Heizerowie wspominają swoją pierwszą randkę, która była jak z filmu. Bianka, nieświadoma, że umawia się z medialną gwiazdą, myślała, że Filip to doktor. Stres przed spotkaniem był tak wielki, że krew z nóg odpływała. Ale Filip szybko przejął kontrolę, a rozmowa płynęła jak rzeka. Nawet wichrowe wzgórza nie mogły konkurować z ich dialogiem, więc zamiast oglądać film, woleli spędzić czas razem. Cóż, miłość nie zna granic, nawet tych kinowych. Ewa Kasprzyk zamiast wylegiwać się na hiszpańskich plażach postanowiła poskakać na koncercie Shakiry w Madrycie. Aktorka, która nazwała swoją suczkę imieniem kolumbijskiej gwiazdy, pokazała na Instagramie, że jej biodra naprawdę nie kłamią. Widać, że doświadczenie z tańca z gwiazdami nie poszło na marne. Cóż, miłość do Shakiry jest tak wielka, że nawet piesek Kasprzyk stał się gwiazdą, pojawiając się na ściankach i w filmach.
2: Maria Prokop, nowa gwiazda Polsatu, ma już na oku kolejne wyzwanie. Marzy o występie w Tańcu z Gwiazdami i nie ukrywa, że jeden telefon z propozycją wystarczy, by ruszyła na parkę. Choć sama przyznaje, że jest amatorką, to nie przeszkadza jej to w snuciu planów o sambach i salsach w efektownych kostiumach. A jeśli chodzi o partnera, to już wybrała. Albert Kosiński, poznany na Teneryfie, jest jej faworytem. Cóż, pozostaje czekać na ten magiczny telefon.
1: Maryla Rodowicz, niezmordowana królowa polskiej sceny muzycznej. Nie zwalnia tempa i szykuje się do trasy Ostatni tak wielki bal. Choć nazwa brzmi jak pożegnanie, artystka zapewnia, że to tylko przedsmak jej kolejnych wielkich planów. W 2027 roku odwiedzi Warszawę, Katowice, Gdańsk i Kraków. A jej koncerty mają być największym wydarzeniem w jej karierze. Jak widać, Maryla nie zamierza oddać korony młodszym artystom, a wręcz przeciwnie, z nimi współpracuje, zdobywając nowych fanów.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Nowa lalka Netflixa wzbudza emocje, ale niekoniecznie te pozytywne. Daniel Olbrychski, choć sam nie zagrał w żadnej z tegorocznych adaptacji, nie szczędził słów krytyki pod adresem reżysera Pawła Maślony. Według aktora, zamiast opowiadać historię, twórca skupił się na popisach swojego stylu, co przypomina bardziej pokaz możliwości niż angażującą opowieść. Olbrychski uważa, że z materiału Prusa można było zrobić coś znacznie lepszego, a tymczasem otrzymaliśmy filmowy kicz. Roxana Węgiel, nasza niekwestionowana królowa jesieni, zaskakuje nowym singlem Jesień trwa. Zamiast cieszyć się ostatnimi promieniami letniego słońca, artystka już zanurza się w chłodniejsze klimaty, serwując nam muzyczny deser z nutą cynamonu. W teledysku nakręconym w Hamptons Roxana spaceruje po pustych plażach w sukni ślubnej, co dodaje całości nieco surrealistycznego uroku. Czyżby jesień miała stać się nowym sezonem ślubnym?
1: Ada Fijał znowu zaskakuje. W swoim najnowszym teledysku Red Flag zgromadziła prawdziwą plejadę gwiazd, w tym Małgorzatę Sochę i Krystiana Wieczorka. Klip aż kipi od emocji, namiętności i intensywnej czerwieni. A gwiazdy uwikłane są w toksyczne relacje, które przyciągają jak magnes. Ada wciela się w tytułową Red Flag, a Maurycy Popiel jako kelner symbolizuje pożądanie, które pojawia się, gdy robi się naprawdę gorąco. To prawdziwa uczta dla oczu i zmysłów. Sir Ian McKellen, niezłomny czarodziej kina, powraca jako Gandalf w wieku 87 lat. Po 12 latach od ostatniego występu w Śródziemiu, aktor zaskakuje fanów, udowadniając, że wiek to tylko liczba. Nowy film The Lord of the Rings, The Hunt for Gollum, reżyseruje Andy Serkis, a produkcją zajmuje się Peter Jackson. To nie tylko powrót do magicznego świata, ale i inspiracja dla wszystkich, którzy wierzą, że pasja nie zna granic.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Zapomnij o drogich świecach i chemicznych odświeżaczach, bo oto nadchodzi rewolucja w domowym aromatyzowaniu. Wystarczy garnek, trochę wody i kilka składników z kuchennej szafki, by stworzyć zapachowy raj. Cynamon, pomarańcza, goździki i jabłka. To wszystko, czego potrzeba, by wprowadzić jesienny klimat do wnętrza. A co najlepsze, ten domowy sposób nie tylko pachnie, ale i nie zrujnuje portfela.
1: Zbiórka na pomnik legendarnego perkusisty Nila Perta osiągnęła pełny sukces. A wszystko dzięki zespołowi Rush, który dorzucił brakujące 785 tysięcy dolarów. Pomnik stanie w Lakeside Park, miejscu, które zainspirowało jeden z utworów grupy. A teraz uwaga, Rush wraca na scenę po dekadzie przerwy i po raz pierwszy zagra w Polsce. Koncert odbędzie się 27 marca przyszłego roku w krakowskiej Tauron Arenie. Kto by pomyślał, że po tylu latach ciszy zespół znów będzie na ustach wszystkich fanów rocka. Świat muzyki punkowej wstrząśnięty. East Bay Ray, legendarny gitarzysta Dead Kennedys, zmaga się z chorobą Parkinsona. Mimo to nie zamierza rezygnować z koncertów i planuje grać, dopóki zdrowie mu na to pozwoli. Fani zasypują go wsparciem, a on dziękuje za każde dobre słowo. Cóż, prawdziwy punk nigdy się nie poddaje. Roger Taylor z Queen, znany z wyznaczania standardów gry na perkusji, postanowił podzielić się swoimi muzycznymi inspiracjami. W jego eklektycznej playliście znalazły się takie klasyki jak Rock Around the Clock, Billa Haleya czy Creep Radiohead. A jeśli chodzi o perkusistów, którzy go inspirowali, to na liście najlepszych z najlepszych znaleźli się Mitch Mitchell, John Bonham i Keith Moon. Ciekawe, czy jego nowy album Violence Insane in a Beautiful World dorówna tym legendom.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1016 hektopaskali. W Katowicach temperatura wyniesie 13 stopni, z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Torunia przewidywana temperatura to 14 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 2 metry na sekundę. Wrześniowy chłód koi zmysły i spowalnia tempo dnia. Warto to wykorzystać.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Warszawska policja zabrała głos w sprawie kontrowersyjnego odebrania dzieci z rodziny na Białołęce. Funkcjonariusze podkreślają, że ich decyzje były wynikiem analizy wielu opinii, a nie tylko incydentu z rzeczniczką praw dziecka. Sąd ostatecznie nakazał zwrot dzieci rodzicom, krytykując działania policji jako nieproporcjonalne. Policja zapewnia, że ich działania były zgodne z procedurami i miały na celu ochronę dzieci.
2: W stołecznym ogrodzie zoologicznym urodziły się trzy irbisy śnieżne. Dwie samiczki i jeden samczyk przyszły na świat w lipcu i rozwijają się w świetnym tempie. Zwierzęta otrzymały imiona Sati, Szapur i Shisha. Na ich pierwsze kroki na zewnętrznym wybiegu trzeba będzie jeszcze poczekać, ponieważ przed nimi zaplanowane są szczepienia. Wisła w Warszawie osiągnęła dramatycznie niski poziom. Wodowskaz na bulwarach wskazuje zaledwie 98 cm, co jest mniej niż podczas rekordowo suchego września ubiegłego roku. Rzeka odsłania ogromne łachy piasku i kamieniste dno, co utrudnia żeglugę i funkcjonowanie portów. Tegoroczna susza stawia przed miastem nowe wyzwania, zwłaszcza w kontekście infrastruktury nadbrzeżnej.
1: W Warszawie trwa największy biegowy weekend w Polsce. W niedzielę, 27 września, wystartuje 48. Maraton Warszawski, a uczestnicy przebiegną przez oba brzegi Wisły. Tego samego dnia odbędzie się również Nice to Fit You, Warszawska Dycha. W sobotę młodsi biegacze wezmą udział w Nice to Fit You mini-maratonie. Wzdłuż trasy maratonu przygotowano aż 50 stref kibicowania, a wydarzenie można śledzić na żywo w TVP Sport.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Kierowcy z Białołęki od ponad tygodnia stoją w korkach na ulicy Modlińskiej z powodu zmiany organizacji ruchu związanej z remontem mostu Grota Roweckiego. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zwęziła wjazd z Modlińskiej na trasę S8, co powoduje półgodzinne zatory. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiedział interwencję u ministra infrastruktury, aby rozwiązać ten problem. Sytuacja dotyka nie tylko kierowców, ale także pasażerów komunikacji miejskiej. Kierowcy w Warszawie muszą przygotować się na utrudnienia w ruchu. Od piątku, 25 września, o godzinie 22 do poniedziałku, 28 września, do godziny 4, Aleja Niepodległości w kierunku Mokotowa będzie zamknięta z powodu wymiany nawierzchni. Objazdy poprowadzą między innymi ulicami Koszykową, Waryńskiego i trasą Łazienkowską. Zmiany obejmą także komunikację miejską, w tym linie autobusowe 174 oraz nocne N34, N36 i N86. Jarosław Kowalski, ojciec zamordowanej 16-letniej Mai z Mławy, wystąpił o ochronę dla siebie i swojej rodziny. Mimo zatrzymania Katarzyny G., matki oskarżonego o zabójstwo jego córki, Kowalski nadal czuje się zagrożony. Sprawa ma związek z dramatycznymi wydarzeniami z kwietnia zeszłego roku, kiedy to ciało Mai znaleziono w kontenerze na śmieci. Kowalski chce również wyjaśnienia, dlaczego prokuratura umorzyła postępowanie w sprawie gróźb karalnych i stalkingu. Sebastian Kozielski, znany jako Marszal, pies do zadań specjalnych, przeżył nietypową sytuację w pociągu PKP Intercity. Obsługa początkowo podejrzewała, że jego plecak może zawierać bombę, a następnie dokładnie mierzyła jego wymiary. Choć plecak spełniał wszystkie normy przewoźnika, incydent wywołał lawinę komentarzy w sieci. Kozielski, mimo stresu, podszedł do sprawy z humorem, a jego historia stała się popularna wśród internautów.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Ulica Kazimierzowska w Dąbrowie Górniczej została zamknięta na 8 miesięcy. Z powodu rozpoczęcia prac modernizacyjnych. To kluczowa trasa łącząca Dąbrowę Górniczą z Sosnowcem. Dlatego kierowcy muszą korzystać z objazdów. Remont obejmie m.in. nową nawierzchnię, oświetlenie i ścieżkę pieszo-rowerową. Prace mają zakończyć się w maju przyszłego roku, a ich koszt to niecałe 8 milionów złotych.
2: Jesień przypomina o sobie chłodnymi porankami i deszczową aurą, ale w Gliwicach można poczuć tropikalny klimat przez cały rok. W centrum miasta, w Parku Chopina, znajduje się palmiarnia miejska, gdzie wśród palm i egzotycznych roślin można zapomnieć o jesiennej szarudze. To miejsce przyciąga nie tylko roślinnością, ale także ogromnymi akwariami z rybami z całego świata. W 2023 roku palmiarnię odwiedziło prawie 206 tysięcy osób, co świadczy o jej popularności. Z Bydgoszczy dotarła smutna wiadomość. W wieku 34 lat zmarła Katarzyna Zaczek, radna miejska i prawniczka. Była znana również jako reporterka i aktorka. Występowała w bydgoskiej telewizji oraz popularnych serialach. Rada Miasta Bydgoszczy wyraziła głębokie współczucie rodzinie i bliskim zmarłych. W poniedziałkowe popołudnie w Nakle nad Notecią doszło do tragicznego wypadku. 13-letni Nathan, jadąc hulajnogą elektryczną, zderzył się z autobusem i zginął na miejscu. Chłopiec był uczniem 7 klasy i pasjonował się piłką nożną, trenował w klubie SF Junior Nakło. Policja bada okoliczności zdarzenia, a klub pożegnał Nathana w poruszającym wpisie.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: We wrocławskim Sky Tower znaleziono ciało 36-letniej kobiety w wannie z hydromasażem. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci. Sekcja zwłok nie dała jednoznacznych odpowiedzi, a śledczy czekają na wyniki badań toksykologicznych. Na razie nikomu nie postawiono zarzutów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. We Wrocławiu za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 14 stopni. Natomiast w Białymstoku można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1017 hektopaskali. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Rodziny w Polsce mogą korzystać z programu 800+, ale Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadził dodatkowe wymogi. Nawet krótki wyjazd za granicę może skutkować wstrzymaniem wypłat. Cudzoziemcy muszą spełnić kilka warunków, w tym nieprzerwane zamieszkanie w Polsce oraz aktywność zawodową opiekuna. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ściśle współpracuje ze Strażą Graniczną, aby weryfikować te informacje. W przypadku wstrzymania świadczenia Zakład Ubezpieczeń Społecznych wzywa do złożenia wyjaśnień i dostarczenia dokumentów. Po pozytywnej weryfikacji wypłaty są wznawiane, a zaległości wyrównywane.
2: Oszuści coraz częściej wykorzystują sztuczną inteligencję do tworzenia fałszywych reklam z wizerunkami znanych osób. Skala problemu jest ogromna, a straty Polaków sięgają 537 milionów złotych. W odpowiedzi na to zagrożenie NASK opracował system DROST, który ma pomóc w wykrywaniu deepfake'ów. Rafał Brzoska, prezes Impostu, jest jedną z osób, których wizerunek jest bezprawnie wykorzystywany. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski złożył wniosek do Komisji Europejskiej o nałożenie kary na firmę Meta za niewystarczającą reakcję na zgłoszenia fałszywych reklam. Walka z oszustami trwa, a użytkownicy internetu powinni zachować szczególną ostrożność.
1: Jesień to doskonały czas na krótki city break w europejskich stolicach. Praga, Wilno i Budapeszt oferują atrakcyjne ceny noclegów, szczególnie w listopadzie. W Pradze dwuosobowy pokój ze śniadaniem można znaleźć już od 230 zł, a w Budapeszcie od 313 zł. Wilno kusi stabilnymi cenami przez cały rok, z ofertami od 320 zł za nocleg ze śniadaniem. Okolice 11 listopada to świetna okazja na wyjazd, gdyż ceny są wtedy najniższe. Jeśli ktoś szuka mniej oczywistych kierunków, warto rozważyć Ołomuniec, Liberec czy Koszyce. Masowy import nawozów z Rosji do Polski trwał mimo wojny z Ukrainą, co doprowadziło do poważnych problemów finansowych grupy Azoty. Dopiero pod koniec 2025 roku rząd wprowadził CIŁA-A na rosyjskie nawozy, co miało ograniczyć ich napływ. Rosyjskie koncerny, takie jak Uralchem i Eurochem, czerpały zyski z taniego surowca, co pozwalało im na konkurencyjne ceny. Polski rynek został zalany tanim rosyjskim mocznikiem, co spowodowało spadek udziału grupy Azoty z 80% do poniżej 50%. Dodatkowo polskie służby ostrzegały przed zagrożeniem terrorystycznym związanym z niekontrolowanym importem nawozów. Sytuację komplikuje także Białoruś, która omija sankcje, oraz plany Donalda Trumpa dotyczące białoruskiego potażu.
2: W przyszłym roku seniorzy mogą spodziewać się niższej waloryzacji świadczeń. Prognozy wskazują na wzrost o około 4,5%, co oznacza mniejsze podwyżki niż w tym roku. Dla przykładu, dodatek pielęgnacyjny wzrośnie tylko o około 16,5 zł, a dodatek dla sieroty zupełnej o ponad 31 zł. Najmniejsza podwyżka to zaledwie 83 grosze dla niektórych świadczeń. Emerytury również wzrosną wolniej. Na przykład przy świadczeniu 2051 zł podwyżka wyniesie 93 zł. Ostateczne dane dotyczące waloryzacji będą znane dopiero po zakończeniu roku. Polacy coraz częściej szukają samochodów w internecie, ale większość wciąż chce osobiście sprawdzić auto przed zakupem. Z raportu Automoto wynika, że 43% badanych zaczyna poszukiwania w wyszukiwarkach, a 35% w serwisach ogłoszeniowych. Młodzi kierowcy, choć są cyfrowymi entuzjastami, obawiają się ukrytych wad technicznych i preferują osobiste oględziny. Osoby z mniejszym budżetem szczególnie cenią możliwość porównania ofert i dokładnej weryfikacji stanu technicznego. Zamożni klienci natomiast poszukują nowinek technologicznych i często korzystają z doradców. Rośnie także zainteresowanie chińskimi, które przyciągają

0: W tych plecakach znajdziemy zaawansowane przybory ratownicze i trwałe produkty żywieniowe. Eksperci podkreślają jednak, że sam zakup to nie wszystko. Ważne są również praktyczne umiejętności. Wzrost zainteresowania tym rynkiem jest widoczny w kontekście rosnących obaw o bezpieczeństwo w Europie. W Europie ujawniono ogromne dysproporcje w zarobkach doktorantów. Raport Eurodoc pokazuje, że w Danii doktoranci zarabiają najwięcej, bo aż 58 tysięcy euro rocznie, podczas gdy w Ukrainie to zaledwie 2 tysiące euro. W Polsce doktoranci otrzymują stypendia od 3,5 tysiąca do 5,5 tysiąca złotych brutto, co wciąż jest mało konkurencyjne. Rosnące koszty życia i niepewne formy zatrudnienia dodatkowo pogarszają sytuację młodych naukowców. Eurodoc apeluje o poprawę warunków płacowych, by zapobiec odpływowi talentów z Europy.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1015 hektopaskali. Dla Warszawy przewiduje się 14 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Bydgoszczy termometry pokażą 17 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Choć liście zaczynają zmieniać kolor, w powietrzu wciąż lato.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W najnowszym, 1038 odcinku tureckiego serialu Dziedzictwo Poyraz uwierzy, że to Mert podrzucił narkotyki do warsztatu. Semih sprytnie zmanipulował sytuację, by obciążyć niewinnego Merta. Poyraz, nieświadomy intrygi, zacznie szukać dowodów na winę swojego pomocnika. Mert, mimo prób obrony, zostanie niesłusznie oskarżony, co doprowadzi do dramatycznych konsekwencji. Prawda jednak w końcu wyjdzie na jaw, a Poyraz gorzko pożałuje swoich działań. Odcinek 1038 zostanie wyemitowany w poniedziałek 28 września o godzinie 16:00. Na TVP1. Dla tych, którzy przegapią emisję, dostępne będą powtórki w serwisie TVP VOD.
2: O splątane losy zapraszają na 53. odcinek pełen emocji i dramatycznych zwrotów akcji. Już w piątek, 25 września, o godzinie 14:00 na TVP1. Jasemin stanie się ofiarą brutalnego ataku słownego ze strony Meltem, ale na ratunek przybędzie jej zakochany Burak. Po burzliwych wydarzeniach para znajdzie chwilę wytchnienia w domowym zaciszu, co zbliży ich do siebie. Tymczasem Kerem stanie przed poważnym wyzwaniem, gdy jego współpracownicy, Serhat i Cem, przeprowadzą z nim szczerą rozmowę. W tle Ayfer ostrzega Halil przed niebezpiecznym Remzim, który nieustannie knuje intrygi. To wszystko i jeszcze więcej w najnowszym odcinku tureckiej telenoweli.
1: W 1949 odcinku M jak miłość Marysia Rogowska zmierzy się z trudnymi emocjami po zdradzie męża Artura. Zdrada z Joanną wywróciła jej życie do góry nogami, a bliscy, zaniepokojeni jej stanem, postanowią pomóc. Kinga i Piotrek wpadną na pomysł, by wysłać Marysię do spa na Mazurach, by choć na chwilę oderwała się od problemów. Jednak prawdziwe ukojenie Marysia znajdzie na Deszczowej, gdzie otworzy się przed Krystyną Filarską. To spotkanie będzie dla obu kobiet wyjątkowe, bo role się odwrócą. Jeszcze niedawno to Marysia wspierała Krysię po śmierci marszałka. Teraz to Krysia wysłucha przyjaciółki, która przestanie udawać, że wszystko jest w porządku. To będzie dla Marysi ważny moment, by zrzucić ciężar zdrady i znaleźć wsparcie. W 4287 odcinku Na Wspólnej Weronika odwiedzi Ewelinę, która zmaga się z trudną sytuacją swojej córki. Roztocka postanowi postawić Gregowi jasne granice, by chronić Ewelinę i Jagodę przed jego krzywdzącym zachowaniem. Tymczasem Agnieszka zaczyna tracić nadzieję na pomoc Tomkowi, a sytuacja staje się coraz bardziej napięta. Jagoda zdecyduje się przyznać na komisariacie do ataku na ojca, co wywoła burzę emocji. W kancelarii Agnieszki zjawi się wściekły Żaba, co doprowadzi do zerwania współpracy. Marta i Fabian zadebiutują w telewizji, a ich występ zostanie pochwalony przez Baliszewskiego. Odcinek zostanie wyemitowany 1 października o godzinie 20:15 na antenie TVN. W 11 odcinku serialu Te Felicita Zośka stanie przed trudnym wyzwaniem, gdy Julia, Niko i Marko przybędą do Warszawy. Konfrontacja z Julią może potwierdzić najgorsze obawy Zośki dotyczące Kamila. Oliwia zacznie bacznie obserwować Dawida, którego dziwne zachowanie wzbudzi w niej niepokój. Tymczasem Stella i Francesca będą próbowały dowiedzieć się, co dzieje się z Marko, który niedawno przeżył rozwód. Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się w środę, 30 września o godzinie 20:30 na TVP1. Po emisji odcinek będzie dostępny online na platformie TVP VOD. Serial Felicita to polsko-włoska produkcja, która wciąga widzów w wir rodzinnych tajemnic i emocji. Hotel Paradise w swojej 13. edycji nie przestaje zaskakiwać. Tym razem na czołówki trafiła Soraya, która zmaga się z poważnymi zarzutami dotyczącymi zaniedbywania swojego psa. Po opuszczeniu programu w sieci pojawiły się informacje o problemach zdrowotnych jej pupila, który trafił pod opiekę znajomej. Soraya przyznała, że leczenie psa rozpoczęło się z opóźnieniem, ale podkreśla, że sytuacja nie jest tak jednoznaczna, jak się wydaje. W obronie zwierząt stanął także Michał, inny uczestnik programu, wyrażając swoje rozczarowanie całą sytuacją. Sprawa Soraya to tylko jeden z wielu konfliktów, które wychodzą na jaw po zakończeniu programu. Widać, że relacje między uczestnikami nie zawsze kończą się wraz z opuszczeniem willi. Można się spodziewać, że to nie koniec emocji związanych z tą edycją. Panna Młoda zbliża się do emocjonującego 212 odcinka. Sinem spotka się z Melichem, by rozwikłać tajemnicę listu, co może zaważyć na ich przyszłości. Cichan, poruszony historią starszego mężczyzny, postanowi mu pomóc. Sila natomiast nie dopuści Engina zbyt blisko siebie. W poprzednim odcinku Cichan przykuł Bejzę kajdankami do rury, a Nusret próbował uciec, lecz Mukadder zatrzymała go, proponując układ. Nowy odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 1 października o godzinie 17:20 na antenie TVP2. Widzowie będą mogli śledzić dalsze losy bohaterów i ich skomplikowane relacje. Splątane losy wkraczają w emocjonujący 57. odcinek. Ajfer po spotkaniu z Remzim nie potrafi opanować paniki i dzwoni do męża. Halil staje przed trudnym wyborem, bo chce wyjawić żonie skrywaną tajemnicę. Pinar zauważa coś, co może skomplikować relacje Buraka i Yasemin. Tahsin zostanie skontrolowany przez policję, co dodaje napięcia. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 1 października o godzinie 14 na TVP1. Serial opowiada o rodzinie Münever Ketenci, której życie zmienia się po pojawieniu się nieznanej wnuczki. W rolach głównych występują Nilgün Kasap Basiolu, Kaira Aleyna Zapczy i Emir Gülsever.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 16 stopni w Gdańsku, gdzie wiatr północny osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Poznaniu natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie podobnie 16 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 11.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Prezydent Karol Nawrocki spotkał się z Donaldem Trumpem podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych. Rozmawiali o stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce oraz współpracy inwestycyjnej. Trump potwierdził poparcie dla utworzenia bazy wojskowej, a dalsze działania przechodzą teraz na poziom ministerialny. Spotkanie miało miejsce podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku.
3: Książę Harry rozważa stworzenie filmu dokumentalnego o swojej matce, księżnej Dianie, z okazji 30. rocznicy jej śmierci w 2027 roku. Rozmawia już z przyjaciółmi i krewnymi Diany, w tym z jej bratem Charlesem Spencerem, którzy mogliby wziąć udział w projekcie. Dokument mógłby powstać za pośrednictwem firmy Archwell Productions, jednak na razie nie podjęto ostatecznej decyzji. Warto przypomnieć, że w 2017 roku Harry i William wystąpili wspólnie w filmie BBC poświęconym Dianie.
2: 28-letnia Maria Thomas z Missouri została skazana na 11 lat więzienia za śmierć swojej miesięcznej córeczki. W lutym 2024 roku kobieta umieściła niemowlę w włączonym piekarniku, tłumacząc to tragiczną pomyłką. Thomas przyznała się do winy, co pozwoliło na łagodniejszą kwalifikację czynu. Tragedia miała miejsce w Kansas City. Thomas Giegler, 56-letni programista z Kalifornii, zaginął po skoku za burtę wycieczkowca Carnival Panorama. Do zdarzenia doszło 19 września podczas rejsu z Meksyku do Kalifornii. Kamery pokładowe potwierdziły, że był to świadomy skok. Poszukiwania prowadzone przez służby Stanów Zjednoczonych i Meksyku wciąż trwają, ale jak dotąd nie przyniosły rezultatów.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Jesienią, kiedy za oknem robi się chłodniej, chętnie sięgamy po domowe przepisy, a szarlotka staje się królową stołów. Aby ciasto było jeszcze bardziej kruche i delikatne, cukiernicy polecają dodanie 2 łyżeczek octu jabłkowego. Ten prosty trik sprawia, że ciasto nie twardnieje i zachowuje idealną konsystencję. Ocet jabłkowy, który większość z nas ma w kuchni, nie zmienia smaku, ale znacząco poprawia strukturę wypieku. Dietetyczka Roxana Środa podkreśla, że popularne zestawy śniadaniowe dla dzieci, takie jak biała bułka z dżemem i sok owocowy, mogą prowadzić do szybkiego spadku energii. Zaleca, by śniadaniówka zawierała złożone węglowodany, białko, zdrowe tłuszcze oraz warzywa i owoce. Takie połączenie zapewnia stabilną energię i wspiera koncentrację. Warto pamiętać, że zdrowa śniadaniówka nie musi być skomplikowana ani droga. Wszawica to powszechny problem u dzieci, niezwiązany z higieną, który wymaga szybkiej reakcji. Skutecznym domowym sposobem na pozbycie się wszy jest dodanie 2 kropel olejku z drzewa herbacianego do szamponu. Regularne stosowanie tej metody może zapobiec nawrotom. Ważne jest także dokładne wyczesywanie włosów i dezynfekcja tekstyliów. Jajka najlepiej przechowywać na środkowej półce lodówki, a nie w drzwiach. Drzwi lodówki narażają jajka na wahania temperatury, co wpływa na ich świeżość. Warto też trzymać je w oryginalnym opakowaniu, które chroni przed uszkodzeniami i zapachami. To prosta zmiana, która pomoże dłużej cieszyć się świeżymi jajkami.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Zbliża się Dzień Wszystkich Świętych, a na cmentarzach coraz częściej zamiast tradycyjnych chryzantem pojawiają się nowe, mrozoodporne rośliny. Wrzosy, hebe czy kapusta ozdobna zyskują na popularności dzięki swojej odporności na jesienne chłody. W wazonach nadal królują róże, lilie i goździki, które dodają elegancji i symbolizują pamięć o zmarłym.
2: Masz problem z pogniecionymi ubraniami, a nie masz czasu na prasowanie? Jest na to prosty sposób. Wystarczy wrzucić kilka kostek lodu do suszarki bębnowej razem z ubraniami. Para wodna, która powstaje podczas topnienia lodu, wygładza zagniecenia w zaledwie 10 do 15 minut. To szybki i skuteczny sposób na odświeżenie garderoby bez żelazka.
3: Już 3 października rozpocznie się retrogradacja Wenus, która potrwa do 13 listopada. To czas, który może przynieść wyzwania w relacjach uczuciowych, zwłaszcza dla wag, skorpionów i byków. Warto skupić się na analizie przeszłości i weryfikacji związków, zamiast podejmować nowe decyzje.
2: Zbliża się sezon grzewczy, a wraz z nim problem nieprzyjemnych zapachów w domach. Prosty sposób na odświeżenie powietrza to umieszczenie kilku liści laurowych na ciepłym grzejniku. Liście te uwalniają korzenny aromat, działając jak naturalny odświeżacz. Pamiętajmy jednak, że nie zastąpi to regularnego wietrzenia pomieszczeń.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Adaptacje Lalki Bolesława Prusa stały się gorącym tematem dyskusji publicznej. Premier Donald Tusk wyraził pozytywną opinię o serialu na Netflixie, podkreślając wartość debaty o książce. Aktorka Magdalena Cielecka poparła jego stanowisko, udostępniając jego wypowiedź w mediach społecznościowych. Serial w reżyserii Pawła Maślony zadebiutował 16 września, a pełnometrażowa wersja Macieja Kawalskiego trafi do kin pod koniec miesiąca.
3: Z Bydgoszczy napłynęły smutne wieści. W wieku 34 lat zmarła Katarzyna Zaczek, znana aktorka i radna miasta. Publiczność kojarzyła ją z seriali takich jak Barwy Szczęścia. Katarzyna Zaczek zmagała się z ciężką chorobą, która przerwała jej pełne pasji życie. Rada Miasta Bydgoszczy oraz Łukasz Schreiber złożyli kondolencje rodzinie i bliskim.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1017 hektopaskali. Dla Krakowa przewiduje się 16 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Szczecinie termometry pokażą 18 stopni, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Idealna pogoda na chwilę spokoju na ławce, w parku lub z książką na balkonie.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Tym żyje świat.
1: Pierwsza dama, która niosła ze sobą elegancję, urok i takie przekonanie Polaków, że dobrze reprezentuje nasz kraj. Ten feminizm polski ruszył na mnie. Pamiętam i panią Olejnik i inne panie. Panią Środy oczywiście. Ale ja się z tym nigdy nie przejmowałem. Uważałem, że one przesadzają. Prezydent, sprawa jest jasna, a żona prezydenta, pana koledzy dziennikarze nie byli łagodni. W końcu powiedziałem, co wy myślicie, że ja się rozwiodę z powodu jakiejś kiecki?

0: Dzień dobry Państwu i zapraszam serdecznie na kolejną emisję z cyklu Alfabet Millera. Dzisiaj będziemy się razem z panem Biskupskim zajmować literą
1: P.
0: Literą B.
1: P. P. Jak pierwsza dama.
0: Proszę Państwa, chciałem powiedzieć biała dama.
1: Kiedyś taka wódka była biała dama,
0: ale
1: dawno temu.
0: O pierwszą damę. Zostawmy białą damę na inną okazję. No i właśnie będziemy razem z panem Biskupskim rozmawiać o losach pierwszej damy.
1: Dzień dobry panu premierowi, dzień dobry państwu. Być może wśród pierwszych dam była i biała dama, to zobaczymy, co na nas rozmowy wyjdzie. Panie premierze, najlepsza pierwsza dama według pana to i dlaczego Jolanta Kwaśniewska?
0: No, Jolanta Kwaśniewska bije wszystkie inne panie we wszystkich możliwych rankingach, badaniach, sondażach i tak dalej, i tak dalej. No ja podzielam ten pogląd, że jak sięgam pamięcią na te lata, w których pojawiały się nowe pierwsze damy i odchodziły, to Jolanta Kwaśniewska ma tutaj pozycję pierwszorzędną.
1: A czy to nie wynika w jakimś stopniu z tego, że była tą pierwszą damą dwie kadencje, czyli 10 lat? Pani Danuta Wałęsowa, pani Anna Komorowska, pani Maria Kaczyńska takiej możliwości nie miały.
0: Ale Agata Duda też była dwie kadencje i jednak nie wyprzedziła pani Kwaśniewskiej.
1: Dobrze, to najpierw zadam pytanie, dlaczego według pana Jolanta Kwaśniewska była, czy jest, była najlepszą pierwszą damą?
0: Zacznijmy od takich wrażeń estetycznych. To była pierwsza dama, która niosła ze sobą elegancję, urok i takie przekonanie Polaków, że dobrze reprezentuje nasz kraj i naszych obywateli. Poza tym ta druga jest przyczyna, prowadziła rozległą działalność charytatywną. Organizowała i prowadziła Fundację Porozumienie Bez Barier, która do dzisiaj istnieje, czyli pomoc dzieciom, seniorom, kampanie prozdrowotne, badanie raka piersi i tak dalej, i tak dalej. No i organizowała międzynarodowe konferencje z udziałem pierwszych dam z różnych krajów. I tam widać było tą taką klasę, ikonę i tak dalej. Także myślę, że te trzy powody wystarczą.
1: A na ile na tę ocenę wpływa pańska prywatna znajomość Jolanty Kwaśniewskiej? No i do pewnego przynajmniej momentu dość zażyłe relacje, tak przynajmniej wynika z pańskich opowieści.
0: No byliśmy sąsiadami przez kilka lat, więc...
1: No, sąsiedztwo można mieć różne.
0: Nie, a to było bardzo...
1: Rusy, Rosja, Andrzej, prawda?
0: To były bardzo przyjazne relacje i bardzo przyjazne sąsiedztwo. No, potem pani Jolanta Kwaśniewska się wyprowadziła, ku naszemu żalowi zresztą, wyprowadziła się do znacznie przestrzennego, bardziej obszernego gabinetu w Pałacu Prezydenckim.
1: Jaką była sąsiadką?
0: Normalną, bardzo uczynną. Gdybyśmy chcieli pożyczyć gdzieś cukier czy sól, to byśmy poszli do pani Kwaśniewskiej na wyższe piętro, bo tak mieszkaliśmy my na pierwszym, a nie na drugim.
1: Ale państwo, żeście się rozumiem, i odwiedzali, i
0: bardzo
1: nie siadowali wspólnie.
0: Pamiętam taki zabawny moment, jak Kwaśniewscy poddali swoje mieszkanie gruntownemu remontowi. No i zrobili taki bankiecik dla przyjaciół. Dosyć dużo zostało zaproszonych. I była koleżanka, znakomita tancerka, która miała szpilki. Wtedy szpilki były zakończone taką metalową końcówką, jeśli pan pamięta.
1: Parkiet, rozumiem.
0: Tak, i zaczęliśmy ją namawiać, żeby zrobiła szpagat. Ona się wzbraniała, ale w końcu po wypiciu tam kolejnego drinka postanowiła zrobić ten szpagat. Ja do dzisiaj pamiętam, jak ona orze tą końcówką metalową, tą nową, piękną, drewnianą podłogę. No, widziałem wtedy minę gospodyni, czyli pani Kwaśniewskiej, która po prostu zesztywniała, ale nie zrobiła żadnej awantury. Przynajmniej nie wtedy.
1: Jaką jest kobieta Jolanta Kwaśniewska? Nie jako jest, pierwsza dama, jako jest, kobieta.
0: Jest bardzo konsekwentna i bardzo zasadnicza. To znaczy, kiedy można krotochwilić w jej obecności, to można, ale kiedy ona uznaje, że to nie jest dobry moment i że nie ma atmosfery, to lepiej nie próbować.
1: Kiedy już została pierwszą damą, a pan był premierem i te relacje między panem a Kwaśniewskim były, no mówiąc delikatnie, nie lepsze. Czy pan próbował przełamywać lody albo szukać obejścia poprzez Jolantę Kwaśniewską?
0: Nie próbowałem, dlatego że wiedziałem, że to nic nie da. Jeżeli pani Kwaśniewska wydała dyspozycję panu prezydentowi, to nie było żadnej
1: zaraz, zaraz, to Jolanta Kwaśniewska wydawała dyspozycję Aleksandrowi Kwaśniewskiemu odnośnie rządzenia państwem?
0: Nie, towarzyskie.
1: Towarzyskie.
0: Na przykład wtedy oni dosyć często organizowali huczne imieniny Aleksandra, zawsze w grudniu. I
1: rozumiem, że pani Jolanta listę
0: zatwierdzała listę obecności. A ponieważ ja się wtedy cieszyłem taką opinią człowieka, który dużo może, to ci wszyscy, którzy nie znaleźli się na liście, interweniowali u mnie. Ale ja nie interweniowałem, bo jak się dowiadywałem, że to osobiście Jolanta Kwaśniewska dokonała wyboru, to nie było sensu rozmawiać.
1: Dlaczego nie chciała pana na imieninach Aleksandra?
0: Nie, to nie chodziło o mnie, chodziło o kolegów.
1: Kolegów.
0: Chodziło o kolegów rozmaitych, którzy w taki czy w inny sposób narazili się.
1: Mhm. Pierwszej, czym się można było pierwszej damie narazić?
0: Na przykład porzucili swoje partnerki. W takich sprawach parę razy...
1: Stanowcza była pani.
0: Bardzo stanowcza i słusznie, bo ja też uważałem, że jak się, tu mam taki cytat z Małego Księcia, Saint-Exupéry, który napisał, że jak się coś oswoiło, to trzeba ponosić za to odpowiedzialność.
1: Strasznie seksistowsko brzmi, zresztą
0: za ten Saint-Exupéry napisał.
1: Za ten seksizm od pani Jolanty dostał pan po głowie, sobie, prawda, w 2011 roku za takie słowa, że nieatrakcyjne kobiety w partii odstraszają wyborców. Pan się odnosił do tego, kto powinien być na plakatach SLD.
0: No, panie redaktorze,
1: będę wchodził w merytoryczne dyskusję, tylko...
0: Zareagowała, ale to prawda przecież. Czy pan widział jakiś plakat jakiejkolwiek partii politycznej?
1: On nie prowokuje. On nie naprawdę prowokuje.
0: Z jakąś koszmarną działaczką. Zawsze są piękne, wystylizowane, fantastyczne, najczęściej
1: ale młode. Być może również mądre, a może przede wszystkim mądre.
0: No to oczywiście, to przecież nie stoi w opozycji. Są mądre i piękne.
1: I za te,
0: razem, łącznie.
1: Za te nieatrakcyjne kobiety odstraszające wyborców dostał pan po głowie wtedy.
0: No tak, no ten feminizm polski ruszył na mnie. Pamiętam i panią Olejnik i inne panie, panią Środy oczywiście. Ale ja się z tym nigdy nie przejmowałem. Uważałem, że one przesadzają.
1: A Jolanta Kwaśniewska jest feministką?
0: Jolanta Kwaśniewska, nie wiem, czy ona jest feministką. Myślę, że jeżeli to umiarkowano. Ale wie pan, ja kiedyś powiedziałem o Aleksandrze...
1: Kwaśniewskiej.
0: Nie Kwaśniewskiej, tylko, Boże, Jakubowskiej. Że ona ma kształtne serce w...
1: Męskie.
0: Męskie serce w kształtnej piersi. No i zaczęło się. Na szczęście, jak dziennikarki i dziennikarze pytali Jakubowską, że ona się czuje oburzona, powiedziała, w żadnym wypadku, czuję się dowartościowana. Bardzo się cieszę, że pan premier tak powiedział. No, można i tak reagować, prawda? Ale były kobiety, które uważały, że to jest absolutny seksizm. No.
1: Dobrze, pytałem o najlepszą, to zapytam o najgorszą pierwszą damę.
0: No tu mam problem, dlatego że rzeczywiście nie wszystkie panie zdołały rozwinąć skrzydła. Już pan wymieniał i pani Wałęsa, i pani Kaczyńska, i pani Komorowska. Nie wiadomo, jakie one by były, gdyby patrzeć na pełne dwie kadencje. Więc myślę, że każda z nich robiła to, co mogła. No, Maria Kaczyńska, którą ja znałem i parę razy się z nią widziałem, ale nigdy w takiej rozmowie tête-à-tête. Maria Kaczyńska miała opinię takiej bardzo ciepłej, skromnej, temperującej temperament swojego męża, patronka wielu akcji charytatywnych. Ja tak ją zapamiętałem i niewątpliwie taką była. Pani Komorowska z kolei wnosiła tą tradycję taką harcerską, matki wielu dzieci, takiej rodziny rozbudowanej, zawsze była na to wszystko wrażliwa i tak dalej. No pani, najmniej mogę panu powiedzieć o pani Dudowej czy Dudzie?
1: No, Kornhauser Dudzie.
0: No Kornhauser to duże nazwisko w polskiej nauce. Dlatego, że pani Duda jakby trzymała się z boku, tak w cieniu swojego męża.
1: Właśnie, wiele, bo to głównie kobiety, chociaż nie tylko, olbrzymie pretensje do niej za to milczenie, szczególnie w momencie protestu kobiet, tego czarnego protestu, została okrzyknięta mianem niemowy. To jest trochę pytanie o rolę pierwszej damy, bo ona formalnie nie jest w żaden sposób określona. Jaką rolę powinna pełnić pierwsza dama?
0: To jest pewien problem, dlatego że to dotyczy wszystkich pierwszych dam we wszystkich ustrojach parlamentarnych, tam gdzie występuje również urząd prezydenta, bo wszędzie jest podobnie. Brak uregulowań formalnych. Jeżeli chodzi o budżet, to niektóre damy są na jakiejś pensji i z budżetu one dostają wynagrodzenia. No w Polsce tak nie jest. I niewątpliwie pierwsza dama nie ma żadnego formalnego statusu i jej pozycja nie wynika ani z konstytucji, ani z ustaw. Brak wynagrodzenia, brak jasno określonych obowiązków, brak odpowiedzialności publicznej, a jednocześnie realna obecność w życiu publicznym, dostęp do informacji, udział w wydarzeniach państwowych. No ale w Polsce podejmowano kilka prób jakichś regulacji, no ale one zawsze spełzły na niczym. We Francji pan Macron próbował to sformalizować w stosunku do swojej żony, ale spotkało to się z gwałtownym oporem opinii publicznej. No bo prezydent, sprawa jest jasna, a żona prezydenta nie pochodzi z wyboru, ani powszechnego.
1: Pewno nie z powszechnego.
0: Ani parlamentarnego, prawda?
1: Bo z jakiegoś wyboru jednak pochodzi, tak?
0: No ale to jest innego rodzaju wybór. Nie pochodzi, nie jest odpowiedzialna przed nikim praktycznie, może przed swoim mężem tylko. Więc jak się byśmy wgłębiali w jej pozycję ustrojową, no to trudno cokolwiek.
1: A powinna pensję otrzymywać pierwsza dama? Myśmy robili całkiem niedawno takie badania, sondaż dokładnie rzecz ujmując, Polster dla Superekspresu realizował. 51% Polaków przeciw, 49% za, czyli takie prawie pół na pół, ale jak sięgnę pamięcią wstecz, to jednak większość Polaków była przeciwna płaceniu. Tak. Powinna dostawać pierwsza dama pensję, czy nie powinna? Jesteśmy jednak dużym krajem, 40 milionów bez mała, 20 gospodarka świata. To nie są jakieś pieniądze, które wpływają na cokolwiek.
0: Nie są, ale pieniądze się płaci za coś konkretnego, co jest uregulowane, prawda? A w tym przypadku mielibyśmy pustkę. No, ktoś dostaje pieniądze, nie wiadomo za co, bo nie jest uregulowane żadnym aktem prawnym, więc ja bym nie miał nic przeciwko temu, żeby pierwsza dama otrzymywała środki, no ale po przyjęciu jakiegoś dokumentu określającego jej obowiązki i odpowiedzialność. Wtedy tak, ale dopóki tego nie ma, to ja się przychylam do opinii tych Polaków, którzy mówią, żeby nie płacić.
1: A powinna móc pracować?
0: Powinna. Powinna móc pracować i zdaje się, żona Joe Bidena pracowała będąc pierwszą damą w Stanach Zjednoczonych.
1: No bo u nas 5 albo 10 lat, jak człowiek się tak spogląda. Pani Marta Nawrocka już jest na emeryturze. Pani Agata Kornhauser-Duda miała opłacane składki przez męża, ale tak normalnie to 5 albo 10 lat pani czy panie wypadają z systemu emerytalnego, czyli można powiedzieć, że są w jakimś stopniu pokrzywdzone z tytułu wyboru ich mężów na prezydenta.
0: Tak, więc na świecie to jest tak, że niektóre pierwsze damy, które zwłaszcza mają jakieś tytuły naukowe i mogą uczyć czy dzieci, czy młodzież, zwłaszcza jeżeli chodzi o studentów, to sobie zostawiają jakiś cykl wykładów i systematycznie, niezbyt często, ale systematycznie spotykają się na uczelniach i prowadzą wykłady. No i wtedy to jest traktowane jako praca. No bo to jest praca oczywiście.
1: Jak ocenia pan Martę Nawrocką?
0: Jeszcze nie mam wystarczającego tworzywa doświadczalnego,
1: no,
0: żeby
1: pół roku
0: powiedzieć.
1: Z okładem już jakąś opinię można mieć.
0: Jeżeli pan by mnie zapytał o pierwsze wrażenie, to powiedziałbym, robi dobre wrażenie.
1: Dlaczego?
0: Jest elegancka, zachowuje się w miarę swobodnie, ale bez przesady. Trochę jest w cieniu męża, co zrozumiałe, biorąc pod uwagę posturę męża i jego doświadczenia. No, rozwija się, więc mam nadzieję, że rozwinie się we właściwym kierunku.
1: Oglądał pan ten wywiad Marty Nawrockiej w TVN-ie?
0: Oglądałem później, nie w tym momencie, kiedy na żywo.
1: Część osób dość krytycznie podeszła do tego wywiadu, zarzucając jej brak umiejętności zachowania się przed kamerą. Część środowisk zarzucało jej niejednoznaczne stanowisko w sprawie aborcji. Natomiast było dużo pozytywnych ocen. Pan między innymi pozytywnie się na temat tego wywiadu wypowiadał, że powiedziała to, co myśli, w sposób taki całkowicie naturalny.
0: Tak, mi się ten wywiad podobał i ja należałem do tych, którzy je pozytywnie oceniali. Poza tym ja sobie zadałem pytanie, a gdzie żony prezydentów i premierów mają się tego wszystkiego nauczyć? Bo niech proszę sobie wyobrazić, pani, która zostaje żoną prezydenta, przecież nigdy się nie uczyła sposobu występowania, ubierania, reagowania, zachowania.
1: No, chyba, że w trakcie kampanii wyborczej, która trwa raptem kilka miesięcy.
0: No, ale to przecież nie jest to samo, tak? To samo dotyczy żon prezesów Rady Ministrów przecież. Ja pamiętam, jak moja żona przez pewien czas była bardzo taka zagubiona ze zrozumiałych powodów. Więc nim zaczniemy krytykować te panie, to stwórzmy im możliwość, żeby one przez pewien czas po prostu się wszystkiego uczyły, trenowały i...
1: Pytanie, czy jest potrzebne? Ja nie mówię o protokole dyplomatycznym, bo to jest co innego.
0: Ja uważam, że jest potrzebne, no tak. Bo skoro już pani towarzyszy mężowi w rozmaitych wydarzeniach oficjalnych, czasami na najwyższym szczeblu, no to powinna przejść coś w rodzaju szkolenia dyplomatycznego i nie tylko.
1: To ja zapytam w takim razie, no nie był pan prezydentem, ale był pan premierem i no, pani Aleksandra de facto też była pierwszą damą. Co było dla niej najtrudniejsze w tej roli pierwszej damy? To, że no, pan był w polityce, można powiedzieć, od zawsze, tak? To tutaj ta polityka nie spadła nagle. Wizyty zagraniczne, protokół... Pory.
0: Nieśmiałość. Moja żona była bardzo nieśmiałą pierwszą damą na poziomie premiera. Ja ją zachęcałem, namawiałem, żeby była bardziej ofensywna, żeby nie unikała dziennikarzy, żeby pokazywała się częściej w telewizji, ale ona tego nie chciała i ona tego nigdy nie lubiła. Ja pamiętam, jak zaczynałem swoją karierę publiczną i musiałem wystąpić w wyborach czerwcowych, słynnych, w rodzinnym mieście mojej żony, na takiej trybunie wśród mnogości ludzi, to niemalże siłą wyciągnąłem ją za rękę, żeby stanęła obok mnie. No, po prostu nie lubi, no.
1: To nie były jeszcze czasy social mediów, to nie były też czasy krwiożerczych tabloidów, że w zasadzie wszystko robiło się, albo prawie wszystko robiło się pod media, wpuszczało do domu.
0: Jeden z moich znajomych, taki, który się właśnie zajmuje promocją i tak dalej, powiedział: słuchaj, twoja żona to jest wielki, niewykorzystany potencjał. To powiedziałem mu, to namów ją, żeby wykorzystywała swój potencjał. No.
1: Największa, może to zabrzmi nie do końca stosownie, największa wartość dodana z pierwszej damy dla polityka to?
0: Oddziaływanie na społeczeństwo, na wyborców, to znaczy takie kojące, pomieszane z wielką zapowiedzią pomyślnej przyszłości. Takie uczucie, które promieniuje z pierwszej damy.
1: A w przeciwieństwie największej wartości dodanej, czyli największe obciążenie?
0: No akurat żadna z tych naszych dam pierwszych nie była w takiej roli. No ale są takie panie, które dostarczają codziennie jakieś nowej afery, to trzeba uciekać wtedy albo zamknąć ją gdzieś.
1: To prawda, nie przypominam sobie żadnej afery poważnej z pierwszymi damami. Jeżeli chodzi o pańską małżonkę, to największa sprawa, jaką przychodzi do głowy, to była sukienka w Japonii.
0: Wie pan, jak moja żona to przeżyła? Strasznie. Płakała przez 3 dni.
1: Naprawdę? Tak. Ale to była wtopa protokołu dyplomatycznego? Bo...
0: Prawdopodobnie moja też jakaś, dlatego że ja, wie pan, za późno zobaczyłem...
1: Ktoś dostrzegł ten napis na tej
0: sukience. Moją żonę w tej sukience. I potem starałem się ją bronić, a pana koledzy dziennikarze nie byli łagodni. W końcu powiedziałem: co wy myślicie, że ja się rozwiodę z powodu jakiejś kiecki? Ale tak, to zniosła bardzo niedobrze. Na szczęście cesarzowa, która z nią rozmawiała o tym, na drugi dzień bardzo ją pocieszyła i pozytywnie nastawiła.
1: A jakie doświadczenie płynie z takiej, no, wpadki, tak? No tak to nazwijmy. No,
0: trzeba,
1: prawda,
0: uważać, wie pan, na wszystko. No nawet jak się wydaje, że coś jest ładnego, bo ta sukienka miała takie barwy japońskie, taki kolor wiśni, wie pan, i tak dalej. No trzeba dokładnie to wszystko obejrzeć, no, bo dlatego, że czasy są takie, że z drobnostki robi się wielki problem.
1: A pańska małżonka sama się ubierała, czy miała stylistkę? Bo teraz pierwsze damy mają... stylistów, stylistki?
0: Moja małżonka miała koleżanki, które jej pomagały, ale żadna nie miała rangi oficjalnej stylistki.
1: a warto mieć takie merytoryczne wsparcie?
0: Kobiety powinny mieć. Kobiety, które są na tym poziomie oczywiście, w tej randze. Dlatego, że no, wtedy taka pani czuje się pewniej, że nie przytrafi jej się żaden jakiś błąd, jakiś mankament.
1: To dopytam, i nie ma tutaj żadnej niestosowności, jeżeli ci styliści, te stylistki, fryzjerzy, fryzjerki, osoby odpowiedzialne za wizerunek pierwszej damy są utrzymywane z pieniędzy publicznych?
0: No oczywiście za wykonywaną pracę trzeba płacić. I albo się płaci z pieniędzy prywatnych, ale ponieważ mówimy o przypadkach służby dla państwa, no to nie jest jakieś wielkie kwoty z budżetu państwa.
1: Czy panią Danę tę Wałęsową to pan poznał osobiście?
0: Tak, poznałem.
1: I jakie relacje, jakie wrażenia?
0: No też bardzo skromna, nieśmiała.
1: W cieniu męża.
0: W cieniu męża, tak.
1: Chociaż był taki moment, że wyszła z tego cienia, ale już nie będąc pierwszą damą.
0: No właśnie, to jak napisała książkę i zdaje się, że nawet Lech Wałęsa był tym
1: zaskoczony.
0: Zaskoczony i poruszony. Ja pytałem się mojej żony, czy moja żona nie ma zamiaru napisać jakiejś
1: książki. I jak?
0: Nie ma.
1: Dlaczego? Dlaczego?
0: Mówiłem panu, że moja żona jest po pierwsze niepodważalnym dowodem na istnienie aniołów, a po drugie jest aniołem nieśmiałym.
1: I nie ma żadnych takich skłonności, żeby doradzić, poradzić, wyciągnąć coś ciekawego.
0: Ja się często pytam, ale moja żona stroni od sfery publicznej, to znaczy nie lubi się eksponować w żadnym wymiarze i w związku z tym nie zamierza też pisać żadnych książek, zwłaszcza o życiu osobistym.
1: Nie wiem, być może szkoda, być może strata. Tutaj stawiamy kropkę. Dziękuję panu, dziękuję państwu.

Kliknij w jeden z polecanych materiałów, aby odkryć najbardziej interesujące i wartościowe treści przygotowane specjalnie dla Ciebie. Zasubskrybuj kanał i nie przegap najlepszych produkcji. Bądź na bieżąco z tym, co naprawdę ważne.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Jessica Mercedes, znana polska blogerka modowa, z rozbrajającą szczerością przyznała, że całkowicie zapomniała o spotkaniu z Britney Spears w Warszawie w 2014 roku. Tak, to nie żart. Spotkanie z ikoną popu, które dla wielu byłoby niezapomnianym przeżyciem, dla niej okazało się jedynie mglistym wspomnieniem. Co więcej, Jessica uważa to za najlepsze zlecenie w swojej karierze, bo przecież kto by nie chciał dostać zapłaty za selfie z Britney? Cóż, niektórzy mają naprawdę wyjątkowe wspomnienia. Karol Strasburger, znany z kultowych ról i prowadzenia Familiady, zdradził tajemnicę swojej niesamowitej formy. Okazuje się, że kluczem do sukcesu jest nie tylko sport, ale i umiejętność odpoczynku. Strasburger, który nigdy nie przesadzał z alkoholem i papierosami, podkreśla, że regularne wakacje to jego sposób na stres. No cóż, wygląda na to, że recepta na wieczną młodość to po prostu zdrowy rozsądek i umiejętność cieszenia się życiem.
2: Agnieszka Serafin, znana z programu Rolnik szuka żony, zaskoczyła wszystkich. Choć nie znalazła miłości z Krzysztofem z Podlasia, teraz ogłasza, że zostanie mamą. Jej media społecznościowe zalała fala gratulacji, a ona sama nie kryje radości. Cóż, wygląda na to, że prawdziwa miłość nie zawsze potrzebuje telewizyjnych kamer.
1: Joanna Liszowska, znana z serialu Szpital Świętej Anny, najwyraźniej nie traci czasu na nudę. Ostatnio widziana była w warszawskim klubie z tajemniczym, dobrze zbudowanym mężczyzną, którego fryzura przyciągała uwagę równie mocno jak jego tatuaże. Para bawiła się na parkiecie, a wieczór zakończyli wspólnym wyjazdem do hotelu. Czyżby po 8 latach od rozwodu aktorka znalazła nową miłość? Czas pokaże.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Czas płynie nieubłaganie, a kultowy film U Pana Boga w ogródku z 2007 roku przypomina nam, jak szybko zmienia się świat. Tasielska komedia z Podlasia, pełna absurdów i uroku, zdobyła serca widzów, a jej gwiazdorska obsada przeszła niemałą metamorfozę. Krzysztof Dzierma, Andrzej Zaborski czy Wojciech Solarz. Wszyscy oni zmienili się nie do poznania, a ich nowe wizerunki mogą zaskoczyć nawet największych fanów. Cóż, czas nie oszczędza nikogo, nawet ulubieńców z Królowego Mostu. Dave Mustaine, założyciel Megadeth, w swojej nowej autobiografii In My Darkest Hour zdradza kulisy walki z rakiem gardła i przyznaje, że wsparcie otrzymał nawet od Jamesa Hetfielda z Metallica. To zaskakujące, biorąc pod uwagę ich burzliwą przeszłość. Mustaine, który ogłosił muzyczną emeryturę z powodu problemów zdrowotnych, podkreśla, że prawdziwa przyjaźń nie potrzebuje medialnego rozgłosu. Książka ma swoją premierę już w ten piątek, 25 września. W świecie ciężkich brzmień doszło do prawdziwego trzęsienia ziemi. Falling in Reverse.

0: pojawić wkrótce. Dorówna legendarnym hitom z lat 80. i 90.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Ozzfest powraca. Tak, dobrze słyszeliście. Legendarny festiwal heavy metalu, sygnowany przez samego księcia ciemności, Ozziego Osborna, znowu zagości na scenie w 2027 roku. Choć Ozzy nie jest już z nami, jego duch wciąż unosi się nad światem metalu. Początkowo planowano jednodniowe wydarzenie w Birmingham, ale teraz organizatorzy zapowiadają międzynarodową trasę, w tym także w Stanach Zjednoczonych. Szczegóły dotyczące line-upu i daty pozostają tajemnicą, ale jedno jest pewne. Metalowi maniacy mogą zacierać ręce. Dragon Force, legendy power metalu, postanowiły zaszaleć i po prawie 30 latach wprowadziły do składu pierwszą wokalistkę Alice White Glues. Nowy singiel Hunger of the Beast już huczy w głośnikach, a 10. album, zapowiedziany na marzec przyszłego roku, ma być prawdziwą petardą. Zespół twierdzi, że nie goni za sławą, ale kto by się tym przejmował, skoro ich muzyka ma przetrwać próbę czasu. Cóż, czas pokaże, czy ta rewolucja to strzał w dziesiątkę, czy tylko chwilowy kaprys. Josh Homme z Queens of the Stone Age zaskakuje nowym singlem Where the Goth Girls At, który jest hołdem dla gotyckich dziewczyn z jego młodości. Piosenka zapowiada album Perfect, inspirowany japońską sztuką kintsugi, gdzie niedoskonałości stają się pięknem. Zespół, nie zwalniając tempa, uruchomił nawet specjalną linię skarg dla fanów, którzy chcą podzielić się swoimi żalami. A wszystko to w klimacie gotyckiego mroku i czarnego tuszu, z polskim akcentem w teledysku. Smutne wieści z Australii. Gary Angry Anderson, nieustraszony lider Rose Tattoo, odszedł w wieku 79 lat. Ten charyzmatyczny wokalista, znany z przebojów i występów z Guns N' Roses, zmarł otoczony najbliższymi. Jego odejście to ogromna strata dla świata muzyki, a jego legenda pozostanie żywa w sercach fanów na całym świecie.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1016 hektopaskali. W Katowicach temperatura wyniesie 13 stopni, z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Torunia przewidywana temperatura to 14 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 2 metry na sekundę. Miasto pod lekkim chłodem staje się bardziej ciche, bardziej obecne.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Warszawa i Bielsko-Biała triumfują w tegorocznym indeksie zdrowych miast, ogłoszonym 17 września w Warszawie. Stolica zajęła pierwsze miejsce wśród miast powyżej 300 tysięcy mieszkańców, a Bielsko-Biała wśród mniejszych miast. Zabrze zdobyło tytuł miasta pięciolecia, awansując aż o 31 miejsc w rankingu. Indeks, opracowany przez grupę LuxMed i partnerów akademickich, ocenia miasta pod kątem zdrowia, środowiska i jakości życia mieszkańców. W Warszawie Wisła osiągnęła rekordowo niski poziom, co poważnie utrudnia żeglugę śródlądową. W połowie września wodowskazy przy bulwarach wskazały zaledwie 98 cm, a w rejonie nadwiślanówki około 20 cm. Skutkiem tego jest zawieszenie rejsów większych statków, takich jak Kopernik, oraz promów warszawskiego transportu publicznego. Niski poziom wody stanowi wyzwanie dla miejskiej infrastruktury i wymusza zmiany w planowaniu przestrzeni nadrzecznych.
2: W warszawskim zoo urodziły się trzy irbisy śnieżne. Dwa z nich to samiczki, a jeden to samczyk. Maluchy, które przyszły na świat 11 lipca, rosną zdrowo i z każdym tygodniem stają się coraz bardziej ruchliwe. Na ich spotkanie z odwiedzającymi trzeba jeszcze poczekać, ponieważ czeka je kolejne szczepienie.
1: Warszawska policja zabrała głos w sprawie interwencji rzeczniczki praw dziecka na Białołęce, po której dwoje dzieci trafiło do placówki opiekuńczo-wychowawczej. Policja podkreśla, że decyzje były wynikiem analizy szerokiego materiału, a nie jednego incydentu. Sąd rodzinny później nakazał powrót dzieci do rodziców, uznając działania instytucji za nieproporcjonalne. Sprawa wciąż budzi emocje, a policja zaznacza, że nie ujawnia wszystkich szczegółów ze względu na ochronę prywatności rodziny.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Rozpoczęcie roku szkolnego to czas, gdy wielu rodziców planuje dodatkowe zajęcia dla swoich dzieci. Według najnowszych danych, mediana ceny za godzinę korepetycji w Polsce wynosi 70 zł. Ceny różnią się w zależności od przedmiotu i lokalizacji. Najtańsze są lekcje plastyki, które kosztują średnio 47 zł i 50 groszy za godzinę, podczas gdy za informatykę online trzeba zapłacić nawet 100 zł.
2: W Krakowie doszło do niebezpiecznego incydentu. Agresywny 35-latek pod wpływem alkoholu i narkotyków terroryzował przechodniów, atakując nawet dziecko. Na jego drodze stanął policjant po służbie, który mimo odniesionych obrażeń zdołał obezwładnić napastnika. Mężczyzna trafił do aresztu i usłyszał zarzuty. Przy krakowskim lotnisku powstanie nowoczesny hotel Tribe, który otworzy swoje drzwi w 2030 roku. Obiekt zaoferuje 170 pokoi, strefę do pracy i siłownię. To odpowiedź na rosnącą popularność portu Kraków-Balice, który w 2025 roku obsłużył 13,25 miliona pasażerów.
1: Sebastian Kozielski, znany jako Marszal, pies do zadań specjalnych, przeżył nietypową sytuację w pociągu PKP Intercity. Obsługa konduktorska uznała jego plecak za potencjalne zagrożenie, podejrzewając, że może zawierać bombę. Po dokładnym sprawdzeniu okazało się, że plecak spełnia wszystkie limity przewoźnika. Internauci zareagowali z humorem, a sam Marszal nie stracił pogody ducha.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na drodze S1 w Mysłowicach doszło do poważnego wypadku. Samochód osobowy najechał na tył ciężarówki, a kierowca osobówki został reanimowany i przetransportowany do szpitala. Droga jest całkowicie zablokowana w obu kierunkach, co powoduje duże utrudnienia. Na miejscu pracują wszystkie służby, a kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność.
2: W Dąbrowie Górniczej doszło do nietypowego incydentu na przejeździe kolejowym. Pojazd Straży Miejskiej utknął między zamkniętymi rogatkami, co zakończyło się mandatem dla kierowcy w wysokości 1500 zł. Sytuacja wywołała kontrowersje, ponieważ od strażników oczekuje się przestrzegania przepisów. Funkcjonariusz musi także pokryć koszty naprawy uszkodzonego auta. Sąd apelacyjny w Katowicach zaostrzył wyrok dla Tomasza J., skazanego za zabójstwo księdza Grzegorza Dymka z Kłobucka. Zamiast 20 lat, mężczyzna spędzi w więzieniu 30 lat. Sąd utrzymał ustalenie, że Tomasz J. działał z zamiarem ewentualnym, a nie bezpośrednim. Prokuratura domagała się dożywocia, jednak sąd nie przychylił się do tej prośby.
1: W Nakle nad Notecią doszło do tragicznego wypadku. 13-letni Nathan, jadąc hulajnogą elektryczną, zderzył się z autobusem i zginął na miejscu. Chłopiec był uczniem 7 klasy i pasjonował się piłką nożną, grając w SF Junior Nakło. Policja bada okoliczności zdarzenia.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Pani Maria Perdoch z Sadek obchodziła swoje 104 urodziny. Z tej okazji odwiedził ją członek zarządu województwa, Dariusz Kurzawa, wręczając medal marszałka województwa. Pani Maria, mimo sędziwego wieku, zachwyca energią i pogodą ducha. Nadal chętnie spotyka się z ludźmi i rozwiązuje krzyżówki. Jej życiorys to historia pełna niezwykłych doświadczeń, w tym działalności jako łączniczka Armii Krajowej podczas II wojny światowej.
2: We wrocławskim Sky Tower doszło do tragicznego zdarzenia. 36-letnia kobieta została znaleziona martwa w wannie z hydromasażem. Prokuratura bada okoliczności jej śmierci, ale na razie nie ustalono jednoznacznej przyczyny zgonu. Śledczy czekają na wyniki szczegółowych badań toksykologicznych, które mogą potrwać nawet kilka miesięcy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. We Wrocławiu prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 14 stopni. W tym samym czasie w Białymstoku możemy zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 18 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1017 hektopaskali. Dziś słońce nie grzeje z przesadą. Temperatura sprzyja spacerom i łagodnym planom.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 12.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Jarosław Kaczyński wciąż uznawany jest za głównego lidera polskiej prawicy. W sondażu Instytutu Badań Polster 55% ankietowanych wskazało właśnie jego. Na drugim miejscu znalazł się prezydent Karol Nawrocki z wynikiem 26%. PiS straciło jednak na znaczeniu po odejściu około 40 polityków związanych z Mateuszem Morawieckim, którzy utworzyli nowe ugrupowanie Rozwój Plus. Na Florydzie małżeństwo zostało uderzone przez piorun podczas spaceru. Aaron i Claire Walenga upadli, a kobieta przestała oddychać. Na szczęście przypadkowi świadkowie natychmiast wezwali pomoc i rozpoczęli reanimację, ratując im życie. Para trafiła do szpitala, a ich historia poruszyła ludzi, którzy zebrali już ponad $65 000 na ich powrót do zdrowia. Xi Jinping rozpoczął 3-dniową wizytę w Stanach Zjednoczonych. Na lotnisku pod Waszyngtonem powitał go Donald Trump. Dziś przywódcy spotkają się w Białym Domu, by rozmawiać o handlu, sztucznej inteligencji i Tajwanie. Xi podkreślił, że Chiny i Stany Zjednoczone mogą być partnerami, a nie rywalami. Harvey Weinstein został skazany na 15 lat więzienia za napaść seksualną na byłą współpracownicę. To kolejny wyrok dla byłego potentata filmowego, który już wcześniej usłyszał wyroki za podobne przestępstwa. Sąd w Nowym Jorku uznał go winnym napaści na asystentkę produkcji Miriam Haley. Weinstein, znany z produkcji takich filmów jak Pulp Fiction czy Władca Pierścieni, spędzi za kratami łącznie 38 lat.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Policjanci z Lublina zatrzymali 34-letniego obywatela Rumunii podejrzanego o kradzież pieniędzy i biżuterii z lokalnego salonu jubilerskiego. Do zdarzenia doszło w 2023 roku, a mężczyzna został ujęty 23 września tego roku. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Skradzione przedmioty miały wartość blisko 100 tysięcy złotych. Jesień to czas, kiedy nasze paznokcie stają się kruche i łamliwe. Okazuje się, że prostym rozwiązaniem może być oliwa z oliwek, którą znajdziemy w kuchni. Regularne moczenie paznokci w ciepłej oliwie wzmacnia je i nawilża, dzięki czemu stają się mocniejsze i bardziej elastyczne. Warto powtarzać ten zabieg raz lub dwa razy w tygodniu, aby cieszyć się zdrowymi paznokciami przez całą jesień. Centralne Biuro Śledcze Policji rozbiło zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się przemytem narkotyków z Hiszpanii do Polski. Do tej pory zatrzymano 42 osoby, a na rynek mogło trafić ponad 300 kg nielegalnych substancji. Główne działania miały miejsce w województwie kujawsko-pomorskim, gdzie skonfiskowano znaczne ilości narkotyków. Ostatnie zatrzymania, w tym osoby podejrzanej o kierowanie grupą, miały miejsce 16 września tego roku. Niektóre znaki zodiaku, takie jak byk, rak i ryby, wyjątkowo mocno przywiązują się do przedmiotów. Dla byka stary kubek czy ulubiony koc mogą być zbyt ważne, by się ich pozbyć. Rak ceni pamiątki z dzieciństwa i rzeczy należące do bliskich, co utrudnia mu porządki. Ryby natomiast patrzą na przedmioty przez pryzmat emocji i skojarzeń, nadając im osobiste znaczenie.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Jesień przynosi chłodniejsze dni, a przez nieszczelne okna i drzwi ucieka ciepło. Istnieje prosty sposób na zatrzymanie ciepła w domu, wykorzystując makaron basenowy. Ta piankowa rurka doskonale izoluje i łatwo dopasowuje się do szczelin, blokując przeciągi. Dzięki temu możemy obniżyć koszty ogrzewania i cieszyć się cieplejszym domem.
3: Ubrania przechowywane w zamknięciu mogą tracić świeżość i nabierać nieprzyjemnego zapachu. Aby temu zapobiec, warto przygotować domowy woreczek zapachowy z sody oczyszczonej, kawy i olejków eterycznych. Taki naturalny odświeżacz nie tylko eliminuje stęchliznę, ale także poprawia nastrój. Wystarczy umieścić go w szafie i regularnie odświeżać, aby cieszyć się przyjemnym aromatem na co dzień.
2: Jesień to czas, kiedy muszki owocówki mogą stać się uciążliwym problemem w naszych kuchniach. Na szczęście istnieje prosty sposób na ich pozbycie się. Wystarczy połączyć ocet jabłkowy z kilkoma kroplami płynu do naczyń. Taka mieszanka skutecznie przyciąga muszki, które wpadają do środka i się topią. Wczoraj w Szczecinie policja zatrzymała 16-latka, który uciekał przed radiowozem po popełnieniu wykroczenia drogowego. Przy młodym mężczyźnie znaleziono maczetę i gaz pieprzowy, a on sam przyznał się do ataku na kolegę. Poszkodowany zgłosił się do szpitala z raną ramienia, ale jego obrażenia nie wymagały hospitalizacji. Sprawa trafiła do sądu rodzinnego, który zdecyduje o dalszych krokach wobec nastolatka.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Jesień to kluczowy czas dla ogrodników, którzy chcą przygotować hortensje do zimy. Zaleca się stosowanie nawozów bogatych w fosfor i potas, które wzmacniają system korzeniowy i odporność roślin. Ciekawym sposobem na zmianę koloru kwiatów na różowy jest użycie popiołu drzewnego, który zmienia odczyn gleby. Pamiętajmy, aby unikać nawozów azotowych, które mogą osłabić rośliny. Monika Olejnik, znana dziennikarka, miała niecodzienne problemy z parkowaniem w centrum Warszawy. Zaparkowała swoje auto tak blisko sąsiedniego pojazdu, że wyjście z samochodu stało się prawdziwym wyzwaniem. Oto reporter uchwycił moment, gdy Olejnik musiała wykazać się nie lada zręcznością, by wydostać się na chodnik. To przypomnienie, że nawet doświadczeni kierowcy mogą czasem popełnić błąd.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 15 stopni. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 16 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1018 hektopaskali. Dzisiejszy dzień to dobre przypomnienie, że wrzesień też potrafi być przyjazny i pogodny.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express. Ewa Kasprzyk zamiast wylegiwać się na hiszpańskich plażach, postanowiła poskakać na koncercie Shakiry w Madrycie. Aktorka, która nazwała swoją suczkę imieniem kolumbijskiej gwiazdy, pokazała na Instagramie, że jej biodra naprawdę nie kłamią. Widać, że doświadczenie z Tańca z Gwiazdami nie poszło na marne. Cóż, miłość do Shakiry jest tak wielka, że nawet piesek Kasprzyk stał się gwiazdą, pojawiając się na ściankach i w filmach. Maryla Rodowicz, niezmordowana królowa polskiej sceny muzycznej, nie zwalnia tempa i szykuje się do trasy Ostatni tak wielki bal. Choć nazwa brzmi jak pożegnanie, artystka zapewnia, że to tylko przedsmak jej kolejnych wielkich planów. W 2027 roku odwiedzi Warszawę, Katowice, Gdańsk i Kraków. A jej koncerty mają być największym wydarzeniem w jej karierze. Jak widać, Maryla nie zamierza oddać korony młodszym artystom, a wręcz przeciwnie, z nimi współpracuje, zdobywając nowych fanów.
1: Nowa lalka Netflixa wzbudza emocje, ale niekoniecznie te pozytywne. Daniel Olbrychski, choć sam nie zagrał w żadnej z tegorocznych adaptacji, nie szczędził słów krytyki pod adresem reżysera Pawła Maślony. Według aktora, zamiast opowiadać historię, twórca skupił się na popisach swojego stylu, co przypomina bardziej pokaz możliwości niż angażującą opowieść. Olbrychski uważa, że z materiału Prusa można było zrobić coś znacznie lepszego, a tymczasem otrzymaliśmy filmowy kicz. Roxana Węgiel, nasza niekwestionowana królowa jesieni, zaskakuje nowym singlem Jesień trwa. Zamiast cieszyć się ostatnimi promieniami letniego słońca, artystka już zanurza się w chłodniejsze klimaty, serwując nam muzyczny deser z nutą cynamonu. W teledysku nakręconym w Hamptons Roxana spaceruje po pustych plażach w sukni ślubnej, co dodaje całości nieco surrealistycznego uroku. Czyżby jesień miała stać się nowym sezonem ślubnym?
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu. Ada Fijał znowu zaskakuje. W swoim najnowszym teledysku Red Flag zgromadziła prawdziwą plejadę gwiazd, w tym Małgorzatę Sochę i Krystiana Wieczorka. Klip aż kipi od emocji, namiętności i intensywnej czerwieni. A gwiazdy uwikłane są w toksyczne relacje, które przyciągają jak magnes. Ada wciela się w tytułową Red Flag, a Maurycy Popiel jako kelner symbolizuje pożądanie, które pojawia się, gdy robi się naprawdę gorąco. To prawdziwa uczta dla oczu i zmysłów.
1: Filip i Bianka Heizerowie dopiero co powiedzieli sobie tak, a już młoda żona dziennikarza przyciąga uwagę nie tylko ślubem, ale i odważną stylizacją. Bianka postawiła na suknię w głębokiej zieleni z dekoltem, który mógłby zawstydzić niejedną gwiazdę. Do tego skórzana ramoneska, bo przecież elegancja musi mieć pazur. Jak widać, Bianka nie boi się eksperymentować i pokazuje, że kobiecość to nie tylko definicja, ale i odwaga w modzie.
0: Sir Ian McKellen, niezłomny czarodziej kina, powraca jako Gandalf w wieku 87 lat. Po 12 latach od ostatniego występu w Śródziemiu, aktor zaskakuje fanów, udowadniając, że wiek to tylko liczba. Nowy film The Lord of the Rings, The Hunt for Gollum, reżyseruje Andy Serkis, a produkcją zajmuje się Peter Jackson. To nie tylko powrót do magicznego świata, ale i inspiracja dla wszystkich, którzy wierzą, że pasja nie zna granic.
1: Zapomnij o drogich świecach i chemicznych odświeżaczach, bo oto nadchodzi rewolucja w domowym aromatyzowaniu. Wystarczy garnek, trochę wody i kilka składników z kuchennej szafki, by stworzyć zapachowy raj. Cynamon, pomarańcza, goździki i jabłka. To wszystko, czego potrzeba, by wprowadzić jesienny klimat do wnętrza. A co najlepsze, ten domowy sposób nie tylko pachnie, ale i nie zrujnuje portfela.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Rammstein kończy swoją ognistą erę stadionową, a finał tej przygody uwieczniono w filmie i na albumie Live in Mexico City. Dla fanów przygotowano prawdziwy rarytas, specjalne wydanie z naturalnej wielkości repliką głowy jednego z muzyków. Monumentalne widowisko, które wymagało aż 7 Boeingów 747, trafi na ekrany kin już 4 listopada. Cóż, jeśli ktoś marzył o posiadaniu głowy członka zespołu na półce, teraz ma ku temu niepowtarzalną okazję.
0: Zbiórka na pomnik legendarnego perkusisty Nila Perta osiągnęła pełny sukces. A wszystko dzięki zespołowi Rush, który dorzucił brakujące 785 tysięcy dolarów. Pomnik stanie w Lakeside Park, miejscu, które zainspirowało jeden z utworów grupy. A teraz uwaga, Rush wraca na scenę po dekadzie przerwy i po raz pierwszy zagra w Polsce. Koncert odbędzie się 27 marca przyszłego roku w krakowskiej Tauron Arenie. Kto by pomyślał, że po tylu latach ciszy zespół znów będzie na ustach wszystkich fanów rocka. Katowicki zespół Punched Orange z prędkością światła zdobywa serca fanów. W ciągu roku ich Instagram eksplodował z 2,5 tysiąca do ponad 158 tysięcy obserwujących. Już jutro premiera ich trzeciego albumu All the Smoke Inside, a zaraz potem ruszają na podbój Europy. Wygląda na to, że ich muzyczna podróż dopiero się rozkręca, a fani ciężkich brzmień mogą szykować się na prawdziwą ucztę. Adam Nergal Darski, znany z Behemota, znowu zaskakuje. Po 10 latach od debiutu Me and That Man wygląda na to, że szykuje się coś nowego. Na jego mediach społecznościowych pojawiło się tajemnicze wideo, które tylko podsyca ciekawość fanów. Czyżby Nergal postanowił, że czas na nowe muzyczne rewolucje? Czekamy na dalsze wieści z obozu Me and That Man.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1018 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 12 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Toruniu termometry pokażą 13 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Wrześniowa pogoda dziś nie narzuca się, po prostu trwa, z chłodną pewnością siebie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Warszawska policja zabrała głos w sprawie kontrowersyjnego odebrania dzieci z rodziny na Białołęce. Funkcjonariusze podkreślają, że ich decyzje były wynikiem analizy wielu opinii, a nie tylko incydentu z rzeczniczką praw dziecka. Sąd ostatecznie nakazał zwrot dzieci rodzicom, krytykując działania policji jako nieproporcjonalne. Policja zapewnia, że ich działania były zgodne z procedurami i miały na celu ochronę dzieci.
2: W stołecznym ogrodzie zoologicznym urodziły się trzy irbisy śnieżne. Dwie samiczki i jeden samczyk przyszły na świat w lipcu i rozwijają się w świetnym tempie. Zwierzęta otrzymały imiona Sati, Szapur i Shisha. Na ich pierwsze kroki na zewnętrznym wybiegu trzeba będzie jeszcze poczekać, ponieważ przed nimi zaplanowane są szczepienia. Wisła w Warszawie osiągnęła dramatycznie niski poziom. Wodowskaz na bulwarach wskazuje zaledwie 98 cm, co jest mniej niż podczas rekordowo suchego września ubiegłego roku. Rzeka odsłania ogromne łachy piasku i kamieniste dno, co utrudnia żeglugę i funkcjonowanie portów. Tegoroczna susza stawia przed miastem nowe wyzwania, zwłaszcza w kontekście infrastruktury nadbrzeżnej.
1: W Warszawie trwa największy biegowy weekend w Polsce. W niedzielę, 27 września, wystartuje 48. Maraton Warszawski, a uczestnicy przebiegną przez oba brzegi Wisły. Tego samego dnia odbędzie się również Nice to Fit You – Warszawska Dycha. W sobotę młodsi biegacze wezmą udział w Nice to Fit You – mini-maratonie. Wzdłuż trasy maratonu przygotowano aż 50 stref kibicowania, a wydarzenie można śledzić na żywo w TVP Sport.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Kierowcy z Białołęki od ponad tygodnia stoją w korkach na ulicy Modlińskiej z powodu zmiany organizacji ruchu związanej z remontem mostu Grota Roweckiego. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zwęziła wjazd z Modlińskiej na trasę S8, co powoduje półgodzinne zatory. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiedział interwencję u ministra infrastruktury, aby rozwiązać ten problem. Sytuacja dotyka nie tylko kierowców, ale także pasażerów komunikacji miejskiej. Kierowcy w Warszawie muszą przygotować się na utrudnienia w ruchu. Od piątku, 25 września, o godzinie 22 do poniedziałku, 28 września, do godziny 4, Aleja Niepodległości w kierunku Mokotowa będzie zamknięta z powodu wymiany nawierzchni. Objazdy poprowadzą między innymi ulicami Koszykową, Waryńskiego i trasą Łazienkowską. Zmiany obejmą także komunikację miejską, w tym linie autobusowe 174 oraz nocne N34, N36 i N86. W centrum Warszawy podczas przebudowy Placu Młynarskiego odkryto mury przedwojennej kamienicy oraz luksusowe artefakty. Znaleziska obejmują dzieła sztuki i dekoracje, które rzucają nowe światło na historię tego rejonu. Odkrycia te wpłynęły na harmonogram prac budowlanych, dając pierwszeństwo archeologom. Tymczasem w innych częściach miasta przebudowa trwa, a mieszkańcy korzystają już z odnowionych przestrzeni.
2: W środę wieczorem na terenie stacji bazowej Starlink w Woli Krobowskiej wybuchł pożar. Spłonęła obudowa skrzynki zasilającej, uszkodzone zostały anteny i agregat prądotwórczy. Strażacy podejrzewają podpalenie, ale rozważają też zwarcie instalacji elektrycznej. Na miejscu pracują policjanci, a o incydencie powiadomiono Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Centralne Biuro Śledcze Policji. Na razie nie ma informacji o zakłóceniach w działaniu sieci.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Myślenicach doszło do wypadku, w którym 18-letni motocyklista potrącił 35-letniego mężczyznę na pasach. Zdarzenie miało miejsce na ulicy Kniaziewicza, a przyczyną była nadmierna prędkość na mokrej jezdni. Poszkodowany trafił do szpitala, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Policja apeluje o ostrożność na drogach, zwłaszcza w trudnych jesiennych warunkach. Ulica Kazimierzowska w Dąbrowie Górniczej została zamknięta na 8 miesięcy z powodu rozpoczęcia prac modernizacyjnych. To kluczowa trasa łącząca Dąbrowę Górniczą z Sosnowcem. Dlatego kierowcy muszą korzystać z objazdów. Remont obejmie m.in. nową nawierzchnię, oświetlenie i ścieżkę pieszo-rowerową. Prace mają zakończyć się w maju przyszłego roku, a ich koszt to niecałe 8 milionów złotych.
2: Jesień przypomina o sobie chłodnymi porankami i deszczową aurą, ale w Gliwicach można poczuć tropikalny klimat przez cały rok. W centrum miasta, w Parku Chopina, znajduje się palmiarnia miejska, gdzie wśród palm i egzotycznych roślin można zapomnieć o jesiennej szarudze. To miejsce przyciąga nie tylko roślinnością, ale także ogromnymi akwariami z rybami z całego świata. W 2023 roku palmiarnię odwiedziło prawie 206 tysięcy osób, co świadczy o jej popularności. Z Bydgoszczy dotarła smutna wiadomość. W wieku 34 lat zmarła Katarzyna Zaczek, radna miejska i prawniczka. Była znana również jako reporterka i aktorka. Występowała w bydgoskiej telewizji oraz popularnych serialach. Rada Miasta Bydgoszczy wyraziła głębokie współczucie rodzinie i bliskim zmarłej.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: We wrocławskim Sky Tower znaleziono ciało 36-letniej kobiety w wannie z hydromasażem. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci. Sekcja zwłok nie dała jednoznacznych odpowiedzi, a śledczy czekają na wyniki badań toksykologicznych. Na razie nikomu nie postawiono zarzutów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: We Wrocławiu lekkie opady deszczu i temperatura 14 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Białymstoku małe zachmurzenie i temperatura 17 stopni i wiatr zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1019 hektopaskali. Dzisiejszy dzień to dobre przypomnienie, że wrzesień też potrafi być przyjazny i pogodny.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Rafał Zaorski, znany jako król polskich spekulantów, został aresztowany w związku z aferą Zonda Krypto. Prokuratura zarzuca mu przywłaszczenie ponad miliona złotych, co może skutkować karą do 10 lat więzienia. Z jego majątku zabezpieczono jedynie 8 tysięcy złotych. Zaorski trafił do aresztu na 3 miesiące z obawy o utrudnianie postępowania. To nie pierwsze problemy prawne inwestora, który wcześniej został skazany za insider trading. Sprawa Zonda Krypto to tylko część jego kłopotów, które mogą się jeszcze pogłębić.
2: Od 1 stycznia przyszłego roku wzrośnie kwota wolna od zajęcia komorniczego. Nowy limit wyniesie 3712 zł i 50 groszy, co jest efektem podniesienia płacy minimalnej do 4950 zł brutto. To oznacza, że dłużnicy będą mogli zatrzymać więcej pieniędzy na swoich kontach. Zmiana nie dotyczy jednak długów alimentacyjnych. Niektóre świadczenia, jak 800+, są całkowicie wyłączone spod egzekucji. Dzięki nowym przepisom dłużnicy będą mieli więcej środków do dyspozycji każdego miesiąca.
1: PKP Intercity wprowadza specjalną promocję dla seniorów. 20 października osoby powyżej 60 roku życia będą mogły podróżować pociągami krajowymi za jedyne 10 zł. Oferta obejmuje wszystkie pociągi, w tym EIP, ale dotyczy tylko drugiej klasy i podróży bez przesiadek. Bilety można kupić do 15 października, a ich liczba jest ograniczona. Seniorzy muszą okazać dokument tożsamości podczas kontroli. Bilety są dostępne online, w aplikacji, kasach i biletomatach.
2: Podaż pieniądza w Polsce osiągnęła w sierpniu rekordowy poziom niemal niecałe 3 biliony złotych. W ciągu roku wzrosła o 298 miliardów złotych, co stanowi ponad 11%. Głównym powodem tego wzrostu są oszczędności gospodarstw domowych oraz napływ środków z zagranicy, w tym z Krajowego Planu Odbudowy. Wzrosło także zadłużenie instytucji rządowych oraz aktywność banków w udzielaniu kredytów. Mimo historycznego poziomu podaży pieniądza, analitycy nie przewidują powrotu do wysokiej inflacji z lat od 2020 do 2021. Granica 3 bilionów złotych jest już na wyciągnięcie ręki. Rząd wprowadza istotne zmiany w wynagrodzeniach medyków. Maksymalne zarobki lekarzy zostaną ograniczone do 76 800 zł brutto miesięcznie, a czas pracy do 2 etatów. Wzrośnie także VAT na piwa i wina bezalkoholowe do 23%. Podwyżki akcyzy obejmą alkohol, a dodatkowe wpływy zasilą Narodowy Fundusz Zdrowia. Zmiany dotkną również opłaty cukrowej, która obciąży producentów i importerów. Nowe przepisy mają wejść w życie w ciągu 30 dni od publikacji ustawy.
1: Sztuczna inteligencja zmienia rynek pracy, wpływając na popularność kierunków studiów. Coraz większe znaczenie zyskują takie dziedziny jak cyberbezpieczeństwo, robotyka, energetyka czy biotechnologia. Eksperci wskazują, że połączenie technologii z medycyną lub prawem może być kluczem do sukcesu. Wzrost zapotrzebowania na specjalistów w tych obszarach jest zauważalny, a wynagrodzenia absolwentów są atrakcyjne. Jednak nawet najlepszy wybór studiów nie gwarantuje kariery na całe życie. Kluczowe staje się ciągłe doskonalenie umiejętności i adaptacja do zmieniających się technologii.
2: W najnowszym katalogu Biedronki znajdziemy wiele inspiracji na Dzień Chłopaka. Wśród propozycji wyróżnia się plecak z wyposażeniem marki Setti, idealny dla miłośników przygód. Zawiera 15 elementów survivalowych, w tym latarkę, LED i nóż taktyczny. Dla fanów technologii dostępne są słuchawki TWS z redukcją szumów oraz smartwatch AI z ponad 100 trybami sportowymi. W ofercie znalazły się też kolekcjonerskie samochodziki Hot Wheels i odzież marki Kubota. Wszystkie te produkty dostępne są już w sklepach. Amerykańskie niedobory pocisków opóźniają dostawy systemów obrony powietrznej dla sojuszników NATO. Problemy dotyczą głównie rakiet Patriot i Tomahawk, co wpływa na planowanie obronne w Europie. Szwajcaria już odczuwa skutki, szukając alternatyw dla opóźnionych dostaw. Niemcy planują zakup systemu Typhon z pociskami Tomahawk, co ma być rozwiązaniem tymczasowym. NATO intensyfikuje produkcję w Europie, by zmniejszyć zależność od Stanów Zjednoczonych. Pierwsza europejska fabryka pocisków Patriot ma ruszyć już we wrześniu.
1: Do Polski dotarła kolejna partia amerykańskich czołgów M-1A-2 SE-PV-3 Abrams. 35 nowych maszyn zasili 18. Dywizję Zmechanizowaną, wzmacniając obronność kraju na wschodniej flance NATO. To już siódma dostawa w ramach kontraktu na 250 czołgów, z którego do tej pory zrealizowano 217 jednostek. Polska konsekwentnie modernizuje swoje siły zbrojne, inwestując w nowoczesny sprzęt i wyszkolenie żołnierzy. Nowe Abramsy, zanim trafią do służby, przejdą niezbędne przygotowania techniczne. Polskie wojsko planuje rewolucję w szkoleniu pilotów dzięki nowym śmigłowcom. Airbus Helicopters proponuje model H-145M, który ma zastąpić dotychczasowe Mi-2 i W-3 Sokół. Maszyna ta, wzbogacona o polskie uzbrojenie, może stać się kluczowym elementem modernizacji. Współpraca z Polską Grupą Zbrojeniową i Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych ma na celu integrację krajowych rozwiązań ze systemem HAFORS. To nie tylko wzmocnienie potencjału obronnego, ale także szansa na rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego na arenie międzynarodowej.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3413 odcinku Barw Szczęścia związek Celiny i Łukasza stanie przed poważnym wyzwaniem. Łukasz odkryje, że Celina wykorzystała go w śledztwie prowadzonym na zlecenie Justina przeciwko Karolinie. Sadowski zrozumie, że niewinna kolacja ze Stańskimi była częścią planu Celiny, a on sam stał się narzędziem w jej rękach. Między parą wybuchnie burzliwa kłótnia, która może zagrozić ich wspólnej przyszłości. Choć zawodowo Celina odniesie sukces, odkrywając prawdę o zmanipulowanym nagraniu, to osobiste konsekwencje mogą być dla niej bolesne. Łukasz poczuje się zdradzony i zacznie wątpić, czy może zaufać kobiecie, z którą planował przyszłość. Odcinek 3413 Barw Szczęścia zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października o godzinie 25 na TVP2. W najnowszym, 1038 odcinku tureckiego serialu Dziedzictwo Poyraz uwierzy, że to Mert podrzucił narkotyki do warsztatu. Semih sprytnie zmanipulował sytuację, by obciążyć niewinnego Merta. Poyraz, nieświadomy intrygi, zacznie szukać dowodów na winę swojego pomocnika. Mert, mimo prób obrony, zostanie niesłusznie oskarżony, co doprowadzi do dramatycznych konsekwencji. Prawda jednak w końcu wyjdzie na jaw, a Poyraz gorzko pożałuje swoich działań. Odcinek 1038 zostanie wyemitowany w poniedziałek, 28 września o godzinie 16:00. Na TVP1. Dla tych, którzy przegapią emisję, dostępne będą powtórki w serwisie TVP VOD. La Promesa powraca z emocjonującym 485 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w piątek, 25 września o 15:05 na TVP2. Manuel i Salvador knują, by ukryć zniknięcie Curra, co staje się pilnie strzeżoną tajemnicą. Vera zdobywa się na odwagę i wyjawia Santosowi szczegóły spotkania z matką, co może zmienić ich relacje. Tymczasem Alonso nie ustaje w próbach wyprowadzenia Marii Antonii z pałacu, co prowadzi do kolejnych intryg. Ricardo i Petra toczą otwartą wojnę, a napięcie w pałacu rośnie. Ten odcinek pełen jest dramatycznych zwrotów akcji, które na pewno przyciągną uwagę widzów.
0: O splątane losy zapraszają na 53. odcinek pełen emocji i dramatycznych zwrotów akcji. Już w piątek, 25 września, o godzinie 14:00 na TVP1. Jasemin stanie się ofiarą brutalnego ataku słownego ze strony Meltem, ale na ratunek przybędzie jej zakochany Burak. Po burzliwych wydarzeniach para znajdzie chwilę wytchnienia w domowym zaciszu, co zbliży ich do siebie. Tymczasem Kerem stanie przed poważnym wyzwaniem, gdy jego współpracownicy, Serhat i Cem, przeprowadzą z nim szczerą rozmowę. W tle Ayfer ostrzega Halil przed niebezpiecznym Remzim, który nieustannie knuje intrygi. To wszystko i jeszcze więcej w najnowszym odcinku tureckiej telenoweli.
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Na dobre i na złe zbliża się do emocjonującego 1001 odcinka, który zostanie wyemitowany w środę, 14 października o godzinie 20:50 na TVP2. Victoria Consalida powraca z Hiszpanii, by pomóc swojej córce Blance, pogrążonej w rozpaczy po zaginięciu córki Niny. Victoria nie zamierza siedzieć z założonymi rękami i postanawia działać na własną rękę. Poszukiwania wnuczki prowadzą ją do brutalnego starcia z komisarzem Biegunem. Prawda o porywaczce, która może być blisko, do

0: Daje napięcia całej sytuacji. Zuza, dawna pacjentka Leśnej Góry, jest podejrzewana o udział w porwaniu. Emocje sięgają zenitu, gdy Wiktoria staje w obliczu niebezpieczeństwa, próbując odnaleźć Ninę. W 4261 odcinku Pierwszej Miłości Krystian stanie w obliczu szokującej prawdy. Jego ukochana Łucja przez cały czas ukrywała przed nim, że jej syn Remek żyje, a jej wyjazdy do Niemiec były jednym wielkim kłamstwem. Krystian odkryje, że Łucja potajemnie spotykała się z synem, a ich wspólna zemsta na Melce zakończy się tragedią i aresztowaniem Łucji. Domański poczuje, że jego świat się rozpada, a zaufanie do Łucji legło w gruzach. Każda rozmowa i wyjazd nabiorą nowego, bolesnego znaczenia. Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 7 października o godzinie 18 na Polsacie. To będzie emocjonujący moment, który na długo zostanie w pamięci widzów. W 4264 odcinku Pierwszej Miłości Marysia i Kacper znów staną w ogniu konfliktu. Ich małżeństwo zostanie wystawione na próbę, gdy Marysia postanowi działać na własną rękę w sprawie tajemniczego mężczyzny kręcącego się pod szkołą. Kacper uzna jej działania za zbyt impulsywne, co doprowadzi do kolejnej sprzeczki. W tym napiętym momencie Marysia znajdzie oparcie u Pawła, swojego byłego męża, z którym zawsze doskonale się rozumiała. Ich rozmowa pokaże, że mimo upływu lat nadal łączy ich wyjątkowa bliskość. Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 16 października, o godzinie 18 na Polsacie. W 11 odcinku serialu Te Felicita Zośka stanie przed trudnym wyzwaniem, gdy Julia, Niko i Marko przybędą do Warszawy. Konfrontacja z Julią może potwierdzić najgorsze obawy Zośki dotyczące Kamila. Oliwia zacznie bacznie obserwować Dawida, którego dziwne zachowanie wzbudzi w niej niepokój. Tymczasem Stella i Francesca będą próbowały dowiedzieć się, co dzieje się z Marko, który niedawno przeżył rozwód. Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się w środę, 30 września o godzinie 20:30 na TVP1. Po emisji odcinek będzie dostępny online na platformie w formie TVP VOD. Serial Felicita to polsko-włoska produkcja, która wciąga widzów w wir rodzinnych tajemnic i emocji.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1018 hektopaskali. W Gdańsku bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 14 stopni. Z drugiej strony kraju w Poznaniu na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 15 stopni. Ciepły dzień bez upału, w sam raz, by złapać równowagę między energią a spokojem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 13.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie Antoniego Macierewicza. Śledczy badają, czy poseł PiS przekroczył swoje uprawnienia, próbując wejść na teren Akademii Wymiaru Sprawiedliwości i wywierając presję na policjantów. Macierewicz miał powoływać się na interwencję poselską, by dostarczyć leki posłance Marii Kurowskiej. Sam polityk odrzuca zarzuty, twierdząc, że działał zgodnie z prawem.
2: Książę Harry rozważa stworzenie filmu dokumentalnego o swojej matce, księżnej Dianie, z okazji 30. rocznicy jej śmierci w 2027 roku. Rozmawia już z przyjaciółmi i krewnymi Diany, w tym z jej bratem Charlesem Spencerem, którzy mogliby wziąć udział w projekcie. Dokument mógłby powstać za pośrednictwem firmy Archewell Productions, jednak na razie nie podjęto ostatecznej decyzji. Warto przypomnieć, że w 2017 roku Harry i William wystąpili wspólnie w filmie BBC poświęconym Dianie.
1: 28-letnia Maria Thomas z Missouri została skazana na 11 lat więzienia za śmierć swojej miesięcznej córeczki. W lutym 2024 roku kobieta umieściła niemowlę w włączonym piekarniku, tłumacząc to tragiczną pomyłką. Thomas przyznała się do winy, co pozwoliło na łagodniejszą kwalifikację czynu. Tragedia miała miejsce w Kansas City. Thomas Giegler, 56-letni programista z Kalifornii, zaginął po skoku za burtę wycieczkowca Carnival Panorama. Do zdarzenia doszło 19 września podczas rejsu z Meksyku do Kalifornii. Kamery pokładowe potwierdziły, że był to świadomy skok. Poszukiwania prowadzone przez służby Stanów Zjednoczonych i Meksyku wciąż trwają, ale jak dotąd nie przyniosły rezultatów.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Teksasie trwa dochodzenie w sprawie tragicznej powodzi, która rok temu zniszczyła obóz Camp Mystic. Zginęło wtedy 27 osób, głównie dzieci. Prokuratura bada, czy zarządcy obozu zaniedbali obowiązki, co mogło przyczynić się do tragedii. Śledczy wskazują na brak odpowiednich procedur ewakuacyjnych i ignorowanie alertów powodziowych. Jesień to idealny czas na chai latte, aromatyczny napój z herbaty, mleka i korzennych przypraw. Można go łatwo przygotować w domu, używając składników, które często mamy pod ręką. Wystarczy mocna herbata, mleko, cynamon, kardamon, imbir i goździki. Dla efektu jak z kawiarni warto dodać spienione mleko i szczyptę cynamonu na wierzchu. Dietetyczka Roxana Środa podkreśla, że popularne zestawy śniadaniowe dla dzieci, takie jak biała bułka z dżemem i sok owocowy, mogą prowadzić do szybkiego spadku energii. Zaleca, by śniadaniówka zawierała złożone węglowodany, białko, zdrowe tłuszcze oraz warzywa i owoce. Takie połączenie zapewnia stabilną energię i wspiera koncentrację. Warto pamiętać, że zdrowa śniadaniówka nie musi być skomplikowana ani droga. Wszawica to powszechny problem u dzieci, niezwiązany z higieną, który wymaga szybkiej reakcji. Skutecznym domowym sposobem na pozbycie się wszy jest dodanie 2 kropel olejku z drzewa herbacianego do szamponu. Regularne stosowanie tej metody może zapobiec nawrotom. Ważne jest także dokładne wyczesywanie włosów i dezynfekcja tekstyliów.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Jajka najlepiej przechowywać na środkowej półce lodówki, a nie w drzwiach. Drzwi lodówki narażają jajka na wahania temperatury, co wpływa na ich świeżość. Warto też trzymać je w oryginalnym opakowaniu, które chroni przed uszkodzeniami i zapachami. To prosta zmiana, która pomoże dłużej cieszyć się świeżymi jajkami. Zbliża się Dzień Wszystkich Świętych, a na cmentarzach coraz częściej, zamiast tradycyjnych chryzantem, pojawiają się nowe, mrozoodporne rośliny. Wrzosy, ebę czy kapusta ozdobna zyskują na popularności dzięki swojej odporności na jesienne chłody. W wazonach nadal królują róże, lilie i goździki, które dodają elegancji i symbolizują pamięć o zmarłych.
1: Masz problem z pogniecionymi ubraniami, a nie masz czasu na prasowanie. Jest na to prosty sposób. Wystarczy wrzucić kilka kostek lodu do suszarki bębnowej razem z ubraniami. Para wodna, która powstaje podczas topnienia lodu, wygładza zagniecenia w zaledwie 10 do 15 minut. To szybki i skuteczny sposób na odświeżenie garderoby bez żelazka. Zbliża się sezon grzewczy, a wraz z nim problem nieprzyjemnych zapachów w domach. Prosty sposób na odświeżenie powietrza to umieszczenie kilku liści laurowych na ciepłym grzejniku. Liście te uwalniają korzenny aromat, działając jak naturalny odświeżacz. Pamiętajmy jednak, że nie zastąpi to regularnego wietrzenia pomieszczeń.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Adaptacje Lalki Bolesława Prusa stały się gorącym tematem dyskusji publicznej. Premier Donald Tusk wyraził pozytywną opinię o serialu na Netflixie, podkreślając wartość debaty o książce. Aktorka Magdalena Cielecka poparła jego stanowisko, udostępniając jego wypowiedź w mediach społecznościowych. Serial w reżyserii Pawła Maślony zadebiutował 16 września, a pełnometrażowa wersja Macieja Kawalskiego trafi do kin pod koniec miesiąca.
2: Z Bydgoszczy napłynęły smutne wieści. W wieku 34 lat zmarła Katarzyna Zaczek, znana aktorka i radna miasta. Publiczność kojarzyła ją z seriali takich jak Barwy Szczęścia. Katarzyna Zaczek zmagała się z ciężką chorobą, która przerwała jej pełne pasji życie. Rada Miasta Bydgoszczy oraz Łukasz Schreiber złożyli kondolencje rodzinie i bliskim.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1018 hektopaskali. W Krakowie lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 14 stopni. Z drugiej strony kraju w Szczecinie na niebie będzie można oglądać niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie 15 stopni. Wrześniowe słońce dziś łagodne, jakby chciało przedłużyć lato o jeszcze jeden dzień.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Jessica Mercedes, znana polska blogerka modowa, z rozbrajającą szczerością przyznała, że całkowicie zapomniała o spotkaniu z Britney Spears w Warszawie w 2014 roku. Tak, to nie żart. Spotkanie z ikoną popu, które dla wielu byłoby niezapomnianym przeżyciem, dla niej okazało się jedynie mglistym wspomnieniem. Co więcej, Jessica uważa to za najlepsze zlecenie w swojej karierze, bo przecież kto by nie chciał dostać zapłaty za selfie z Britney? Cóż, niektórzy mają naprawdę wyjątkowe wspomnienia. Karol Strasburger, znany z kultowych ról i prowadzenia Familiady, zdradził tajemnicę swojej niesamowitej formy. Okazuje się, że kluczem do sukcesu jest nie tylko sport, ale i umiejętność odpoczynku. Strasburger, który nigdy nie przesadzał z alkoholem i papierosami, podkreśla, że regularne wakacje to jego sposób na stres. No cóż, wygląda na to, że recepta na wieczną młodość to po prostu zdrowy rozsądek i umiejętność cieszenia się życiem. Na winobraniu w Zielonej Górze youtuber Książulo przeżył kulinarną przygodę za 160 zł, która okazała się bardziej gorzka niż kiszony ogórek. Kiełbasa za 45 zł i zestaw karkówki z szaszłykiem za 102 zł to chyba nowy standard luksusu. A kiedy poprosił o paragon, sprzedawczyni zaproponowała fakturę, ale zabrakło długopisu. Sprawa przyciągnęła uwagę Krajowej Administracji Skarbowej, która przypomniała, że kontrole paragonowe to nie kaprys, a konieczność. Joanna Liszowska, znana z serialu Szpital Świętej Anny, najwyraźniej nie traci czasu na nudę. Ostatnio widziana była w warszawskim klubie z tajemniczym, dobrze zbudowanym mężczyzną, którego fryzura przyciągała uwagę równie mocno jak jego tatuaże. Para bawiła się na parkiecie, a wieczór zakończyli wspólnym wyjazdem do hotelu. Czyżby po 8 latach od rozwodu aktorka znalazła nową miłość? Czas pokaże.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Czas płynie nieubłaganie, a kultowy film U Pana Boga w ogródku z 2007 roku przypomina nam, jak szybko zmienia się świat. Tasielska komedia z Podlasia, pełna absurdów i uroku, zdobyła serca widzów, a jej gwiazdorska obsada przeszła niemałą metamorfozę. Krzysztof Dzierma, Andrzej Zaborski czy Wojciech Solarz. Wszyscy oni zmienili się nie do poznania, a ich nowe wizerunki mogą zaskoczyć nawet największych fanów. Cóż, czas nie oszczędza nikogo, nawet ulubieńców z Królowego Mostu. Carrie Underwood, znana gwiazda country, zaskakuje wszystkich swoim rockowym zacięciem. Po raz kolejny wystąpiła z Guns N' Roses, śpiewając klasyki, takie jak Sweet Child O' Mine. Co więcej, Axl Rose ma być jej mentorem przy pracy nad nowym rockowym albumem. A to nie koniec niespodzianek. Jej wykonanie hitu Limp Bizkit wywołało burzę w sieci, głównie przez cenzurę wulgaryzmów. Cóż, Carrie zdecydowanie wie, jak przyciągnąć uwagę.
2: Iggy Pop, ojciec chrzestny punk rocka, wreszcie doczekał się uznania w Polsce. Podczas festiwalu Sound Edit w Łodzi zostanie uhonorowany Nagrodą Człowieka ze Złotym Uchem. Organizatorzy już teraz trąbią o historycznym momencie, jakby to była pierwsza wizyta kosmitów na Ziemi. Ciekawe, czy Iggy Pop przyjedzie w swoim słynnym, nieśmiertelnym stylu, bez koszulki i z nieodłącznym uśmiechem buntownika.
1: Matt Heafy, lider zespołu Trivium, z nostalgią wspomina swoje metalowe korzenie, wyróżniając trzy albumy, które ukształtowały jego muzyczny gust. Wśród nich znalazł się legendarny Black Album Metallica oraz Reroad to Remain od In Flames, które otworzyły mu oczy na różnorodność metalu. Trzecim kluczowym dziełem było Whatever It May Take od Heaven Shall Burn, które pokazało mu, jak połączyć metalcore z ważnymi tematami społecznymi. Tymczasem Trivium przygotowuje się do wydania swojego 11. albumu, a Heafy nie kryje ekscytacji, twierdząc, że to ich najlepsze dzieło. Cóż, pozostaje nam czekać, aż ta niesamowita muzyka wstrząśnie światem.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Ozzfest powraca. Tak, dobrze słyszeliście. Legendarny festiwal heavy metalu, sygnowany przez samego księcia ciemności, Ozziego Osborna, znowu zagości na scenie w 2027 roku. Choć Ozzy nie jest już z nami, jego duch wciąż unosi się nad światem metalu. Początkowo planowano jednodniowe wydarzenie w Birmingham, ale teraz organizatorzy zapowiadają międzynarodową trasę, w tym także w Stanach Zjednoczonych. Szczegóły dotyczące line-upu i daty pozostają tajemnicą, ale jedno jest pewne – metalowi maniacy mogą zacierać ręce. Josh Homme z Queens of the Stone Age zaskakuje nowym singlem Where the Goth Girls At, który jest hołdem dla gotyckich dziewczyn z jego młodości. Piosenka zapowiada album Perfect, inspirowany japońską sztuką kintsugi, gdzie niedoskonałości stają się pięknem. Zespół, nie zwalniając tempa, uruchomił nawet specjalną linię skarg dla fanów, którzy chcą podzielić się swoimi żalami. A wszystko to w klimacie gotyckiego mroku i czarnego tuszu, z polskim akcentem w teledysku.
2: świecie, gdzie muzyka płynie jak rzeka, a nowe utwory pojawiają się szybciej, niż można je przesłuchać, australijski Rolling Stone postanowił wyłowić prawdziwe perełki. W rankingu idealnych utworów, które są muzycznym majstersztykiem od pierwszej do ostatniej nuty, na szczycie znalazła się nieśmiertelna Bohemian Rhapsody zespołu Queen. Czyżby sztuczna inteligencja miała się czego uczyć od klasyków? Wśród wyróżnionych znalazły się także takie hity jak Stairway to Heaven, Led Zeppelin i Hotel California, Eagles. Cóż, wygląda na to, że stare dobre brzmienia wciąż mają się świetnie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 12 stopni w Katowicach, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Toruniu natomiast przewiduje się niewielkie zachmurzenie. Temperatura wyniesie również 12 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Dziś wszystko toczy się wolniej. Chłód wpisuje się w rytm wrześniowej codzienności.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Woli Krobowskiej, w województwie mazowieckim, wybuchł pożar na stacji bazowej Starlink. Zniszczeniu uległa obudowa skrzynki zasilającej, anteny oraz agregat prądotwórczy. Straż pożarna bada, czy ogień został podłożony celowo, czy doszło do awarii elektrycznej. Sprawą zajmują się Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Centralne Biuro Śledcze Policji. Infrastruktura Starlink jest kluczowa dla łączności internetowej w Europie Środkowo-Wschodniej, w tym na Ukrainie. Na razie brak informacji o zakłóceniach w działaniu sieci. W Warszawie Wisła osiągnęła rekordowo niski poziom, co poważnie utrudnia żeglugę śródlądową. W połowie września wodowskazy przy bulwarach wskazały zaledwie 98 cm, a w rejonie nadwiślanówki około 20 cm. Skutkiem tego jest zawieszenie rejsów większych statków, takich jak Kopernik, oraz promów warszawskiego transportu publicznego. Niski poziom wody stanowi wyzwanie dla miejskiej infrastruktury i wymusza zmiany w planowaniu przestrzeni nadrzecznych.
2: W warszawskim zoo urodziły się 3 irbisy śnieżne. 2 z nich to samiczki, a 1 to samczyk. Maluchy, które przyszły na świat 11 lipca, rosną zdrowo i z każdym tygodniem stają się coraz bardziej ruchliwe. Na ich spotkanie z odwiedzającymi trzeba jeszcze poczekać, ponieważ czeka je kolejne szczepienie.
1: Na trasie S2 doszło do kolizji z udziałem Ferrari 812 Superfast i Hondy Civic. Norweg, kierujący Ferrari, uderzył najpierw w bariery, a następnie zderzył się z Hondą, która obróciła się o 180 stopni. Na szczęście nikt nie został ranny, ale kierowca Ferrari otrzymał mandat w wysokości 5000 zł. Trasa była przejezdna, choć lewy pas w kierunku Terespola został zablokowany, co spowodowało duże korki.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Warszawska policja zabrała głos w sprawie interwencji rzeczniczki praw dziecka na Białołęce, po której dwoje dzieci trafiło do placówki opiekuńczo-wychowawczej. Policja podkreśla, że decyzje były wynikiem analizy szerokiego materiału, a nie jednego incydentu. Sąd rodzinny później nakazał powrót dzieci do rodziców, uznając działania instytucji za nieproporcjonalne. Sprawa wciąż budzi emocje, a policja zaznacza, że nie ujawnia wszystkich szczegółów ze względu na ochronę prywatności rodziny. Rozpoczęcie roku szkolnego to czas, gdy wielu rodziców planuje dodatkowe zajęcia dla swoich dzieci. Według najnowszych danych, mediana ceny za godzinę korepetycji w Polsce wynosi 70 zł. Ceny różnią się w zależności od przedmiotu i lokalizacji. Najtańsze są lekcje plastyki, które kosztują średnio 47 zł i 50 groszy za godzinę, podczas gdy za informatykę online trzeba zapłacić nawet 100 zł.
2: W Krakowie doszło do niebezpiecznego incydentu. Agresywny 35-latek pod wpływem alkoholu i narkotyków terroryzował przechodniów, atakując nawet dziecko. Na jego drodze stanął policjant po służbie, który mimo odniesionych obrażeń zdołał obezwładnić napastnika. Mężczyzna trafił do aresztu i usłyszał zarzuty.
1: W Myślenicach doszło do groźnego wypadku z udziałem 18-letniego motocyklisty i pieszego. Na mokrej nawierzchni motocyklista stracił panowanie nad pojazdem, co doprowadziło do potrącenia 35-letniego mężczyzny na przejściu. Poszkodowany trafił do szpitala, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Policja apeluje o ostrożność i dostosowanie prędkości do jesiennych warunków na drodze.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Sebastian Kozielski, znany jako Marszal, pies do zadań specjalnych, przeżył nietypową sytuację w pociągu PKP Intercity. Obsługa początkowo podejrzewała, że jego plecak może zawierać bombę, a następnie dokładnie mierzyła jego wymiary. Choć plecak spełniał wszystkie normy przewoźnika, incydent wywołał lawinę komentarzy w sieci. Kozielski, mimo stresu, podszedł do sprawy z humorem, a jego historia stała się popularna wśród internautów. W Dąbrowie Górniczej doszło do nietypowego incydentu na przejeździe kolejowym. Pojazd Straży Miejskiej utknął między zamkniętymi rogatkami, co zakończyło się mandatem dla kierowcy w wysokości 1500 zł. Sytuacja wywołała kontrowersje, ponieważ od strażników oczekuje się przestrzegania przepisów. Funkcjonariusz musi także pokryć koszty naprawy uszkodzonego auta. Sąd apelacyjny w Katowicach zaostrzył wyrok dla Tomasza J., skazanego za zabójstwo księdza Grzegorza Dymka Słobucka. Zamiast 20 lat, mężczyzna spędzi w więzieniu 30 lat. Sąd utrzymał ustalenie, że Tomasz J. działał z zamiarem ewentualnym, a nie bezpośrednim. Prokuratura domagała się dożywocia, jednak sąd nie przychylił się do tej prośby. Mieszkańcy powiatu oławskiego na Dolnym Śląsku zmagają się z poważnym problemem skażenia wody. Woda z wodociągu Piskorzów nie nadaje się do spożycia ani mycia, nawet po przegotowaniu, z powodu obecności bakterii E. coli. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało pilny alert, a Sanepid potwierdził zagrożenie. W odpowiedzi uruchomiono punkty z czystą wodą w 11 miejscowościach, w tym w Piskorzowie, Polwicy i Wierzbnie.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Nadchodzący weekend we Wrocławiu przyniesie stopniowe ocieplenie, choć niebo pozostanie zachmurzone. W piątek możliwe są niewielkie opady deszczu, a temperatura wyniesie około 16 stopni. Sobota i niedziela będą cieplejsze, z temperaturami odpowiednio 18 i 19 stopni Celsjusza. Bez opadów to dobry czas na aktywności na świeżym powietrzu, mimo że słońca będzie niewiele.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: We Wrocławiu lekkie opady deszczu i temperatura 14 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Białymstoku małe zachmurzenie i temperatura 15 stopni i wiatr zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1019 hektopaskali. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Aleks Peskowicz, 17-letni bramkarz Pogoni Szczecin, budzi wielkie nadzieje w świecie piłki nożnej. Młody talent, pochodzący z piłkarskiej rodziny, trenuje z pierwszym zespołem i reprezentuje Słowację w juniorskich kadrach. Choć jeszcze nie zadebiutował w Ekstraklasie, jego rozwój jest bacznie obserwowany przez ekspertów. Czy Aleks stanie się nowym numerem jeden w bramce portowców? Czas pokaże.
2: Nikodem Leśniak-Paduch dołącza do młodzieżowej reprezentacji Polski przed kluczowymi meczami eliminacji Mistrzostw Europy ze Szwecją i Włochami. Biało-czerwoni, prowadzeni przez Jerzego Brzęczka, mają za sobą świetny początek kwalifikacji, wygrywając wszystkie 8 spotkań. W kadrze doszło do kilku zmian, w tym przesunięcia Marcela Reguły do pierwszej reprezentacji. Leśniak-Paduch zastąpi Filipa Koperskiego, choć powód tej zmiany nie został podany.
1: Christian Bielik z Cardiff City uniknął sądowych konsekwencji po incydencie z kibicem podczas meczu z Portsmouth na początku września. Obie strony doszły do pozasądowego porozumienia, a zawodnik przeprosił fana. Mimo to angielska federacja piłkarska prowadzi własne postępowanie i Bielik ma czas do 25 września na złożenie wyjaśnień. Możliwe, że czeka go kara finansowa lub zawieszenie. UEFA wyznaczyła greckiego sędziego Anastasiosa Papapetrou do prowadzenia piątkowego meczu Polski z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. Papapetrou ma doświadczenie z polskimi drużynami. Sędziował m.in. mecze Legii Warszawa i Rakowa Częstochowa. Na PGE Narodowym wspierać go będą greccy asystenci, a za system VAR odpowiadać będzie Ioannis Papadopoulos.
2: Robert Lewandowski, mimo spekulacji o zakończeniu kariery w reprezentacji, pozostaje w drużynie narodowej. Nasz kapitan, który niedawno skończył 38 lat, wciąż czuje się zmotywowany do gry. Michał Żewłakow, były obrońca reprezentacji, zasugerował, że Lewandowski nie jest niezastąpiony i jego forma powinna być oceniana na bieżąco. Sam Lewandowski przyznał, że nie musi grać w każdym meczu przez pełne 90 minut. Władimir Grbić, były reprezentant Jugosławii i starszy brat selekcjonera polskich siatkarzy Nikoli Grbicia, poinformował o poważnych problemach kardiologicznych. Podczas rutynowej kontroli w Belgradzie wykryto u niego znaczne zwężenia tętnic wieńcowych. Przeszedł koronarografię, po której założono mu stent i wykonano angioplastykę balonową. Mimo to Grbić zachowuje dobry humor i nie zamierza zwalniać tempa.
1: Polscy siatkarze awansowali do półfinału Mistrzostw Europy, pokonując Niemców 3-0. Drużyna Nikoli Grbicia była zdecydowanym faworytem i potwierdziła to na parkiecie. Wilfredo Leon, jeden z najskuteczniejszych zawodników, wyraził zadowolenie z gry zespołu. Niemieccy zawodnicy przyznali, że Polacy byli lepsi i bardziej stabilni. W najbliższą sobotę, 26 września, w Warszawie odbędzie się charytatywny turniej Cupra Padel News Cup. Dziennikarze z największych polskich mediów będą rywalizować o tytuł drużynowych mistrzów Polski padlu. Celem wydarzenia jest zebranie funduszy dla młodych sportowców wspieranych przez Fundację Wybiegaj w przyszłość. Turniej wspierają sponsorzy, w tym marka Cupra i Erste Bank Polska.
2: Kamil Grabara, bramkarz reprezentacji Polski, doznał poważnej kontuzji podczas treningu w Juventusie Turyn. Zerwanie więzadeł krzyżowych w kolanie wyklucza go z gry na długi czas, co oznacza koniec występów w tym sezonie. W jego miejsce do kadry powołano Sławomira Abramowicza z Jagiellonii Białystok. Grabara opublikował zdjęcie ze szpitala, dziękując kibicom za wsparcie.
1: Maja Chwalińska awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA 500 w Singapurze, pokonując Oleksandrę Olijnykową 6-0, 6-1. Niestety, po meczu doszło do wpadki organizatorów, gdy dziennikarka błędnie pogratulowała jej przejścia do drugiej rundy. Chwalińska musiała poprawić prowadzącą, informując, że jest już w ćwierćfinale. W Polskim Związku Piłki Nożnej wybuchł kolejny skandal. Sekretarz generalny Łukasz Wachowski miał potajemnie nagrywać prezesa Cezarego Kuleszę po kolacji z szefem FIFA, Gianni Infantino. Do incydentu doszło podczas Mistrzostw Świata do lat 20 kobiet w Katowicach. Informacje te potwierdził Bartosz Ryt, szef Małopolskiego Związku Piłki Nożnej. Tragiczne wieści ze świata skoków narciarskich. W wypadku drogowym zginął 16-letni Nathan Gehin, utalentowany francuski zawodnik. Do zdarzenia doszło w miejscowości Ventron, gdzie samochód, którym podróżował, uderzył w drzewo. 3 inne osoby zostały poważnie ranne. Środowisko sportowe pogrążone jest w żałobie, a francuski związek narciarski przekazał kondolencje rodzinie. Tymoteusz Puchacz, piłkarz Sabah Baku, wraca do reprezentacji Polski po niemal 2-letniej przerwie. Jego świetna forma w Azerbejdżanie zaowocowała powołaniem do kadry narodowej. W wywiadzie dla TVP Sport Puchacz przyznał, że marzy o grze w angielskiej Premier League. Obecnie jednak skupia się na występach w Lidze Mistrzów, gdzie jego zespół zmierzy się z takimi gigantami jak Manchester United i Barcelona. Reprezentacja Polski awansowała do półfinału Mistrzostw Europy w siatkówce po zwycięstwie nad Niemcami. Już jutro, 25 września, nasi siatkarze zmierzą się ze Słowenią o godzinie 17. To dobra wiadomość dla kibiców, bo wieczorem o 20:45 piłkarska reprezentacja Polski zagra z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. Dzięki temu fani będą mogli obejrzeć oba mecze.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1017 hektopaskali. Temperatura dla Bydgoszczy wyniesie 14 stopni, a na niebie zaobserwujemy niewielkie zachmurzenie. Tak samo dla Warszawy termometry ukażą 14 stopni i małe zachmurzenie. Ciepły wrzesień pozwala wciąż planować aktywności pod gołym niebem.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 1949 odcinku M jak miłość Marysia Rogowska zmierzy się z trudnymi emocjami po zdradzie męża Artura. Zdrada z Joanną wywróciła jej życie do góry nogami, a bliscy, zaniepokojeni jej stanem, postanowią pomóc. Kinga i Piotrek wpadną na pomysł, by wysłać Marysię do spa na Mazurach, by choć na chwilę oderwała się od problemów. Jednak prawdziwe ukojenie Marysia znajdzie na Deszczowej, gdzie otworzy się przed Krystyną Filarską. To spotkanie będzie dla obu kobiet wyjątkowe, bo role się odwrócą. Jeszcze niedawno to Marysia wspierała Krysię po śmierci marszałka. Teraz to Krysia wysłucha przyjaciółki, która przestanie udawać, że wszystko jest w porządku. To będzie dla Marysi ważny moment, by zrzucić ciężar zdrady i znaleźć wsparcie. W 4264 odcinku Pierwszej Miłości Marysia i Kacper znów staną w ogniu konfliktu. Ich małżeństwo zostanie wystawione na próbę, gdy Marysia postanowi działać na własną rękę w sprawie tajemniczego mężczyzny kręcącego się pod szkołą. Kacper uzna jej działania za zbyt impulsywne, co doprowadzi do kolejnej sprzeczki. W tym napiętym momencie Marysia znajdzie oparcie u Pawła, swojego byłego męża, z którym zawsze doskonale się rozumiała. Ich rozmowa pokaże, że mimo upływu lat nadal łączy ich wyjątkowa bliskość. Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 16 października o godzinie 18 na Polsacie.
0: Pierwsza miłość zbliża się do emocjonującego 4258 odcinka, który zostanie wyemitowany w piątek, 2 października, o godzinie 18 na Polsacie. Melka odbierze niepokojący telefon od zaginionej Emi, która poprosi ją o pomoc i poda adres pustostanu. Nieświadoma zagrożenia, Melka ruszy na miejsce, wpadając w zastawioną pułapkę. Tymczasem Waldek pojawi się u Jadzi z kwiatami, licząc na wybaczenie, ale szybko zorientuje się, że ma rywala. Piotrek zacznie cieszyć się na myśl o ojcostwie, mimo że Melka rzuca mu paranoję. Na komendzie pojawi się bezdomny Mariusz z sensacyjnymi informacjami, które mogą zmienić bieg wydarzeń. Serial Pierwsza Miłość od lat przyciąga widzów swoimi zawiłymi intrygami i emocjonującymi zwrotami akcji. W 1042 odcinku serialu Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Ainur zostanie zabrana na komendę w związku z tajemniczą śmiercią Ezgi. Sinan, próbując dowiedzieć się więcej o śledztwie, napotka na opór ze strony prokuratora Barana. Tymczasem Semich, schwytany przez policję, stanie przed trudnym wyborem. Kancel drży ze strachu, że brat może zdradzić jej sekret, ale Semich postanowi ją chronić. Cennet nie ufa synowej i liczy, że Sahin, gdy wybudzi się ze śpiączki, ujawni prawdę. Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 2 października o godzinie 16 na TVP1. Losy bohaterów znów się skomplikują, a wątek śledztwa nabierze nowego wymiaru. W 4746 odcinku Klanu emocje sięgną zenitu. Miłosz zaatakuje Szymona na planie, a Szymon nie pozostanie dłużny, ujawniając prawdziwe powody konfliktu. Jerzy zacznie się martwić brakiem wiadomości od Oskara i Marioli, ale wkrótce otrzyma MMS-a z zaskakującą wiadomością. Zdjęciem dłoni Marioli z pierścionkiem zaręczynowym. Tymczasem Heniutka, mimo bólu nadgarstków, znów spędzi noc na pieczeniu ciast, ale Bożenka obieca jej pomóc. Agnieszka nadal pozostaje w Pradze, planując wizytę u rodziców Jaromira. Odcinek zostanie wyemitowany 2 października o godzinie 18:05 na TVP1. To będzie wieczór pełen niespodzianek i emocji.
1: W 213 odcinku serialu Panna Młoda Daria niespodziewanie opuszcza dom, zostawiając Cemilowi pożegnalny list. To tajemnicze zniknięcie wywołuje niepokój i stawia Cemila oraz Emira w trudnej sytuacji. Cichan ponownie porusza z matką temat Bejzy, co prowadzi do napięć. Sila natomiast informuje Engina, że znalazła dodatkową pracę, co może wpłynąć na ich relacje. Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się 2 października o godzinie 17:20 na antenie TVP2. Serial Panna Młoda opowiada o losach Hunter, która zmaga się z życiowymi problemami, opiekując się chorym bratem i wchodząc w małżeństwo z Cichanem. W obsadzie zobaczymy m.in. Talię Czelebi, Turkaszę Cichana i Cana Tarakczy.
0: Pierwsza miłość wkracza w emocjonujący 4261 odcinek. Melka, grana przez Ewę Jakubowicz, budzi się w szpitalu po dramatycznych wydarzeniach. Niestety, dowiaduje się o stracie, która ją emocjonalnie rujnuje. Piotrek, w którego wciela się Michał Mikołajczak, nie opuszcza jej na krok, wspierając ją w tych trudnych chwilach. Krystian, odgrywany przez Patryka Pniewskiego, również staje przed poważnym kryzysem, rozważając powrót do narkotyków. Odcinek pełen napięcia i emocji zostanie wyemitowany 7 października o godzinie 18 na antenie Polsatu. Serial można również oglądać na platformie VOD Polsat Box Go. Zaplątane losy wkraczają w emocjonujący 58. odcinek, który zostanie wyemitowany 2 października o godzinie 14 na TVP1. Ramzi postawi Halila w trudnej sytuacji, żądając pieniędzy za ochronę, co może mieć poważne konsekwencje. Burak podejmie próbę naprawienia relacji z Munewwer, a Yasemin nadal będzie ukrywać pewne sprawy przed personelem. Ayfer po spotkaniu z Ramzim wpadnie w panikę i zadzwoni do męża. Pinar wyzna matce, że widziała Buraka i Yasemin trzymających się za ręce, co może wywołać nowe napięcia. Serial pełen jest dramatów rodzinnych, romansów i konfliktów pokoleniowych, które nieustannie splatają losy bohaterów.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1018 hektopaskali. W Gdańsku bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 13 stopni. Z drugiej strony kraju w Poznaniu na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 15 stopni. Dzisiejszy dzień to dobre przypomnienie, że wrzesień też potrafi być przyjazny i pogodny.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną

0: Minęła 14.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Jarosław Kaczyński wciąż uznawany jest za głównego lidera polskiej prawicy. W sondażu Instytutu Badań Polster 55% ankietowanych wskazało właśnie jego. Na drugim miejscu znalazł się prezydent Karol Nawrocki z wynikiem 26%. PiS straciło jednak na znaczeniu po odejściu około 40 polityków związanych z Mateuszem Morawieckim, którzy utworzyli nowe ugrupowanie Rozwój Plus. Łukasz Gibała, kandydat na prezydenta Krakowa, zaprzecza posiadaniu działek w mieście i jego okolicach. W wywiadzie wyjaśnił, że 3 zakupione przez niego mieszkania połączył w jedno, co znalazło odzwierciedlenie w jego oświadczeniu majątkowym. Gibała uważa, że pytania o nieruchomości to element politycznej walki przed niedzielnymi wyborami. Jeśli wygra, planuje referendum dotyczące strefy czystego transportu, audyt miejskich jednostek oraz regulacje ruchu turystycznego. W Kalifornii ponad 100 osób twierdzi, że doznało poważnych urazów mózgu po przejażdżce kolejką X2 w parku Six Flags Magic Mountain. Sprawa zyskała rozgłos po tym, jak 2 kobiety trafiły do szpitala, a jedna z nich pozostaje w śpiączce. Prawnicy złożyli kolejne pozwy przeciwko operatorowi parku, oskarżając go o lekceważenie bezpieczeństwa. Kolejka X2 jest zamknięta od lipca, a śledztwo w tej sprawie trwa. Xi Jinping rozpoczął 3-dniową wizytę w Stanach Zjednoczonych. Na lotnisku pod Waszyngtonem powitał go Donald Trump. Dziś przywódcy spotkają się w Białym Domu, by rozmawiać o handlu, sztucznej inteligencji i Tajwanie. Xi podkreślił, że Chiny i Stany Zjednoczone mogą być partnerami, a nie rywalami. Pierwsi żołnierze ukończyli szkolenie na kierowców mostów szturmowych JAP w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu. Nowoczesny sprzęt znacząco zwiększa mobilność wojsk pancernych, umożliwiając szybkie pokonywanie przeszkód terenowych. Mosty JAP, oparte na podwoziu czołgu Abrams, pozwalają na przeprawę nawet najcięższych pojazdów Wojska Polskiego. To ważny krok w modernizacji polskich sił zbrojnych. Harvey Weinstein został skazany na 15 lat więzienia za napaść seksualną na byłą współpracownicę. To kolejny wyrok dla byłego potentata filmowego, który już wcześniej usłyszał wyroki za podobne przestępstwa. Sąd w Nowym Jorku uznał go winnym napaści na asystentkę produkcji Miriam Hayley. Weinstein, znany z produkcji takich filmów jak Pulp Fiction czy Władca Pierścieni, spędzi za kratami łącznie 38 lat. Opadająca powieka to problem, który dotyka zarówno starsze, jak i młodsze osoby. Choć często wynika z upływu lat, może być też efektem genetyki. Istnieją jednak proste sposoby na poprawę wyglądu, takie jak ćwiczenia mięśni powiek czy makijażowe triki, które optycznie otwierają oko. Regularne stosowanie tych metod może znacząco poprawić wygląd i świeżość spojrzenia.
1: Policjanci z Lublina zatrzymali 34-letniego obywatela Rumunii podejrzanego o kradzież pieniędzy i biżuterii z lokalnego salonu jubilerskiego. Do zdarzenia doszło w 2023 roku, a mężczyzna został ujęty 23 września tego roku. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Skradzione przedmioty miały wartość blisko 100 tysięcy złotych. Gdy temperatura spada, wiele osób zwiększa moc kaloryferów, ale to nie zawsze rozwiązuje problem chłodu w mieszkaniu. Ciepło może uciekać przez nieszczelne okna i drzwi, a także przez źle ustawione meble, blokujące przepływ powietrza. Warto sprawdzić uszczelki i unikać zasłaniania grzejników, co może znacząco poprawić komfort cieplny. Zanim podkręcimy ogrzewanie, dobrze jest zidentyfikować miejsca, przez które ciepło ucieka. Niektóre znaki zodiaku, takie jak byk, rak i ryby, wyjątkowo mocno przywiązują się do przedmiotów. Dla byka stary kubek czy ulubiony koc mogą być zbyt ważne, by się ich pozbyć. Rak ceni pamiątki z dzieciństwa i rzeczy należące do bliskich, co utrudnia mu porządki. Ryby natomiast patrzą na przedmioty przez pryzmat emocji i skojarzeń, nadając im osobiste znaczenie.
0: We wrześniu warto zadbać o rododendrony, by przetrwały zimę bez problemu. Kluczowy zabieg wzmocni rośliny bardziej niż nawozy, co zapewni obfite kwitnienie wiosną. Ważne jest także osłonięcie krzewów przed mrozem i suszą, na przykład za pomocą biowłókniny i kory. Dzięki temu rododendrony będą gotowe na zimowe miesiące. Suche i łamliwe włosy to problem wielu osób, często pogłębiany przez codzienne nawyki i czynniki zewnętrzne. Zamiast sięgać po drogie kosmetyki, warto wypróbować domową maseczkę z banana, awokado i oliwy z oliwek. Ta prosta mieszanka może przywrócić włosom blask i gładkość. Wystarczy nałożyć ją na włosy na od 20 do 30 minut, a następnie spłukać i umyć szamponem. Wczoraj w Szczecinie policja zatrzymała 16-latka, który uciekał przed radiowozem po popełnieniu wykroczenia drogowego. Przy młodym mężczyźnie znaleziono maczetę i gaz pieprzowy, a on sam przyznał się do ataku na kolegę. Poszkodowany zgłosił się do szpitala z raną ramienia, ale jego obrażenia nie wymagały hospitalizacji. Sprawa trafiła do sądu rodzinnego, który zdecyduje o dalszych krokach wobec nastolatka. Monika Olejnik, znana dziennikarka, miała niecodzienne problemy z parkowaniem w centrum Warszawy. Zaparkowała swoje auto tak blisko sąsiedniego pojazdu, że wyjście z samochodu stało się prawdziwym wyzwaniem. Fotoreporter uchwycił moment, gdy Olejnik musiała wykazać się nie lada zręcznością, by wydostać się na chodnik. To przypomnienie, że nawet doświadczeni kierowcy mogą czasem popełnić błąd.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 14 stopni w Krakowie, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Szczecinie natomiast przewiduje się niewielkie zachmurzenie. Temperatura wyniesie 15 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Dzisiejszy dzień to dobre przypomnienie, że wrzesień też potrafi być przyjazny i pogodny.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Ewa Kasprzyk zamiast wylegiwać się na hiszpańskich plażach, postanowiła poskakać na koncercie Shakiry w Madrycie. Aktorka, która nazwała swoją suczkę imieniem kolumbijskiej gwiazdy, pokazała na Instagramie, że jej biodra naprawdę nie kłamią. Widać, że doświadczenie z tańca z gwiazdami nie poszło na marne. Cóż, miłość do Shakiry jest tak wielka, że nawet piesek Kasprzyk stał się gwiazdą, pojawiając się na ściankach i w filmach.
2: Natasza Urbańska, znana artystka, podzieliła się z fanami smutną wiadomością o zdiagnozowanym u niej nowotworze. Choroba zmusiła ją do odwołania koncertów, w tym tych związanych z 30-leciem kariery. Mimo trudności, Natasza nie zamierza całkowicie zniknąć ze sceny i planuje pojawiać się tam, gdzie pozwoli jej zdrowie. Prosi fanów o wyrozumiałość i przypomina o znaczeniu profilaktyki zdrowotnej. Roxana Węgiel, nasza niekwestionowana królowa jesieni, zaskakuje nowym singlem Jesień trwa. Zamiast cieszyć się ostatnimi promieniami letniego słońca, artystka już zanurza się w chłodniejsze klimaty, serwując nam muzyczny deser z nutą cynamonu. W teledysku nakręconym w Hamptons Roxana spaceruje po pustych plażach w sukni ślubnej, co dodaje całości nieco surrealistycznego uroku. Czyżby jesień miała stać się nowym sezonem ślubnym?
1: Filip Heiser, znany prezenter, ponownie stanął na ślubnym kobiercu, tym razem z młodszą o 22 lata Bianką. Internauci nie mogli powstrzymać się od przypominania o tej różnicy wieku, ale Filip twierdzi, że to miłość jest najważniejsza. Bianka początkowo myślała, że Filip jest lekarzem, co wywołało niemałe zaskoczenie, gdy odkryła jego medialną karierę. Ślub odbył się w Krakowie, a podróż poślubna do Nowego Jorku musi poczekać na lepsze czasy.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Sir Ian McKellen, niezłomny czarodziej kina, powraca jako Gandalf w wieku 87 lat. Po 12 latach od ostatniego występu w Śródziemiu, aktor zaskakuje fanów, udowadniając, że wiek to tylko liczba. Nowy film The Lord of the Rings, The Hunt for Gollum, reżyseruje Andy Serkis, a produkcją zajmuje się Peter Jackson. To nie tylko powrót do magicznego świata, ale i inspiracja dla wszystkich, którzy wierzą, że pasja nie zna granic.
2: Zapomnij o drogich świecach i chemicznych odświeżaczach, bo oto nadchodzi rewolucja w domowym aromatyzowaniu. Wystarczy garnek, trochę wody i kilka składników z kuchennej szafki, by stworzyć zapachowy raj. Cynamon, pomarańcza, goździki i jabłka. To wszystko, czego potrzeba, by wprowadzić jesienny klimat do wnętrza. A co najlepsze, ten domowy sposób nie tylko pachnie, ale i nie zrujnuje portfela. Dave Mustaine, założyciel Megadeth, w swojej nowej autobiografii In My Darkest Hour zdradza kulisy walki z rakiem gardła i przyznaje, że wsparcie otrzymał nawet od Jamesa Hetfielda z Metallica. To zaskakujące, biorąc pod uwagę ich burzliwą przeszłość. Mustaine, który ogłosił muzyczną emeryturę z powodu problemów zdrowotnych, podkreśla, że prawdziwa przyjaźń nie potrzebuje medialnego rozgłosu. Książka ma swoją premierę już w ten piątek, 25 września. Rammstein kończy swoją ognistą erę stadionową, a finał tej przygody uwieczniono w filmie i na albumie Live in Mexico City. Dla fanów przygotowano prawdziwy rarytas, specjalne wydanie z naturalnej wielkości repliką głowy jednego z muzyków. Monumentalne widowisko, które wymagało aż 7 Boeingów 747, trafi na ekrany kin już 4 listopada. Cóż, jeśli ktoś marzył o posiadaniu głowy członka zespołu na półce, teraz ma ku temu niepowtarzalną okazję.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: U2, legendarna irlandzka formacja, która zaczęła swoją przygodę w 1976 roku, znów jest na ustach wszystkich. Użytkownicy portalu Rate Your Music postanowili wyłonić najlepsze utwory zespołu, a wyniki są zaskakujące. Choć ich dyskografia liczy 14 albumów, to właśnie teraz fani z całego świata oceniają, które kawałki zasługują na miano najlepszych. Ciekawe, czy nowy album, który ma się pojawić wkrótce, dorówna legendarnym hitom z lat 80. i 90.
2: Nico McBrain, perkusista Iron Maiden, odkrywa przed nami tajemnicę swojej rockowej przeszłości. Okazuje się, że Ozzy Osbourne, znany jako Książę Ciemności, uratował mu życie podczas pamiętnego rejsu przez kanał La Manche. McBrain, który nie pamięta zbyt wiele z tej nocy, dowiedział się od Ozziego, że ten złapał go, zanim wypadłby za burtę. Teraz, choć przeszedł na koncertową emeryturę, Nico nie zamierza odkładać pałeczek i chętnie nagrałby nowy album z Iron Maiden, ale tylko jeśli będzie to coś prostszego. Cóż, nawet rockowe legendy czasem potrzebują chwili wytchnienia.
1: Katowicki zespół Punched Orange z prędkością światła zdobywa serca fanów. W ciągu roku ich Instagram eksplodował z 2,5 tysiąca do ponad 158 tysięcy obserwujących. Już jutro premiera ich trzeciego albumu All the Smoke Inside, a zaraz potem ruszają na podbój Europy. Wygląda na to, że ich muzyczna podróż dopiero się rozkręca, a fani ciężkich brzmień mogą szykować się na prawdziwą ucztę. Adam Nergal Darski, znany z Behemota, znowu zaskakuje. Po 10 latach od debiutu Me and That Man wygląda na to, że szykuje się coś nowego. Na jego mediach społecznościowych pojawiło się tajemnicze wideo, które tylko podsyca ciekawość fanów. Czyżby Nergal postanowił, że czas na nowe muzyczne rewolucje? Czekamy na dalsze wieści z obozu Me and That Man.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Katowicach za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 12 stopni. Natomiast w Toruniu można zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie również 12 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1018 hektopaskali. Dziś wszystko toczy się wolniej. Chłód wpisuje się w rytm wrześniowej codzienności.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Warszawa i Bielsko-Biała triumfują w tegorocznym indeksie zdrowych miast, ogłoszonym 17 września w Warszawie. Stolica zajęła pierwsze miejsce wśród miast powyżej 300 tysięcy mieszkańców, a Bielsko-Biała wśród mniejszych miast. Zabrze zdobyło tytuł miasta pięciolecia, awansując aż o 31 miejsc w rankingu. Indeks, opracowany przez grupę LuxMed i partnerów akademickich, ocenia miasta pod kątem zdrowia, środowiska i jakości życia mieszkańców. Wisła w Warszawie osiągnęła dramatycznie niski poziom. Wodowskaz na bulwarach wskazuje zaledwie 98 cm, co jest mniej niż podczas rekordowo suchego września ubiegłego roku. Rzeka odsłania ogromne łachy piasku i kamieniste dno, co utrudnia żeglugę i funkcjonowanie portów. Tegoroczna susza stawia przed miastem nowe wyzwania, zwłaszcza w kontekście infrastruktury nadbrzeżnej.
2: W Warszawie trwa największy biegowy weekend w Polsce. W niedzielę, 27 września, wystartuje 48. Maraton Warszawski, a uczestnicy przebiegną przez oba brzegi Wisły. Tego samego dnia odbędzie się również Nice to Fit You – Warszawska Dycha. W sobotę młodsi biegacze wezmą udział w Nice to Fit You – mini-maratonie. Wzdłuż trasy maratonu przygotowano aż 50 stref kibicowania, a wydarzenie można śledzić na żywo w TVP Sport. Kierowcy z Białołęki od ponad tygodnia stoją w korkach na ulicy Modlińskiej z powodu zmiany organizacji ruchu związanej z remontem mostu Grota Roweckiego. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zwęziła wjazd z Modlińskiej na trasę S8, co powoduje półgodzinne zatory. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiedział interwencję u ministra infrastruktury, aby rozwiązać ten problem. Sytuacja dotyka nie tylko kierowców, ale także pasażerów komunikacji miejskiej.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Kierowcy w Warszawie muszą przygotować się na utrudnienia w ruchu. Od piątku, 25 września, o godzinie 22 do poniedziałku, 28 września, do godziny 4. Aleja Niepodległości w kierunku Mokotowa będzie zamknięta z powodu wymiany nawierzchni. Objazdy poprowadzą między innymi ulicami Koszykową, Waryńskiego i trasą Łazienkowską. Zmiany obejmą także komunikację miejską, w tym linie autobusowe 174 oraz nocne N34, N36 i N86. Mieszkańcy Warszawy mogą spodziewać się dynamicznej zmiany pogody w nadchodzący weekend. Piątek przyniesie deszcz i chłód z temperaturą do 14 stopni. Sobota będzie nieco cieplejsza, ale z przelotnymi opadami. Niedziela zapowiada się najcieplejsza i bez deszczu, z temperaturą do 18 stopni. Idealna na aktywności na świeżym powietrzu. Jarosław Kowalski, ojciec zamordowanej 16-letniej Mai z Mławy, wystąpił o ochronę dla siebie i swojej rodziny. Mimo zatrzymania Katarzyny G., matki oskarżonego o zabójstwo jego córki, Kowalski nadal czuje się zagrożony. Sprawa ma związek z dramatycznymi wydarzeniami z kwietnia zeszłego roku, kiedy to ciało Mai znaleziono w kontenerze na śmieci. Kowalski chce również wyjaśnienia, dlaczego prokuratura umorzyła postępowanie w sprawie gróźb karalnych i stalkingu. W centrum Warszawy podczas przebudowy Placu Młynarskiego odkryto mury przedwojennej kamienicy oraz luksusowe artefakty. Znaleziska obejmują dzieła sztuki i dekoracje, które rzucają nowe światło na historię tego rejonu. Odkrycia te wpłynęły na harmonogram prac budowlanych, dając pierwszeństwo archeologom. Tymczasem w innych częściach miasta przebudowa trwa, a mieszkańcy korzystają już z odnowionych przestrzeni.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W środę wieczorem na terenie stacji bazowej Starlink w Woli Krobowskiej wybuchł pożar. Spłonęła obudowa skrzynki zasilającej, uszkodzone zostały anteny i agregat prądotwórczy. Strażacy podejrzewają podpalenie, ale rozważają też zwarcie instalacji elektrycznej. Na miejscu pracują policjanci, a o incydencie powiadomiono Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Centralne Biuro Śledcze Policji. Na razie nie ma informacji o zakłóceniach w działaniu sieci. Sebastian Kozielski, znany jako Marszal, pies do zadań specjalnych, przeżył nietypową sytuację w pociągu PKP Intercity. Obsługa konduktorska uznała jego plecak za potencjalne zagrożenie, podejrzewając, że może zawierać bombę. Po dokładnym sprawdzeniu okazało się, że plecak spełnia wszystkie limity przewoźnika. Internauci zareagowali z humorem, a sam Marszal nie stracił pogody ducha. Na drodze S1 w Mysłowicach doszło do poważnego wypadku. Samochód osobowy najechał na tył ciężarówki, a kierowca osobówki został reanimowany i przetransportowany do szpitala. Droga jest całkowicie zablokowana w obu kierunkach, co powoduje duże utrudnienia. Na miejscu pracują wszystkie służby, a kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność. Z Bydgoszczy dotarła smutna wiadomość. W wieku 34 lat zmarła Katarzyna Zaczek, radna miejska i prawniczka. Była znana również jako reporterka i aktorka. Występowała w bydgoskiej telewizji oraz popularnych serialach. Rada Miasta Bydgoszczy wyraziła głębokie współczucie rodzinie i bliskim zmarłej.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: We wrocławskim Sky Tower doszło do tragicznego zdarzenia. 36-letnia kobieta została znaleziona martwa w wannie z hydromasażem. Prokuratura bada okoliczności jej śmierci, ale na razie nie ustalono jednoznacznej przyczyny zgonu. Śledczy czekają na wyniki szczegółowych badań toksykologicznych, które mogą potrwać nawet kilka miesięcy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 14 stopni we Wrocławiu, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Białymstoku natomiast przewiduje się małe zachmurzenie. Temperatura wyniesie 15 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Oszuści coraz częściej wykorzystują sztuczną inteligencję do tworzenia fałszywych reklam z wizerunkami znanych osób. Skala problemu jest ogromna, a straty Polaków sięgają 537 milionów złotych. W odpowiedzi na to zagrożenie NASK opracował system Drost, który ma pomóc w wykrywaniu deepfake'ów. Rafał Brzoska, prezes InPostu, jest jedną z osób, których wizerunek jest bezprawnie wykorzystywany. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski złożył wniosek do Komisji Europejskiej o nałożenie kary na firmę Meta za niewystarczającą reakcję na zgłoszenia fałszywych reklam. Walka z oszustami trwa, a użytkownicy internetu powinni zachować szczególną ostrożność. W przyszłym roku seniorzy mogą spodziewać się niższej waloryzacji świadczeń. Prognozy wskazują na wzrost o około 4,5%, co oznacza mniejsze podwyżki niż w tym roku. Dla przykładu, dodatek pielęgnacyjny wzrośnie tylko o około 16,5 zł, a dodatek dla sieroty zupełnej o ponad 31 zł. Najmniejsza podwyżka to zaledwie 83 grosze dla niektórych świadczeń. Emerytury również wzrosną wolniej. Na przykład przy świadczeniu 2051 zł podwyżka wyniesie 93 zł. Ostateczne dane dotyczące waloryzacji będą znane dopiero po zakończeniu roku.
0: Wciąż nie wiadomo, kto zostanie nowym prezesem Portu Polska. Rada Nadzorcza przedłużyła konkurs do 7 października, tłumacząc to chęcią starannego wyboru najlepszego kandydata. Proces rekrutacyjny wspiera zewnętrzna firma doradcza, co ma zapewnić obiektywizm. Nieoficjalnie mówi się o braku chętnych z powodu ryzyka politycznego związanego ze zbliżającymi się wyborami. Menedżerowie obawiają się, że zmiana rządu w przyszłym roku może oznaczać szybkie pożegnanie ze stanowiskiem. Sytuacja pozostaje napięta, a znalezienie odpowiedniego kandydata może być trudniejsze, niż się spodziewano.
1: Polacy coraz częściej szukają samochodów w internecie, ale większość wciąż chce osobiście sprawdzić auto przed zakupem. Z raportu Automoto wynika, że 43% badanych zaczyna poszukiwania w wyszukiwarkach, a 35% w serwisach ogłoszeniowych. Młodzi kierowcy, choć są cyfrowymi entuzjastami, obawiają się ukrytych wad technicznych i preferują osobiste oględziny. Osoby z mniejszym budżetem szczególnie cenią możliwość porównania ofert i dokładnej weryfikacji stanu technicznego. Zamożni klienci natomiast poszukują nowinek technologicznych i często korzystają z doradców. Rośnie także zainteresowanie chińskimi samochodami, które przyciągają atrakcyjną ceną i długą gwarancją.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Rosnące napięcie w kwestiach bezpieczeństwa napędza nowy trend w Polsce. Coraz więcej osób kupuje plecaki ewakuacyjne, które mają pomóc w sytuacjach kryzysowych. Ceny takich zestawów zaczynają się od kilkuset złotych, ale mogą sięgać nawet 5000 zł. W najdroższych plecakach znajdziemy zaawansowane przybory ratownicze i trwałe produkty żywieniowe. Eksperci podkreślają jednak, że sam zakup to nie wszystko. Ważne są również praktyczne umiejętności. Wzrost zainteresowania tym rynkiem jest widoczny w kontekście rosnących obaw o bezpieczeństwo w Europie. W Europie ujawniono ogromne dysproporcje w zarobkach doktorantów. Raport Eurodoc pokazuje, że w Danii doktoranci zarabiają najwięcej, bo aż 58 tysięcy euro rocznie, podczas gdy w Ukrainie to zaledwie 2 tysiące euro. W Polsce doktoranci otrzymują stypendia od 3,5 tysiąca do 5,5 tysiąca złotych brutto, co wciąż jest mało konkurencyjne. Rosnące koszty życia i niepewne formy zatrudnienia dodatkowo pogarszają sytuację młodych naukowców. Eurodoc apeluje o poprawę warunków płacowych, by zapobiec odpływowi talentów z Europy.
0: Biedronka wprowadza istotną zmianę w systemie kaucyjnym. Od 21 września vouchery z recyklomatów tej sieci będą ważne aż 120 dni, zamiast dotychczasowych 30. To odpowiedź na niezadowolenie konsumentów, którzy często tracili środki z powodu krótkich terminów. Wydłużenie czasu na realizację bonów ma zwiększyć komfort klientów. Inne sieci również dostosowują swoje zasady, a Ministerstwo Klimatu pracuje nad ujednoliceniem przepisów. Celem jest wydłużenie minimalnego czasu ważności bonów do co najmniej 3 miesięcy.
1: Pojawiła się szansa na deeskalację konfliktu w Ukrainie. Obie strony wyraziły zainteresowanie ograniczonym zawieszeniem broni dotyczącym zboża i energii. Sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych Marco Rubio poinformował, że taki rozejm mógłby złagodzić globalne napięcia. Prezydent Rosji Władimir Putin został zaproszony na szczyt Grupy 20 w grudniu na Florydzie, co może otworzyć drogę do dalszych rozmów. Stany Zjednoczone wyrażają obawy, że wojna może się rozprzestrzenić poprzez ataki hybrydowe. Energetyka i zboże są kluczowe dla ewentualnego porozumienia, co podkreślił również prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Stohit Technology zakończyła kluczowe testy poligonowe bezzałogowej platformy Wilk. Ćwiczenia odbyły się pod Opolem z udziałem żołnierzy 10. Opolskiej Brygady Logistycznej. Wilk, bazujący na doświadczeniach z Ukrainy, ma zrewolucjonizować wojskową logistykę, dostarczając zaopatrzenie i chroniąc życie. Firma planuje kolejne testy oraz prezentację wersji medycznej jeszcze w tym roku. Komercjalizacja rozwiązania ma ruszyć w przyszłym roku. Platforma Wilk ma wspierać logistykę na najniższym szczeblu, transportując między innymi amunicję i środki medyczne.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1017 hektopaskali. W Bydgoszczy prognozowana temperatura wynosi 14 stopni, przy czym widoczne będzie niewielkie zachmurzenie. Dla Warszawy spodziewajmy się 14 stopni i prognozowane będzie małe zachmurzenie. To jeden z tych dni, które zatrzymują lato, choćby na chwilę dłużej.
2: Radio Super Express.

0: jej rękach. Między parą wybuchnie burzliwa kłótnia, która może zagrozić ich wspólnej przyszłości. Choć zawodowo Celina odniesie sukces, odkrywając prawdę o zmanipulowanym nagraniu, to osobiste konsekwencje mogą być dla niej bolesne. Łukasz poczuje się zdradzony i zacznie wątpić, czy może zaufać kobiecie, z którą planował przyszłość. Odcinek 3413 Barw Szczęścia zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października o godzinie 20:05 na TVP2. W najnowszym, 1038 odcinku tureckiego serialu Dziedzictwo Oyraz uwierzy, że to Mert podrzucił narkotyki do warsztatu. Semih sprytnie zmanipulował sytuację, by obciążyć niewinnego Merta. Oyraz, nieświadomy intrygi, zacznie szukać dowodów na winę swojego pomocnika. Mert, mimo prób obrony, zostanie niesłusznie oskarżony, co doprowadzi do dramatycznych konsekwencji. Prawda jednak w końcu wyjdzie na jaw, a Oyraz gorzko pożałuje swoich działań. Odcinek 1038 zostanie wyemitowany w poniedziałek, 28 września o godzinie 16:00. Na TVP1. Dla tych, którzy przegapią emisję, dostępne będą powtórki w serwisie TVP VOD. La Promesa powraca z emocjonującym 485 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w piątek, 25 września o 15:05 na TVP2. Manuel i Salvador knują, by ukryć zniknięcie Curra, co staje się pilnie strzeżoną tajemnicą. Vera zdobywa się na odwagę i wyjawia Santosowi szczegóły spotkania z matką, co może zmienić ich relacje. Tymczasem Alonso nie ustaje w próbach wyprowadzenia Marii Antoni z pałacu, co prowadzi do kolejnych intryg. Ricardo i Petra toczą otwartą wojnę, a napięcie w pałacu rośnie. Ten odcinek pełen jest dramatycznych zwrotów akcji, które na pewno przyciągną uwagę widzów.
1: O splątane losy zapraszają na 53. odcinek pełen emocji i dramatycznych zwrotów akcji. Już w piątek, 25 września, o godzinie 14:00 na TVP1. Jasemin stanie się ofiarą brutalnego ataku słownego ze strony Meltem, ale na ratunek przybędzie jej zakochany Burak. Po burzliwych wydarzeniach para znajdzie chwilę wytchnienia w domowym zaciszu, co zbliży ich do siebie. Tymczasem Kerem stanie przed poważnym wyzwaniem, gdy jego współpracownicy, Serhat i Cem, przeprowadzą z nim szczerą rozmowę. W tle Ayfer ostrzega Halil przed niebezpiecznym Remzim, który nieustannie knuje intrygi. To wszystko i jeszcze więcej w najnowszym odcinku tureckiej telenoweli.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
0: W 1943 odcinku M jak Miłość, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 28 września o 20:50 na TVP2, emocje sięgną zenitu. Kasia planuje ucieczkę z Polski do Stanów Zjednoczonych z Mariuszem, nie wiedząc, że jej mąż właśnie popełnił zbrodnię. Sanocki wraca do domu po zabiciu Sowińskiego, ukrywając przed żoną swój mroczny sekret. Kasia, nieświadoma tragedii, wierzy, że za granicą mogą zacząć nowe życie. Jednak sytuacja komplikuje się, gdy policja rozpoczyna śledztwo w sprawie zaginięcia Sowińskiego. Czy wyjazd do Stanów Zjednoczonych okaże się dla nich ucieczką od kłopotów, czy początkiem jeszcze większych problemów? Tajemnice i napięcie rosną, a widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń. Na dobre i na złe zbliża się do emocjonującego 1001 odcinka, który zostanie wyemitowany w środę, 14 października, o godzinie 20:50 na TVP2. Wiktoria Consalida powraca z Hiszpanii, by pomóc swojej córce Blance, pogrążonej w rozpaczy po zaginięciu córki Niny. Wiktoria nie zamierza siedzieć z założonymi rękami i postanawia działać na własną rękę. Poszukiwania wnuczki prowadzą ją do brutalnego starcia z komisarzem Biegunem. Prawda o porywaczce, która może być blisko, dodaje napięcia całej sytuacji. Zuza, dawna pacjentka Leśnej Góry, jest podejrzewana o udział w porwaniu. Emocje sięgają zenitu, gdy Wiktoria staje w obliczu niebezpieczeństwa, próbując odnaleźć Ninę. Na Sygnale wkracza w emocjonujący 934 odcinek, który zostanie wyemitowany w piątek, 9 października o 14:35 na TVP2. Martyna Strzelecka, znana ratowniczka z Leśnej Góry, stanie przed życiową decyzją. Podczas akcji ratunkowej z Sonią, Martyna spotka przystojnego Łukasza, który złoży jej zaskakującą ofertę pracy. To spotkanie może całkowicie odmienić jej zawodowe życie. Martyna, od lat związana z Ogotowiem, będzie musiała zastanowić się nad swoją przyszłością. Czy zdecyduje się na nową ścieżkę kariery? Odpowiedź już wkrótce. W 11 odcinku serialu Te Felicita Zośka stanie przed trudnym wyzwaniem, gdy Julia, Niko i Marko przybędą do Warszawy. Konfrontacja z Julią może potwierdzić najgorsze obawy Zośki dotyczące Kamila. Oliwia zacznie bacznie obserwować Dawida, którego dziwne zachowanie wzbudzi w niej niepokój. Tymczasem Stella i Francesca będą próbowały dowiedzieć się, co dzieje się z Marko, który niedawno przeżył rozwód. Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się w środę, 30 września o godzinie 20:30 na TVP1. Po emisji odcinek będzie dostępny online na platformie TVP VOD. Serial Felicita to polsko-włoska produkcja, która wciąga widzów w wir rodzinnych tajemnic i emocji.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.

0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 13 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 15 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1018 hektopaskali. Wrześniowe ciepło otula dzień spokojem. Lato jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa.
1: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
2: Reklama.
3: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
2: I po reklamie.
1: Radio Super Express.

0: Minęła 15.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Bronisław Komorowski ostro skrytykował polityków PiS za powoływanie się na Donalda Trumpa w kontekście Trybunału Konstytucyjnego. Były prezydent stwierdził, że takie działania szkodzą relacjom polsko-amerykańskim i przypominają czasy komunizmu. W rozmowie poruszono też temat zaproszenia Władimira Putina na szczyt Grupy 20. Komorowski wyraził obawy, że obecność prezydenta Nawrockiego na tym spotkaniu może nie przynieść Polsce konkretnych korzyści. Waldemar Żurek nie wyklucza, że nowo wybrani sędziowie mogą wejść do Trybunału Konstytucyjnego z pomocą policji. Podkreślił, że wszystko zależy od postępowania prezesa Bogdana Święczkowskiego. Żurek zaznaczył, że celem jest przywrócenie działania Trybunału, a decyzje w tej sprawie mogą zapaść w najbliższych tygodniach. Nie padła jednak konkretna data ani decyzja o użyciu policji.
3: Na stacji naziemnej Starlink w Woli Krobowskiej doszło do pożaru, który wicepremier Krzysztof Gawkowski określił jako prawdopodobny akt sabotażu. Infrastruktura ta jest kluczowa dla łączności internetowej w Polsce i na Ukrainie. Wicepremier ostrzega przed nowymi formami zagrożeń, które mogą obejmować ataki na infrastrukturę krytyczną. Na miejscu zdarzenia pracują służby, a policja i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego prowadzą śledztwo w celu ustalenia sprawców. Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie Antoniego Macierewicza. Śledczy badają, czy poseł PiS przekroczył swoje uprawnienia, próbując wejść na teren Akademii Wymiaru Sprawiedliwości i wywierając presję na policjantów. Macierewicz miał powoływać się na interwencję poselską, by dostarczyć leki posłance Marii Kurowskiej. Sam polityk odrzuca zarzuty, twierdząc, że działał zgodnie z prawem.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Na Cyprze doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 2-letni chłopiec. Dziecko wypadło z 4. piętra hotelu podczas zabawy z ojcem. Joshua Foster, ojciec chłopca, przyznał się do spowodowania śmierci na skutek lekkomyślnego działania, chcąc uniknąć długiego procesu. Grozi mu do 4 lat więzienia, choć jego prawnik liczy na łagodniejszy wyrok.
2: W Lauingen an der Donau doszło do poważnego wypadku. 66-letnia rowerzystka została ciężko ranna po tym, jak wpadła pod ciężarówkę prowadzoną przez 55-letniego Polaka. Kobieta doznała poważnych obrażeń nóg i została przetransportowana śmigłowcem do szpitala. Policja bada okoliczności zdarzenia, a kierowca ciężarówki został już zatrzymany. W Teksasie trwa dochodzenie w sprawie tragicznej powodzi, która rok temu zniszczyła obóz Camp Mystic. Zginęło wtedy 27 osób, głównie dzieci. Prokuratura bada, czy zarządcy obozu zaniedbali obowiązki, co mogło przyczynić się do tragedii. Śledczy wskazują na brak odpowiednich procedur ewakuacyjnych i ignorowanie alertów powodziowych. Jesień to idealny czas na chai latte, aromatyczny napój z herbaty, mleka i korzennych przypraw. Można go łatwo przygotować w domu, używając składników, które często mamy pod ręką. Wystarczy mocna herbata, mleko, cynamon, kardamon, imbir i goździki. Dla efektu jak z kawiarni warto dodać spienione mleko i szczyptę cynamonu na wierzchu.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Jesień to czas, kiedy nasze paznokcie stają się kruche i łamliwe. Okazuje się, że prostym rozwiązaniem może być oliwa z oliwek, którą znajdziemy w kuchni. Regularne moczenie paznokci w ciepłej oliwie wzmacnia je i nawilża, dzięki czemu stają się mocniejsze i bardziej elastyczne. Warto powtarzać ten zabieg raz lub dwa razy w tygodniu, aby cieszyć się zdrowymi paznokciami przez całą jesień.
2: Wszawica to powszechny problem u dzieci, niezwiązany z higieną, który wymaga szybkiej reakcji. Skutecznym domowym sposobem na pozbycie się wszy jest dodanie 2 kropel olejku z drzewa herbacianego do szamponu. Regularne stosowanie tej metody może zapobiec nawrotom. Ważne jest także dokładne wyczesywanie włosów i dezynfekcja tekstyliów. Zbliża się Dzień Wszystkich Świętych, a na cmentarzach coraz częściej, zamiast tradycyjnych chryzantem, pojawiają się nowe, mrozoodporne rośliny. Wrzosy, hebe czy kapusta ozdobna zyskują na popularności dzięki swojej odporności na jesienne chłody. W wazonach nadal królują róże, lilie i goździki, które dodają elegancji i symbolizują pamięć o zmarłych.
3: Zbliża się sezon grzewczy, a wraz z nim problem nieprzyjemnych zapachów w domach. Prosty sposób na odświeżenie powietrza to umieszczenie kilku liści laurowych na ciepłym grzejniku. Liście te uwalniają korzenny aromat, działając jak naturalny odświeżacz. Pamiętajmy jednak, że nie zastąpi to regularnego wietrzenia pomieszczeń.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Zaparowane lustro w łazience to problem, z którym wielu z nas zmaga się na co dzień. Istnieje jednak prosty domowy sposób, który może pomóc. Wystarczy wymieszać wodę z kilkoma kroplami płynu do naczyń i przetrzeć lustro miękką ściereczką. Taki zabieg może utrzymać lustro czyste nawet przez 7 dni, ale pamiętajmy, że dobra wentylacja jest kluczowa.
2: Z Bydgoszczy napłynęły smutne wieści. W wieku 34 lat zmarła Katarzyna Zaczek, znana aktorka i radna miasta. Publiczność kojarzyła ją z seriali takich jak Barwy Szczęścia. Katarzyna Zaczek zmagała się z ciężką chorobą, która przerwała jej pełne pasji życie. Rada Miasta Bydgoszczy oraz Łukasz Schreiber złożyli kondolencje rodzinie i bliskim.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1019 hektopaskali. Temperatura dla Krakowa wyniesie 13 stopni, a na niebie zaobserwujemy zachmurzenie całkowite. Dla Szczecina termometry ukażą 15 stopni i niewielkie zachmurzenie. Ciepły wrzesień pozwala wciąż planować aktywności pod gołym niebem.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Łupież, ten nieproszony gość na naszych głowach okazuje się mieć prostego przeciwnika. Olejek z drzewa herbacianego, dodany do szamponu, działa cuda. Trzy krople i po problemie, a specjalistyczne szampony mogą się schować. Kto by pomyślał, że rozwiązanie było tak blisko w buteleczce z olejkiem? Karol Strasburger, znany z kultowych ról i prowadzenia Familiady, zdradził tajemnicę swojej niesamowitej formy. Okazuje się, że kluczem do sukcesu jest nie tylko sport, ale i umiejętność odpoczynku. Strasburger, który nigdy nie przesadzał z alkoholem i papierosami, podkreśla, że regularne wakacje to jego sposób na stres. No cóż, wygląda na to, że recepta na wieczną młodość to po prostu zdrowy rozsądek i umiejętność cieszenia się życiem.
2: Agnieszka Serafin, znana z programu Rolnik szuka żony, zaskoczyła wszystkich. Choć nie znalazła miłości z Krzysztofem z Podlasia, teraz ogłasza, że zostanie mamą. Jej media społecznościowe zalała fala gratulacji, a ona sama nie kryje radości. Cóż, wygląda na to, że prawdziwa miłość nie zawsze potrzebuje telewizyjnych kamer. Ada Fijał znowu zaskakuje. W swoim najnowszym teledysku Red Flag zgromadziła prawdziwą plejadę gwiazd, w tym Małgorzatę Sochę i Krystiana Wieczorka. Klip aż kipi od emocji, namiętności i intensywnej czerwieni. A gwiazdy uwikłane są w toksyczne relacje, które przyciągają jak magnes. Ada wciela się w tytułową Red Flag, a Maurycy Popiel jako kelner symbolizuje pożądanie, które pojawia się, gdy robi się naprawdę gorąco. To prawdziwa uczta dla oczu i zmysłów.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Joanna Liszowska, znana z serialu Szpital Świętej Anny, najwyraźniej nie traci czasu na nudę. Ostatnio widziana była w warszawskim klubie z tajemniczym, dobrze zbudowanym mężczyzną, którego fryzura przyciągała uwagę równie mocno jak jego tatuaże. Para bawiła się na parkiecie, a wieczór zakończyli wspólnym wyjazdem do hotelu. Czyżby po 8 latach od rozwodu aktorka znalazła nową miłość? Czas pokaże. Czas płynie nieubłaganie, a kultowy film U Pana Boga w ogródku z 2007 roku przypomina nam, jak szybko zmienia się świat. Tasielska komedia z Podlasia, pełna absurdów i uroku, zdobyła serca widzów, a jej gwiazdorska obsada przeszła niemałą metamorfozę. Krzysztof Dzierman, Andrzej Zaborski czy Wojciech Solarz. Wszyscy oni zmienili się nie do poznania, a ich nowe wizerunki mogą zaskoczyć nawet największych fanów. Cóż, czas nie oszczędza nikogo, nawet ulubieńców z Królowego Mostu. Martin Popow, znany kanadyjski dziennikarz muzyczny, nie oszczędził słynnego Black Albumu Metalliki. W swojej nowej książce bezlitośnie skrytykował zarówno jego brzmienie, jak i oprawę graficzną, nazywając go najbardziej przereklamowanym dziełem zespołu. Mimo to Metallica nie zwalnia tempa i już zapowiada kolejną odsłonę trasy M72 na 2027 rok z 12 koncertami w Ameryce Północnej. Cóż, wygląda na to, że nawet krytyka nie powstrzyma tej metalowej machiny. Jack Black, znany z komediowych ról i rockowych brzmień, wciąż nie zdobył tytułu najseksowniejszego mężczyzny na świecie. Jednak według Charlie XTX to właśnie jego humor, talent i oryginalność czynią go prawdziwie sexy. Cóż, może nie każdy widzi to samo, ale kto by się przejmował, skoro Jack robi swoje i podbija serca fanów na całym świecie? Może czas na nową kategorię. Najseksowniejszy w byciu sobą.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Matt Heafy, lider zespołu Trivium, z nostalgią wspomina swoje metalowe korzenie, wyróżniając trzy albumy, które ukształtowały jego muzyczny gust. Wśród nich znalazł się legendarny Black Album Metalliki oraz Reroute to Remain od In Flames, które otworzyły mu oczy na różnorodność metalu. Trzecim kluczowym dziełem było Whatever It May Take od Heaven Shall Burn, które pokazało mu, jak połączyć metalcore z ważnymi tematami społecznymi. Tymczasem Trivium przygotowuje się do wydania swojego 11 albumu, a Heafy nie kryje ekscytacji, twierdząc, że to ich najlepsze dzieło. Cóż, pozostaje nam czekać, aż ta niesamowita muzyka wstrząśnie światem. Josh Homme z Queens of the Stone Age zaskakuje nowym singlem Where the Goth Girls At, który jest hołdem dla gotyckich dziewczyn z jego młodości. Piosenka zapowiada album Perfect, inspirowany japońską sztuką kintsugi, gdzie niedoskonałości stają się pięknem. Zespół, nie zwalniając tempa, uruchomił nawet specjalną linię skarg dla fanów, którzy chcą podzielić się swoimi żalami. A wszystko to w klimacie gotyckiego mroku i czarnego tuszu, z polskim akcentem w teledysku.
2: W świecie, gdzie muzyka płynie jak rzeka, a nowe utwory pojawiają się szybciej, niż można je przesłuchać, australijski Rolling Stone postanowił wyłowić prawdziwe perełki. W rankingu idealnych utworów, które są muzycznym majstersztykiem od pierwszej do ostatniej nuty, na szczycie znalazła się nieśmiertelna Bohemian Rhapsody zespołu Queen. Czyżby sztuczna inteligencja miała się czego uczyć od klasyków? Wśród wyróżnionych znalazły się także takie hity jak Stairway to Heaven, Led Zeppelin i Hotel California, Eagles. Cóż, wygląda na to, że stare dobre brzmienia wciąż mają się świetnie. W świecie, gdzie talent show wciąż królują, 16-letnia Nen Royal zaskoczyła wszystkich, wygrywając 21. edycję America's Got Talent. Młoda artystka, wspólnie z zespołem Linkin Park, oczarowała publiczność swoim występem. Mike Shinoda z Linkin Park nie szczędził pochwał, nazywając ją po prostu niesamowitą. Cóż, wygląda na to, że przyszłość muzyki jest w dobrych rękach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1019 hektopaskali. W Katowicach lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 11 stopni. Z drugiej strony kraju w Toruniu na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 11 stopni. Dziś wszystko toczy się wolniej. Chłód wpisuje się w rytm wrześniowej codzienności.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Warszawska policja zabrała głos w sprawie kontrowersyjnego odebrania dzieci z rodziny na Białołęce. Funkcjonariusze podkreślają, że ich decyzje były wynikiem analizy wielu opinii, a nie tylko incydentu z rzeczniczką praw dziecka. Sąd ostatecznie nakazał zwrot dzieci rodzicom, krytykując działania policji jako nieproporcjonalne. Policja zapewnia, że ich działania były zgodne z procedurami i miały na celu ochronę dzieci.
2: Policja z Makowa Mazowieckiego poszukuje 14-letniego Alana Bądkowskiego. Chłopiec zaginął w środę, 23 września, po wyjściu z domu i od tego czasu nie nawiązał kontaktu z rodziną. Funkcjonariusze apelują do mieszkańców o pomoc w ustaleniu miejsca pobytu nastolatka. Każda informacja może być kluczowa.
1: W warszawskim zoo urodziły się 3 irbisy śnieżne. 2 z nich to samiczki, a 1 to samczyk. Maluchy, które przyszły na świat 11 lipca, rosną zdrowo i z każdym tygodniem stają się coraz bardziej ruchliwe. Na ich spotkanie z odwiedzającymi trzeba jeszcze poczekać, ponieważ czeka je kolejne szczepienie.
2: Na trasie S2 doszło do kolizji z udziałem Ferrari 812 Superfast i Hondy Civic. Norweg, kierujący Ferrari, uderzył najpierw w bariery, a następnie zderzył się z Hondą, która obróciła się o 180 stopni. Na szczęście nikt nie został ranny, ale kierowca Ferrari otrzymał mandat w wysokości 5000 zł. Trasa była przejezdna, choć lewy pas w kierunku Terespola został zablokowany, co spowodowało duże korki.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W środę wieczorem w stacji Starlink w Woli Krobowskiej pod Grójcem wybuchł pożar, który uszkodził rozdzielnie i agregat prądotwórczy. Strażacy nie wykluczają podpalenia, a sprawę badają policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Centralne Biuro Śledcze Policji. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski sugeruje, że mogło to być celowe działanie, mogące stanowić element wojny hybrydowej. Stacja jest kluczowa dla łączności w Europie Środkowo-Wschodniej, w tym na Ukrainie.
1: Sebastian Kozielski, znany jako Marszal, pies do zadań specjalnych, przeżył nietypową sytuację w pociągu PKP Intercity. Obsługa początkowo podejrzewała, że jego plecak może zawierać bombę, a następnie dokładnie mierzyła jego wymiary. Choć plecak spełniał wszystkie normy przewoźnika, incydent wywołał lawinę komentarzy w sieci. Kozielski, mimo stresu, podszedł do sprawy z humorem, a jego historia stała się popularna wśród internautów. W Dąbrowie Górniczej doszło do nietypowego incydentu na przejeździe kolejowym. Pojazd Straży Miejskiej utknął między zamkniętymi rogatkami, co zakończyło się mandatem dla kierowcy w wysokości 1500 zł. Sytuacja wywołała kontrowersje, ponieważ od strażników oczekuje się przestrzegania przepisów. Funkcjonariusz musi także pokryć koszty naprawy uszkodzonego auta. W Bydgoszczy ktoś wygrał 500 000 zł dzięki zdrabce Classic Black 13. Szczęśliwy los został kupiony 22 września w kolekturze Lotto przy ulicy Poznańskiej 20. Gracz wydał tylko 10 zł, a po odliczeniu podatku otrzyma 450 tysięcy zł. To kolejna wysoka wygrana w województwie kujawsko-pomorskim w ostatnich tygodniach.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W Augustowie doszło do tragicznego morderstwa 29-letniej Anety, którego sprawcami okazali się Tomasz i Paweł S. Bracia zaatakowali kobietę na bulwarach nad rzeką, wykazując się niewyobrażalnym okrucieństwem. Po długim śledztwie zostali skazani na 25 lat więzienia. Wyrok ten, mimo apelacji, został utrzymany przez sąd apelacyjny w Białymstoku. W Suwałkach aresztowano 37-letniego Mołdawianina, który przez rok stosował przemoc wobec swojej rodziny. Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia oraz deportacja z Polski. Interwencja policji nastąpiła po zgłoszeniu na numer alarmowy przez partnerkę agresora. Służby uruchomiły procedurę ochrony ofiar przemocy, zakładając niebieską kartę. Dziś w Chorodnianach pod Białymstokiem otwarto nowy park handlowy. Klienci mogą teraz korzystać z oferty 7 sklepów, w tym Sinsay, CCC, Rossmann, Pepco i Shock Price. Shock Price, działający w formule off-price, oferuje różnorodne towary, od odzieży po elektronikę. W planach jest otwarcie kolejnych 40 punktów tej sieci w Polsce i za granicą.
1: We wrocławskim Sky Tower znaleziono ciało 36-letniej kobiety w wannie z hydromasażem. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci. Sekcja zwłok nie dała jednoznacznych odpowiedzi, a śledczy czekają na wyniki badań toksykologicznych. Na razie nikomu nie postawiono zarzutów.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Mieszkańcy powiatu oławskiego na Dolnym Śląsku zmagają się z poważnym problemem skażenia wody. Woda z wodociągu Piskorzów nie nadaje się do spożycia ani mycia, nawet po przegotowaniu, z powodu obecności bakterii E. coli. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało pilny alert, a Sanepid potwierdził zagrożenie. W odpowiedzi uruchomiono punkty z czystą wodą w 11 miejscowościach, w tym w Piskorzowie, Polwicy i Wierzbnie.
2: Nadchodzący weekend we Wrocławiu przyniesie stopniowe ocieplenie, choć niebo pozostanie zachmurzone. W piątek możliwe są niewielkie opady deszczu, a temperatura wyniesie około 16 stopni. Sobota i niedziela będą cieplejsze, z temperaturami odpowiednio 18 i 19 stopni Celsjusza. Bez opadów to dobry czas na aktywności na świeżym powietrzu, mimo że słońca będzie niewiele.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1020 hektopaskali. We Wrocławiu temperatura wyniesie 13 stopni, z wiatrem z prędkością 4 metry na sekundę. Dla Białegostoku przewidywana temperatura to 14 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. W powietrzu przyjemne ciepło, które koi bardziej niż rozgrzewa.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Aleks Peskowicz, 17-letni bramkarz Pogoni Szczecin, budzi wielkie nadzieje w świecie piłki nożnej. Młody talent, pochodzący z piłkarskiej rodziny, trenuje z pierwszym zespołem i reprezentuje Słowację w juniorskich kadrach. Choć jeszcze nie zadebiutował w Ekstraklasie, jego rozwój jest bacznie obserwowany przez ekspertów. Czy Aleks stanie się nowym numerem jeden w bramce portowców? Czas pokaże. Christian Bielik z Cardiff City uniknął sądowych konsekwencji po incydencie z kibicem podczas meczu z Portsmouth na początku września. Obie strony doszły do pozasądowego porozumienia, a zawodnik przeprosił fana. Mimo to angielska federacja piłkarska prowadzi własne postępowanie i Bielik ma czas do 25 września na złożenie wyjaśnień. Możliwe, że czeka go kara finansowa lub zawieszenie. Samet Bajdar, były zawodnik Jagiellonii, obecnie grający w belgijskim Sint-Truidense, imponuje formą, zdobywając 4 gole w 5 meczach. Przed nadchodzącym meczem Ligi Narodów z Polską zapowiada, że nie będzie taryfy ulgowej. Bajdar podkreśla, że w grupie z Polską, Szwecją i Rumunią nie ma wyraźnego faworyta, a Bośnia i Hercegowina nie zamierza się poddawać. Mimo że Polska ma zawodników światowej klasy, Bośnia liczy na zaskoczenie rywali. UEFA wyznaczyła greckiego sędziego Anastasiosa Papapetrou do prowadzenia piątkowego meczu Polski z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. Papapetrou ma doświadczenie z polskimi drużynami. Sędziował m.in. mecze Legii Warszawa i Rakowa Częstochowa. Na PGE Narodowym wspierać go będą greccy asystenci, a za system VAR odpowiadać będzie Ioannis Papadopoulos.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Marian Kmita został pełniącym obowiązki prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego po aresztowaniu Radosława Piesiewicza. Decyzja ta spotkała się z krytyką, szczególnie ze strony Sławomira Nitrasa, byłego ministra sportu. Nitras zarzuca Kmicie brak rzeczywistych zmian w Polskim Komitecie Olimpijskim i sugeruje, że Kmita może usłyszeć zarzuty związane z nieprawidłowościami finansowymi. Marian Kmita odpiera te zarzuty, nawiązując do oceny pracy Nitrasa przez Donalda Tuska.
2: Władimir Grbić, były reprezentant Jugosławii i starszy brat selekcjonera polskich siatkarzy Nikoli Grbicia, poinformował o poważnych problemach kardiologicznych. Podczas rutynowej kontroli w Belgradzie wykryto u niego znaczne zwężenia tętnic wieńcowych. Przeszedł koronarografię, po której założono mu stent i wykonano angioplastykę balonową. Mimo to Grbić zachowuje dobry humor i nie zamierza zwalniać tempa.
1: W najbliższą sobotę, 26 września, w Warszawie odbędzie się charytatywny turniej Cupra Padel News Cup. Dziennikarze z największych polskich mediów będą rywalizować o tytuł drużynowych mistrzów Polski padlu. Celem wydarzenia jest zebranie funduszy dla młodych sportowców wspieranych przez Fundację Wybiegaj w Przyszłość. Turniej wspierają sponsorzy, w tym marka Cupra i Erste Bank Polska.
2: Kamil Grabara, bramkarz reprezentacji Polski, doznał poważnej kontuzji podczas treningu w Juventusie Turyn. Zerwanie więzadeł krzyżowych w kolanie wyklucza go z gry na długi czas, co oznacza koniec występów w tym sezonie. W jego miejsce do kadry powołano Sławomira Abramowicza z Jagiellonii Białystok. Grabara opublikował zdjęcie ze szpitala, dziękując kibicom za wsparcie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Matty Cash, obrońca Aston Villa, jest kluczowym zawodnikiem w reprezentacji Polski przed zbliżającą się Ligą Narodów. Piłkarz przygotowuje się do meczu z Bośnią i Hercegowiną, który odbędzie się jutro na PEGE Narodowym w Warszawie. Cash otrzymał specjalistyczne obuwie, które ma pomóc mu w osiągnięciu sukcesu na boisku. Kibice liczą na jego świetną formę, zwłaszcza po udanych występach w eliminacjach do Mistrzostw Świata.
1: Tragiczne wieści ze świata skoków narciarskich. W wypadku drogowym zginął 16-letni Nathan Gehin, utalentowany francuski zawodnik. Do zdarzenia doszło w miejscowości Ventron, gdzie samochód, którym podróżował, uderzył w drzewo. 3 inne osoby zostały poważnie ranne. Środowisko sportowe pogrążone jest w żałobie, a francuski związek narciarski przekazał kondolencje rodzinie. Tymoteusz Puchacz, piłkarz Sabah Baku, wraca do reprezentacji Polski po niemal 2-letniej przerwie. Jego świetna forma w Azerbejdżanie zaowocowała powołaniem do kadry narodowej. W wywiadzie dla TVP Sport Puchacz przyznał, że marzy o grze w angielskiej Premier League. Obecnie jednak skupia się na występach w Lidze Mistrzów, gdzie jego zespół zmierzy się z takimi gigantami jak Manchester United i Barcelona. Robert Lewandowski, mimo 38 lat, nadal jest kluczowym zawodnikiem polskiej reprezentacji przygotowującej się do Ligi Narodów. Po porażce ze Szwecją w barażach o Mundial pojawiły się spekulacje o jego możliwym odejściu z kadry. Lewandowski szybko rozwiał te plotki, występując w meczach kontrolnych z Ukrainą i Nigerią. Michał Żewłakow, były reprezentant Polski, wyraził odważną opinię na temat roli Lewandowskiego w zespole.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Reprezentacja Polski awansowała do półfinału Mistrzostw Mistrzostw Europy w siatkówce po zwycięstwie nad Niemcami. Już jutro, 25 września, nasi siatkarze zmierzą się ze Słowenią o godzinie 17. To dobra wiadomość dla kibiców, bo wieczorem o 20:45 piłkarska reprezentacja Polski zagra z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. Dzięki temu fani będą mogli obejrzeć oba mecze.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1018 hektopaskali. Temperatura dla Bydgoszczy wyniesie 12 stopni, a na niebie zaobserwujemy niewielkie zachmurzenie. Dla Warszawy termometry ukażą 13 stopni i małe zachmurzenie. Choć liście zaczynają zmieniać kolor, w powietrzu wciąż lato.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 1943 odcinku M jak miłość Jakub wreszcie spędzi czas ze swoją biologiczną córeczką Zosią. To długo wyczekiwany moment dla Karskiego, który zawsze marzył o byciu ojcem. Spotkanie z Zosią odbędzie się w parku, gdzie Jakub i Kasia przypadkowo się spotkają. Mimo że Jakub nie wie, że Zosia to jego córka, nie może oderwać od niej wzroku. Kasia nadal utrzymuje, że ojcem jest Mariusz, choć prawda jest inna. Tymczasem Mariusz, zazdrosny i nieprzewidywalny, staje się coraz bardziej niebezpieczny. Kasia, nieświadoma jego czynów, planuje ucieczkę do Stanów Zjednoczonych, by ukryć prawdę o ojcostwie. W jubileuszowym 1000 odcinku Na dobre i na złe czeka nas emocjonujący powrót. Do Leśnej Góry niespodziewanie wróci Victoria Consalida, która od lat mieszka w Hiszpanii. Jej przyjazd będzie szczególnie ważny, bo pojawi się w momencie, gdy jej córka Blanka przeżywa trudne chwile. Spotkanie matki z córką będzie wzruszające i pełne emocji. Victoria nie zapowie swojej wizyty, co wywoła niemałe poruszenie w szpitalu. Jednym z zaskoczonych będzie Andrzej Falkowicz, który nie spodziewa się spotkania z dawną przyjaciółką. Odcinek zostanie wyemitowany w środę 7 października o godzinie 20.50 w TVP2. Pierwsza miłość wkracza na nowe tory w odcinku 4261. Sylwester Kulas wreszcie zda maturę, co będzie powodem do wielkiej radości. Rodzina zasiądzie przy wspólnym stole, by uczcić ten sukces. Jednak świętowanie przerwie nieoczekiwane odkrycie. Sylwek znajdzie pozytywny test ciążowy w śmietniku, co wzbudzi jego niepokój. Podejrzenia padną na jego partnerkę Anielę, choć prawda okaże się bardziej skomplikowana. Odcinek zostanie wyemitowany w środę 7 października o godzinie 18 na Polsacie. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o tej samej porze, a także w streamingu na Polsat Box Go. W 4264 odcinku Pierwszej Miłości Marysia i Kacper znów staną w ogniu konfliktu. Ich małżeństwo zostanie wystawione na próbę, gdy Marysia postanowi działać na własną rękę w sprawie tajemniczego mężczyzny kręcącego się pod szkołą. Kacper uzna jej działania za zbyt impulsywne, co doprowadzi do kolejnej sprzeczki. W tym napiętym momencie Marysia znajdzie oparcie u Pawła, swojego byłego męża, z którym zawsze doskonale się rozumiała. Ich rozmowa pokaże, że mimo upływu lat nadal łączy ich wyjątkowa bliskość. Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 16 października, o godzinie 18 na Polsacie. Hotel Paradise w swojej 13 edycji nie przestaje zaskakiwać. Tym razem na czołówki trafiła Soraya, która zmaga się z poważnymi zarzutami dotyczącymi zaniedbywania swojego psa. Po opuszczeniu programu w sieci pojawiły się informacje o problemach zdrowotnych jej pupila, który trafił pod opiekę znajomej. Soraya przyznała, że leczenie psa rozpoczęło się z opóźnieniem, ale podkreśla, że sytuacja nie jest tak jednoznaczna, jak się wydaje. W obronie zwierząt stanął także Michał, inny uczestnik programu, wyrażając swoje rozczarowanie całą sytuacją. Sprawa Soraya to tylko jeden z wielu konfliktów, które wychodzą na jaw po zakończeniu programu. Widać, że relacje między uczestnikami nie zawsze kończą się wraz z opuszczeniem willi. Można się spodziewać, że to nie koniec emocji związanych z tą edycją. W 969 odcinku serialu Akacjowa 38 Suzana zastawi pułapkę na Marię, pozorując kradzież. W realizacji tego planu pomoże jej Cesareo, który dyskretnie podrzuci pieniądze do kieszeni służącej. Tymczasem Lucia wyzna Samuelowi, że jest córką markiza de Valmes. Rosina poprosi Higinia o zwolnienie Marii, a Higinio przyzna, że przegrał w karty 50 peset. Emocje sięgają zenitu, a kolejne tajemnice wychodzą na jaw. Odcinek zostanie wyemitowany 2 października o godzinie 18.40 na TVP1. Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela kostiumowa, której akcja toczy się w Madrycie na początku XX wieku. Pełna sekretów, romansów i dramatów.
0: Splątane losy wkraczają w emocjonujący 58 odcinek, który zostanie wyemitowany 2 października o godzinie 14 na TVP1. Remzi postawi Halila w trudnej sytuacji, żądając pieniędzy za ochronę, co może mieć poważne konsekwencje. Burak podejmie próbę naprawienia relacji z Munewwer, a Yasemin nadal będzie ukrywać pewne sprawy przed personelem. Ayfer po spotkaniu z Remzim wpadnie w panikę i zadzwoni do męża. Pinar wyzna matce, że widziała Buraka i Yasemin trzymających się za ręce, co może wywołać nowe napięcia. Serial pełen jest dramatów rodzinnych, romansów i konfliktów pokoleniowych, które nieustannie splatają losy bohaterów.
1: Szpital Świętej Anny zaprasza na emocjonujący 154 odcinek, który zostanie wyemitowany.

0: Emitowany w piątek, 2 października o 16:50 na antenie TVN. W tym odcinku Kaja stanie przed trudnymi wyzwaniami zarówno w pracy, jak i w życiu osobistym. Ordynator Zychowicz da jej do zrozumienia, że nie akceptuje jej związku w pracy, co wywoła falę plotek i złośliwości. Tymczasem w domu Bilewicza dojdzie do groźnego wypadku, co dodatkowo podniesie poziom napięcia. Maciek i Olek planują zamieszkać z Kasią, ale plany mogą się zmienić. Kaja będzie musiała zająć się pacjentką z podejrzeniem udaru, a Maciek zmierzy się z nieuprzejmym pacjentem wymagającym pilnej operacji. Serial Szpital Świętej Anny to pełna emocji opowieść o życiu lekarzy i ratowników medycznych, w której nie brakuje przyjaźni, konfliktów i zawodowych wyzwań.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Gdańsku za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 12 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 14 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1019 hektopaskali. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, Powstanie Warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie Warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 16.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Jarosław Kaczyński wciąż uznawany jest za głównego lidera polskiej prawicy. W sondażu Instytutu Badań Polster 55% ankietowanych wskazało właśnie jego. Na drugim miejscu znalazł się prezydent Karol Nawrocki z wynikiem 26%. PiS straciło jednak na znaczeniu po odejściu około 40 polityków związanych z Mateuszem Morawieckim, którzy utworzyli nowe ugrupowanie Rozwój Plus. Łukasz Gibała, kandydat na prezydenta Krakowa, zaprzecza posiadaniu działek w mieście i jego okolicach. W wywiadzie wyjaśnił, że 3 zakupione przez niego mieszkania połączył w jedno, co znalazło odzwierciedlenie w jego oświadczeniu majątkowym. Gibała uważa, że pytania o nieruchomości to element politycznej walki przed niedzielnymi wyborami. Jeśli wygra, planuje referendum dotyczące strefy czystego transportu, audyt miejskich jednostek oraz regulacje ruchu turystycznego. W Kalifornii ponad 100 osób twierdzi, że doznało poważnych urazów mózgu po przejażdżce kolejką X2 w parku Six Flags Magic Mountain. Sprawa zyskała rozgłos po tym, jak 2 kobiety trafiły do szpitala, a jedna z nich pozostaje w śpiączce. Prawnicy złożyli kolejne pozwy przeciwko operatorowi parku, oskarżając go o lekceważenie bezpieczeństwa. Kolejka X2 jest zamknięta od lipca, a śledztwo w tej sprawie trwa.
1: Książę Harry pojawił się w Nowym Jorku na spotkaniu Clinton Global Initiative, gdzie ostrzegał przed zagrożeniami związanymi ze sztuczną inteligencją. Jego przemówienie zostało przerwane przez awarię techniczną, ale po 40 minutach wrócił na scenę, żartując, że to sztuczna inteligencja dobrała się do jego wystąpienia. Harry podkreślił, że technologia rozwija się szybciej, niż naukowcy i prawodawcy są w stanie nadążyć, co stanowi zagrożenie dla dzieci i rodzin.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Xi Jinping rozpoczął 3-dniową wizytę w Stanach Zjednoczonych. Na lotnisku pod Waszyngtonem powitał go Donald Trump. Dziś przywódcy spotkają się w Białym Domu, by rozmawiać o handlu, sztucznej inteligencji i Tajwanie. Xi podkreślił, że Chiny i Stany Zjednoczone mogą być partnerami, a nie rywalami. Finlandia zyskuje nowe terytorium dzięki naturalnemu procesowi wynurzania się lądu z Morza Bałtyckiego. Najbardziej widoczne jest to na archipelagu Kvarken, gdzie ziemia podnosi się o około 8 mm rocznie. W efekcie Finlandia zyskuje około 1 km kwadratowy nowego lądu każdego roku. Pierwsi żołnierze ukończyli szkolenie na kierowców mostów szturmowych JAP w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu. Nowoczesny sprzęt znacząco zwiększa mobilność wojsk pancernych, umożliwiając szybkie pokonywanie przeszkód terenowych. Mosty JAP oparte na podwoziu czołgu Abrams pozwalają na przeprawę nawet najcięższych pojazdów Wojska Polskiego. To ważny krok w modernizacji polskich sił zbrojnych. Opadająca powieka to problem, który dotyka zarówno starsze, jak i młodsze osoby. Choć często wynika z upływu lat, może być też efektem genetyki. Istnieją jednak proste sposoby na poprawę wyglądu, takie jak ćwiczenia mięśni powiek czy makijażowe triki, które optycznie otwierają oko. Regularne stosowanie tych metod może znacząco poprawić wygląd i świeżość spojrzenia.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Gdy temperatura spada, wiele osób zwiększa moc kaloryferów, ale to nie zawsze rozwiązuje problem chłodu w mieszkaniu. Ciepło może uciekać przez nieszczelne okna i drzwi, a także przez źle ustawione meble, blokujące przepływ powietrza. Warto sprawdzić uszczelki i unikać zasłaniania grzejników, co może znacząco poprawić komfort cieplny. Zanim podkręcimy ogrzewanie, dobrze jest zidentyfikować miejsca, przez które ciepło ucieka. Katowiccy policjanci zapobiegli oszustwu, dzięki czemu starsza kobieta odzyskała 100 tysięcy złotych. Zatrzymano 53-letniego mężczyznę, który odebrał pieniądze od seniorki, podając się za fałszywego policjanta. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Policja apeluje o ostrożność i przypomina, że prawdziwi funkcjonariusze nigdy nie proszą o przekazywanie pieniędzy.
0: We wrześniu warto zadbać o rododendrony, by przetrwały zimę bez problemu. Kluczowy zabieg wzmocni rośliny bardziej niż nawozy, co zapewni obfite kwitnienie wiosną. Ważne jest także osłonięcie krzewów przed mrozem i suszą, na przykład za pomocą biowłókniny i kory. Dzięki temu rododendrony będą gotowe na zimowe miesiące.
1: 2 obywatele Ukrainy zostaną wydaleni z Polski po ataku na pracownicę ochrony w lubelskim markecie. Mężczyźni próbowali ukraść alkohol, a po interwencji personelu stali się agresywni. Otrzymali już zakaz wjazdu do strefy Schengen na 5 lat. Obecnie oczekują na deportację do swojego kraju.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Monika Olejnik, znana dziennikarka, miała niecodzienne problemy z parkowaniem w centrum Warszawy. Zaparkowała swoje auto tak blisko sąsiedniego pojazdu, że wyjście z samochodu stało się prawdziwym wyzwaniem. Oto reporter uchwycił moment, gdy Olejnik musiała wykazać się nie lada zręcznością, by wydostać się na chodnik. To przypomnienie, że nawet doświadczeni kierowcy mogą czasem popełnić błąd. Z Bydgoszczy napłynęła smutna wiadomość o śmierci Katarzyny Zaczek, radnej miasta i byłej aktorki. 34-latka była znana z ról w popularnych serialach, takich jak Barwy Szczęścia czy Korona Królów, Jagiellonowie. Przed rozpoczęciem kariery politycznej pracowała jako prawniczka i reporterka. W marcu dzieliła się nadzieją na powrót do zdrowia, jednak jej walka zakończyła się tragicznie.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1019 hektopaskali. Temperatura dla Krakowa wyniesie 12 stopni, a na niebie zaobserwujemy zachmurzenie całkowite. Dla Szczecina termometry ukażą 13 stopni i niewielkie zachmurzenie. Dziś mniej słońca, więcej oddechu. Chłodny wrzesień przynosi ukojenie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express. Ewa Kasprzyk zamiast wylegiwać się na hiszpańskich plażach, postanowiła poskakać na koncercie Shakiry w Madrycie. Aktorka, która nazwała swoją suczkę imieniem kolumbijskiej gwiazdy, pokazała na Instagramie, że jej biodra naprawdę nie kłamią. Widać, że doświadczenie z tańca z gwiazdami nie poszło na marne. Cóż, miłość do Shakiry jest tak wielka, że nawet piesek Kasprzyk stał się gwiazdą, pojawiając się na ściankach i w filmach.
1: Na winobraniu w Zielonej Górze youtuber Książulo przeżył kulinarną przygodę za 160 zł, która okazała się bardziej gorzka niż kiszony ogórek. Kiełbasa za 45 zł i zestaw karkówki z szaszłykiem za 102 zł to chyba nowy standard luksusu. A kiedy poprosił o paragon, sprzedawczyni zaproponowała fakturę, ale zabrakło długopisu. Sprawa przyciągnęła uwagę Krajowej Administracji Skarbowej, która przypomniała, że kontrole paragonowe to nie kaprys, a konieczność. Roxana Węgiel, nasza niekwestionowana królowa jesieni, zaskakuje nowym singlem Jesień Trwa. Zamiast cieszyć się ostatnimi promieniami letniego słońca, artystka już zanurza się w chłodniejsze klimaty, serwując nam muzyczny deser z nutą cynamonu. W teledysku nakręconym w Hamptons Roxana spaceruje po pustych plażach w sukni ślubnej, co dodaje całości nieco surrealistycznego uroku. Czyżby jesień miała stać się nowym sezonem ślubnym?
0: Filip Heiser, znany prezenter, ponownie stanął na ślubnym kobiercu, tym razem z młodszą o 22 lata Bianką. Internauci nie mogli powstrzymać się od przypominania o tej różnicy wieku, ale Filip twierdzi, że to miłość jest najważniejsza. Bianka początkowo myślała, że Filip jest lekarzem, co wywołało niemałe zaskoczenie, gdy odkryła jego medialną karierę. Ślub odbył się w Krakowie, a podróż poślubna do Nowego Jorku musi poczekać na lepsze czasy.
2: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
0: Sir Ian McKellen, niezłomny czarodziej kina, powraca jako Gandalf w wieku 87 lat. Po 12 latach od ostatniego występu w Śródziemiu, aktor zaskakuje fanów, udowadniając, że wiek to tylko liczba. Nowy film The Lord of the Rings, The Hunt for Gollum, reżyseruje Andy Serkis, a produkcją zajmuje się Peter Jackson. To nie tylko powrót do magicznego świata, ale i inspiracja dla wszystkich, którzy wierzą, że pasja nie zna granic.
1: Zapomnij o drogich świecach i chemicznych odświeżaczach, bo oto nadchodzi rewolucja w domowym aromatyzowaniu. Wystarczy garnek, trochę wody i kilka składników z kuchennej szafki, by stworzyć zapachowy raj. Cynamon, pomarańcza, goździki i jabłka. To wszystko, czego potrzeba, by wprowadzić jesienny klimat do wnętrza. A co najlepsze, ten domowy sposób nie tylko pachnie, ale i nie zrujnuje portfela. Depeche Mode, zespół, który z początku podbijał tylko Europę, w latach 80. postanowił zawojować cały świat. Ich album Music for the Masses z 1987 roku, choć nie zachwycił Brytyjczyków, zdobył serca fanów w innych krajach, a zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. Zmiana brzmienia na bardziej mroczne i poważne z tekstami Martina Gorea okazała się strzałem w dziesiątkę. Trasa promująca płytę była prawdziwym przełomem, pokazując, że Depeche Mode to nie tylko europejski fenomen, ale globalna siła muzyczna. Carrie Underwood, znana gwiazda country, zaskakuje wszystkich swoim rockowym zacięciem. Po raz kolejny wystąpiła z Guns N' Roses, śpiewając klasyki, takie jak Sweet Child O' Mine. Co więcej, Axl Rose ma być jej mentorem przy pracy nad nowym rockowym albumem. A to nie koniec niespodzianek. Jej wykonanie hitu Limp Bizkit wywołało burzę w sieci, głównie przez cenzurę wulgaryzmów. Cóż, Carrie zdecydowanie wie, jak przyciągnąć uwagę.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Iggy Pop, ojciec chrzestny punk rocka, wreszcie doczekał się uznania w Polsce. Podczas festiwalu Sound Edit w Łodzi zostanie uhonorowany nagrodą człowieka ze złotym uchem. Organizatorzy już teraz trąbią o historycznym momencie, jakby to była pierwsza wizyta kosmitów na Ziemi. Ciekawe, czy Iggy Pop przyjedzie w swoim słynnym, nieśmiertelnym stylu, bez koszulki i z nieodłącznym uśmiechem buntownika.
1: Rammstein kończy swoją ognistą erę stadionową, a finał tej przygody uwieczniono w filmie i na albumie Live in Mexico City. Dla fanów przygotowano prawdziwy rarytas, specjalne wydanie z naturalnej wielkości repliką głowy jednego z muzyków. Monumentalne widowisko, które wymagało aż 7 Boeingów 747, trafi na ekrany kin już 4 listopada. Cóż, jeśli ktoś marzył o posiadaniu głowy członka zespołu na półce, teraz ma ku temu niepowtarzalną okazję.
0: Rammstein świętuje 20-lecie albumu Reise, który w 2004 roku wywołał niemałe zamieszanie. Zespół, znany z kontrowersji, nie zawiódł i tym razem inspirując się historią kanibala z Niemiec w utworze Mein Teil. Album, choć nie zdobył szczytów list w Stanach Zjednoczonych, w Europie zyskał ogromną popularność, a singiel America stał się jednym z największych hitów grupy. Cóż, Rammstein udowodnił, że nawet po przerwie potrafi zaskoczyć i podbić serca fanów na całym świecie. Adam Nergal Darski, znany z Behemota, znowu zaskakuje. Po 10 latach od debiutu Me and That Man wygląda na to, że szykuje się coś nowego. Na jego mediach społecznościowych pojawiło się tajemnicze wideo, które tylko podsyca ciekawość fanów. Czyżby Nergal postanowił, że czas na nowe muzyczne rewolucje? Czekamy na dalsze wieści z obozu Me and That Man.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Katowicach za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 10 stopni. Natomiast w Toruniu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie podobnie 10 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1019 hektopaskali. Wrześniowe powietrze ma dziś lekkość i chłód. Duet idealny do prostych przyjemności.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. W środę wieczorem wybuchł pożar na terenie naziemnej stacji Starlink w Woli Krobowskiej pod Grójcem. Uszkodzone zostały elementy infrastruktury, a strażacy podejrzewają podpalenie. Na miejscu pracują policjanci, a sprawę badają Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Centralne Biuro Śledcze Policji. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski mówi o możliwym sabotażu, jednak śledczy wciąż ustalają przyczyny zdarzenia. W Warszawie trwa największy biegowy weekend w Polsce. W niedzielę, 27 września, wystartuje 48. Maraton Warszawski, a uczestnicy przebiegną przez oba brzegi Wisły. Tego samego dnia odbędzie się również Nice to Fit You – Warszawska Dycha. W sobotę młodsi biegacze wezmą udział w Nice to Fit You – mini-maratonie. Wzdłuż trasy maratonu przygotowano aż 50 stref kibicowania, a wydarzenie można śledzić na żywo w TVP Sport. Kierowcy z Białołęki od ponad tygodnia stoją w korkach na ulicy Modlińskiej z powodu zmiany organizacji ruchu związanej z remontem mostu Grota Roweckiego. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zwęziła wjazd z Modlińskiej na trasę S8, co powoduje półgodzinne zatory. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiedział interwencję u ministra infrastruktury, aby rozwiązać ten problem. Sytuacja dotyka nie tylko kierowców, ale także pasażerów komunikacji miejskiej. Mieszkańcy Warszawy mogą spodziewać się dynamicznej zmiany pogody w nadchodzący weekend. Piątek przyniesie deszcz i chłód z temperaturą do 14 stopni. Sobota będzie nieco cieplejsza, ale z przelotnymi opadami. Niedziela zapowiada się najcieplejsza i bez deszczu, z temperaturą do 18 stopni. Idealna na aktywności na świeżym powietrzu.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Jarosław Kowalski, ojciec zamordowanej 16-letniej Mai z Mławy, wystąpił o ochronę dla siebie i swojej rodziny. Mimo zatrzymania Katarzyny G., matki oskarżonego o zabójstwo jego córki, Kowalski nadal czuje się zagrożony. Sprawa ma związek z dramatycznymi wydarzeniami z kwietnia zeszłego roku, kiedy to ciało Mai znaleziono w kontenerze na śmieci. Kowalski chce również wyjaśnienia, dlaczego prokuratura umorzyła postępowanie w sprawie gróźb karalnych i stalkingu. W centrum Warszawy podczas przebudowy Placu Młynarskiego odkryto mury przedwojennej kamienicy oraz luksusowe artefakty. Znaleziska obejmują dzieła sztuki i dekoracje, które rzucają nowe światło na historię tego rejonu. Odkrycia te wpłynęły na harmonogram prac budowlanych, dając pierwszeństwo archeologom. Tymczasem w innych częściach miasta przebudowa trwa, a mieszkańcy korzystają już z odnowionych przestrzeni. Dziś w Siedlcach zakończył się proces Adama Cza, oskarżonego o brutalny atak na ratowników medycznych. Prokurator zażądał dla niego dożywocia za zabójstwo Cezarego L. oraz 25 lat więzienia za usiłowanie zabójstwa drugiego ratownika. Żona zmarłego ratownika domaga się 150 tysięcy złotych na dom dziecka. Oskarżony twierdzi, że nie pamięta zdarzenia. Wyrok zostanie ogłoszony 5 października.
2: Rozpoczęcie roku szkolnego to czas, gdy wielu rodziców planuje dodatkowe zajęcia dla swoich dzieci. Według najnowszych danych, mediana ceny za godzinę korepetycji w Polsce wynosi 70 zł. Ceny różnią się w zależności od przedmiotu i lokalizacji. Najtańsze są lekcje plastyki, które kosztują średnio 47 zł i 50 groszy za godzinę, podczas gdy za informatykę online trzeba zapłacić nawet 100 zł.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Sebastian Kozielski, znany jako Marszal, jest do zadań specjalnych przeżył nietypową sytuację w pociągu PKP Intercity. Obsługa konduktorska uznała jego plecak za potencjalne zagrożenie, podejrzewając, że może zawierać bombę. Po dokładnym sprawdzeniu okazało się, że plecak spełnia wszystkie limity przewoźnika. Internauci zareagowali z humorem, a sam marszał nie stracił pogody ducha. Na drodze S1 w Mysłowicach doszło do poważnego wypadku. Samochód osobowy najechał na tył ciężarówki, a kierowca osobówki został reanimowany i przetransportowany do szpitala. Droga jest całkowicie zablokowana w obu kierunkach, co powoduje duże utrudnienia. Na miejscu pracują wszystkie służby, a kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność. W Bydgoszczy ktoś wzbogacił się o 500 000 zł dzięki zdrabce Classic Black 13. Szczęśliwy los zakupiono 22 września w punkcie Lotto przy ulicy Poznańskiej. Po odliczeniu podatku zwycięzca otrzyma 450 tysięcy złotych. To kolejna imponująca wygrana w województwie kujawsko-pomorskim. Dworzec kolejowy w Augustowie przejdzie gruntowną modernizację, która ma zakończyć się jesienią 2027 roku. Wojewoda podlaski Jacek Brzozowski podpisał pozwolenie na przebudowę, co umożliwia PKP rozpoczęcie przetargu na wykonawcę prac. Dworzec zyska nowoczesne udogodnienia, zachowując jednocześnie swój historyczny charakter. Planowane są m.in. remont dachu, odnowienie zabytkowych elementów oraz instalacja pomp ciepła i paneli fotowoltaicznych.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Augustowie doszło do tragicznej zbrodni. zbrodni, której bracia Tomasz i Paweł S. brutalnie zamordowali 29-letnią Anetę. Kobieta została zaatakowana, pobita i wrzucona do rzeki, co doprowadziło do jej śmierci. Sprawcy zostali skazani na 25 lat więzienia, a możliwość przedterminowego zwolnienia będą mieli dopiero po 15 latach. Sąd uznał, że kara jest adekwatna do wyjątkowo brutalnego charakteru zbrodni.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1020 hektopaskali. Dla Białegostoku przewiduje się 12 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. We Wrocławiu termometry pokażą podobnie 12 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Wrzesień dopisuje dziś kolejny spokojny wers do swojej opowieści.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Amazon otworzył swoje 12 centrum logistyczne w Polsce, tym razem w Dobromierzu na Dolnym Śląsku. Do końca 2026 roku firma planuje zatrudnić tam ponad 1000 osób. Nowy obiekt to pierwsze na Dolnym Śląsku centrum robotyczne, gdzie pracowników wspierać będzie ponad 5000 robotów. Od 1 października Amazon podniósł pensje pracownikom godzinowym we wszystkich swoich centrach w kraju. W latach od 2026 do 2028 firma planuje zainwestować w Polsce ponad 23 miliardy złotych. To kolejny krok w długofalowej strategii rozwoju Amazona w naszym kraju. Umowy o dzieło w Polsce nie tracą na popularności. W pierwszym półroczu 2026 roku liczba ich wykonawców wzrosła do ponad 203 tysięcy. Najwięcej takich umów zawieranych jest na Mazowszu, gdzie na 10 tysięcy płatników zgłoszono ponad 6 tysięcy umów. Z danych ZUS wynika, że niecałe 28% umów to kontrakty jednodniowe, a większość zgłoszeń odbywa się elektronicznie. Wśród wykonawców coraz częściej pojawiają się cudzoziemcy, głównie z Ukrainy i Białorusi. Umowy o dzieło są szczególnie popularne w branżach kreatywnych i technologicznych. Dziś w polskich rafineriach odnotowano wyraźne podwyżki cen benzyny, podczas gdy ceny oleju napędowego minimalnie spadły. Orlen i Aramco podniosły ceny benzyny, a olej napędowy w Orlenie jest najtańszy. BP Europa nie zaktualizowało jeszcze swoich cen, co wpływa na porównanie ofert. Na globalnym rynku ropy ceny utrzymują się na wysokim poziomie, co w połączeniu z osłabieniem złotego utrudnia obniżki cen paliw w Polsce. W najbliższym czasie nie należy spodziewać się tańszego tankowania. Holenderski sąd nakazał sieci Lidl natychmiastowe wycofanie ze sprzedaży klapków przypominających produkty marki Birkenstock. Decyzja ta może wpłynąć na rynek handlu detalicznego w całej Europie, w tym w Polsce. Lidl musi zapłacić 5000 euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu wyroku. Sieć została również zobowiązana do przekazania Birkenstockowi danych sprzedażowych, co pomoże w ustaleniu wysokości odszkodowania. Wyrok nie jest prawomocny, a Lidl ma prawo do apelacji. Sprawa ta podkreśla rosnące znaczenie ochrony wzorów przemysłowych w Europie.
0: Rafał Zaorski, znany jako król polskich spekulantów, został aresztowany w związku z aferą Zonda Krypto. Prokuratura zarzuca mu przywłaszczenie ponad miliona złotych, co może skutkować karą do 10 lat więzienia. Z jego majątku zabezpieczono jedynie 8 tysięcy złotych. Zaorski trafił do aresztu na 3 miesiące z obawy o utrudnianie postępowania. To nie pierwsze problemy prawne inwestora, który wcześniej został skazany za insider trading. Sprawa Zonda Krypto to tylko część jego kłopotów, które mogą się jeszcze pogłębić.
1: Od 1 stycznia przyszłego roku wzrośnie kwota wolna od zajęcia komorniczego. Nowy limit wyniesie 3712 zł i 50 groszy, co jest efektem podniesienia płacy minimalnej do 4950 zł brutto. To oznacza, że dłużnicy będą mogli zatrzymać więcej pieniędzy na swoich kontach. Zmiana nie dotyczy jednak długów alimentacyjnych. Niektóre świadczenia, jak 800+, są całkowicie wyłączone spod egzekucji. Dzięki nowym przepisom dłużnicy będą mieli więcej środków do dyspozycji każdego miesiąca.
0: PKP Intercity wprowadza specjalną promocję dla seniorów. 20 października osoby powyżej 60 roku życia będą mogły podróżować pociągami krajowymi za jedyne 10 zł. Oferta obejmuje wszystkie pociągi, w tym EIP, ale dotyczy tylko drugiej klasy i podróży bez przesiadek. Bilety można kupić do 15 października, a ich liczba jest ograniczona. Seniorzy muszą okazać dokument tożsamości podczas kontroli. Bilety są dostępne online, w aplikacji, kasach i biletomatach.
1: Rząd przyjął kluczowe zmiany w ochronie zdrowia. Nowa ustawa wprowadza limity wynagrodzeń dla medyków oraz zasady przejrzystości zatrudnienia. Placówki medyczne mają 6 miesięcy na dostosowanie umów do nowych przepisów. Premier Donald Tusk podkreślał potrzebę szybkiego wdrożenia zmian, by uporządkować system opieki zdrowotnej. Nowe regulacje mają zwiększyć transparentność i racjonalizację wydatków w ochronie zdrowia. Ustawy wejdą w życie miesiąc po ogłoszeniu.
0: Sztuczna inteligencja zmienia rynek pracy, wpływając na popularność kierunków studiów. Coraz większe znaczenie zyskują takie dziedziny jak cyberbezpieczeństwo, robotyka, energetyka czy biotechnologia. Eksperci wskazują, że połączenie technologii z medycyną lub prawem może być kluczem do sukcesu. Wzrost zapotrzebowania na specjalistów w tych obszarach jest zauważalny, a wynagrodzenia absolwentów są atrakcyjne. Jednak nawet najlepszy wybór studiów nie gwarantuje kariery na całe życie. Kluczowe staje się ciągłe doskonalenie umiejętności i adaptacja do zmieniających się technologii. Polskie wojsko planuje rewolucję w szkoleniu pilotów dzięki nowym śmigłowcom. Airbus Helicopters proponuje model H-145M, który ma zastąpić dotychczasowe Mi-2 i W-3 Sokół. Maszyna ta, wzbogacona o polskie uzbrojenie, może stać się kluczowym elementem modernizacji. Współpraca z Polską Grupą Zbrojeniową i Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych ma na celu integrację krajowych rozwiązań z systemem HAFORCE. To nie tylko wzmocnienie potencjału obronnego, ale także szansa na rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego na arenie międzynarodowej.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1018 hektopaskali. Temperatura dla Bydgoszczy wyniesie 10 stopni, a na niebie zaobserwujemy niewielkie zachmurzenie. Dla Warszawy termometry ukażą 12 stopni i małe zachmurzenie. Jesień wchodzi powoli, chłodno i uważnie. Bez pośpiechu, bez krzyku.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Splątane losy zapraszają na 53. odcinek pełen emocji i dramatycznych zwrotów akcji. Już w piątek, 25 września, o godzinie 14 na TVP1. Jasemin stanie się ofiarą brutalnego ataku słownego ze strony Meltem, ale na ratunek przybędzie jej zakochany Burak. Po burzliwych wydarzeniach para znajdzie chwilę wytchnienia w domowym zaciszu, co zbliży ich do siebie. Tymczasem Kerem stanie przed poważnym wyzwaniem, gdy jego współpracownicy, Serhat i Cem, przeprowadzą z nim szczerą rozmowę. W tle Ajfer ostrzega Halila przed niebezpiecznym Remzim, który nieustannie knuje intrygi. To wszystko i jeszcze więcej w najnowszym odcinku tureckiej telenoweli.
2: W 1943 odcinku M jak Miłość, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 28 września o 20.50 na TVP2, emocje sięgną zenitu. Kasia planuje ucieczkę z Polski do Stanów Zjednoczonych z Mariuszem, nie wiedząc, że jej mąż właśnie popełnił zbrodnię. Sanocki wraca do domu po zabiciu Sowińskiego, ukrywając przed żoną swój mroczny sekret. Kasia, nieświadoma tragedii, wierzy, że

0: kradnie serce Jakuba? Odpowiedź na to pytanie przyniosą kolejne odcinki serialu.
1: Na dobre i na złe zbliża się do emocjonującego 1001 odcinka, który zostanie wyemitowany w środę, 14 października o godzinie 20.50 na TVP2. Wiktoria Consalida powraca z Hiszpanii, by pomóc swojej córce Blance, pogrążonej w rozpaczy po zaginięciu córki Niny. Wiktoria nie zamierza siedzieć z założonymi rękami i postanawia działać na własną rękę. Poszukiwania wnuczki prowadzą ją do brutalnego starcia z komisarzem Biegunem. Prawda o porywaczce, która może być blisko, dodaje napięcia całej sytuacji. Zuza, dawna pacjentka Leśnej Góry, jest podejrzewana o udział w porwaniu. Emocje sięgają zenitu, gdy Wiktoria staje w obliczu niebezpieczeństwa, próbując odnaleźć Ninę.
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Na Sygnale wkracza w emocjonujący 934 odcinek, który zostanie wyemitowany w piątek, 9 października o 14.35 na TVP2. Martyna Strzelecka, znana ratowniczka z Leśnej Góry, stanie przed życiową decyzją. Podczas akcji ratunkowej z Sonią, Martyna spotka przystojnego Łukasza, który złoży jej zaskakującą ofertę pracy. To spotkanie może całkowicie odmienić jej zawodowe życie. Martyna, od lat związana z pogotowiem, będzie musiała zastanowić się nad swoją przyszłością. Czy zdecyduje się na nową ścieżkę kariery? Odpowiedź już wkrótce. W 4286 odcinku Na Wspólnej prawda o dramatycznym ataku na Grega w końcu ujrzy światło dzienne. Greg odzyska przytomność i zażąda spotkania z córką, Jagodą. To spotkanie okaże się dla niej emocjonalnym wyzwaniem. Jagoda, nie mogąc znieść napięcia, wybiegnie zapłakana i wyzna Weronice, co naprawdę wydarzyło się w domu Kalskich. Na oddziale pojawi się również policjant Robert Tadeusiak, który będzie chciał przesłuchać Grega, ale lekarze nie pozwolą na to ze względu na jego stan. Robert zwróci uwagę na Jagodę, jednak Weronika stanowczo sprzeciwi się jej przesłuchaniu. Odcinek 4286 Na Wspólnej zostanie wyemitowany w środę, 30 września o godzinie 20.15 na TVN. Barwy szczęścia kraczają w emocjonujący etap. W 3411 odcinku, który zostanie wyemitowany 2 października o 20.05 na TVP2, konflikt między Hubertem a Lucyną nabierze na sile. Lucyna oskarży Huberta o nękanie, co doprowadzi do interwencji policji na Zacisznej. Pyrkowie wciąż będą wstrząśnięci po odkryciu intrygi Wilka i kłamstw Lucyny. Tymczasem Ksawery, w szoku po odkryciu prawdy o swoim pochodzeniu, odmówi pójścia do szkoły i ucieknie. Malwina zmierzy się z kryzysem zazdrości, a Hubert ponownie konfrontuje się z nieuczciwym deweloperem. Wieczorem Lucyna wróci do gospodarzy z niespodziewanym gościem. Serial, emitowany od 2007 roku, wciąga widzów w świat pełen rodzinnych dramatów i tajemnic.
0: W 1042 odcinku serialu Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Ainur zostanie zabrana na komendę w związku z tajemniczą śmiercią Ezgi. Sinan, próbując dowiedzieć się więcej o śledztwie, napotka na opór ze strony prokuratora Barana. Tymczasem Semich, schwytany przez policję, stanie przed trudnym wyborem. Kancel drży ze strachu, że brat może zdradzić jej sekret, ale Semich postanowi ją chronić. Cennet nie ufa synowej i liczy, że Sahin, gdy wybudzi się ze śpiączki, ujawni prawdę. Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 2 października o godzinie 16 na TVP1. Losy bohaterów znów się skomplikują, a wątek śledztwa nabierze nowego wymiaru.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1019 hektopaskali. W Gdańsku bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 10 stopni. Z drugiej strony kraju w Poznaniu na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 12 stopni. Wrześniowa pogoda dziś nie narzuca się, po prostu trwa z chłodną pewnością siebie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 17.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Bronisław Komorowski ostro skrytykował polityków PiS za powoływanie się na Donalda Trumpa w kontekście Trybunału Konstytucyjnego. Były prezydent stwierdził, że takie działania szkodzą relacjom polsko-amerykańskim i przypominają czasy komunizmu. W rozmowie poruszono też temat zaproszenia Władimira Putina na szczyt Grupy 20. Komorowski wyraził obawy, że obecność prezydenta Nawrockiego na tym spotkaniu może nie przynieść Polsce konkretnych korzyści. Waldemar Żurek nie wyklucza, że nowo wybrani sędziowie mogą wejść do Trybunału Konstytucyjnego z pomocą policji. Podkreślił, że wszystko zależy od postępowania prezesa Bogdana Święczkowskiego. Żurek zaznaczył, że celem jest przywrócenie działania Trybunału, a decyzje w tej sprawie mogą zapaść w najbliższych tygodniach. Nie padła jednak konkretna data, ani decyzja o użyciu policji.
3: Na stacji naziemnej Starlink w Woli Krobowskiej doszło do pożaru, który wicepremier Krzysztof Gawkowski określił jako prawdopodobny akt sabotażu. Infrastruktura ta jest kluczowa dla łączności internetowej w Polsce i na Ukrainie. Wicepremier ostrzega przed nowymi formami zagrożeń, które mogą obejmować ataki na infrastrukturę krytyczną. Na miejscu zdarzenia pracują służby, a policja i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego prowadzą śledztwo w celu ustalenia sprawców. Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie Antoniego Macierewicza. Śledczy badają, czy poseł PiS przekroczył swoje uprawnienia, próbując wejść na teren Akademii Wymiaru Sprawiedliwości i wywierając presję na policjantów. Macierewicz miał powoływać się na interwencję poselską, by dostarczyć leki posłance Marii Kurowskiej. Sam polityk odrzuca zarzuty, twierdząc, że działał zgodnie z prawem.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Na Cyprze doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 2-letni chłopiec. Dziecko wypadło z 4. piętra hotelu podczas zabawy z ojcem. Joshua Foster, ojciec chłopca, przyznał się do spowodowania śmierci na skutek lekkomyślnego działania, chcąc uniknąć długiego procesu. Grozi mu do 4 lat więzienia, choć jego prawnik liczy na łagodniejszy wyrok.
2: W Lauingen an der Donau doszło do poważnego wypadku. 66-letnia rowerzystka została ciężko ranna po tym, jak wpadła pod ciężarówkę prowadzoną przez 55-letniego Polaka. Kobieta doznała poważnych obrażeń nóg i została przetransportowana śmigłowcem do szpitala. Policja bada okoliczności zdarzenia, a kierowca ciężarówki został już zatrzymany. W Teksasie trwa dochodzenie w sprawie tragicznej powodzi, która rok temu zniszczyła obóz Camp Mystic. Zginęło wtedy 27 osób, głównie dzieci. Prokuratura bada, czy zarządcy obozu zaniedbali obowiązki, co mogło przyczynić się do tragedii. Śledczy wskazują na brak odpowiednich procedur ewakuacyjnych i ignorowanie alertów powodziowych. Jesień to idealny czas na chai latte, aromatyczny napój z herbaty, mleka i korzennych przypraw. Można go łatwo przygotować w domu, używając składników, które często mamy pod ręką. Wystarczy mocna herbata, mleko, cynamon, kardamon, imbir i goździki. Dla efektu jak z kawiarni warto dodać spienione mleko i szczyptę cynamonu na wierzchu.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Jesień to czas, kiedy nasze paznokcie stają się kruche i łamliwe. Okazuje się, że prostym rozwiązaniem może być oliwa z oliwek, którą znajdziemy w kuchni. Regularne moczenie paznokci w ciepłej oliwie wzmacnia je i nawilża, dzięki czemu stają się mocniejsze i bardziej elastyczne. Warto powtarzać ten zabieg raz lub dwa razy w tygodniu, aby cieszyć się zdrowymi paznokciami przez całą jesień. Sol kuchenna może być kluczem do miękkich i pachnących ręczników. Wystarczy dodać kilka łyżek soli do bębna pralki, aby zneutralizować twardą wodę i poprawić działanie detergentów. Dzięki temu ręczniki zachowają swoją miękkość i puszystość na dłużej. To prosty sposób na poprawę jakości prania.
2: Suche i łamliwe włosy to problem wielu osób, często pogłębiany przez codzienne nawyki i czynniki zewnętrzne. Zamiast sięgać po drogie kosmetyki, warto wypróbować domową maseczkę z banana, awokado i oliwy z oliwek. Ta prosta mieszanka może przywrócić włosom blask i gładkość. Wystarczy nałożyć ją na włosy na od 20 do 30 minut, a następnie spłukać i umyć szamponem.
3: Zbliża się sezon grzewczy, a wraz z nim problem nieprzyjemnych zapachów w domach. Prosty sposób na odświeżenie powietrza to umieszczenie kilku liści laurowych na ciepłym grzejniku. Liście te uwalniają korzenny aromat, działając jak naturalny odświeżacz. Pamiętajmy jednak, że nie zastąpi to regularnego wietrzenia pomieszczeń.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Zaparowane lustro w łazience to problem, z którym wielu z nas zmaga się na co dzień. Istnieje jednak prosty domowy sposób, który może pomóc. Wystarczy wymieszać wodę z kilkoma kroplami płynu do naczyń i przetrzeć lustro miękką ściereczką. Taki zabieg może utrzymać lustro czyste nawet przez 7 dni, ale pamiętajmy, że dobra wentylacja jest kluczowa.
2: Interwencja rzeczniczki praw dziecka Moniki Horny-Cieślak, która doprowadziła do odebrania dzieci, wywołała falę kontrowersji. Dziennikarka Agnieszka Gozdyra, mimo zastrzeżeń do działań rzeczniczki praw dziecka, skrytykowała nienawistne komentarze, nazywając je czystą mizoginią. Politycy Konfederacji, Prawa i Sprawiedliwości oraz Rozwoju Plus domagają się odwołania rzeczniczki. Sprawa budzi emocje z powodu rozbieżności w relacjach świadków i instytucji.
1: Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
3: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1019 hektopaskali. W Krakowie prognozowana temperatura wynosi 12 stopni, przy czym widoczne będzie zachmurzenie całkowite. Dla Szczecina spodziewajmy się 13 stopni i prognozowane będzie niewielkie zachmurzenie. Chłodniejszy dzień daje pretekst, by zwolnić i wsłuchać się w otoczenie.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Ekspres. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Łupież. Ten nieproszony gość na naszych głowach okazuje się mieć prostego przeciwnika. Olejek z drzewa herbacianego dodany do szamponu działa cuda. 3 krople i po problemie. A specjalistyczne szampony mogą się schować. Kto by pomyślał, że rozwiązanie było tak blisko w buteleczce z olejkiem? Karol Strasburger, znany z kultowych ról i prowadzenia familiady, zdradził tajemnicę swojej niesamowitej formy. Okazuje się, że kluczem do sukcesu jest nie tylko sport, ale i umiejętność odpoczynku. Strasburger, który nigdy nie przesadzał z alkoholem i papierosami, podkreśla, że regularne wakacje to jego sposób na stres. No cóż, wygląda na to, że recepta na wieczną młodość to po prostu zdrowy rozsądek i umiejętność cieszenia się życiem.
0: Marek Kondrat, legenda polskiego kina, znów zaskakuje. Po niemal 2 dekadach aktorskiej emerytury wraca na ekrany w nowej ekranizacji Lalki. Tymczasem jego młoda żona, Antonina, podzieliła się w mediach społecznościowych zdjęciem, na którym Kondrat prezentuje się z zarostem godnym Ignacego Rzeckiego. A kto by pomyślał, że związek z córką przyjaciela, Grzegorza Turnała, przetrwa tyle lat i jeszcze zaowocuje wspólnym życiem w Polsce. Miłość nie zna granic. A Marek Kondrat udowadnia, że życie po 50 może być równie fascynujące jak na ekranie. Agnieszka Serafin, znana z programu Rolnik szuka żony, zaskoczyła wszystkich. Choć nie znalazła miłości z Krzysztofem z Podlasia, teraz ogłasza, że zostanie mamą. Jej media społecznościowe zalała fala gratulacji, a ona sama nie kryje radości. Cóż, wygląda na to, że prawdziwa miłość nie zawsze potrzebuje telewizyjnych kamer.
2: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Joanna Liszowska, znana z serialu Szpital Świętej Anny, najwyraźniej nie traci czasu na nudę. Ostatnio widziana była w warszawskim klubie z tajemniczym, dobrze zbudowanym mężczyzną, którego fryzura przyciągała uwagę równie mocno jak jego tatuaże. Para bawiła się na parkiecie, a wieczór zakończyli wspólnym wyjazdem do hotelu. Czyżby po 8 latach od rozwodu aktorka znalazła nową miłość? Czas pokaże. Martin Popow, znany kanadyjski dziennikarz muzyczny, nie oszczędził słynnego black albumu Metalliki. W swojej nowej książce bezlitośnie skrytykował zarówno jego brzmienie, jak i oprawę graficzną, nazywając go najbardziej przereklamowanym dziełem zespołu. Mimo to Metallica nie zwalnia tempa i już zapowiada kolejną odsłonę trasy M72 na 2027 rok z 12 koncertami w Ameryce Północnej. Cóż, wygląda na to, że nawet krytyka nie powstrzyma tej metalowej machiny. Frances Bean Cobain, córka legendarnego Kurta Cobaina i Courtney Love, po 8 latach unikania blasku fleszy, zaskoczyła wszystkich swoją obecnością na premierze filmu The Deputy w Los Angeles. Jako producentka wykonawcza, Frances nie tylko przyciągnęła uwagę swoją rolą, ale i stylizacją nawiązującą do klasycznego grunge'u. Wygląda na to, że dziedziczka muzycznej fortuny postanowiła przypomnieć światu o swoim istnieniu, choć wciąż konsekwentnie trzyma się z dala od show biznesowego zgiełku. Ciekawe, czy to jednorazowy wyskok, czy może początek nowego rozdziału w jej życiu. Deep Purple, niezmiennie od lat, pokazuje, jak się robi rocka, który nie starzeje się jak wczorajsze bułki. Ian Gillan zdradził, że kluczem do sukcesu jest unikanie mody niczym diabeł święconej wody. Zespół, który nie zamierza zwalniać tempa, w 2026 roku ponownie zawita do Polski, by 8 października rozgrzać łódzką Atlas Arenę. A jeśli ktoś myślał, że rock umarł, to Deep Purple z pewnością ma na ten temat inne zdanie.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Katowicki zespół Punched Orange z prędkością światła zdobywa serca fanów. W ciągu roku ich Instagram eksplodował z 2,5 tysiąca do ponad 158 tysięcy obserwujących. Już jutro premiera ich 3. albumu All the Smoke Inside, a zaraz potem ruszają na podbój Europy. Wygląda na to, że ich muzyczna podróż dopiero się rozkręca, a fani ciężkich brzmień mogą szykować się na prawdziwą ucztę.
1: Josh Homme z Queens of the Stone Age zaskakuje nowym singlem Where the Goth Girls At, który jest hołdem dla gotyckich dziewczyn z jego młodości. Piosenka zapowiada album Perfect, inspirowany japońską sztuką kintsugi, gdzie niedoskonałości stają się pięknem. Zespół, nie zwalniając tempa, uruchomił nawet specjalną linię skarg dla fanów, którzy chcą podzielić się swoimi żalami. A wszystko to w klimacie gotyckiego mroku i czarnego tuszu, z polskim akcentem w teledysku.
0: W świecie, gdzie muzyka płynie jak rzeka, a nowe utwory pojawiają się szybciej, niż można je przesłuchać, australijski Rolling Stone postanowił wyłowić prawdziwe perełki. W rankingu idealnych utworów, które są muzycznym majstersztykiem od pierwszej do ostatniej nuty, na szczycie znalazła się nieśmiertelna Bohemian Rhapsody zespołu Queen. Czyżby sztuczna inteligencja miała się czego uczyć od klasyków? Wśród wyróżnionych znalazły się także takie hity jak Stairway to Heaven, Led Zeppelin i Hotel California, Eagles. Cóż, wygląda na to, że stare dobre brzmienia wciąż mają się świetnie. W świecie, gdzie talent show wciąż królują, 16-letnia Nen Royal zaskoczyła wszystkich, wygrywając 21. edycję America's Got Talent. Młoda artystka, wspólnie z zespołem Linkin Park, oczarowała publiczność swoim występem. Mike Shinoda z Linkin Park nie szczędził pochwał, nazywając ją po prostu niesamowitą. Cóż, wygląda na to, że przyszłość muzyki jest w dobrych rękach.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Katowicach prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 10 stopni. W tym samym czasie w Toruniu możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą też 10 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1019 hektopaskali. Wrześniowe powietrze ma dziś lekkość i chłód. Duet idealny do prostych przyjemności.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Port lotniczy Warszawa-Radom obsłużył już 100 tysięcy pasażerów w tym roku, co jest rekordowym wynikiem. Szczęśliwy podróżny przyleciał z Antalii samolotem Enter Air, a maszyna została przywitana salutem wodnym. W lipcu lotnisko osiągnęło najwyższy miesięczny wynik w swojej historii, odprawiając prawie 26 tysięcy pasażerów. To znaczący sukces, zwłaszcza po trudnych początkach działalności.
2: Warszawska policja zabrała głos w sprawie kontrowersyjnego odebrania dzieci z rodziny na Białołęce. Funkcjonariusze podkreślają, że ich decyzje były wynikiem analizy wielu opinii, a nie tylko incydentu z rzeczniczką praw dziecka. Sąd ostatecznie nakazał zwrot dzieci rodzicom, krytykując działania policji jako nieproporcjonalne. Policja zapewnia, że ich działania były zgodne z procedurami i miały na celu ochronę dzieci.
1: Od czerwca w Warszawie obowiązuje zakaz sprzedaży alkoholu na wynos w godzinach nocnych. Nowe przepisy przyniosły spadek liczby interwencji Straży Miejskiej i Policji w nocy, jednak w ciągu całej doby liczba interwencji Straży Miejskiej wzrosła. Liczba sklepów całodobowych zmniejszyła się, ale ogólna liczba punktów sprzedaży alkoholu pozostała na podobnym poziomie. Sytuacja różni się w zależności od dzielnicy, a ratusz zapowiada dalszy monitoring. Na trasie S2 doszło do kolizji z udziałem Ferrari 812 Superfast i Hondy Civic. Norweg, kierujący Ferrari, uderzył najpierw w bariery, a następnie zderzył się z Hondą, która obróciła się o 180 stopni. Na szczęście nikt nie został ranny, ale kierowca Ferrari otrzymał mandat w wysokości 5000 zł. Trasa była przejezdna, choć lewy pas w kierunku Terespola został zablokowany, co spowodowało duże korki.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W środę wieczorem w stacji Starlink w Woli Krobowskiej pod Grójcem wybuchł pożar, który uszkodził rozdzielnie i agregat prądotwórczy. Strażacy nie wykluczają podpalenia, a sprawę badają policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Centralne Biuro Śledcze Policji. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski sugeruje, że mogło to być celowe działanie, mogące stanowić element wojny hybrydowej. Stacja jest kluczowa dla łączności w Europie Środkowo-Wschodniej, w tym na Ukrainie.
2: Sebastian Kozielski, znany jako Marszal, pies do zadań specjalnych, przeżył nietypową sytuację w pociągu PKP Intercity. Obsługa początkowo podejrzewała, że jego plecak może zawierać bombę, a następnie dokładnie mierzyła jego wymiary. Choć plecak spełniał wszystkie normy przewoźnika, incydent wywołał lawinę komentarzy w sieci. Kozielski, mimo stresu, podszedł do sprawy z humorem, a jego historia stała się popularna wśród internautów. W Dąbrowie Górniczej doszło do nietypowego incydentu na przejeździe kolejowym. Pojazd Straży Miejskiej utknął między zamkniętymi rogatkami, co zakończyło się mandatem dla kierowcy w wysokości 1500 zł. Sytuacja wywołała kontrowersje, ponieważ od strażników oczekuje się przestrzegania przepisów. Funkcjonariusz musi także pokryć koszty naprawy uszkodzonego auta.
1: 5 mężczyzn zostało zatrzymanych za atak na pociąg Polregio relacji Szczecin – Świnoujście. Do incydentu doszło na stacji Ładzin, gdzie wandale zatrzymali pociąg i pomalowali go farbą, unieruchamiając skład. Kluczowym dowodem okazała się zgubiona kamera GoPro, która pomogła powiązać sprawców z podobnymi dewastacjami w Berlinie. Podejrzanym grozi do 8 lat więzienia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Bydgoszczy ktoś wygrał 500 000 zł dzięki zdrapce Classic Black 13. Szczęśliwy los został kupiony 22 września w kolekturze Lotto przy ulicy Poznańskiej 20. Gracz wydał tylko 10 zł, a po odliczeniu podatku otrzyma 450 tysięcy zł. To kolejna wysoka wygrana w województwie kujawsko-pomorskim w ostatnich tygodniach.
1: W Augustowie doszło do tragicznego morderstwa 29-letniej Anety, którego sprawcami okazali się Tomasz i Paweł S. Bracia zaatakowali kobietę na bulwarach nad rzeką, wykazując się niewyobrażalnym okrucieństwem. Po długim śledztwie zostali skazani na 25 lat więzienia. Wyrok ten, mimo apelacji, został utrzymany przez sąd apelacyjny w Białymstoku. Dziś w Chorodnianach pod Białymstokiem otwarto nowy park handlowy. Klienci mogą teraz korzystać z oferty 7 sklepów, w tym Sinsay, CCC, Rossmann, Pepco i Shock Price. Shock Price, działający w formule off-price, oferuje różnorodne towary, od odzieży po elektronikę. W planach jest otwarcie kolejnych 40 punktów tej sieci w Polsce i za granicą.
2: Mieszkańcy powiatu Oławskiego na Dolnym Śląsku zmagają się z poważnym problemem skażenia wody. Woda z wodociągu Piskorzów nie nadaje się do spożycia ani mycia, nawet po przygotowaniu, z powodu obecności bakterii E. coli. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało pilny alert, a Sanepid potwierdził zagrożenie. W odpowiedzi uruchomiono punkty z czystą wodą w 11 miejscowościach, w tym w Piskorzowie, Polwicy i Wierzbnie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Nadchodzący weekend we Wrocławiu

0: przyniesie stopniowe ocieplenie, choć niebo pozostanie zachmurzone. W piątek możliwe są niewielkie opady deszczu, a temperatura wyniesie około 16 stopni. Sobota i niedziela będą cieplejsze, z temperaturami odpowiednio 18 i 19 stopni Celsjusza. Bez opadów to dobry czas na aktywności na świeżym powietrzu, mimo że słońca będzie niewiele.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1020 hektopaskali. Dla Białegostoku przewiduje się 12 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. We Wrocławiu termometry pokażą tak samo 12 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Miasto pod lekkim chłodem staje się bardziej ciche, bardziej obecne.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
6: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Aleks Peskowicz, 17-letni bramkarz Pogoni Szczecin, budzi wielkie nadzieje w świecie piłki nożnej. Młody talent, pochodzący z piłkarskiej rodziny, trenuje z pierwszym zespołem i reprezentuje Słowację w juniorskich kadrach. Choć jeszcze nie zadebiutował w Ekstraklasie, jego rozwój jest bacznie obserwowany przez ekspertów. Czy Aleks stanie się nowym numerem jeden w bramce Portowców? Czas pokaże. Norbert Wojtuszek ponownie powołany do reprezentacji Polski przez selekcjonera Jana Urbana. Obrońca Jagiellonii podkreśla, że ciężką pracą zasłużył na to wyróżnienie i jest gotów pomóc drużynie w powrocie do najwyższej dywizji Ligi Narodów. Polska zmierzy się z trudnymi rywalami – Szwecją, Bośnią i Hercegowiną oraz Rumunią. Celem kadry jest powrót do elity europejskiej piłki. Christian Bielik z Cardiff City uniknął sądowych konsekwencji po incydencie z kibicem podczas meczu z Portsmouth na początku września. Obie strony doszły do pozasądowego porozumienia, a zawodnik przeprosił fana. Mimo to angielska federacja piłkarska prowadzi własne postępowanie i Bielik ma czas do 25 września na złożenie wyjaśnień. Możliwe, że czeka go kara finansowa lub zawieszenie. Samet Baszdar, były zawodnik Jagiellonii, obecnie grający w belgijskim Sint-Truidense, imponuje formą, zdobywając 4 gole w 5 meczach. Przed nadchodzącym meczem Ligi Narodów z Polską zapowiada, że nie będzie taryfy ulgowej. Baszdar podkreśla, że w grupie z Polską, Szwecją i Rumunią nie ma wyraźnego faworyta, a Bośnia i Hercegowina nie zamierza się poddawać. Mimo że Polska ma zawodników światowej klasy, Bośnia liczy na zaskoczenie rywali.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: UEFA wyznaczyła greckiego sędziego Anastasiosa Papapetrou do prowadzenia piątkowego meczu Polski z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. Papapetrou ma doświadczenie z polskimi drużynami. Sędziował m.in. mecze Legii Warszawa i Rakowa Częstochowa. Na PGE Narodowym wspierać go będą greccy asystenci, a za system VAR odpowiadać będzie Ioannis Papadopoulos.
2: Władimir Grbić, były reprezentant Jugosławii i starszy brat selekcjonera polskich siatkarzy Nikoli Grbicia, poinformował o poważnych problemach kardiologicznych. Podczas rutynowej kontroli w Belgradzie wykryto u niego znaczne zwężenia tętnic wieńcowych. Przeszedł koronarografię, po której założono mu stent i wykonano angioplastykę balonową. Mimo to Grbić zachowuje dobry humor i nie zamierza zwalniać tempa.
1: Reprezentacja Polski siatkarzy zmierzy się jutro ze Słowenią w półfinale Mistrzostw Europy. Trener Nikola Grbić wyraził niezadowolenie z harmonogramu, który przewiduje zbyt krótki czas na odpoczynek między decydującymi meczami. Polacy pewnie pokonali Niemców w ćwierćfinale, a teraz czekają na wynik spotkania Francja-Finlandia, by poznać potencjalnego rywala w walce o medale. Pod koniec grudnia w Seulu odbędzie się pokazowy turniej tenisowy z udziałem 6 czołowych zawodniczek, w tym Igi Świątek. Impreza zaplanowana od 25 do 27 grudnia wzbudza kontrowersje ze względu na świąteczny termin. Świątek, która potwierdziła swój udział, nie występuje obecnie w trwającym turnieju w Seulu. W ćwierćfinałach, oprócz Polki, zagrają Jasmine Paolini, Naomi Osaka i Mirra Andrijewa, a Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina rozpoczną rywalizację od półfinałów.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Kamil Grabara, bramkarz reprezentacji Polski, doznał poważnej kontuzji podczas treningu w Juventusie Turyn. Zerwanie więzadeł krzyżowych w kolanie wyklucza go z gry na długi czas, co oznacza koniec występów w tym sezonie. W jego miejsce do kadry powołano Sławomira Abramowicza z Jagiellonii Białystok. Grabara opublikował zdjęcie ze szpitala, dziękując kibicom za wsparcie. Matty Cash, obrońca Aston Villa, jest kluczowym zawodnikiem w reprezentacji Polski przed zbliżającą się Ligą Narodów. Piłkarz przygotowuje się do meczu z Bośnią i Hercegowiną, który odbędzie się jutro na PEGE Narodowym w Warszawie. Cash otrzymał specjalistyczne obuwie, które ma pomóc mu w osiągnięciu sukcesu na boisku. Kibice liczą na jego świetną formę, zwłaszcza po udanych występach w eliminacjach do Mistrzostw Świata.
1: Tragiczne wieści ze świata skoków narciarskich. W wypadku drogowym zginął 16-letni Nathan Gehin, utalentowany francuski zawodnik. Do zdarzenia doszło w miejscowości Ventron, gdzie samochód, którym podróżował, uderzył w drzewo. 3 inne osoby zostały poważnie ranne. Środowisko sportowe pogrążone jest w żałobie, a francuski związek narciarski przekazał kondolencje rodzinie. Tymoteusz Puchacz, piłkarz Sabah Baku, wraca do reprezentacji Polski po niemal 2-letniej przerwie. Jego świetna forma w Azerbejdżanie zaowocowała powołaniem do kadry narodowej. W wywiadzie dla TVP Sport Puchacz przyznał, że marzy o grze w angielskiej Premier League. Obecnie jednak skupia się na występach w Lidze Mistrzów, gdzie jego zespół zmierzy się z takimi gigantami jak Manchester United i Barcelona.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Robert Lewandowski, mimo 38 lat, nadal jest kluczowym zawodnikiem polskim. polskiej reprezentacji przygotowującej się do Ligi Narodów. Po porażce ze Szwecją w barażach o Mundial pojawiły się spekulacje o jego możliwym odejściu z kadry. Lewandowski szybko rozwiał te plotki, występując w meczach kontrolnych z Ukrainą i Nigerią. Michał Żewłakow, były reprezentant Polski, wyraził odważną opinię na temat roli Lewandowskiego w zespole.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1018 hektopaskali. W Bydgoszczy prognozowana temperatura wynosi 10 stopni, przy czym widoczne będzie niewielkie zachmurzenie. Dla Warszawy spodziewajmy się 12 stopni i prognozowane będzie małe zachmurzenie. Temperatura nieco niższa, ale dzięki temu dzień nabiera spokoju i harmonii.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 1943 odcinku M jak miłość Jakub wreszcie spędzi czas ze swoją biologiczną córeczką Zosią. To długo wyczekiwany moment dla Karskiego, który zawsze marzył o byciu ojcem. Spotkanie z Zosią odbędzie się w parku, gdzie Jakub i Kasia przypadkowo się spotkają. Mimo że Jakub nie wie, że Zosia to jego córka, nie może oderwać od niej wzroku. Kasia nadal utrzymuje, że ojcem jest Mariusz, choć prawda jest inna. Tymczasem Mariusz, zazdrosny i nieprzewidywalny, staje się coraz bardziej niebezpieczny. Kasia, nieświadoma jego czynów, planuje ucieczkę do Stanów Zjednoczonych, by ukryć prawdę o ojcostwie. W 1947 odcinku M jak miłość dojdzie do dramatycznego starcia między Pawłem a Arturem. Paweł, wściekły na ojczyma za romans z Joanną, nie będzie mógł powstrzymać emocji. Konflikt wybuchnie w przychodni, gdzie Paweł niemal rzuci się na Artura. Na szczęście Agnes, córka Artura, kroczy do akcji, by zapobiec bójce. Choć zazwyczaj wspiera Pawła, tym razem stanie między mężczyznami, by powstrzymać przemoc. Agnes dobrze wie, jak bardzo zdrada ojca zraniła rodzinę, ale nie chce dopuścić do skandalu. Sytuacja jest napięta, a rodzina z Duńskich stoi na krawędzi kryzysu. Emisja tego emocjonującego odcinka już wkrótce. W jubileuszowym 1000 odcinku Na dobre i na złe czeka nas emocjonujący powrót. Do Leśnej Góry niespodziewanie wróci Wiktoria Consalida, która od lat mieszka w Hiszpanii. Jej przyjazd będzie szczególnie ważny, bo pojawi się w momencie, gdy jej córka Blanka przeżywa trudne chwile. Spotkanie matki z córką będzie wzruszające i pełne emocji. Wiktoria nie zapowie swojej wizyty, co wywoła niemałe poruszenie w szpitalu. Jednym z zaskoczonych będzie Andrzej Falkowicz, który nie spodziewa się spotkania z dawną przyjaciółką. Odcinek

0: sieci widzów.
1: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
0: W 4267 odcinku Pierwszej Miłości Dominika i Karma zaskoczą wszystkich, podejmując pracę jako sprzątaczki w muzeum. Jednak ich nowa posada to tylko przykrywka dla tajemniczego planu. Edward, podejrzewając, że dziewczyny knują coś więcej, postanawia wkroczyć do akcji. Jego celem jest rozbicie ich przestępczego duetu, zanim dojdzie do katastrofy. Czy uda mu się pokrzyżować ich plany? Odpowiedzi na te pytania przyniesie odcinek, który zostanie wyemitowany 16 października o godzinie 18 na Polsacie. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o tej samej porze, a także w streamingu na Polsat Box Go. W 969 odcinku serialu Akacjowa 38 Suzana zastawi pułapkę na Marię, pozorując kradzież. W realizacji tego planu pomoże jej Cesareo, który dyskretnie podrzuci pieniądze do kieszeni służącej. Tymczasem Lucia wyzna Samuelowi, że jest córką markiza de Valmes. Rosina poprosi Higinia o zwolnienie Marii, a Higinio przyzna, że przegrał w karty 50 peset. Emocje sięgają zenitu, a kolejne tajemnice wychodzą na jaw. Odcinek zostanie wyemitowany 2 października o godzinie 18.40 na TVP. 1. Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela kostiumowa, której akcja toczy się w Madrycie na początku XX wieku, pełna sekretów, romansów i dramatów. W 213 odcinku serialu Panna Młoda Deria niespodziewanie opuszcza dom, zostawiając Cemilowi pożegnalny list. To tajemnicze zniknięcie wywołuje niepokój i stawia Cemila oraz Emira w trudnej sytuacji. Cichan ponownie porusza z matką temat Bejzy, co prowadzi do napięć. Sila natomiast informuje Engina, że znalazła dodatkową pracę, co może wpłynąć na ich relacje. Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się 2 października o godzinie 17.20 na antenie TVP2. Serial Panna Młoda opowiada o losach Hunter, która zmaga się z życiowymi problemami, opiekując się chorym bratem i wchodząc w małżeństwo z Cichanem. W obsadzie zobaczymy m.in. Talię Czelebi, Turkaszę Cichana i Cana Tarakczy. Szpital Świętej Anny zaprasza na emocjonujący 154 odcinek, który zostanie wyemitowany w piątek, 2 października o 16.50 na antenie TVN. W tym odcinku Kaja stanie przed trudnymi wyzwaniami zarówno w pracy, jak i w życiu osobistym. Ordynator Zychowicz da jej do zrozumienia, że nie akceptuje jej związku w pracy, co wywoła falę plotek i złośliwości. Tymczasem w domu Bilewicza dojdzie do groźnego wypadku, co dodatkowo podniesie poziom napięcia. Maciek i Olek planują zamieszkać z Kasią, ale plany mogą się zmienić. Kaja będzie musiała zająć się pacjentką z podejrzeniem udaru, a Maciek zmierzy się z nieuprzejmym pacjentem wymagającym pilnej operacji. Serial Szpital Świętej Anny to pełna emocji opowieść o życiu lekarzy i ratowników medycznych, w której nie brakuje przyjaźni, konfliktów i zawodowych wyzwań.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 10 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 12 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1019 hektopaskali. Dziś wszystko toczy się wolniej. Chłód wpisuje się w rytm wrześniowej codzienności.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. Every

0: minęła 18.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Jarosławiu doszło do tragicznego ataku nożownika na terenie klasztoru sióstr benedyktynek. W wyniku zdarzenia zmarł ksiądz, a kilka osób zostało rannych. Napastnik, obywatel Ukrainy, został zatrzymany przez policję. Były premier Mateusz Morawiecki zaapelował o rzetelne śledztwo i surową karę dla sprawcy. Jarosław Kaczyński wciąż uznawany jest za głównego lidera polskiej prawicy. W sondażu Instytutu Badań Polster 55% ankietowanych wskazało właśnie jego. Na drugim miejscu znalazł się prezydent Karol Nawrocki z wynikiem 26%. PiS straciło jednak na znaczeniu po odejściu około 40 polityków związanych z Mateuszem Morawieckim, którzy utworzyli nowe ugrupowanie Rozwój Plus. Łukasz Gibała, kandydat na prezydenta Krakowa, zaprzecza posiadaniu działek w mieście i jego okolicach. W wywiadzie wyjaśnił, że 3 zakupione przez niego mieszkania połączył w jedno, co znalazło odzwierciedlenie w jego oświadczeniu majątkowym. Gibała uważa, że pytania o nieruchomości to element politycznej walki przed niedzielnymi wyborami. Jeśli wygra, planuje referendum dotyczące strefy czystego transportu, audyt miejskich jednostek oraz regulacje ruchu turystycznego. W Kalifornii ponad 100 osób twierdzi, że doznało poważnych urazów mózgu po przejażdżce kolejką X2 w parku Six Flags Magic Mountain. Sprawa zyskała rozgłos po tym, jak 2 kobiety trafiły do szpitala, a jedna z nich pozostaje w śpiączce. Prawnicy złożyli kolejne pozwy przeciwko operatorowi parku, oskarżając go o lekceważenie bezpieczeństwa. Kolejka X2 jest zamknięta od lipca, a śledztwo w tej sprawie trwa.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Książę Harry pojawił się w Nowym Jorku na spotkaniu Clinton Global Initiative, gdzie ostrzegał przed zagrożeniami związanymi ze sztuczną inteligencją. Jego przemówienie zostało przerwane przez awarię techniczną, ale po 40 minutach wrócił na scenę, żartując, że to sztuczna inteligencja dobrała się do jego wystąpienia. Harry podkreślił, że technologia rozwija się szybciej niż naukowcy i prawodawcy są w stanie nadążyć, co stanowi zagrożenie dla dzieci i rodzin.
2: Xi Jinping rozpoczął 3-dniową wizytę w Stanach Zjednoczonych. Na lotnisku pod Waszyngtonem powitał go Donald Trump. Dziś przywódcy spotkają się w Białym Domu, by rozmawiać o handlu, sztucznej inteligencji i Tajwanie. Xi podkreślił, że Chiny i Stany Zjednoczone mogą być partnerami, a nie rywalami. Finlandia zyskuje nowe terytorium dzięki naturalnemu procesowi wynurzania się lądu z Morza Bałtyckiego. Najbardziej widoczne jest to na archipelagu Kvarken, gdzie ziemia podnosi się o około 8 mm rocznie. W efekcie Finlandia zyskuje około 1 km kwadratowy nowego lądu każdego roku. W Woli Krobowskiej, niedaleko Warszawy, doszło do podpalenia jedynej w Polsce naziemnej stacji łączności satelitarnej Starlink. Stacja ta jest kluczowa dla komunikacji na Ukrainie, co czyni incydent szczególnie poważnym. Wicepremier Krzysztof Gawkowski określił to jako element rosyjskiej wojny hybrydowej. Uszkodzenie stacji może wpłynąć na jakość łączności w regionie, obciążając inne węzły systemu Starlink.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Pierwsi żołnierze ukończyli szkolenie na kierowców mostów szturmowych JAP w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu. Nowoczesny sprzęt znacząco zwiększa mobilność wojsk pancernych, umożliwiając szybkie pokonywanie przeszkód terenowych. Mosty JAP, oparte na podwoziu czołgu Abrams, pozwalają na przeprawę nawet najcięższych pojazdów Wojska Polskiego. To ważny krok w modernizacji polskich sił zbrojnych. Opadająca powieka to problem, który dotyka zarówno starsze, jak i młodsze osoby. Choć często wynika z upływu lat, może być też efektem genetyki. Istnieją jednak proste sposoby na poprawę wyglądu, takie jak ćwiczenia mięśni powiek czy makijażowe triki, które optycznie otwierają oko. Regularne stosowanie tych metod może znacząco poprawić wygląd i świeżość spojrzenia. We wrześniu warto zadbać o rododendrony, by przetrwały zimę bez problemu. Kluczowy zabieg wzmocni rośliny bardziej niż nawozy, co zapewni obfite kwitnienie wiosną. Ważne jest także osłonięcie krzewów przed mrozem i suszą, na przykład za pomocą biowłókniny i kory. Dzięki temu rododendrony będą gotowe na zimowe miesiące.
3: Dwaj obywatele Ukrainy zostaną wydaleni z Polski po ataku na pracownicę ochrony w lubelskim markecie. Mężczyźni próbowali ukraść alkohol, a po interwencji personelu stali się agresywni. Otrzymali już zakaz wjazdu do strefy Schengen na 5 lat. Obecnie oczekują na deportację do swojego kraju.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Monika Olejnik, znana dziennikarka, miała niecodzienne problemy z parkowaniem w centrum Warszawy. Zaparkowała swoje auto tak blisko sąsiedniego pojazdu, że wyjście z samochodu stało się prawdziwym wyzwaniem. Fotoreporter uchwycił moment, gdy Olejnik musiała wykazać się nie lada zręcznością, by wydostać się na chodnik. To przypomnienie, że nawet doświadczeni kierowcy mogą czasem popełnić błąd. Z Bydgoszczy napłynęła smutna wiadomość o śmierci Katarzyny Zaczek, radnej miasta i byłej aktorki. 34-latka była znana z ról w popularnych serialach, takich jak Barwy Szczęścia czy Korona Królów, Jagiellonowie. Przed rozpoczęciem kariery politycznej pracowała jako prawniczka i reporterka. W marcu dzieliła się nadzieją na powrót do zdrowia, jednak jej walka zakończyła się tragicznie.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1019 hektopaskali. W Krakowie odnotujemy 12 stopni, a pogoda przyniesie zachmurzenie całkowite. W Szczecinie możemy spodziewać się temperatury 13 stopni oraz niewielkie zachmurzenie. Stan powietrza w Krakowie obecnie pozostaje dobry, natomiast w Szczecinie jest określany jako umiarkowany.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Arnaud Denis, francuski aktor i reżyser, postanowił zakończyć swoje cierpienie w Belgii, gdzie eutanazja jest legalna. Po miesiącach walki z bólem, który był efektem nieudanej operacji, Denis uznał, że jego ciało już nie daje mu szans na normalne życie. Z silnego mężczyzny stał się starcem, który stracił kontrolę nad własnym ciałem. Jego decyzja o eutanazji była przemyślana i podjęta w porozumieniu z lekarzami.
2: Jan Englert, legenda polskiego kina i teatru, nie zamierza tańczyć z gwiazdami ani występować w reklamach. Aktor, który przez lata pełnił ważne funkcje publiczne, uważa, że jakość przegrywa dziś z ilością, a aktorstwo powinno być bliższe kapłaństwu niż błazenadzie. Mimo że nie pełni już funkcji rektora czy dyrektora, wciąż trzyma się zasad, które wpajali mu mistrzowie. W świecie, gdzie miarą talentu jest liczba wyświetleń, Englert pozostaje wierny swoim wartościom.
1: Na winobraniu w Zielonej Górze youtuber Książulo przeżył kulinarną przygodę za 160 zł, która okazała się bardziej gorzka niż kiszony ogórek. Kiełbasa za 45 zł i zestaw karkówki z szaszłykiem za 102 zł to chyba nowy standard luksusu. A kiedy poprosił o paragon, sprzedawczyni zaproponowała fakturę, ale zabrakło długopisu. Sprawa przyciągnęła uwagę Krajowej Administracji Skarbowej, która przypomniała, że kontrole paragonowe to nie kaprys, a konieczność. Roxana Węgiel, nasza niekwestionowana królowa jesieni, zaskakuje nowym singlem Jesień Trwa. Zamiast cieszyć się ostatnimi promieniami letniego słońca, artystka już zanurza się w chłodniejsze klimaty, serwując nam muzyczny deser z nutą cynamonu. W teledysku nakręconym w Hamptons Roxana spaceruje po pustych plażach w sukni ślubnej, co dodaje całości nieco surrealistycznego uroku. Czyżby jesień miała stać się nowym sezonem ślubnym?
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Marta Wiśniewska, znana jako Mandaryna, postanowiła rzucić wyzwanie klątwie swojego byłego męża, Michała Wiśniewskiego, w Tańcu z Gwiazdami. Po latach niepowodzeń, które towarzyszyły jego występom, lider ich troje jednak zgodził się zaśpiewać dla byłej żony i ich syna Xaviera. Czy to oznacza, że klątwa zostanie przełamana? Czy może jednak znowu zobaczymy szybkie pożegnanie z parkietem? Cóż, czas pokaże, ale emocji na pewno nie zabraknie. W Bielsku Białej szykuje się prawdziwa muzyczna uczta. Janusz Wawrowski zagra na Stradivariusie Polonia, jedynych takich skrzypcach w Polsce, które przetrwały od czasów, gdy Jan III Sobieski jeszcze rządził. Instrument, który mógłby spokojnie spoczywać za muzealną szybą, wciąż pokazuje, że wiek to tylko liczba. Ciekawe, czy współczesne skrzypce będą w stanie dorównać temu 340-letniemu cudeńku. Perfekt powraca na scenę, choć bez Grzegorza Markowskiego, który dla wielu był sercem zespołu. Z nowym wokalistą, Łukaszem Drapałą, ruszają w jubileuszową trasę Kochaj mnie. 45 lat na świecie. Czy to jeszcze Perfekt? Czy już nowa odsłona? Fani będą mogli się przekonać podczas 10 koncertów, które zakończą się 31 października w warszawskiej Stodole. Czy nowe brzmienie zdoła porwać serca publiczności? Czas pokaże.
2: Sarah James, niegdyś cudowne dziecko polskiej sceny muzycznej, wraca do korzeni z nowym singlem Zrób to dla mnie. Po latach śpiewania po angielsku, 18-letnia wokalistka postanowiła przypomnieć sobie, jak brzmi jej ojczysty język. Premiera już 25 września, a Sarah zapowiada, że to coś więcej niż tylko kolejna piosenka. Czyżby dorosłość w muzyce oznaczała powrót do przeszłości? Czas pokaże, czy polski język przyniesie jej nowe sukcesy.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Jack Black, znany z komediowych ról i rockowych brzmień, wciąż nie zdobył tytułu najseksowniejszego mężczyzny na świecie. Jednak według Charlie XTX to właśnie jego humor, talent i oryginalność czynią go prawdziwie sexy. Cóż, może nie każdy widzi to samo, ale kto by się przejmował, skoro Jack robi swoje i podbija serca fanów na całym świecie? Może czas na nową kategorię. Najseksowniejszy w byciu sobą.
2: Cóż za ironia losu. Druga płyta Megadeth, Peace Sells, But Who's Buying, kończy właśnie 40 lat. A przecież to właśnie Dave Mustaine, wyrzucony z Metalliki, stworzył ten trash metalowy pomnik. W 1986 roku, kiedy Metallica i Slayer wydali swoje arcydzieła, Megadeth nie pozostało w tyle, mimo że zespół zmagał się z uzależnieniami i trudnymi warunkami. Album, który początkowo powstał w obskurnych warunkach, ostatecznie zdobył platynę i ugruntował pozycję zespołu w historii metalu. Kto by pomyślał, że z takiego chaosu wyłoni się coś tak monumentalnego. Rammstein świętuje 20-lecie albumu Reise, który w 2004 roku wywołał niemałe zamieszanie. Zespół, znany z kontrowersji, nie zawiódł i tym razem inspirując się historią kanibala z Niemiec w utworze Mein Teil. Album, choć nie zdobył szczytów list w Stanach Zjednoczonych, w Europie zyskał ogromną popularność, a singiel Ameryka stał się jednym z największych hitów grupy. Cóż, Rammstein udowodnił, że nawet po przerwie potrafi zaskoczyć i podbić serca fanów na całym świecie. Adam Nergal Darski, znany z Behemota, znowu zaskakuje. Po 10 latach od debiutu Me and That Man wygląda na to, że szykuje się coś nowego. Na jego mediach społecznościowych pojawiło się tajemnicze wideo, które tylko podsyca ciekawość fanów. Czyżby Nergal postanowił, że czas na nowe muzyczne rewolucje? Czekamy na dalsze wieści z obozu Me and That Man.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1019 hektopaskali. W Katowicach lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 10 stopni. Z drugiej strony kraju, w Toruniu, na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 10 stopni. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W środę wieczorem wybuchł pożar na terenie naziemnej stacji Starlink w Woli Krobowskiej pod Grójcem. Uszkodzone zostały elementy infrastruktury, a strażacy podejrzewają podpalenie. Na miejscu pracują policjanci, a sprawę badają Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Centralne Biuro Śledcze Policji. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski mówi o możliwym sabotażu, jednak śledczy wciąż ustalają przyczyny zdarzenia. W Warszawie trwa największy biegowy weekend w Polsce. W niedzielę, 27 września, wystartuje 48. Maraton Warszawski, a uczestnicy przebiegną przez oba brzegi Wisły. Tego samego dnia odbędzie się również Nice to Fit You – Warszawska Dycha. W sobotę młodsi biegacze wezmą udział w Nice to Fit You – mini-maratonie. Wzdłuż trasy maratonu przygotowano aż 50 stref kibicowania, a wydarzenie można śledzić na żywo w TVP Sport. Kierowcy z Białołęki od ponad tygodnia stoją w korkach na ulicy Modlińskiej z powodu zmiany organizacji ruchu związanej z remontem mostu Grota Roweckiego. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zwęziła wjazd z Modlińskiej na trasę S8, co powoduje półgodzinne zatory. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiedział interwencję u ministra infrastruktury, aby rozwiązać ten problem. Sytuacja dotyka nie tylko kierowców, ale także pasażerów komunikacji miejskiej. Mieszkańcy Warszawy mogą spodziewać się dynamicznej zmiany pogody w nadchodzący weekend. Piątek przyniesie deszcz i chłód z temperaturą do 14 stopni. Sobota będzie nieco cieplejsza, ale z przelotnymi opadami. Niedziela zapowiada się najcieplejsza i bez deszczu z temperaturą do 18 stopni. Idealna na aktywności na świeżym powietrzu.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Warszawska policja zabrała głos w sprawie interwencji rzeczniczki praw dziecka na Białołęce, po której dwoje dzieci trafiło do placówki opiekuńczo-wychowawczej. Policja podkreśla, że decyzje były wynikiem analizy szerokiego materiału, a nie jednego incydentu. Sąd rodzinny później nakazał powrót dzieci do rodziców, uznając działania instytucji za nieproporcjonalne. Sprawa wciąż budzi emocje, a policja zaznacza, że nie ujawnia wszystkich szczegółów ze względu na ochronę prywatności rodziny.
1: Lotnisko Warszawa-Radom obsłużyło już 100 tysięcy pasażerów w tym roku, co jest najszybszym wynikiem w jego historii. Jubileuszowy pasażer przyleciał z Antalii, a samolot Enter Air został przywitany salutem wodnym. To ważny moment dla lotniska, które już teraz pobiło wynik z całego zeszłego roku. W lipcu port osiągnął również rekordowy miesięczny wynik, obsługując ponad 25 tysięcy pasażerów.
2: Dziś w Krakowie odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę nowego źródła ciepła. Inwestycja ta ma zrewolucjonizować lokalną energetykę, zmniejszając zużycie węgla i poprawiając jakość powietrza. Nowoczesna elektrociepłownia gazowa, wyposażona w silniki kogeneracyjne, zapewni stabilne dostawy energii i niższe rachunki za ogrzewanie. Do roku 2034 planowane jest całkowite odejście od węgla w produkcji ciepła dla mieszkańców Krakowa. Sebastian Kozielski, znany jako Marszal, pies do zadań specjalnych, przeżył nietypową sytuację w pociągu PKP Intercity. Obsługa konduktorska uznała jego plecak za potencjalne zagrożenie, podejrzewając, że może zawierać bombę. Po dokładnym sprawdzeniu okazało się, że plecak spełnia wszystkie limity przewoźnika. Internauci zareagowali z humorem, a sam Marszal nie stracił pogody ducha.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: 5 mężczyzn podejrzanych o atak na pociąg Polregio w Ładzinie zostało zatrzymanych przez policję. Grupa zablokowała skład relacji Szczecin, Świnoujście i pokryła go graffiti, a kluczowym dowodem okazała się kamera GoPro pozostawiona na miejscu. Śledczy ustalili, że podobne działania miały miejsce w Berlinie. Zatrzymanym grozi do 8 lat więzienia, a sprawa jest nadal rozwojowa. W Bydgoszczy ktoś wzbogacił się o 500 000 złotych dzięki zdrabce Classic Black 13. Szczęśliwy los zakupiono 22 września w punkcie Lotto przy ulicy Poznańskiej. Po odliczeniu podatku zwycięzca otrzyma 450 tysięcy złotych. To kolejna imponująca wygrana w województwie kujawsko-pomorskim. Dworzec kolejowy w Augustowie przejdzie gruntowną modernizację, która ma zakończyć się jesienią 2027 roku. Wojewoda podlaski Jacek Brzozowski podpisał pozwolenie na przebudowę, co umożliwia PKP rozpoczęcie przetargu na wykonawcę prac. Dworzec zyska nowoczesne udogodnienia, zachowując jednocześnie swój historyczny charakter. Planowane są m.in. remont dachu, odnowienie zabytkowych elementów oraz instalacja pomp ciepła i paneli fotowoltaicznych. W Augustowie doszło do tragicznej zbrodni, w której bracia Tomasz i Paweł S. brutalnie zamordowali 29-letnią Anetę. Kobieta została zaatakowana, pobita i wrzucona do rzeki, co doprowadziło do jej śmierci. Sprawcy zostali skazani na 25 lat więzienia, a możliwość przedterminowego zwolnienia będą mieli dopiero po 15 latach. Sąd uznał, że kara jest adekwatna do wyjątkowo brutalnego charakteru zbrodni.
0: Słuchacie Radia Super Ekspres.
2: Dramatyczne wydarzenia w powiecie bolesławieckim. Podczas policyjnej interwencji doszło do strzelaniny, w której ranny został jeden z funkcjonariuszy. Poszkodowanego przetransportowano śmigłowcem do szpitala. Podejrzany o kradzieże mężczyzna został zatrzymany, a na miejscu pracują śledczy pod nadzorem prokuratora.
0: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Białegostoku przewidywana temperatura wynosi 12 stopni, a wiatr zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Wrocławia zaś termometry pokażą podobnie 12 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. Obecnie w Białymstoku powietrze jest dobre, podczas gdy we Wrocławiu jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zabrakło pieniędzy na wypłaty renty wdowiej. Początkowo planowano na ten cel 352 miliony złotych, ale potrzeba co najmniej 400 milionów więcej. Liczba uprawnionych do świadczenia okazała się większa niż przewidywano. Dodatkowe środki mają pochodzić z tzw. naturalnych oszczędności budżetowych. Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych nie zgłosiła poprawek do nowelizacji ustawy, co umożliwi przekazanie brakujących funduszy. Od stycznia przyszłego roku renta wdowia wzrośnie, co oznacza kolejne obciążenie dla budżetu. Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące świadczeń rodzinnych za 2025 rok. Wydatki na pomoc społeczną wzrosły do ponad 15 miliardów złotych, ale liczba beneficjentów zmniejszyła się o ponad 8%. Świadczenia opiekuńcze, obejmujące osoby z niepełnosprawnościami, pochłonęły aż 88% całkowitych wydatków. Mniej osób otrzymało zasiłki rodzinne z powodu zamrożonych progów dochodowych i wzrostu płac. Program Rodzina 800+ zanotował niewielki spadek wydatków, a fundusz alimentacyjny zwiększył średnią wysokość świadczeń. Dane te wskazują na zmiany w systemie pomocy społecznej w Polsce. W przyszłym roku seniorzy mogą spodziewać się niższej waloryzacji świadczeń. Prognozy wskazują na wzrost o około 4,5%, co oznacza mniejsze podwyżki niż w tym roku. Dla przykładu, dodatek pielęgnacyjny wzrośnie tylko o około 16,5 zł, a dodatek dla sieroty zupełnej o ponad 31 zł. Najmniejsza podwyżka to zaledwie 83 grosze dla niektórych świadczeń. Emerytury również wzrosną wolniej. Na przykład przy świadczeniu 2051 zł podwyżka wyniesie 93 zł. Ostateczne dane dotyczące waloryzacji będą znane dopiero po zakończeniu roku. Wielu Polaków obawia się lokat z wyższym oprocentowaniem, choć nie zawsze jest to uzasadnione. Badania pokazują, że 30% osób uważa, że większe odsetki oznaczają większe ryzyko utraty pieniędzy. Tymczasem depozyty bankowe objęte są gwarancją do równowartości 100 tysięcy euro. Największe obawy mają osoby w wieku od 35 do 44 lat. Eksperci podkreślają, że wyższe oprocentowanie nie musi oznaczać większego ryzyka, a kluczowe jest zrozumienie zasad gwarantowania depozytów. Warto więc dokładnie sprawdzić warunki lokaty, zanim podejmiemy decyzję.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
2: Wciąż nie wiadomo, kto zostanie nowym prezesem Portu Polska. Rada Nadzorcza przedłużyła konkurs do 7 października, tłumacząc to chęcią starannego wyboru najlepszego kandydata. Proces rekrutacyjny wspiera zewnętrzna firma doradcza, co ma zapewnić obiektywizm. Nieoficjalnie mówi się o braku chętnych z powodu ryzyka politycznego związanego ze zbliżającymi się wyborami. Menedżerowie obawiają się, że zmiana rządu w przyszłym roku może oznaczać szybkie pożegnanie ze stanowiskiem. Sytuacja pozostaje napięta, a znalezienie odpowiedniego kandydata może być trudniejsze, niż się spodziewano.
1: Rosnące napięcie w kwestiach bezpieczeństwa napędza nowy trend w Polsce. Coraz więcej osób kupuje plecaki ewakuacyjne, które mają pomóc w sytuacjach kryzysowych. Ceny takich zestawów zaczynają się od kilkuset złotych, ale mogą sięgać nawet 5000 zł. W najdroższych plecakach znajdziemy zaawansowane przybory ratownicze i trwałe produkty żywieniowe. Eksperci podkreślają jednak, że sam zakup to nie wszystko. Ważne są również praktyczne umiejętności. Wzrost zainteresowania tym rynkiem jest widoczny w kontekście rosnących obaw o bezpieczeństwo w Europie. W Europie ujawniono ogromne dysproporcje w zarobkach doktorantów. Raport Eurodoc pokazuje, że w Danii doktoranci zarabiają najwięcej, bo aż 58 tysięcy euro rocznie, podczas gdy w Ukrainie to zaledwie 2 tysiące euro. W Polsce doktoranci otrzymują stypendia od 3,5 tysiąca do 5,5 tysiąca złotych brutto, co wciąż jest mało konkurencyjne. Rosnące koszty życia i niepewne formy zatrudnienia dodatkowo pogarszają sytuację młodych naukowców. Eurodoc apeluje o poprawę warunków płacowych, by zapobiec odpływowi talentów z Europy. Pojawiła się szansa na deeskalację konfliktu w Ukrainie. Obie strony wyraziły zainteresowanie ograniczonym zawieszeniem broni dotyczącym zboża i energii. Sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych Marco Rubio poinformował, że taki rozejm mógłby złagodzić globalne napięcia. Prezydent Rosji Władimir Putin został zaproszony na szczyt Grupy 20 w grudniu na Florydzie, co może otworzyć drogę do dalszych rozmów. Stany Zjednoczone wyrażają obawy, że wojna może się rozprzestrzenić poprzez ataki hybrydowe. Energetyka i zboże są kluczowe dla ewentualnego porozumienia, co podkreślił również prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Ukraina prowadzi rozmowy z amerykańską firmą Raytheon na temat licencyjnej produkcji rakiet do systemów Patriot. Prezydent Wołodymyr Zełenski potwierdził, że chodzi o pociski PAK-2GMT. Pierwsze rakiety wyprodukowane w Ukrainie mogą trafić do sił zbrojnych najwcześniej pod koniec 2028 roku. Produkcja ma znacząco wpłynąć na zdolności obronne kraju. Rozpoczęcie produkcji jest planowane w ciągu najbliższego roku lub półtora, o ile zostaną przyznane odpowiednie licencje. Współpraca z Raytheonem, według Zełenskiego, ma pełne poparcie zarówno firmy, jak i prezydenta Stanów Zjednoczonych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1018 hektopaskali. Temperatura dla Bydgoszczy wyniesie 10 stopni, a na niebie zaobserwujemy niewielkie zachmurzenie. Dla Warszawy termometry ukażą 12 stopni i małe zachmurzenie. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Kasia planuje ucieczkę z Polski do Stanów Zjednoczonych z Mariuszem, nie wiedząc, że jej mąż właśnie popełnił zbrodnię. Sanocki wraca do domu po zabiciu Sowińskiego, ukrywając przed żoną swój mroczny sekret. Kasia, nieświadoma tragedii, wierzy, że za granicą mogą zacząć nowe życie. Jednak sytuacja komplikuje się, gdy policja rozpoczyna śledztwo w sprawie zaginięcia Sowińskiego. Czy wyjazd do Stanów Zjednoczonych okaże się dla nich ucieczką od kłopotów, czy początkiem jeszcze większych problemów? Tajemnice i napięcie rosną, a widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń.
1: W 1948 odcinku M jak miłość pojawi się nowa postać, która może namieszać w życiu Jakuba Karskiego. Klara, piękna blondynka i przyjaciółka Elżbiety Domańskiej, wkroczy na scenę, by zbliżyć się do detektywów. Razem z Elżbietą zacznie trenować w ich ulubionym klubie, co ma być sprytnym sposobem na zwrócenie uwagi Jakuba i Marcina. Jakub, mimo że oficjalnie jest singlem, ma skomplikowane życie uczuciowe. W jego otoczeniu są już Martyna, Iga i była żona Kasia, a teraz dołącza Klara. Czy to ona skradnie serce Jakuba? Odpowiedź na to pytanie przyniosą kolejne odcinki serialu.
0: Na Sygnale wkracza w emocjonujący 934 odcinek, który zostanie wyemitowany w piątek, 9 października o 14.35 na TVP2. Martyna Strzelecka, znana ratowniczka z Leśnej Góry, stanie przed życiową decyzją. Podczas akcji ratunkowej z Sonią Martyna spotka przystojnego Łukasza, który złoży jej zaskakującą ofertę pracy. To spotkanie może całkowicie odmienić jej zawodowe życie. Martyna, od lat związana z Ogotowiem, będzie musiała zastanowić się nad swoją przyszłością. Czy zdecyduje się na nową ścieżkę kariery? Odpowiedź już wkrótce. W 4286 odcinku Na Wspólnej prawda o dramatycznym ataku na Grega w końcu ujrzy światło dzienne. Greg odzyska przytomność i zażąda spotkania z córką, Jagodą. To spotkanie okaże się dla niej emocjonalnym wyzwaniem. Jagoda, nie mogąc znieść napięcia, wybiegnie zapłakana i wyzna Weronice, co naprawdę wydarzyło się w domu Kalski. Na oddziale pojawi się również policjant Robert Tadeusiak, który będzie chciał przesłuchać Grega, ale lekarze nie pozwolą na to ze względu na jego stan. Robert zwróci uwagę na Jagodę, jednak Weronika stanowczo sprzeciwi się jej przesłuchaniu. Odcinek 4286 Na Wspólnej zostanie wyemitowany w środę, 30 września o godzinie 20.15 na TVN.
1: Pierwsza miłość zbliża się do emocjonującego 4258 odcinka, który zostanie wyemitowany w piątek, 2 października, o godzinie 18 na Polsacie. Melka odbierze niepokojący telefon od zaginionej Emi, która poprosi ją o pomoc i poda adres pustostanu. Nieświadoma zagrożenia, Melka ruszy na miejsce, wpadając w zastawioną pułapkę. Tymczasem Waldek pojawi się u Jadzi z kwiatami, licząc na wybaczenie, ale szybko zorientuje się, że ma rywala. Piotrek zacznie cieszyć się na myśl o ojcostwie, mimo że Melka rzuca mu paranoję. Na komendzie pojawi się bezdomny Mariusz z sensacyjnymi informacjami, które mogą zmienić bieg wydarzeń. Serial Pierwsza Miłość od lat przyciąga widzów swoimi zawiłymi intrygami i emocjonującymi zwrotami akcji.
0: Barwy szczęścia kraczają w emocjonujący etap. W 3411 odcinku, który zostanie wyemitowany 2 października o 20.05 na TVP2, konflikt między Hubertem a Lucyną nabierze na sile. Lucyna oskarży Huberta o nękanie, co doprowadzi do interwencji policji na Zacisznej. Pyrkowie wciąż będą wstrząśnięci po odkryciu intrygi Wilka i kłamstw Lucyny. Tymczasem Ksawery, w szoku po odkryciu prawdy o swoim pochodzeniu, odmówi pójścia do szkoły i ucieknie. Malwina zmierzy się z kryzysem zazdrości, a Hubert ponownie konfrontuje się z nieuczciwym deweloperem. Wieczorem Lucyna wróci do gospodarzy z niespodziewanym gościem. Serial, emitowany od 2007 roku, wciąga widzów w świat pełen rodzinnych dramatów i tajemnic.
1: Pierwsza miłość wkracza w emocjonujący 4261 odcinek. Melka, grana przez Ewę Jakubowicz, budzi się w szpitalu po dramatycznych wydarzeniach. Niestety, dowiaduje się o stracie, która ją emocjonalnie rujnuje. Piotrek, w którego wciela się Michał Mikołajczak, nie opuszcza jej na krok, wspierając ją w tych trudnych chwilach. Krystian, odgrywany przez Patryka Pniewskiego, również staje przed poważnym kryzysem, rozważając powrót do narkotyków. Odcinek pełen napięcia i emocji zostanie wyemitowany 7 października o godzinie 18 na antenie Polsatu. Serial można również oglądać na platformie VOD Polsat Box Go. Splątane losy wkraczają w emocjonujący 58 odcinek, który zostanie wyemitowany 2 października o godzinie 14 na TVP1. Remzi postawi Halila w trudnej sytuacji, żądając pieniędzy za ochronę, co może mieć poważne konsekwencje. Burak podejmie próbę naprawienia relacji z Munewwer, a Yasemin nadal będzie ukrywać pewne sprawy przed personelem. Ajfer po spotkaniu z Remzim wpadnie w panikę i zadzwoni do męża. Pinar wyzna matce, że widziała Buraka i Yasemin trzymających się za ręce, co może wywołać nowe napięcia. Serial pełen jest dramatów rodzinnych, romansów i konfliktów pokoleniowych, które nieustannie splatają losy bohaterów.
2: Weather Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Gdańsku zapowiadane jest bezchmurne niebo z temperaturą 10 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 4 metry na sekundę. W Poznaniu prognozowane jest zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 12 stopni. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Gdańsku jakość powietrza jest dobra, jednak dla Poznania sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 19.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Waldemar Żurek nie wyklucza, że nowo wybrani sędziowie mogą wejść do Trybunału Konstytucyjnego z pomocą policji. Podkreślił, że wszystko zależy od postępowania prezesa Bogdana Święczkowskiego. Żurek zaznaczył, że celem jest przywrócenie działania Trybunału, a decyzje w tej sprawie mogą zapaść w najbliższych tygodniach. Nie padła jednak konkretna data ani decyzja o użyciu policji. Polska zmaga się z incydentami związanymi z rosyjskimi atakami na Ukrainę w pobliżu swojej granicy. Premier Donald Tusk poinformował o ewakuacji przejść granicznych w Hrubieszowie i Dorohusku z powodu rosnącego napięcia. W odpowiedzi na te wydarzenia polskie lotnictwo wojskowe zostało poderwane. Dodatkowo władze badają pożar stacji Starlink, który może być elementem wojny hybrydowej.
3: Na stacji naziemnej Starlink w Woli Krobowskiej doszło do pożaru, który wicepremier Krzysztof Gawkowski określił jako prawdopodobny akt sabotażu. Infrastruktura ta jest kluczowa dla łączności internetowej w Polsce i na Ukrainie. Wicepremier ostrzega przed nowymi formami zagrożeń, które mogą obejmować ataki na infrastrukturę krytyczną. Na miejscu zdarzenia pracują służby, a policja i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego prowadzą śledztwo w celu ustalenia sprawców. Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie Antoniego Macierewicza. Śledczy badają, czy poseł PiS przekroczył swoje uprawnienia, próbując wejść na teren Akademii Wymiaru Sprawiedliwości i wywierając presję na policjantów. Macierewicz miał powoływać się na interwencję poselską, by dostarczyć leki posłance Marii Kurowskiej. Sam polityk odrzuca zarzuty, twierdząc, że działał zgodnie z prawem.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na Mazowszu doszło do pożaru naziemnej stacji bazowej Starlink, co według służb było celowym podpaleniem. Minister Marcin Kierwiński podkreśla, że takie incydenty wskazują na nowy poziom wojny hybrydowej prowadzonej przez Rosję. W odpowiedzi Polska wzmacnia swoje siły zbrojne i sojusze, w tym stałe bazy amerykańskie. Tymczasem sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych, Marco Rubio, wyraził obawy o możliwe rozszerzenie konfliktu na inne obszary.
3: Prokuratura postawiła zarzuty dyrektorce Kancelarii Trybunału Konstytucyjnego i komendantowi Straży Trybunalskiej, co wywołało ostrą reakcję polityków PiS. Andrzej Śliwka z PiS skrytykował rząd, oskarżając go o atak na niezależnych urzędników. Trybunał Konstytucyjny uznał zarzuty za absurdalne, a spór o niezależność Trybunału ponownie się zaostrza. Na Cyprze doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 2-letni chłopiec. Dziecko wypadło z 4. piętra hotelu podczas zabawy z ojcem. Joshua Foster, ojciec chłopca, przyznał się do spowodowania śmierci na skutek lekkomyślnego działania, chcąc uniknąć długiego procesu. Grozi mu do 4 lat więzienia, choć jego prawnik liczy na łagodniejszy wyrok.
2: W Lauingen an der Donau doszło do poważnego wypadku. 66-letnia rowerzystka została ciężko ranna po tym, jak wpadła pod ciężarówkę prowadzoną przez 55-letniego Polaka. Kobieta doznała poważnych obrażeń nóg i została przetransportowana śmigłowcem do szpitala. Policja bada okoliczności zdarzenia, a kierowca ciężarówki został już zatrzymany.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Teksasie trwa dochodzenie w sprawie tragicznej powodzi, która rok temu zniszczyła obóz Camp Mystic. Zginęło wtedy 27 osób, głównie dzieci. Prokuratura bada, czy zarządcy obozu zaniedbali obowiązki, co mogło przyczynić się do tragedii. Śledczy wskazują na brak odpowiednich procedur ewakuacyjnych i ignorowanie alertów powodziowych.
3: Raport Armia na wojnę, nie na defiladę, od Rozwoju Plus, wskazuje na konieczność głębokiej reformy polskiej obronności. Dokument podkreśla, że rosnące budżety i nowoczesny sprzęt nie wystarczą do zapewnienia bezpieczeństwa. Autorzy postulują, by obrona stała się wspólnym zadaniem wojska, administracji i obywateli. Wskazują również na potrzebę lepszego dowodzenia i wykorzystania innowacji technologicznych.
2: Jesień to idealny czas na chai latte, aromatyczny napój z herbaty, mleka i korzennych przypraw. Można go łatwo przygotować w domu, używając składników, które często mamy pod ręką. Wystarczy mocna herbata, mleko, cynamon, kardamon, imbir i goździki. Dla efektu jak z kawiarni warto dodać spienione mleko i szczyptę cynamonu na wierzchu.
3: Jesień to czas, kiedy nasze paznokcie stają się kruche i łamliwe. Okazuje się, że prostym rozwiązaniem może być oliwa z oliwek, którą znajdziemy w kuchni. Regularne moczenie paznokci w ciepłej oliwie wzmacnia je i nawilża, dzięki czemu stają się mocniejsze i bardziej elastyczne. Warto powtarzać ten zabieg raz lub dwa razy w tygodniu, aby cieszyć się zdrowymi paznokciami przez całą jesień.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Suche i łamliwe włosy to problem wielu osób. Często pogłębiany przez codzienne nawyki i czynniki zewnętrzne. Zamiast sięgać po drogie kosmetyki, warto wypróbować domową maseczkę z banana, awokado i oliwy z oliwek. Ta prosta mieszanka może przywrócić włosom blask i gładkość. Wystarczy nałożyć ją na włosy na od 20 do 30 minut, a następnie spłukać i umyć szamponem.
3: Zbliża się sezon grzewczy, a wraz z nim problem nieprzyjemnych zapachów w domach. Prosty sposób na odświeżenie powietrza to umieszczenie kilku liści laurowych na ciepłym grzejniku. Liście te uwalniają korzenny aromat, działając jak naturalny odświeżacz. Pamiętajmy jednak, że nie zastąpi to regularnego wietrzenia pomieszczeń.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1019 hektopaskali. Dla Krakowa prognozowana temperatura to 12 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Szczecinie termometry pokażą 14 stopni i niewielkie zachmurzenie. Obecnie w Krakowie powietrze jest dobre, podczas gdy w Szczecinie jakość powietrza jest umiarkowana.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Łupiesz. Ten nieproszony gość na naszych głowach okazuje się mieć prostego przeciwnika. Olejek z drzewa herbacianego dodany do szamponu działa cuda. 3 krople i po problemie. A specjalistyczne szampony mogą się schować. Kto by pomyślał, że rozwiązanie było tak blisko w buteleczce z olejkiem? Karol Strasburger, znany z kultowych ról i prowadzenia familiady, zdradził tajemnicę swojej niesamowitej formy. Okazuje się, że kluczem do sukcesu jest nie tylko sport, ale i umiejętność odpoczynku. Strasburger, który nigdy nie przesadzał z alkoholem i papierosami, podkreśla, że regularne wakacje to jego sposób na stres. No cóż, wygląda na to, że recepta na wieczną młodość to po prostu zdrowy rozsądek i umiejętność cieszenia się życiem.
2: Marek Kondrat, legenda polskiego kina, znów zaskakuje. Po niemal 2 dekadach aktorskiej emerytury wraca na ekrany w nowej ekranizacji Lalki. Tymczasem jego młoda żona, Antonina, podzieliła się w mediach społecznościowych zdjęciem, na którym Kondrat prezentuje się z zarostem godnym Ignacego Rzeckiego. A kto by pomyślał, że związek z córką przyjaciela, Grzegorza Turnała, przetrwa tyle lat i jeszcze zaowocuje wspólnym życiem w Polsce. Miłość nie zna granic. A Marek Kondrat udowadnia, że życie po 50 może być równie fascynujące jak na ekranie.
1: Joanna Liszowska, znana z serialu Szpital Świętej Anny, najwyraźniej nie traci czasu na nudę. Ostatnio widziana była w warszawskim klubie z tajemniczym, dobrze zbudowanym mężczyzną, którego fryzura przyciągała uwagę równie mocno jak jego tatuaże. Para bawiła się na parkiecie, a wieczór zakończyli wspólnym wyjazdem do hotelu. Czyżby po 8 latach od rozwodu aktorka znalazła nową miłość? Czas pokaże.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Filip Heiser, znany prezenter, ponownie stanął na ślubnym kobiercu. Tym razem z młodszą o 22 lata Bianką. Internauci nie mogli powstrzymać się od przypominania o tej różnicy wieku, ale Filip twierdzi, że to miłość jest najważniejsza. Bianka początkowo myślała, że Filip jest lekarzem, co wywołało niemałe zaskoczenie, gdy odkryła jego medialną karierę. Ślub odbył się w Krakowie, a podróż poślubna do Nowego Jorku musi poczekać na lepsze czasy.
1: Zapomnijcie o dyniach i sztucznych liściach, bo oto grzyby wkraczają na salony. Ten dawny symbol kuchni z lat 70. powraca w nowoczesnym, eleganckim wydaniu. Grzyby zdobią teraz lampy, naczynia i meble, a ich sylwetki przypominają małe dzieła sztuki. Kto by pomyślał, że muchomor może być bardziej stylowy niż dynia? Martin Popow, znany kanadyjski dziennikarz muzyczny, nie oszczędził słynnego Black Albumu Metalliki. W swojej nowej książce bezlitośnie skrytykował zarówno jego brzmienie, jak i oprawę graficzną, nazywając go najbardziej przereklamowanym dziełem zespołu. Mimo to Metallica nie zwalnia tempa i już zapowiada kolejną odsłonę trasy M 72 na 2027 rok z 12 koncertami w Ameryce Północnej. Cóż, wygląda na to, że nawet krytyka nie powstrzyma tej metalowej machiny. Carrie Underwood, znana gwiazda country, zaskakuje wszystkich swoim rockowym zacięciem. Po raz kolejny wystąpiła z Guns N' Roses, śpiewając klasyki, takie jak Sweet Child O' Mine. Co więcej, Axl Rose ma być jej mentorem przy pracy nad nowym rockowym albumem. A to nie koniec niespodzianek. Jej wykonanie hitu Limp Bizkit wywołało burzę w sieci, głównie przez cenzurę wulgaryzmów. Cóż, Carrie zdecydowanie wie, jak przyciągnąć uwagę.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Deep Purple niezmiennie od lat pokazuje, jak się robi rocka, który nie starzeje się jak wczorajsze bułki. Ian Gillan zdradził, że kluczem do sukcesu jest unikanie mody niczym diabeł święconej wody. Zespół, który nie zamierza zwalniać tempa, w 2026 roku ponownie zawita do Polski, by 8 października rozgrzać łódzką Atlas Arenę. A jeśli ktoś myślał, że rock umarł, to Deep Purple z pewnością ma na ten temat inne zdanie. Nico McBrain, perkusista Iron Maiden, odkrywa przed nami tajemnicę swojej rockowej przeszłości. Okazuje się, że Ozzy Osbourne, znany jako Książę Ciemności, uratował mu życie podczas pamiętnego rejsu przez kanał La Manche. McBrain, który nie pamięta zbyt wiele z tej nocy, dowiedział się od Ozziego, że ten złapał go, zanim wypadłby za burtę. Teraz, choć przeszedł na koncertową emeryturę, Nico nie zamierza odkładać pałeczek i chętnie nagrałby nowy album z Iron Maiden, ale tylko jeśli będzie to coś prostszego. Cóż, nawet rockowe legendy czasem potrzebują chwili wytchnienia.
2: W świecie, gdzie muzyka płynie jak rzeka, a nowe utwory pojawiają się szybciej, niż można je przesłuchać, australijski Rolling Stone postanowił wyłowić prawdziwe perełki. W rankingu idealnych utworów, które są muzycznym majstersztykiem od pierwszej do ostatniej nuty, na szczycie znalazła się nieśmiertelna Bohemian Rhapsody zespołu Queen. Czyżby sztuczna inteligencja miała się czego uczyć od klasyków? Wśród wyróżnionych znalazły się także takie hity jak Stairway to Heaven, Led Zeppelin i Hotel California, Eagles. Cóż, wygląda na to, że stare dobre brzmienia wciąż mają się świetnie. W świecie, gdzie talent show wciąż królują, 16-letnia Nen Royal zaskoczyła wszystkich, wygrywając 21. edycję America's Got Talent. Młoda artystka, wspólnie z zespołem Linkin Park, oczarowała publiczność swoim występem. Mike Shinoda z Linkin Park nie szczędził pochwał, nazywając ją po prostu niesamowitą. Cóż, wygląda na to, że przyszłość muzyki jest w dobrych rękach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Toruniu bezchmurne niebo i temperatura 8 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Katowicach lekkie opady deszczu i temperatura 9 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1019 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Port lotniczy Warszawa-Radom obsłużył już 100 tysięcy pasażerów w tym roku, co jest rekordowym wynikiem. Szczęśliwy podróżny przyleciał z Antalii samolotem Enter Air, a maszyna została przywitana salutem wodnym. W lipcu lotnisko osiągnęło najwyższy miesięczny wynik w swojej historii, odprawiając prawie 26 tysięcy pasażerów. To znaczący sukces, zwłaszcza po trudnych początkach działalności.
2: W Otwocku odkryto nielegalną plantację konopi indyjskich, którą prowadził uczeń szkoły podstawowej. Policja zabezpieczyła 35 krzewów o łącznej masie ponad 3,5 kg. Narkotyki miały trafić do uczniów w sąsiednim Józefowie. Funkcjonariusze intensywnie poszukują młodocianego organizatora tego procederu.
1: Trwają intensywne poszukiwania 16-letniego Patryka Wojciechowskiego z Ostrołęki, który zaginął 21 września. Chłopak był ostatnio widziany około godziny 17 i od tego czasu nie ma z nim kontaktu. Policja apeluje do mieszkańców o pomoc w odnalezieniu nastolatka. Każda informacja może okazać się kluczowa. Od czerwca w Warszawie obowiązuje zakaz sprzedaży alkoholu na wynos w godzinach nocnych. Nowe przepisy przyniosły spadek liczby interwencji Straży Miejskiej i Policji w nocy, jednak w ciągu całej doby liczba interwencji Straży Miejskiej wzrosła. Liczba sklepów całodobowych zmniejszyła się, ale ogólna liczba punktów sprzedaży alkoholu pozostała na podobnym poziomie. Sytuacja różni się w zależności od dzielnicy, a ratusz zapowiada dalszy monitoring.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na trasie S2 doszło do kolizji z udziałem Ferrari 812 Superfast i Hondy Civic. Norweg, kierujący Ferrari, uderzył najpierw w bariery, a następnie zderzył się z Hondą, która obróciła się o 180 stopni. Na szczęście nikt nie został ranny, ale kierowca Ferrari otrzymał mandat w wysokości 5000 zł. Trasa była przejezdna, choć lewy pas w kierunku Terespola został zablokowany, co spowodowało duże korki.
2: W centrum Warszawy podczas przebudowy Placu Młynarskiego odkryto mury przedwojennej kamienicy oraz luksusowe artefakty. Znaleziska obejmują dzieła sztuki i dekoracje, które rzucają nowe światło na historię tego rejonu. Odkrycia te wpłynęły na harmonogram prac budowlanych, dając pierwszeństwo archeologom. Tymczasem w innych częściach miasta przebudowa trwa, a mieszkańcy korzystają już z odnowionych przestrzeni.
1: W środę wieczorem w stacji Starlink w Woli Krobowskiej pod Grójcem wybuchł pożar, który uszkodził rozdzielnie i agregat prądotwórczy. Strażacy nie wykluczają podpalenia, a sprawę badają policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Centralne Biuro Śledcze Policji. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski sugeruje, że mogło to być celowe działanie, mogące stanowić element wojny hybrydowej. Stacja jest kluczowa dla łączności w Europie Środkowo-Wschodniej, w tym na Ukrainie. W Krakowie rozpoczęła się budowa nowoczesnego i ekologicznego źródła ciepła. Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego odbyło się dziś przy ulicy Ciepłowniczej. Nowa elektrociepłownia, wykorzystująca silniki kogeneracyjne, ma zapewnić stabilne dostawy energii i zmniejszyć zużycie węgla. Inwestycja ma poprawić jakość powietrza i obniżyć rachunki za ogrzewanie w mieście.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: 5 mężczyzn zostało zatrzymanych za atak na pociąg Polregio relacji Szczecin – Świnoujście. Do incydentu doszło na stacji Ładzin, gdzie wandale zatrzymali pociąg i pomalowali go farbą, unieruchamiając skład. Kluczowym dowodem okazała się zgubiona kamera GoPro, która pomogła powiązać sprawców z podobnymi dewastacjami w Berlinie. Podejrzanym grozi do 8 lat więzienia.
2: W Bydgoszczy ktoś wygrał 500 000 zł dzięki zdrabce Classic Black 13. Szczęśliwy los został kupiony 22 września w kolekturze Lotto przy ulicy Poznańskiej 20. Gracz wydał tylko 10 zł, a po odliczeniu podatku otrzyma 450 tysięcy zł. To kolejna wysoka wygrana w województwie kujawsko-pomorskim w ostatnich tygodniach.
1: W Augustowie doszło do tragicznego morderstwa 29-letniej Anety, którego sprawcami okazali się Tomasz i Paweł S. Bracia zaatakowali kobietę na bulwarach nad rzeką, wykazując się niewyobrażalnym okrucieństwem. Po długim śledztwie zostali skazani na 25 lat więzienia. Wyrok ten, mimo apelacji, został utrzymany przez sąd apelacyjny w Białymstoku. Dziś w Chorodnianach pod Białymstokiem otwarto nowy park handlowy. Klienci mogą teraz korzystać z oferty 7 sklepów, w tym Sinsay, CCC, Rossmann, Pepco i Shock Price. Shock Price, działający w formule off-price, oferuje różnorodne towary, od odzieży po elektronikę. W planach jest otwarcie kolejnych 40 punktów tej sieci w Polsce i za granicą.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Mieszkańcy powiatu oławskiego na Dolnym Śląsku zmagają się z poważnym problemem skażenia wody. Woda z wodociągu Piskorzów nie nadaje się do spożycia ani mycia, nawet po przegotowaniu, z powodu obecności bakterii E. coli. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało pilny alert, a Sanepid potwierdził zagrożenie. W odpowiedzi uruchomiono punkty z czystą wodą w 11 miejscowościach, w tym w Piskorzowie, Polwicy i Wierzbnie.
1: Pod Bolesławcem na Dolnym Śląsku doszło do dramatycznej akcji policyjnej, podczas której padły strzały. Ranny został jeden z funkcjonariuszy, który trafił do szpitala. Sprawca, podejrzewany o kradzieże, został zatrzymany. Na miejscu trwają czynności pod nadzorem prokuratora.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Białystok to miasto przywita nas temperaturą 11 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 3 metry na sekundę. We Wrocławiu natomiast termometry pokażą 12 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 4 metry na sekundę. Obecnie w Białymstoku powietrze jest dobre, podczas gdy we Wrocławiu jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Aleks Peskowicz, 17-letni bramkarz Pogoni Szczecin, budzi wielkie nadzieje w świecie piłki nożnej. Młody talent, pochodzący z piłkarskiej rodziny, trenuje z pierwszym zespołem i reprezentuje Słowację w juniorskich kadrach. Choć jeszcze nie zadebiutował w ekstraklasie, jego rozwój jest bacznie obserwowany przez ekspertów. Czy Aleks stanie się nowym numerem jeden w bramce portowców? Czas pokaże. Norbert Wojtuszek ponownie powołany do reprezentacji Polski przez selekcjonera Jana Urbana. Obrońca Jagiellonii podkreśla, że ciężką pracą zasłużył na to wyróżnienie i jest gotów pomóc drużynie w powrocie do najwyższej dywizji Ligi Narodów. Polska zmierzy się z trudnymi rywalami – Szwecją, Bośnią i Hercegowiną oraz Rumunią. Celem kadry jest powrót do elity europejskiej piłki. Christian Bielik z Cardiff City uniknął sądowych konsekwencji po incydencie z kibicem podczas meczu z Portsmouth na początku września. Obie strony doszły do pozasądowego porozumienia, a zawodnik przeprosił fana. Mimo to angielska federacja piłkarska prowadzi własne postępowanie i Bielik ma czas do 25 września na złożenie wyjaśnień. Możliwe, że czeka go kara finansowa lub zawieszenie. Samet Baszdar, były zawodnik Jagiellonii, obecnie grający w belgijskim Sint-Truidense, imponuje formą, zdobywając 4 gole w 5 meczach. Przed nadchodzącym meczem Ligi Narodów z Polską zapowiada, że nie będzie taryfy ulgowej. Baszdar podkreśla, że w grupie z Polską, Szwecją i Rumunią nie ma wyraźnego faworyta, a Bośnia i Hercegowina nie zamierza się poddawać. Mimo że Polska ma zawodników światowej klasy, Bośnia liczy na zaskoczenie rywali. UEFA wyznaczyła greckiego sędziego Anastasiosa Papapetrou do prowadzenia piątkowego meczu Polski z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. Papapetrou ma doświadczenie z polskimi drużynami. Sędziował m.in. mecze Legii Warszawa i Rakowa Częstochowa. Na PGE Narodowym wspierać go będą greccy asystenci, a za system VAR odpowiadać będzie Ioannis Papadopoulos.
0: Władimir Grbić, były reprezentant Jugosławii i starszy brat selekcjonera polskich siatkarzy Nikoli Grbicia, poinformował o poważnych problemach kardiologicznych. Podczas rutynowej kontroli w Belgradzie wykryto u niego znaczne zwężenia tętnic wieńcowych. Przeszedł koronarografię, po której założono mu stent i wykonano angioplastykę balonową. Mimo to Grbić zachowuje dobry humor i nie zamierza zwalniać tempa.
1: Polscy siatkarze zagrają w półfinale Mistrzostw Europy ze Słowenią już jutro o godzinie 17. Mecz odbędzie się w hali Vassago pod Mediolanem. W drugim półfinale Finlandia zmierzy się z Francją o 21. Włosi, którzy byli faworytami, niespodziewanie odpadli w ćwierćfinale z Finlandią.
0: Dziś pojawił się pierwszy zwiastun filmu Adam, biografii Adama Małysza. Produkcja przeniesie widzów do czasów, gdy skoki narciarskie nie były jeszcze w Polsce sportem narodowym. W główną rolę wcieli się Bartłomiej Deklewa, a premiera zaplanowana jest na 29 stycznia. Film pokaże nie tylko sportową drogę Małysza, ale także presję i odpowiedzialność, z jakimi musiał się mierzyć. Kamil Grabara, bramkarz reprezentacji Polski, doznał poważnej kontuzji podczas treningu w Juventusie Turyn. Zerwanie więzadeł krzyżowych w kolanie wyklucza go z gry na długi czas, co oznacza koniec występów w tym sezonie. W jego miejsce do kadry powołano Sławomira Abramowicza z Jagiellonii Białystok. Grabara opublikował zdjęcie ze szpitala, dziękując kibicom za wsparcie.
1: Maja Chwalińska awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA 500 w Singapurze, pokonując Oleksandrę Olijnykową 6-0, 6-1. Niestety, po meczu doszło do wpadki organizatorów, gdy dziennikarka błędnie pogratulowała jej przejścia do drugiej rundy. Chwalińska musiała poprawić prowadzącą, informując, że jest już w ćwierćfinale.
0: Matty Cash, obrońca Aston Villa, jest kluczowym zawodnikiem w reprezentacji Polski przed zbliżającą się Ligą Narodów. Piłkarz przygotowuje się do meczu z Bośnią i Hercegowiną, który odbędzie się jutro na PEGE Narodowym w Warszawie. Cash otrzymał specjalistyczne obuwie, które ma pomóc mu w osiągnięciu sukcesu na boisku. Kibice liczą na jego świetną formę, zwłaszcza po udanych występach w eliminacjach do Mistrzostw Świata.
1: W Polskim Związku Piłki Nożnej wybuchł kolejny skandal. Sekretarz generalny Łukasz Wachowski miał potajemnie nagrywać prezesa Cezarego Kuleszę po kolacji z szefem FIFA, Giannim Infantino. Do incydentu doszło podczas Mistrzostw Świata do lat 20 kobiet w Katowicach. Informacje te potwierdził Bartosz Ryt, szef Małopolskiego Związku Piłki Nożnej. Tymoteusz Puchacz, piłkarz Sabah Baku, wraca do reprezentacji Polski po niemal dwuletniej przerwie. Jego świetna forma w Azerbejdżanie zaowocowała powołaniem do kadry narodowej. W wywiadzie dla TVP Sport Puchacz przyznał, że marzy o grze w angielskiej Premier League. Obecnie jednak skupia się na występach w Lidze Mistrzów, gdzie jego zespół zmierzy się z takimi gigantami jak Manchester United i Barcelona. Robert Lewandowski, mimo 38 lat, nadal jest kluczowym zawodnikiem polskiej reprezentacji przygotowującej się do Ligi Narodów. Po porażce ze Szwecją w barażach o Mundial pojawiły się spekulacje o jego możliwym odejściu z kadry. Lewandowski szybko rozwiał te plotki, występując w meczach kontrolnych z Ukrainą i Nigerią. Michał Żewłakow, były reprezentant Polski, wyraził odważną opinię na temat roli Lewandowskiego w zespole.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody. Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Bydgoszczy odczujemy temperaturę 9 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Warszawy będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 12 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
2: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3413 odcinku Barw Szczęścia związek Celiny i Łukasza stanie przed poważnym wyzwaniem. Łukasz odkryje, że Celina wykorzystała go w śledztwie prowadzonym na zlecenie Justina przeciwko Karolinie. Sadowski zrozumie, że niewinna kolacja ze Stańskimi była częścią planu Celiny, a on sam stał się narzędziem w jej rękach. Między parą wybuchnie burzliwa kłótnia, która może zagrozić ich wspólnej przyszłości. Choć zawodowo Celina odniesie sukces, odkrywając prawdę o zmanipulowanym nagraniu, to osobiste konsekwencje mogą być dla niej bolesne. Łukasz poczuje się zdradzony i zacznie wątpić, czy może zaufać kobiecie, z którą planował przyszłość. Odcinek 3413 Barw Szczęścia zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października o godzinie 25 na TVP2. W 4261 odcinku Pierwszej Miłości Krystian stanie w obliczu szokującej prawdy. Jego ukochana Łucja przez cały czas ukrywała przed nim, że jej syn Remek żyje, a jej wyjazdy do Niemiec były jednym wielkim kłamstwem. Krystian odkryje, że Łucja potajemnie spotykała się z synem, a ich wspólna zemsta na Melce zakończy się tragedią i aresztowaniem Łucji. Domański poczuje, że jego świat się rozpada, a zaufanie do Łucji legło w gruzach. Każda rozmowa i wyjazd nabiorą nowego, bolesnego znaczenia. Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 7 października o godzinie 18 na Polsacie. To będzie emocjonujący moment, który na długo zostanie w pamięci widzów. W 4261 odcinku serialu Pierwsza Miłość Melka odzyska przytomność po dramatycznych wydarzeniach. Piotrek nie odstąpi jej na krok, czuwając przy jej łóżku przez całą noc. Niestety Marek przekaże Melce druzgocącą wiadomość o utracie ciąży, co kompletnie ją załamie. W obliczu tej tragedii Melka poczuje złość i chęć konfrontacji z Łucją Reterską. Tymczasem Krystian, zmagając się z własnymi problemami, będzie rozważał sięgnięcie po narkotyki. Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 7 października o godzinie 18 na Polsacie. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o tej samej porze, a także w streamingu na Polsat Box Go. W 4264 odcinku Pierwszej Miłości Marysia i Kacper znów staną w ogniu konfliktu. Ich małżeństwo zostanie wystawione na próbę, gdy Marysia postanowi działać na własną rękę w sprawie tajemniczego mężczyzny kręcącego się pod szkołą. Kacper uzna jej działania za zbyt impulsywne, co doprowadzi do kolejnej sprzeczki. W tym napiętym momencie Marysia znajdzie oparcie u Pawła, swojego byłego męża, z którym zawsze doskonale się rozumiała. Ich rozmowa pokaże, że mimo upływu lat nadal łączy ich wyjątkowa bliskość. Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 16 października, o godzinie 18 na Polsacie.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: W 969 odcinku serialu Akacjowa 38 Suzana zastawi pułapkę na Marię, pozorując kradzież. W realizacji tego planu pomoże jej Cesareo, który dyskretnie podrzuci pieniądze do kieszeni służącej. Tymczasem Lucia wyzna Samuelowi, że jest córką markiza de Valmes. Rosina poprosi Higinia o zwolnienie Marii, a Higinio przyzna, że przegrał w karty 50 peset. Emocje sięgają zenitu, a kolejne tajemnice wychodzą na jaw. Odcinek zostanie wyemitowany 2 października o godzinie 18.40 na TVP1. Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela kostiumowa, której akcja toczy się w Madrycie na początku XX wieku, pełna sekretów, romansów i dramatów.
2: W 1042 odcinku serialu Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Ainur zostanie zabrana na komendę w związku z tajemniczą śmiercią Ezgi. Sinan, próbując dowiedzieć się więcej o śledztwie, napotka na opór ze strony prokuratora Barana. Tymczasem Semich, schwytany przez policję, stanie przed trudnym wyborem. Kancel drży ze strachu, że brat może zdradzić jej sekret, ale Semich postanowi ją chronić. Cennet nie ufa synowej i liczy, że Sahin, gdy wybudzi się ze śpiączki, ujawni prawdę. Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 2 października o godzinie 16 na TVP1. Losy bohaterów znów się skomplikują, a wątek śledztwa nabierze nowego wymiaru.
1: M jak miłość w 1948 odcinku wprowadza nową postać. Klarę, która z przyjaciółką Elżbietą Domańską ma sprytny plan. Obie panie chcą zwrócić uwagę detektywów Jakuba Karskiego i Marcina. Klara, atrakcyjna blondynka, zacznie trenować w tym samym klubie co detektywi, co może być początkiem nowej relacji. Jakub, choć wolny, ma skomplikowane życie uczuciowe. Jego relacje z Martyną i Igą są wciąż niejasne, a cień przeszłości z byłą żoną Kasią nadal go prześladuje. Czy Klara zdoła zdobyć serce Jakuba? Odpowiedź na to pytanie przyniosą kolejne odcinki serialu. W 213 odcinku serialu Panna Młoda Daria niespodziewanie opuszcza dom, zostawiając Cemilowi pożegnalny list. To tajemnicze zniknięcie wywołuje niepokój i stawia Cemila oraz Emira w trudnej sytuacji. Cihan ponownie porusza z matką temat Bejzy, co prowadzi do napięć. Sila natomiast informuje Engina, że znalazła dodatkową pracę, co może wpłynąć na ich relacje. Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się 2 października o godzinie 17:20 na antenie TVP2. Serial Panna Młoda opowiada o losach Hunter, która zmaga się z życiowymi problemami, opiekując się chorym bratem i wchodząc w małżeństwo z Cihanem. W obsadzie zobaczymy m.in. Talię Czelebi, Turkaszę Cihana i Cana Tarakczy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Gdańsku bezchmurne niebo i temperatura 10 stopni oraz wiatr.
0: Prognozę pogody.

0: się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 20.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Jarosławiu doszło do tragicznego ataku nożownika na terenie klasztoru sióstr benedyktynek. W wyniku zdarzenia zmarł ksiądz, a kilka osób zostało rannych. Napastnik, obywatel Ukrainy, został zatrzymany przez policję. Były premier Mateusz Morawiecki zaapelował o rzetelne śledztwo i surową karę dla sprawcy. Bronisław Komorowski ostro skrytykował polityków PiS za powoływanie się na Donalda Trumpa w kontekście Trybunału Konstytucyjnego. Były prezydent stwierdził, że takie działania szkodzą relacjom polsko-amerykańskim i przypominają czasy komunizmu. W rozmowie poruszono też temat zaproszenia Władimira Putina na szczyt Grupy 20. Komorowski wyraził obawy, że obecność prezydenta Nawrockiego na tym spotkaniu może nie przynieść Polsce konkretnych korzyści. Jarosław Kaczyński wciąż uznawany jest za głównego lidera polskiej prawicy. W sondażu Instytutu Badań Polster 55% ankietowanych wskazało właśnie jego. Na drugim miejscu znalazł się prezydent Karol Nawrocki z wynikiem 26%. PiS straciło jednak na znaczeniu po odejściu około 40 polityków związanych z Mateuszem Morawieckim, którzy utworzyli nowe ugrupowanie Rozwój Plus. Łukasz Gibała, kandydat na prezydenta Krakowa, zaprzecza posiadaniu działek w mieście i jego okolicach. W wywiadzie wyjaśnił, że 3 zakupione przez niego mieszkania połączył w jedno, co znalazło odzwierciedlenie w jego oświadczeniu majątkowym. Gibała uważa, że pytania o nieruchomości to element politycznej walki przed niedzielnymi wyborami. Jeśli wygra, planuje referendum dotyczące strefy czystego transportu, audyt miejskich jednostek oraz regulacje ruchu turystycznego.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Kalifornii ponad 100 osób twierdzi, że doznało poważnych urazów mózgu po przejażdżce kolejką X2 w parku Six Flags Magic Mountain. Sprawa zyskała rozgłos po tym, jak 2 kobiety trafiły do szpitala, a jedna z nich pozostaje w śpiączce. Prawnicy złożyli kolejne pozwy przeciwko operatorowi parku, oskarżając go o lekceważenie bezpieczeństwa. Kolejka X2 jest zamknięta od lipca, a śledztwo w tej sprawie trwa.
3: Książę Harry pojawił się w Nowym Jorku na spotkaniu Clinton Global Initiative, gdzie ostrzegał przed zagrożeniami związanymi ze sztuczną inteligencją. Jego przemówienie zostało przerwane przez awarię techniczną, ale po 40 minutach wrócił na scenę, żartując, że to sztuczna inteligencja dobrała się do jego wystąpienia. Harry podkreślił, że technologia rozwija się szybciej, niż naukowcy i prawodawcy są w stanie nadążyć, co stanowi zagrożenie dla dzieci i rodzin.
2: Pierwsi żołnierze ukończyli szkolenie na kierowców mostów szturmowych JAP w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu. Nowoczesny sprzęt znacząco zwiększa mobilność wojsk pancernych, umożliwiając szybkie pokonywanie przeszkód terenowych. Mosty JAP, oparte na podwoziu czołgu Abrams, pozwalają na przeprawę nawet najcięższych pojazdów Wojska Polskiego. To ważny krok w modernizacji polskich sił zbrojnych. Opadająca powieka to problem, który dotyka zarówno starsze, jak i młodsze osoby. Choć często wynika z upływu lat, może być też efektem genetyki. Istnieją jednak proste sposoby na poprawę wyglądu, takie jak ćwiczenia mięśni powiek czy makijażowe triki, które optycznie otwierają oko. Regularne stosowanie tych metod może znacząco poprawić wygląd i świeżość spojrzenia.
1: Słuchacie Radia Super Express. Sol kuchenna może być kluczem do miękkich i pachnących ręczników. Wystarczy dodać kilka łyżek soli do bębna pralki, aby zneutralizować twardą wodę i poprawić działanie detergentów. Dzięki temu ręczniki zachowają swoją miękkość i puszystość na dłużej. To prosty sposób na poprawę jakości prania.
2: We wrześniu warto zadbać o rododendrony, by przetrwały zimę bez problemu. Kluczowy zabieg wzmocni rośliny bardziej niż nawozy, co zapewni obfite kwitnienie wiosną. Ważne jest także osłonięcie krzewów przed mrozem i suszą, na przykład za pomocą biowłókniny i kory. Dzięki temu rododendrony będą gotowe na zimowe miesiące.
3: 2 obywatele Ukrainy zostaną wydaleni z Polski po ataku na pracownicę ochrony w lubelskim markecie. Mężczyźni próbowali ukraść alkohol, a po interwencji personelu stali się agresywni. Otrzymali już zakaz wjazdu do strefy Schengen na 5 lat. Obecnie oczekują na deportację do swojego kraju.
2: Monika Olejnik, znana dziennikarka, miała niecodzienne problemy z parkowaniem w centrum Warszawy. Zaparkowała swoje auto tak blisko sąsiedniego pojazdu, że wyjście z samochodu stało się prawdziwym wyzwaniem. Fotoreporter uchwycił moment, gdy Olejnik musiała wykazać się nie lada zręcznością, by wydostać się na chodnik. To przypomnienie, że nawet doświadczeni kierowcy mogą czasem popełnić błąd.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Marta Nawrocka, obecna pierwsza dama, zwiększa swoją aktywność medialną, co spotyka się z szerokim odzewem. Jolanta Kwaśniewska, była pierwsza dama, pozytywnie ocenia jej działania, podkreślając, że każda pierwsza dama powinna podążać własną drogą. Nawrocka w swoich wystąpieniach podkreśla szacunek dla pracy poprzedniczek, zaznaczając ich wkład w reprezentowanie Polski i działalność charytatywną. Bydgoszczy napłynęła smutna wiadomość o śmierci Katarzyny Zaczek, radnej miasta i byłej aktorki. 34-latka była znana z ról w popularnych serialach, takich jak Barwy Szczęścia czy Korona Królów, Jagiellonowie. Przed rozpoczęciem kariery politycznej pracowała jako prawniczka i reporterka. W marcu dzieliła się nadzieją na powrót do zdrowia, jednak jej walka zakończyła się tragicznie.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1019 hektopaskali. W Krakowie odnotujemy 12 stopni, a pogoda przyniesie zachmurzenie całkowite. W Szczecinie możemy spodziewać się temperatury 14 stopni oraz niewielkie zachmurzenie. Stan powietrza w Krakowie obecnie pozostaje dobry, natomiast w Szczecinie jest określany jako umiarkowany.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Radio Super Express.
1: 26-letnia Izabela z Krakowa zaginęła w tajemniczych okolicznościach. Jej poszukiwania trwały krótko, bo tylko o 2 dni. Właśnie wtedy wszelka nadzieja zgasła. W hotelu w Warszawie, w jednym z pokojów, znaleziono jej zmasakrowane zwłoki. Dla śledczych było jasne, że kobieta padła ofiarą morderstwa, lecz przez bardzo długi czas błądzili po omacku, nie potrafiąc dojść do tego, kto mógł zabić Izę. Gdy zdawało się, że ta nadzieja gaśnie bezpowrotnie, po 2 latach pojawił się przełom. Wydano list gończy za obywatelem Republiki Białorusi, który stał się głównym podejrzanym. Ja nazywam się Bartosz Wojsa, a to jest Pokój Zbrodni.
2: Pokój Zbrodni.
1: Izabela z Krakowa, bo w taki sposób 26-latkę okrzyknęły media w nagłówkach, pracowała na co dzień jako księgowa. Miała przed sobą całe życie, wielkie plany, marzenia. Rzeczy, które lubiła robić bardziej i takie, za którymi nie przepadała, jak każdy z nas. Dziennikarz Piotr Lis na łamach Super Expressu opisywał, że w październiku 2023 roku miała po pracy pojechać w odwiedziny do swoich rodziców, którzy mieszkali w Tomicach w powiecie wadowickim. Miała do pokonania jedynie 50 kilometrów. Jak już wiemy, nigdy nie pokonała tej trasy i do celu nie dotarła. Po prostu rozpłynęła się w powietrzu. Ostatni kontakt z Izabelą bliscy nawiązali przez media społecznościowe w poniedziałek, 16 października, około godziny 17. Wtedy jeszcze nikt nie wiedział, że pokrzywdzonej może stać się coś niedobrego. Kiedy jednak mąż zaginionej próbował ponowić kontakt, telefon jego ukochanej żony, z którą powiedzieli sobie uroczyste tak zaledwie 1,5 roku wcześniej, stał się nieaktywny. To zapaliło mu nad głową czerwoną lampkę. Postanowił zgłosić sprawę na policję i oficjalnie rozpoczęły się jej poszukiwania. Funkcjonariusze podawali, że prowadzą działania dotyczące osoby, której zaginięcie nie jest związane z bezpośrednim oraz uzasadnionym zagrożeniem dla jej życia, zdrowia lub wolności. Po krótkim czasie okazało się, że był to błędny komunikat, którego forma mogła zresztą zniechęcić ewentualnych świadków do angażowania się w sprawę. Bo po co zaprzątać sobie głowę zniknięciem kogoś, komu nic nie grozi? Taki wniosek mógł zostać przez kogoś wysunięty. Szybko wyszło jednak na jaw, że Izabela nie przestała się kontaktować z bliskimi z własnej woli. 2 dni od opublikowania jej wizerunku w mediach, 18 października 2023 roku, jej ciało znaleziono w jednym z pokojów w warszawskim hotelu. 300 kilometrów od rodzinnej miejscowości, przy ulicy Grzybowskiej w Warszawie. Zwłoki znalazła obsługa, która postanowiła wejść do środka po licznych nieudanych próbach kontaktu z danym pokojem. Super Express jako jeden z pierwszych donosił wówczas, że ciało było zmasakrowane. Leżało w wannie, ze śladami, które jasno wskazywały na to, że śmierć Izabeli była wynikiem przestępstwa. Prokurator Szymon Banna z Prokuratury Okręgowej w Warszawie potwierdzał, że prowadzone jest w tym zakresie śledztwo. Postępowaniem kieruje prokuratura rejonowa Warszawa-Wola. Zwłoki ujawnili pracownicy hotelu. Na miejsce zdarzenia wezwana została policja. Mówił prokurator na gorąco. Prędko udało się ustalić, że ciało należy do poszukiwanej Izabeli z Krakowa. Wstępna ekspertyza wykazała, że 26-latka została bestialsko uduszona. Śledczy przez długi czas nie chcieli jednak potwierdzić tych informacji, choć jednocześnie nie wykluczali żadnej hipotezy. Starali się być po prostu bardzo ostrożni. Prokurator przy udziale biegłego lekarza medycyny sądowej przeprowadził oględziny miejsca ujawnienia zwłok oraz miejsca zdarzenia. Zlecono wykonanie sekcji. Mówił prokurator Szymon Banna. Był to czysto techniczny przekaz, formalny, bez wdawania się w szczegóły. Tymczasem w mediach społecznościowych aż wrzało od komentarzy. Dziennikarz Piotr Lis w rozmowie ze mną wspomina, że pośród licznych kondolencji i wyrazów współczucia kierowanych do bliskich zmarłej kobiety pojawiały się również teorie spiskowe na temat tego, co mogło się stać. Dlaczego Izabela nie dojechała do rodziców i czemu nagle znalazła się w Warszawie? Dlaczego zginęła? Czy do hotelu pojechała z własnej woli, czy została uprowadzona? A jeśli została porwana, to czemu obsługa obiektu niczego nie zauważyła? Czy 26-latka była zbyt wystraszona, by poprosić o pomoc? Czy jej zachowanie nie wskazywało na to, że padła czyjąś ofiarą? Czy okłamała męża, mówiąc, że jedzie do rodzinnej miejscowości? To wiele pytań, na które bardzo długo nie otrzymywaliśmy odpowiedzi. Nawet dziś tych odpowiedzi zwyczajnie nie ma. Oczywiście pojawiły się także spekulacje sugerujące, że Izabela wdała się w romans, ale coś poszło nie tak i był to jego tragiczny finał, że zamordował ją rzekomy kochanek, a wyjazd do rodziców miał być tylko alibi względem męża. Te informacje nigdy nie zostały jednak potwierdzone przez śledczych, pozostając całkowicie w sferze plotek i domysłów. Z uwagi na dobro postępowania oraz zaplanowane czynności procesowe, prokuratura odmawiała udzielania jakichkolwiek komentarzy. Wiadomo, że przez wiele miesięcy funkcjonariusze rzeczywiście pracowali nad sprawą. Przesłuchiwane były kolejne osoby mogące posiadać wiedzę na temat zabójstwa Izabeli. W charakterze świadka pojawił się również mąż zamordowanej. Niedługo później odbył się pogrzeb kobiety w Tomicach pod Krakowem. 26-latka spoczęła na cmentarzu w Wadowicach. Zawsze będę cię kochał, napisał mąż Izabeli w mediach społecznościowych w swoistym oświadczeniu. Nigdy nie przestanę o tobie myśleć. Mój świat nigdy nie będzie pełny bez ciebie. Tęsknię za tobą w każdej sekundzie, podkreślił mężczyzna. I kiedy wydawało się, że zabójstwo Izabeli zostanie zakwalifikowane do teczki spraw beznadziejnych, takich nie do rozwiązania, po 2 latach nastąpił przełom. W październiku 2025 roku prokuratura okręgowa w Warszawie poinformowała, że prawdopodobnym sprawcą morderstwa Polki był obywatel Białorusi. 33-letni Eryk Piatrą, syn Wiktora i Swietlany, jest oficjalnie poszukiwany jako główny podejrzany o sprawstwo tej zbrodni. Gdy nagrywaliśmy ten odcinek programu, wydano za nim list kończy i prowadzony jest za nim pościg. W przedmiotowej sprawie wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutu zabójstwa obywatelowi Republiki Białorusi. Jak ustalono, sprawca zaraz po dokonaniu zabójstwa opuścił teren Rzeczypospolitej Polskiej i aktualnie może znajdować się na terenie Białorusi, powiedział w rozmowie z Super Expressem prokurator Piotr Antoni Skiba, rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie. Jak przekazał, na podstawie opinii biegłych ustalono, że Izabela zmarła na skutek ucisku pętli na narządy szyi w mechanizmie zadzierzgnięcia, co skutkowało gwałtownym uduszeniem. W tłumaczeniu na język mniej urzędowy 26-latka została uduszona, prawdopodobnie przy pomocy czegoś, co sprawca owinął wokół jej szyi. Śledztwo wykazało, że kobieta trafiła do hotelu na spotkanie biznesowe, a zabójstwo mogło mieć podłoże seksualne. Piotr Lis, dziennikarz Super Expressu, który od początku przyglądał się tej sprawie, mówi w rozmowie ze mną, że od ponad 2 lat, za każdym razem, gdy słyszał imię Iza, wracał myślami do tego morderstwa. To była naprawdę trudna sprawa. Na początku nie wiedzieliśmy nic, opowiada warszawski reporter. Dopiero kilka dni po odnalezieniu ciała w Warszawie wszystko zaczęło się układać w całość. Wtedy też dowiedzieliśmy się o poszukiwaniach, które były prowadzone w Krakowie i o tym, że kilka dni przed śmiercią kontaktowała się z bliskimi. W Superekspresie żyliśmy tą sprawą niemal każdego dnia. Szczerze mówiąc, po 2 latach rozmów, pytań i utrzymywania kontaktu ze śledczymi, czasami miesiąc w miesiąc, nie spodziewałem się, że nadejdzie dzień, w którym zobaczę jakikolwiek list gończy, przyznaje Piotr Lis. Jak dodaje, z jednej strony czuję ulgę, bo wie, że to przybliża służby do schwytania oskarżonego o zabójstwo. Z drugiej jednak strony ma świadomość, że dopóki Białorusin nie zostanie zatrzymany, to nic się tak naprawdę nie zmieni. Nadal nie wiemy, dlaczego naprawdę Iza pojawiła się w Warszawie, co robiła w hotelu i dlaczego spotkała się z tym mężczyzną, a przede wszystkim dlaczego straciła życie. Na te pytania zapewne jeszcze długo nie poznamy odpowiedzi. Dopóki się to nie wyjaśni, nie zamierzam zostawić tego tematu, zapowiada dziennikarz Super Expressu. Gdy nagrywaliśmy ten odcinek programu, za podejrzanym Erykiem wydano zostało już postanowienie o tymczasowym aresztowaniu i grozi mu kara dożywotniego więzienia. Nie wiadomo jednak, gdzie mężczyzna przebywa, dlatego tak ważne jest, by każdy, kto posiada jakiekolwiek informacje na temat tej sprawy lub na temat miejsca pobytu 33-latka, niezwłocznie skontaktował się z najbliższą jednostką policji. Każda informacja jest tutaj na wagę złota.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Filip Heiser, znany z burzliwej przeszłości, zaskoczył wszystkich, biorąc ślub z 20-letnią Bianką, którą poznał zaledwie 7 miesięcy temu. Małgorzata Ochme, która była matką chrzestną ich związku, nie pojawiła się na ceremonii, tłumacząc się zawodowymi zobowiązaniami. Internauci nie pozostawili suchej nitki na parze, krytykując różnice wieku i przypominając dawne skandale Heisera. Cóż, miłość nie zna granic, a czasem nawet zdrowego rozsądku. Jan Englert, legenda polskiego kina i teatru, nie zamierza tańczyć z gwiazdami ani występować w reklamach. Aktor, który przez lata pełnił ważne funkcje publiczne, uważa, że jakość przegrywa dziś z ilością, a aktorstwo powinno być bliższe kapłaństwu niż błazenadzie. Mimo że nie pełni już funkcji rektora czy dyrektora, wciąż trzyma się zasad, które wpajali mu mistrzowie. W świecie, gdzie miarą talentu jest liczba wyświetleń, Englert pozostaje wierny swoim wartościom.
2: Na winobraniu w Zielonej Górze youtuber Książulo przeżył kulinarną przygodę za 160 zł, która okazała się bardziej gorzka niż kiszony ogórek. Kiełbasa za 45 zł i zestaw karkówki z szaszłykiem za 102 zł to chyba nowy standard luksusu. A kiedy poprosił o paragon, sprzedawczyni zaproponowała fakturę, ale zabrakło długopisu. Sprawa przyciągnęła uwagę Krajowej Administracji Skarbowej, która przypomniała, że kontrole paragonowe to nie kaprys, a konieczność. Marta Wiśniewska, znana jako Mandaryna, postanowiła rzucić wyzwanie klątwie swojego byłego męża, Michała Wiśniewskiego, w Tańcu z Gwiazdami. Po latach niepowodzeń, które towarzyszyły jego występom, lider ich troje jednak zgodził się zaśpiewać dla byłej żony i ich syna Xaviera. Czy to oznacza, że klątwa zostanie przełamana? Czy może jednak znowu zobaczymy szybkie pożegnanie z parkietem? Cóż, czas pokaże, ale emocji na pewno nie zabraknie.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: W Bielsku Białej szykuje się prawdziwa muzyczna uczta. Janusz Wawrowski zagra na Stradivariusie Polonia, jedynych takich skrzypcach w Polsce, które przetrwały od czasów, gdy Jan III Sobieski jeszcze rządził. Instrument, który mógłby spokojnie spoczywać za muzealną szybą, wciąż pokazuje, że wiek to tylko liczba. Ciekawe, czy współczesne skrzypce będą w stanie dorównać temu 340-letniemu cudeńku. Perfekt powraca na scenę, choć bez Grzegorza Markowskiego, który dla wielu był sercem zespołu. Z nowym wokalistą, Łukaszem Drapałą, ruszają w jubileuszową trasę Kochaj mnie. 45 lat na świecie. Czy to jeszcze Perfekt? Czy już nowa odsłona? Fani będą mogli się przekonać podczas 10 koncertów, które zakończą się 31 października w warszawskiej Stodole. Czy nowe brzmienie zdoła porwać serca publiczności? Czas pokaże.
1: Sarah James, niegdyś cudowne dziecko polskiej sceny muzycznej, wraca do korzeni z nowym singlem Zrób to dla mnie. Po latach śpiewania po angielsku, 18-letnia wokalistka postanowiła przypomnieć sobie, jak brzmi jej ojczysty język. Premiera już 25 września, a Sara zapowiada, że to coś więcej niż tylko kolejna piosenka. Czyżby dorosłość w muzyce oznaczała powrót do przeszłości? Czas pokaże, czy polski język przyniesie jej nowe sukcesy.
2: Depeche Mode, zespół, który z początku podbijał tylko Europę, w latach 80. postanowił zawojować cały świat. Ich album Music for the Masses z 1987 roku, choć nie zachwycił Brytyjczyków, zdobył serca fanów w innych krajach, a zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. Zmiana brzmienia na bardziej mroczne i poważne z tekstami Martina Gorea okazała się strzałem w dziesiątkę. Trasa promująca płytę była prawdziwym przełomem, pokazując, że Depeche Mode to nie tylko europejski fenomen, ale globalna siła muzyczna.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Jack Black, znany z komediowych ról i rockowych brzmień, wciąż nie zdobył tytułu najseksowniejszego mężczyzny na świecie. Jednak według Charlie XTX to właśnie jego humor, talent i oryginalność czynią go prawdziwie sexy. Cóż, może nie każdy widzi to samo, ale kto by się przejmował, skoro Jack robi swoje i podbija serca fanów na całym świecie? Może czas na nową kategorię. Najseksowniejszy w byciu sobą. Josh Homme z Queens of the Stone Age zaskakuje nowym singlem Where the Goth Girls At, który jest hołdem dla gotyckich dziewczyn z jego młodości. Piosenka zapowiada album Perfect, inspirowany japońską sztuką kintsugi, gdzie niedoskonałości stają się pięknem. Zespół, nie zwalniając tempa, uruchomił nawet specjalną linię skarg dla fanów, którzy chcą podzielić się swoimi żalami. A wszystko to w klimacie gotyckiego mroku i czarnego tuszu, z polskim akcentem w teledysku. Sammy Hagar, były wokalista Van Halen, nie może przestać zachwycać się Joe Satrianim, z którym koncertuje w supergrupie. Satriani, według Hagara, to prawdziwy geniusz gitary, który nauczył grać samego Steve'a Vai'a i Kirka Hammetta. Ale żeby nie było za słodko, Hagar ma jedno zastrzeżenie. Satriani gra za głośno. Może to efekt lat grania bez wokalisty, ale pracują nad tym. Tymczasem Satriani i Vai szykują wspólny album The Sea of Emotion, który ukaże się już 6 listopada.
1: Adam Nergal Darski, znany z Behemota, znowu zaskakuje. Po 10 latach od debiutu Me and That Man wygląda na to, że szykuje się coś nowego. Na jego mediach społecznościowych pojawiło się tajemnicze wideo, które tylko podsyca ciekawość fanów. Czyżby Nergal postanowił, że czas na nowe muzyczne rewolucje? Czekamy na dalsze wieści z obozu Me and That Man.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Toruniu bezchmurne niebo i temperatura 8 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Katowicach lekkie opady deszczu i temperatura 9 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1019 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Trwają poszukiwania 16-letniego Patryka Wojciechowskiego z Ostrołęki, który zaginął 21 września. Od tamtej pory nie nawiązał kontaktu z rodziną. Policja apeluje o pomoc w jego odnalezieniu. Każda informacja jest na wagę złota. Patryk ma około 172 cm wzrostu, ciemne blond włosy i zielone oczy. W dniu zaginięcia miał na sobie czarne sportowe buty, ciemne spodnie dresowe, ciemnozieloną koszulkę i czarną bluzę z kapturem.
2: Nowa obrończyni Bartosza G., mecenas Agnieszka Prędczyńska, stanowczo sprzeciwia się rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji o sytuacji prawnej swojego klienta. Podkreśla, że słowa i działania matki Bartosza nie są częścią oficjalnej linii obrony. Prędczyńska apeluje o szacunek dla pamięci zmarłej Mai z Mławy i podkreśla, że odpowiedzialność Bartosza wymaga rzetelnego osądu opartego na faktach. Przypomnijmy, że ciało Mai znaleziono w kontenerze na odpady w kwietniu zeszłego roku.
1: W środę wieczorem wybuchł pożar na terenie naziemnej stacji Starlink w Woli Krobowskiej pod Grójcem. Uszkodzone zostały elementy infrastruktury, a strażacy podejrzewają podpalenie. Na miejscu pracują policjanci, a sprawę badają Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Centralne Biuro Śledcze Policji. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski mówi o możliwym sabotażu, jednak śledczy wciąż ustalają przyczyny zdarzenia.
2: Od czerwca w Warszawie obowiązuje nocny zakaz sprzedaży alkoholu na wynos, co przyniosło spadek liczby nocnych interwencji Straży Miejskiej o 183 przypadki. Policja odnotowała także 716 mniej wykroczeń związanych z alkoholem. Mimo to całodobowo liczba interwencji Straży Miejskiej wzrosła o 76. Ratusz zapowiada dalszy monitoring sytuacji.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Policjanci z Otwocka odkryli ukrytą w lesie plantację konopi, za którą miał stać uczeń szkoły podstawowej. Zabezpieczono 35 krzewów o łącznej wadze ponad 3,5 kg. Narkotyki miały trafić do uczniów lokalnych szkół w Józefowie. Policja nadal poszukuje nieletniego odpowiedzialnego za uprawę i sprawdza, czy w sprawę były zaangażowane inne osoby.
1: Lotnisko Warszawa-Radom obsłużyło już 100 tysięcy pasażerów w tym roku, co jest najszybszym wynikiem w jego historii. Jubileuszowy pasażer przyleciał z Antalii, a samolot Enter Air został przywitany salutem wodnym. To ważny moment dla lotniska, które już teraz pobiło wynik z całego zeszłego roku. W lipcu port osiągnął również rekordowy miesięczny wynik, obsługując ponad 25 tysięcy pasażerów.
2: Dziś w Krakowie odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę nowego źródła ciepła. Inwestycja ta ma zrewolucjonizować lokalną energetykę, zmniejszając zużycie węgla i poprawiając jakość powietrza. Nowoczesna elektrociepłownia gazowa, wyposażona w silniki kogeneracyjne, zapewni stabilne dostawy energii i niższe rachunki za ogrzewanie. Do roku 2034 planowane jest całkowite odejście od węgla w produkcji ciepła dla mieszkańców Krakowa. 5 mężczyzn podejrzanych o atak na pociąg Polregio w Ładzinie zostało zatrzymanych przez policję. Grupa zablokowała skład relacji Szczecin, Świnoujście i pokryła go graffiti, a kluczowym dowodem okazała się kamera GoPro pozostawiona na miejscu. Śledczy ustalili, że podobne działania miały miejsce w Berlinie. Zatrzymanym grozi do 8 lat więzienia, a sprawa jest nadal rozwojowa.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Bydgoszczy ktoś wzbogacił się o 500 000 zł dzięki zdrabce Classic Black 13. Szczęśliwy los zakupiono 22 września w punkcie Lotto przy ulicy Poznańskiej. Po odliczeniu podatku zwycięzca otrzyma 450 tysięcy złotych. To kolejna imponująca wygrana w województwie kujawsko-pomorskim. Dworzec kolejowy w Augustowie przejdzie gruntowną modernizację, która ma zakończyć się jesienią 2027 roku. Wojewoda podlaski Jacek Brzozowski podpisał pozwolenie na przebudowę, co umożliwia PKP rozpoczęcie przetargu na wykonawcę prac. Dworzec zyska nowoczesne udogodnienia, zachowując jednocześnie swój historyczny charakter. Planowane są m.in. remont dachu, odnowienie zabytkowych elementów oraz instalacja pomp ciepła i paneli fotowoltaicznych. W Augustowie doszło do tragicznej zbrodni, której bracia Tomasz i Paweł S. brutalnie zamordowali 29-letnią Anetę. Kobieta została zaatakowana, pobita i wrzucona do rzeki, co doprowadziło do jej śmierci. Sprawcy zostali skazani na 25 lat więzienia, a możliwość przedterminowego zwolnienia będą mieli dopiero po 15 latach. Sąd uznał, że kara jest adekwatna do wyjątkowo brutalnego charakteru zbrodni. Dramatyczne wydarzenia w powiecie bolesławieckim. Podczas policyjnej interwencji doszło do strzelaniny, w której ranny został jeden z funkcjonariuszy. Poszkodowanego przetransportowano śmigłowcem do szpitala. Podejrzany o kradzieże mężczyzna został zatrzymany, a na miejscu pracują śledczy pod nadzorem prokuratora.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Nadchodzący weekend we Wrocławiu przyniesie stopniowe ocieplenie, choć niebo pozostanie zachmurzone. W piątek możliwe są niewielkie opady deszczu, a temperatura wyniesie około 16 stopni. Sobota i niedziela będą cieplejsze, z temperaturami odpowiednio 18 i 19 stopni Celsjusza. Bez opadów to dobry czas na aktywności na świeżym powietrzu, mimo że słońca będzie niewiele.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Białystok to miasto przywita nas temperaturą 11 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 3 metry na sekundę. We Wrocławiu natomiast termometry pokażą 12 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 4 metry na sekundę. Stan powietrza w Białymstoku obecnie pozostaje dobry, natomiast we Wrocławiu jest określany jako umiarkowany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Oszuści coraz częściej wykorzystują sztuczną inteligencję do tworzenia fałszywych reklam z wizerunkami znanych osób. Skala problemu jest ogromna, a straty Polaków sięgają 537 milionów złotych. W odpowiedzi na to zagrożenie NASK opracował system DROST, który ma pomóc w wykrywaniu deepfake'ów. Rafał Brzoska, prezes InPostu, jest jedną z osób, których wizerunek jest bezprawnie wykorzystywany. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski złożył wniosek do Komisji Europejskiej o nałożenie kary na firmę Meta za niewystarczającą reakcję na zgłoszenie fałszywych reklam. Walka z oszustami trwa, a użytkownicy internetu powinni zachować szczególną ostrożność. Amazon otworzył swoje 12 centrum logistyczne w Polsce, tym razem w Dobromierzu na Dolnym Śląsku. Do końca 2026 roku firma planuje zatrudnić tam ponad 1000 osób. Nowy obiekt to pierwsze na Dolnym Śląsku centrum robotyczne, gdzie pracowników wspierać będzie ponad 5000 robotów. Od 1 października Amazon podniósł pensje pracownikom godzinowym we wszystkich swoich centrach w kraju. W latach od 2026 do 2028 firma planuje zainwestować w Polsce ponad 23 miliardy złotych. To kolejny krok w długofalowej strategii rozwoju Amazona w naszym kraju. Umowy o dzieło w Polsce nie tracą na popularności. W pierwszym półroczu 2026 roku liczba ich wykonawców wzrosła do ponad 203 tysięcy. Najwięcej takich umów zawieranych jest na Mazowszu, gdzie na 10 tysięcy płatników zgłoszono ponad 6 tysięcy umów. Z danych ZUS wynika, że niecałe 28% umów to kontrakty jednodniowe, a większość zgłoszeń odbywa się elektronicznie. Wśród wykonawców coraz częściej pojawiają się cudzoziemcy, głównie z Ukrainy i Białorusi. Umowy o dzieło są szczególnie popularne w branżach kreatywnych i technologicznych. Holenderski sąd nakazał sieci Lidl natychmiastowe wycofanie ze sprzedaży klapków przypominających produkty marki Birkenstock. Decyzja ta może wpłynąć na rynek handlu detalicznego w całej Europie, w tym w Polsce. Lidl musi zapłacić 5000 euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu wyroku. Sieć została również zobowiązana do przekazania Birkenstockowi danych sprzedażowych, co pomoże w ustaleniu wysokości odszkodowania. Wyrok nie jest prawomocny, a Lidl ma prawo do apelacji. Sprawa ta podkreśla rosnące znaczenie ochrony wzorów przemysłowych w Europie.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express. Sztuczna inteligencja zmienia rynek pracy, wpływając na popularność kierunków studiów. Coraz większe znaczenie zyskują takie dziedziny jak cyberbezpieczeństwo, robotyka, energetyka czy biotechnologia. Eksperci wskazują, że połączenie technologii z medycyną lub prawem może być kluczem do sukcesu. Wzrost zapotrzebowania na specjalistów w tych obszarach jest zauważalny, a wynagrodzenia absolwentów są atrakcyjne. Jednak nawet najlepszy wybór studiów nie gwarantuje kariery na całe życie. Kluczowe staje się ciągłe doskonalenie umiejętności i adaptacja do zmieniających się technologii. Do Polski dotarła kolejna partia amerykańskich czołgów M1A-2 SEPV-3 Abrams. 35 nowych maszyn zasili 18. Dywizję Zmechanizowaną, wzmacniając obronność kraju na wschodniej flance NATO. To już siódma dostawa w ramach kontraktu na 250 czołgów, z którego do tej pory zrealizowano 217 jednostek. Polska konsekwentnie modernizuje swoje siły zbrojne, inwestując w nowoczesny sprzęt i wyszkolenie żołnierzy. Nowe Abramsy, zanim trafią do służby, przejdą niezbędne przygotowania techniczne.
1: Zakłady sprzętu precyzyjnego Niewiadów i sieć badawcza Łukasiewicz zacieśniają współpracę w zakresie produkcji amunicji 155 mm. Partnerstwo ma na celu zwiększenie udziału krajowych technologii i komponentów w produkcji oraz uniezależnienie Polski od zagranicznych dostawców. Współpraca obejmuje rozwój technologii amunicyjnych i rakietowych, co ma wzmocnić pozycję Niewiadowa na rynku krajowym i eksportowym. Nowe linie technologiczne w Niewiadowie mają umożliwić produkcję do 180 tysięcy sztuk amunicji rocznie. Inicjatywa wpisuje się w szerszy projekt odbudowy krajowych zdolności produkcyjnych w sektorze zbrojeniowym.
0: Polskie wojsko planuje rewolucję w szkoleniu pilotów dzięki nowym śmigłowcom. Airbus Helicopters proponuje model H-145M, który ma zastąpić dotychczasowe Mi-2 i W-3 Sokół. Maszyna ta, wzbogacona o polskie uzbrojenie, może stać się kluczowym elementem modernizacji. Współpraca z Polską Grupą Zbrojeniową i Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych ma na celu integrację krajowych rozwiązań ze systemem HAFORCE. To nie tylko wzmocnienie potencjału obronnego, ale także szansa na rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego na arenie międzynarodowej. Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Honar Wadowice został kluczowym partnerem w polskim programie czołgów K-2 Black Panther. Ministerstwo Obrony Narodowej zatwierdziło współpracę z koreańską firmą Hyundai Rotem, co umożliwi transfer technologii. Wadowicka firma będzie odpowiedzialna za produkcję zawieszenia hydropneumatycznego, jednego z najważniejszych elementów czołgu. To krok w stronę budowy krajowego zaplecza serwisowego, co zwiększy gotowość operacyjną polskiej armii. Decyzja o wyborze Honar Wadowice została poprzedzona rygorystycznym audytem, który potwierdził gotowość firmy do realizacji tego zadania.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie małe zachmurzenie. Warszawa to miasto przywita nas temperaturą 12 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 2 metry na sekundę. W Bydgoszczy natomiast termometry pokażą 13 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 2 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
2: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w emocjonującą fazę. W 486 odcinku, który zadebiutuje w poniedziałek, 28 września o 15:05 na TVP2, Vera ujawni swojemu ukochanemu Lopemu, że jest spokrewniona z potężną księżną de Caril. Tymczasem Martina, po brawurowej ucieczce z kliniki psychiatrycznej, znika bez śladu. Akuro, Manuel i Salvador starają się zatuszować jej zniknięcie. Petra zaczyna podejrzewać, że wizyta księżnej miała drugie dno, co może odkryć

0: w 1943 odcinku M jak Miłość, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 28 września o 20:50 na TVP2, emocje sięgną zenitu. Kasia planuje ucieczkę z Polski do Stanów Zjednoczonych z Mariuszem, nie wiedząc, że jej mąż właśnie popełnił zbrodnię. Sanocki wraca do domu po zabiciu Sowińskiego, ukrywając przed żoną swój mroczny sekret. Kasia, nieświadoma tragedii, wierzy, że za granicą mogą zacząć nowe życie. Jednak sytuacja komplikuje się, gdy policja rozpoczyna śledztwo w sprawie zaginięcia Sowińskiego. Czy wyjazd do Stanów Zjednoczonych okaże się dla nich ucieczką od kłopotów, czy początkiem jeszcze większych problemów? Tajemnice i napięcie rosną, a widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń.
1: W 1948 odcinku M jak Miłość pojawi się nowa postać, która może namieszać w życiu Jakuba Karskiego. Klara, piękna blondynka i przyjaciółka Elżbiety Domańskiej, wkroczy na scenę, by zbliżyć się do detektywów. Razem z Elżbietą zacznie trenować w ich ulubionym klubie, co ma być sprytnym sposobem na zwrócenie uwagi Jakuba i Marcina. Jakub, mimo że oficjalnie jest singlem, ma skomplikowane życie uczuciowe. W jego otoczeniu są już Martyna, Iga i była żona Kasia, a teraz dołącza Klara. Czy to ona skradnie serce Jakuba? Odpowiedź na to pytanie przyniosą kolejne odcinki serialu.
0: Na dobre i na złe zbliża się do emocjonującego 1001 odcinka, który zostanie wyemitowany w środę, 14 października o godzinie 20:50 na TVP2. Wiktoria Consalida powraca z Hiszpanii, by pomóc swojej córce Blance, pogrążonej w rozpaczy po zaginięciu córki Niny. Wiktoria nie zamierza siedzieć z założonymi rękami i postanawia działać na własną rękę. Poszukiwania wnuczki prowadzą ją do brutalnego starcia z komisarzem Biegunem. Prawda o porywaczce, która może być blisko, dodaje napięcia całej sytuacji. Zuza, dawna pacjentka Leśnej Góry, jest podejrzewana o udział w porwaniu. Emocje sięgają zenitu, gdy Wiktoria staje w obliczu niebezpieczeństwa, próbując odnaleźć Ninę.
1: W 1947 odcinku M jak Miłość emocje sięgają zenitu. Paweł Zduński dowiaduje się o zdradzie ojczyma Artura wobec Marysi i postanawia wymierzyć mu sprawiedliwość. Spotkanie w przychodni przerada się w gwałtowną konfrontację, a sytuacja staje się niebezpieczna. Na szczęście Agnes, córka Artura, wkracza do akcji i rozdziela mężczyzn, zanim dojdzie do bójki. Choć sama niedawno ostro skrytykowała ojca za jego romans, teraz stara się ostudzić emocje Pawła. Rozpad małżeństwa Marii i Artura mocno uderza w Zduńskiego, który nie potrafi opanować gniewu. Agnes, choć rozumie jego złość, robi wszystko, by uniknąć publicznego skandalu. Splątane losy wkraczają w emocjonujący 58 odcinek, który zostanie wyemitowany 2 października o godzinie 14 na TVP1. Remzi postawi Halila w trudnej sytuacji, żądając pieniędzy za ochronę, co może mieć poważne konsekwencje. Burak podejmie próbę naprawienia relacji z Munewwer, a Yasemin nadal będzie ukrywać pewne sprawy przed personelem. Ajfer po spotkaniu z Remzim wpadnie w panikę i zadzwoni do męża. Pinar wyzna matce, że widziała Buraka i Yasemin trzymających się za ręce, co może wywołać nowe napięcia. Serial pełen jest dramatów rodzinnych, romansów i konfliktów pokoleniowych, które nieustannie splatają losy bohaterów.
0: Szpital Świętej Anny zaprasza na emocjonujący 154 odcinek, który zostanie wyemitowany w piątek, 2 października o 16:50 na antenie TVN. W tym odcinku Kaja stanie przed trudnymi wyzwaniami zarówno w pracy, jak i w życiu osobistym. Ordynator Zychowicz da jej do zrozumienia, że nie akceptuje jej związku w pracy, co wywoła falę plotek i złośliwości. Tymczasem w domu Bilewicza dojdzie do groźnego wypadku, co dodatkowo podniesie poziom napięcia. Maciek i Olek planują zamieszkać z Kasią, ale plany mogą się zmienić. Kaja będzie musiała zająć się pacjentką z podejrzeniem udaru, a Maciek zmierzy się z nieuprzejmym pacjentem wymagającym pilnej operacji. Serial Szpital Świętej Anny to pełna emocji opowieść o życiu lekarzy i ratowników medycznych, w której nie brakuje przyjaźni, konfliktów i zawodowych wyzwań.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 10 stopni w Gdańsku, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Poznaniu natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie 11 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Obecnie w Gdańsku powietrze jest dobre, podczas gdy w Poznaniu jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgach.

0: Spotkanie warszawskie między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
3: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Minęła 21.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Dziś przed południem w jarosławskim opactwie na Podkarpaciu doszło do tragicznego ataku nożownika. 30-letni obywatel Ukrainy ranił 4 osoby, a jedna z nich, ksiądz, zmarła. Napastnik został zatrzymany przez policję. Premier Donald Tusk oraz inni politycy wyrazili głęboki smutek i oczekują surowego ukarania sprawcy. Polska zmaga się z incydentami związanymi z rosyjskimi atakami na Ukrainę w pobliżu swojej granicy. Premier Donald Tusk poinformował o ewakuacji przejść granicznych w Hrubieszowie i Dorohusku z powodu rosnącego napięcia. W odpowiedzi na te wydarzenia polskie lotnictwo wojskowe zostało poderwane. Dodatkowo władze badają pożar stacji Starlink, który może być elementem wojny hybrydowej.
3: Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie Antoniego Macierewicza. Śledczy badają, czy poseł PiS przekroczył swoje uprawnienia, próbując wejść na teren Akademii Wymiaru Sprawiedliwości i wywierając presję na policjantów. Macierewicz miał powoływać się na interwencję poselską, by dostarczyć leki posłance Marii Kurowskiej. Sam polityk odrzuca zarzuty, twierdząc, że działał zgodnie z prawem. Prokuratura postawiła zarzuty dyrektorce Kancelarii Trybunału Konstytucyjnego i komendantowi Straży Trybunalskiej, co wywołało ostrą reakcję polityków PiS. Andrzej Śliwka z PiS skrytykował rząd, oskarżając go o atak na niezależnych urzędników. Trybunał Konstytucyjny uznał zarzuty za absurdalne, a spór o niezależność Trybunału ponownie się zaostrza. Na Cyprze doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 2-letni chłopiec. Dziecko wypadło z 4. piętra hotelu podczas zabawy z ojcem. Joshua Foster, ojciec chłopca, przyznał się do spowodowania śmierci na skutek lekkomyślnego działania, chcąc uniknąć długiego procesu. Grozi mu do 4 lat więzienia, choć jego prawnik liczy na łagodniejszy wyrok.
2: W Lauingen an der Donau doszło do poważnego wypadku. 66-letnia rowerzystka została ciężko ranna po tym, jak wpadła pod ciężarówkę prowadzoną przez 55-letniego Polaka. Kobieta doznała poważnych obrażeń nóg i została przetransportowana śmigłowcem do szpitala. Policja bada okoliczności zdarzenia, a kierowca ciężarówki został już zatrzymany. Xi Jinping rozpoczął 3-dniową wizytę w Stanach Zjednoczonych. Na lotnisku pod Waszyngtonem powitał go Donald Trump. Dziś przywódcy spotkają się w Białym Domu, by rozmawiać o handlu, sztucznej inteligencji i Tajwanie. Xi podkreślił, że Chiny i Stany Zjednoczone mogą być partnerami, a nie rywalami. Finlandia zyskuje nowe terytorium dzięki naturalnemu procesowi wynurzania się lądu z Morza Bałtyckiego. Najbardziej widoczne jest to na archipelagu Kvarken, gdzie ziemia podnosi się o około 8 mm rocznie. W efekcie Finlandia zyskuje około 1 km kwadratowy nowego lądu każdego roku. W Teksasie trwa dochodzenie w sprawie tragicznej powodzi, która rok temu zniszczyła obóz Camp Mystic. Zginęło wtedy 27 osób, głównie dzieci. Prokuratura bada, czy zarządcy obozu zaniedbali obowiązki, co mogło przyczynić się do tragedii. Śledczy wskazują na brak odpowiednich procedur ewakuacyjnych i ignorowanie alertów powodziowych.
3: Raport Armia na wojnę, nie na defiladę, od Rozwoju Plus, wskazuje na konieczność głębokiej reformy polskiej obronności. Dokument podkreśla, że rosnące budżety i nowoczesny sprzęt nie wystarczą do zapewnienia bezpieczeństwa. Autorzy postulują, by obrona stała się wspólnym zadaniem wojska, administracji i obywateli. Wskazują również na potrzebę lepszego dowodzenia i wykorzystania innowacji technologicznych.
2: Jesień to idealny czas na chai latte, aromatyczny napój z herbaty, mleka i korzennych przypraw. Można go łatwo przygotować w domu, używając składników, które często mamy pod ręką. Wystarczy mocna herbata, mleko, cynamon, kardamon, imbir i goździki. Dla efektu jak z kawiarni warto dodać spienione mleko i szczyptę cynamonu na wierzchu. Suche i łamliwe włosy to problem wielu osób, często pogłębiany przez codzienne nawyki i czynniki zewnętrzne. Zamiast sięgać po drogie kosmetyki, warto wypróbować domową maseczkę z banana, awokado i oliwy z oliwek. A prosta mieszanka może przywrócić włosom blask i gładkość. Wystarczy nałożyć ją na włosy na od 20 do 30 minut, a następnie spłukać i umyć szamponem.
3: Zbliża się 1 listopada, a wraz z nim tradycja dekorowania grobów bliskich. Chryzantemy to najczęstszy wybór, ale warto rozważyć inne rośliny, takie jak wrzosy, róże czy lilie. Przy wyborze kwiatów warto zwrócić uwagę na ich symbolikę. Na przykład biel oznacza niewinność, a fiolet – głęboki żal. Unikajmy żółtych kwiatów, które mogą mieć negatywne skojarzenia.
2: Interwencja rzeczniczki praw dziecka, Moniki Horny-Cieślak, która doprowadziła do odebrania dzieci, wywołała falę kontrowersji. Dziennikarka Agnieszka Gozdyra, mimo zastrzeżeń do działań rzeczniczki praw dziecka, skrytykowała nienawistne komentarze, nazywając je czystą mizoginią. Politycy Konfederacji, Prawa i Sprawiedliwości oraz Rozwoju Plus domagają się odwołania rzeczniczki. Sprawa budzi emocje z powodu rozbieżności w relacjach świadków i instytucji.
3: wicemarszałek Senatu. Magdalena Biejat odniosła się do krytyki, jaka spadła na nią po pogrzebie Wandy Traczyk-Stawskiej. Podczas ceremonii nie uklękła, co wywołało szeroką dyskusję. Biejat podkreśliła, że uwaga powinna skupiać się na zmarłej bohaterce, a nie na jej osobistych postawach. Polityczka zaznaczyła, że rolą polityków jest zapewnianie wolności wyznania, a nie dyktowanie, jak ludzie mają się zachowywać.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1019 hektopaskali. W Krakowie odnotujemy 12 stopni, a niebo przyniesie zachmurzenie całkowite. W Szczecinie zobaczymy 14 stopni i niewielkie zachmurzenie. Stan powietrza w Krakowie obecnie pozostaje dobry, natomiast w Szczecinie jest określany jako umiarkowany.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
7: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Arnaud Denis, francuski aktor i reżyser, postanowił zakończyć swoje cierpienie w Belgii, gdzie eutanazja jest legalna. Po miesiącach walki z bólem, który był efektem nieudanej operacji, Denis uznał, że jego ciało już nie daje mu szans na normalne życie. Z silnego mężczyzny stał się starcem, który stracił kontrolę nad własnym ciałem. Jego decyzja o eutanazji była przemyślana i podjęta w porozumieniu z lekarzami. Karol Strasburger, znany z kultowych ról i prowadzenia Familiady, zdradził tajemnicę swojej niesamowitej formy. Okazuje się, że kluczem do sukcesu jest nie tylko sport, ale i umiejętność odpoczynku. Strasburger, który nigdy nie przesadzał z alkoholem i papierosami, podkreśla, że regularne wakacje to jego sposób na stres. No cóż, wygląda na to, że recepta na wieczną młodość to po prostu zdrowy rozsądek i umiejętność cieszenia się życiem. Joanna Liszowska, znana z serialu Szpital Świętej Anny, najwyraźniej nie traci czasu na nudę. Ostatnio widziana była w warszawskim klubie z tajemniczym, dobrze zbudowanym mężczyzną, którego fryzura przyciągała uwagę równie mocno jak jego tatuaże. Para bawiła się na parkiecie, a wieczór zakończyli wspólnym wyjazdem do hotelu. Czyżby po 8 latach od rozwodu aktorka znalazła nową miłość? Czas pokaże. Zapomnijcie o dyniach i sztucznych liściach, bo oto grzyby wkraczają na salony. Ten dawny symbol kuchni z lat 70. powraca w nowoczesnym, eleganckim wydaniu. Grzyby zdobią teraz lampy, naczynia i meble, a ich sylwetki przypominają małe dzieła sztuki. Kto by pomyślał, że muchomor może być bardziej stylowy niż dynia?
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Bullet for My Valentine wraca z hukiem po 4 latach milczenia, zapowiadając album Social Apocalypse. Matt Tuck, frontman zespołu, nie owija w bawełnę. Gniew i frustracja to główne składniki tej muzycznej mieszanki. Na płycie, która ukaże się 19 marca, znajdziemy niespodzianki w postaci duetów z Chrissy Costansą i Willem Ramosem. A dla fanów z Polski zespół zagra w Katowicach 4 lutego. Szykuje się apokaliptyczna uczta. Martin Popow, znany kanadyjski dziennikarz muzyczny, nie oszczędził słynnego Black Albumu Metalliki. W swojej nowej książce bezlitośnie skrytykował zarówno jego brzmienie, jak i oprawę graficzną, nazywając go najbardziej przereklamowanym dziełem zespołu. Mimo to Metallica nie zwalnia tempa i już zapowiada kolejną odsłonę trasy M72 na 2027 rok z 12 koncertami w Ameryce Północnej. Cóż, wygląda na to, że nawet krytyka nie powstrzyma tej metalowej machiny. Deep Purple, niezmiennie od lat, pokazuje, jak się robi rocka, który nie starzeje się jak wczorajsze bułki. Ian Gillan zdradził, że kluczem do sukcesu jest unikanie mody niczym diabeł święconej wody. Zespół, który nie zamierza zwalniać tempa, w 2026 roku ponownie zawita do Polski, by 8 października rozgrzać łódzką Atlas Arenę. A jeśli ktoś myślał, że rock umarł, to Deep Purple z pewnością ma na ten temat inne zdanie. Motorhead znowu na tapecie. 40 lat po premierze Orgazmatron zespół postanowił poprawić to, co Lemiemu i Philowi Campbellowi nie dawało spokoju. Nowa wersja albumu ma odpowiedzieć na pytanie, jak brzmiałby, gdyby twórcy byli w pełni zadowoleni z miksu. Cameron Webb, wieloletni producent zespołu, podjął się tego wyzwania. A fani już zacierają ręce na jubileuszową edycję, która pojawi się 6 listopada. Ciekawe, czy nowy miks zadowoli nawet najbardziej wybrednych słuchaczy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Cóż za ironia losu. Druga płyta Megadeth, Peace Sells, But Who's Buying, kończy właśnie 40 lat. A przecież to właśnie Dave Mustaine, wyrzucony z Metalliki, stworzył ten trash metalowy pomnik. W 1986 roku, kiedy Metallica i Slayer wydali swoje arcydzieła, Megadeth nie pozostało w tyle, mimo że zespół zmagał się z uzależnieniami i trudnymi warunkami. Album, który początkowo powstał w obskurnych warunkach, ostatecznie zdobył platynę i ugruntował pozycję zespołu w historii metalu. Kto by pomyślał, że z takiego chaosu wyłoni się coś tak monumentalnego? Katowicki zespół Punched Orange z prędkością światła zdobywa serca fanów. W ciągu roku ich Instagram eksplodował z 2,5 tysiąca do ponad 158 tysięcy obserwujących. Już jutro premiera ich 3. albumu All the Smoke Inside, a zaraz potem ruszają na podbój Europy. Wygląda na to, że ich muzyczna podróż dopiero się rozkręca, a fani ciężkich brzmień mogą szykować się na prawdziwą ucztę. Rammstein świętuje 20-lecie albumu Reise, który w 2004 roku wywołał niemałe zamieszanie. Zespół, znany z kontrowersji, nie zawiódł i tym razem inspirując się historią kanibala z Niemiec w utworze Mein Teil. Album, choć nie zdobył szczytów list w Stanach Zjednoczonych, w Europie zyskał ogromną popularność, a singiel America stał się jednym z największych hitów grupy. Cóż, Rammstein udowodnił, że nawet po przerwie potrafi zaskoczyć i podbić serca fanów na całym świecie. W świecie, gdzie talent show wciąż królują, 16-letnia Nen Royal zaskoczyła wszystkich, wygrywając 21. edycję America's Got Talent. Młoda artystka, wspólnie z zespołem Linkin Park, oczarowała publiczność swoim występem. Mike Shinoda z Linkin Park nie szczędził pochwał, nazywając ją po prostu niesamowitą. Cóż, wygląda na to, że przyszłość muzyki jest w dobrych rękach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Toruniu prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 8 stopni. W tym samym czasie w Katowicach możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 9 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1019 hektopaskali. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. W Otwocku odkryto nielegalną plantację konopi indyjskich, którą prowadził uczeń szkoły podstawowej. Policja zabezpieczyła 35 krzewów o łącznej masie ponad 3,5 kg. Narkotyki miały trafić do uczniów w sąsiednim Józefowie. Funkcjonariusze intensywnie poszukują młodocianego organizatora tego procederu.
1: Trwają intensywne poszukiwania 16-letniego Patryka Wojciechowskiego z Ostrołęki, który zaginął 21 września. Chłopak był ostatnio widziany około godziny 17 i od tego czasu nie ma z nim kontaktu. Policja apeluje do mieszkańców o pomoc w odnalezieniu nastolatka. Każda informacja może okazać się kluczowa.
0: Mieszkańcy Warszawy mogą spodziewać się dynamicznej zmiany pogody w nadchodzący weekend. Piątek przyniesie deszcz i chłód z temperaturą do 14 stopni. Sobota będzie nieco cieplejsza, ale z przelotnymi opadami. Niedziela zapowiada się najcieplejsza i bez deszczu, z temperaturą do 18 stopni. Idealna na aktywności na świeżym powietrzu.
1: Od czerwca w Warszawie obowiązuje zakaz sprzedaży alkoholu na wynos w godzinach nocnych. Nowe przepisy przyniosły spadek liczby interwencji Straży Miejskiej i Policji w nocy, jednak w ciągu całej doby liczba interwencji Straży Miejskiej wzrosła. Liczba sklepów całodobowych zmniejszyła się, ale ogólna liczba punktów sprzedaży alkoholu pozostała na podobnym poziomie. Sytuacja różni się w zależności od dzielnicy, a ratusz zapowiada dalszy monitoring.
0: Nowa obrończyni Bartosza G., adwokat Agnieszka Prędczyńska, stanowczo sprzeciwiła się rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji o dowodach i sytuacji procesowej swojego klienta. Podkreśliła, że śmierć Mai jest ogromną tragedią i zaapelowała o szacunek dla zmarłej oraz jej bliskich. Prędczyńska odcięła Bartosza G. od wypowiedzi jego matki, zaznaczając, że nie można ich przypisywać jej klientowi. Adwokat zaapelowała o trzymanie się faktów w tej sprawie.
1: W środę wieczorem w stacji Starlink w Woli Krobowskiej pod Grójcem wybuchł pożar, który uszkodził rozdzielnie i agregat prądotwórczy. Strażacy nie wykluczają podpalenia, a sprawę badają policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Centralne Biuro Śledcze Policji. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski sugeruje, że mogło to być celowe działanie, mogące stanowić element wojny hybrydowej. Stacja jest kluczowa dla łączności w Europie Środkowo-Wschodniej, w tym na Ukrainie. W Krakowie rozpoczęła się budowa nowoczesnego i ekologicznego źródła ciepła. Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego odbyło się dziś przy ulicy Ciepłowniczej. Nowa elektrociepłownia, wykorzystująca silniki kogeneracyjne, ma zapewnić stabilne dostawy energii i zmniejszyć zużycie węgla. Inwestycja ma poprawić jakość powietrza i obniżyć rachunki za ogrzewanie w mieście. Dziś po południu w Zakopanem doszło do tragicznego pożaru przyczepy kempingowej przy ulicy Balzera. W wyniku zdarzenia zginęła jedna osoba. Policja i prokuratura prowadzą intensywne śledztwo, aby ustalić przyczyny pożaru. Na miejscu pracują eksperci, którzy mają pomóc w wyjaśnieniu tej tragedii. W najbliższą sobotę, 3 października, w Krakowie odbędzie się premierowy Małopolski Festiwal Dronów. W Muzeum Lotnictwa Polskiego będzie można zobaczyć nowoczesne maszyny, takie jak Apache i AW-149, oraz spróbować swoich sił w pilotażu dronów. W programie przewidziano także panele dyskusyjne o roli dronów w ratownictwie i bezpieczeństwie. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.
0: W Bielsku Białej doszło do dramatycznych wydarzeń. 31-letni mężczyzna biegał nago po ulicach, niszcząc samochody ogromnym nożem. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu w specjalnym zakładzie leczniczym. Za swoje czyny grozi mu nawet 5 lat więzienia.
1: W Augustowie doszło do tragicznego morderstwa 29-letniej Anety, którego sprawcami okazali się Tomasz i Paweł S. Bracia zaatakowali kobietę na bulwarach nad rzeką, wykazując się niewyobrażalnym okrucieństwem. Po długim śledztwie zostali skazani na 25 lat więzienia. Wyrok ten, mimo apelacji, został utrzymany przez sąd apelacyjny w Białymstoku. W szkole podstawowej w Ptakach na Podlasiu doszło do dramatycznego zdarzenia. 11-letni chłopiec zaatakował młodszą koleżankę toporkiem. Szkoła zorganizowała już spotkanie z psychologiem, a placówka otrzymuje wsparcie od lokalnych władz i kuratorium. Dyrektorka szkoły podkreśla, że priorytetem jest teraz dobrostan dzieci. Dziś w Chorodnianach pod Białymstokiem otwarto nowy park handlowy. Klienci mogą teraz korzystać z oferty 7 sklepów, w tym Sinsay, CCC, Rossmann, Pepco i Shock Price. Shock Price, działający w formule off-price, oferuje różnorodne towary, od odzieży po elektronikę. W planach jest otwarcie kolejnych 40 punktów tej sieci w Polsce i za granicą.
0: Mieszkańcy powiatu Oławskiego na Dolnym Śląsku zmagają się z poważnym problemem skażenia wody. Woda z wodociągu Piskorzów nie nadaje się do spożycia ani mycia, nawet po przegotowaniu, z powodu obecności bakterii E. coli. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało pilny alert, a Sanepid potwierdził zagrożenie. W odpowiedzi uruchomiono punkty z czystą wodą w 11 miejscowościach, w tym w Piskorzowie, Polwicy i Wierzbnie.
1: Pod Bolesławcem na Dolnym Śląsku doszło do dramatycznej akcji policyjnej, podczas której padły strzały. Ranny został jeden z funkcjonariuszy, który trafił do szpitala. Sprawca, podejrzewany o kradzieże, został zatrzymany. Na miejscu trwają czynności pod nadzorem prokuratora.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Dziś w Polsce dominować będą lekkie opady deszczu. W Białymstoku prognozowana temperatura to 12 stopni, z wiatrem zachodnim wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. Natomiast we Wrocławiu termometry pokażą podobnie 12 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie 4 metry na sekundę. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Norbert Wojtuszek ponownie powołany do reprezentacji Polski przez selekcjonera Jana Urbana. Obrońca Jagiellonii podkreśla, że ciężką pracą zasłużył na to wyróżnienie i jest gotów pomóc drużynie w powrocie do najwyższej dywizji Ligi Narodów. Polska zmierzy się z trudnymi rywalami – Szwecją, Bośnią i Hercegowiną oraz Rumunią. Celem kadry jest powrót do elity europejskiej piłki. Christian Bielik z Cardiff City uniknął sądowych konsekwencji po incydencie z kibicem podczas meczu z Portsmouth na początku września. Obie strony doszły do pozasądowego porozumienia, a zawodnik przeprosił fana. Mimo to angielska federacja piłkarska prowadzi własne postępowanie i Bielik ma czas do 25 września na złożenie wyjaśnień. Możliwe, że czeka go kara finansowa lub zawieszenie. Samet Baszdar, były zawodnik Jagiellonii, obecnie grający w belgijskim Sint-Truidense, imponuje formą, zdobywając 4 gole w 5 meczach. Przed nadchodzącym meczem Ligi Narodów z Polską zapowiada, że nie będzie taryfy ulgowej. Baszdar podkreśla, że w grupie z Polską, Szwecją i Rumunią nie ma wyraźnego faworyta, a Bośnia i Hercegowina nie zamierza się poddawać. Mimo że Polska ma zawodników światowej klasy, Bośnia liczy na zaskoczenie rywali. UEFA wyznaczyła greckiego sędziego Anastasiosa Papapetrou do prowadzenia piątkowego meczu Polski z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. Papapetrou ma doświadczenie z polskimi drużynami. Sędziował m.in. mecze Legii Warszawa i Rakowa Częstochowa. Na PGE Narodowym wspierać go będą greccy asystenci, a za system VAR odpowiadać będzie Ioannis Papadopoulos.
0: Sport w Radiu Super Express. Władimir Grbić, były reprezentant Jugosławii i starszy brat selekcjonera polskich siatkarzy Nikoli Grbicia, poinformował o poważnych problemach kardiologicznych. Podczas rutynowej kontroli w Belgradzie wykryto u niego znaczne zwężenia tętnic wieńcowych. Przeszedł koronarografię, po której założono mu stent i wykonano angioplastykę balonową. Mimo to Grbić zachowuje dobry humor i nie zamierza zwalniać tempa. Dziś pojawił się pierwszy zwiastun filmu Adam, biografii Adama Małysza. Produkcja przeniesie widzów do czasów, gdy skoki narciarskie nie były jeszcze w Polsce sportem narodowym. W główną rolę wcieli się Bartłomiej Deklewa, a premiera zaplanowana jest na 29 stycznia. Film pokaże nie tylko sportową drogę Małysza, ale także presję i odpowiedzialność, z jakimi musiał się mierzyć. Hubert Hurkacz wygrał swój pierwszy mecz po US Open, pokonując Aleksandra Szewczenkę w turnieju ATP 250 w Chengdu. Jednak to nie jego zwycięstwo jest teraz na ustach kibiców. Mariusz Fürstenberg, były kapitan reprezentacji Polski, skrytykował Hurkacza za brak gry w narodowych barwach, co wywołało gorącą dyskusję wśród fanów. Polska reprezentacja przegrała niedawno z Australią w Davis Cup, a Fürstenberg zrezygnował z funkcji kapitana.
1: Pod koniec grudnia w Seulu odbędzie się pokazowy turniej tenisowy z udziałem 6 czołowych zawodniczek, w tym Igi Świątek. Impreza zaplanowana od 25 do 27 grudnia wzbudza kontrowersje ze względu na świąteczny termin. Świątek, która potwierdziła swój udział, nie występuje obecnie w trwającym turnieju w Seulu. W ćwierćfinałach, oprócz Polki, zagrają Jasmine Paolini, Naomi Osaka i Mirra Andrijewa, a Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina rozpoczną rywalizację od półfinałów.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Kamil Grabara, bramkarz reprezentacji Polski, doznał poważnej kontuzji podczas treningu w Juventusie Turyn. Zerwanie więzadeł krzyżowych w kolanie wyklucza go z gry na długi czas, co oznacza koniec występów w tym sezonie. W jego miejsce do kadry powołano Sławomira Abramowicza z Jagiellonii Białystok. Grabara opublikował zdjęcie ze szpitala, dziękując kibicom za wsparcie.
1: Maja Chwalińska awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA 500 w Singapurze, pokonując Oleksandrę Olijnykową 6-0, 6-1. Niestety, po meczu doszło do wpadki organizatorów, gdy dziennikarka błędnie pogratulowała jej przejścia do drugiej rundy. Chwalińska musiała poprawić prowadzącą, informując, że jest już w ćwierćfinale.
0: Matty Cash, obrońca Aston Villa, jest kluczowym zawodnikiem w reprezentacji Polski przed zbliżającą się Ligą Narodów. Piłkarz przygotowuje się do meczu z Bośnią i Hercegowiną, który odbędzie się jutro na PEGE Narodowym w Warszawie. Cash otrzymał specjalistyczne obuwie, które ma pomóc mu w osiągnięciu sukcesu na boisku. Kibice liczą na jego świetną formę, zwłaszcza po udanych występach w eliminacjach do Mistrzostw Świata.
1: Tymoteusz Puchacz, piłkarz Sabah Baku, wraca do reprezentacji Polski po niemal dwuletniej przerwie. Jego świetna forma w Azerbejdżanie zaowocowała powołaniem do kadry narodowej. W wywiadzie dla TVP Sport Puchacz przyznał, że marzy o grze w angielskiej Premier League. Obecnie jednak skupia się na występach w Lidze Mistrzów, gdzie jego zespół zmierzy się z takimi gigantami jak Manchester United i Barcelona.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Robert Lewandowski, mimo 38 lat, nadal jest kluczowym zawodnikiem polskiej reprezentacji przygotowującej się do Ligi Narodów. Po porażce ze Szwecją w barażach o Mundial pojawiły się spekulacje o jego możliwym odejściu z kadry. Lewandowski szybko rozwiał te plotki, występując w meczach kontrolnych z Ukrainą i Nigerią. Michał Żewłakow, były reprezentant Polski, wyraził odważną opinię na temat roli Lewandowskiego w zespole.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają małe zachmurzenie. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1017 hektopaskali. W Warszawie temperatura wyniesie 12 stopni, z wiatrem z prędkością 2 metry na sekundę. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura to 13 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 2 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3413 odcinku Barw Szczęścia związek Celiny i Łukasza stanie przed poważnym wyzwaniem. Łukasz odkryje, że Celina wykorzystała go w śledztwie prowadzonym na zlecenie Justina przeciwko Karolinie. Sadowski zrozumie, że niewinna kolacja ze Stańskimi była częścią planu Celiny, a on sam stał się narzędziem w jej rękach. Między parą wybuchnie burzliwa kłótnia, która może zagrozić ich wspólnej przyszłości. Choć zawodowo Celina odniesie sukces, odkrywając prawdę o zmanipulowanym nagraniu, to osobiste konsekwencje mogą być dla niej bolesne. Łukasz poczuje się zdradzony i zacznie wątpić, czy może zaufać kobiecie, z którą planował przyszłość. Odcinek 3413 Barw Szczęścia zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października o godzinie 20:05 na TVP2. W nadchodzącym 1039 odcinku telenoweli Dziedzictwo czeka nas prawdziwe trzęsienie ziemi. Ezgi postanawia przerwać milczenie i ujawnia Sinanowi szokujące sekrety dotyczące jego matki, Isil. Wyjawia, że Isil prawdopodobnie symuluje paraliż i w rzeczywistości potrafi chodzić. Sinan, szokowany tymi rewelacjami, postanawia zweryfikować te informacje. Odcinek ten zostanie wyemitowany we wtorek, 29 września o 16 w TVP1. Po premierze telewizyjnej wszystkie epizody będą dostępne na platformie TVP VOD. Dziedzictwo to turecka opowieść o miłości, stracie i skomplikowanych więzach rodzinnych, która nieustannie przyciąga widzów swoimi emocjonalnymi zawirowaniami. W jubileuszowym 1000 odcinku Na dobre i na złe czeka nas emocjonujący powrót. Do Leśnej Góry niespodziewanie wróci Wiktoria Consalida, która od lat mieszka w Hiszpanii. Jej przyjazd będzie szczególnie ważny, bo pojawi się w momencie, gdy jej córka Blanka przeżywa trudne chwile. Spotkanie matki z córką będzie wzruszające i pełne emocji. Wiktoria nie zapowie swojej wizyty, co wywoła niemałe poruszenie w szpitalu. Jednym z zaskoczonych będzie Andrzej Falkowicz, który nie spodziewa się spotkania z dawną przyjaciółką. Odcinek zostanie wyemitowany w środę 7 października o godzinie 20:50 w TVP2. W 4264 odcinku Pierwszej Miłości Marysia i Kacper znów staną w ogniu konfliktu. Ich małżeństwo zostanie wystawione na próbę, gdy Marysia postanowi działać na własną rękę w sprawie tajemniczego mężczyzny kręcącego się pod szkołą. Kacper uzna jej działania za zbyt impulsywne, co doprowadzi do kolejnej sprzeczki. W tym napiętym momencie Marysia znajdzie oparcie u Pawła, swojego byłego męża, z którym zawsze doskonale się rozumiała. Ich rozmowa pokaże, że mimo upływu lat nadal łączy ich wyjątkowa bliskość. Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 16 października o godzinie 18 na Polsacie.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Barwy Szczęścia kraczają w emocjonujący etap. W 3411 odcinku, który zostanie wyemitowany 2 października o 20:05 na TVP2, konflikt między Hubertem a Lucyną nabierze na sile. Lucyna oskarży Huberta o nękanie, co doprowadzi do interwencji policji na Zacisznej. Pyrkowie wciąż będą wstrząśnięci po odkryciu intrygi Wilka i kłamstw Lucyny. Tymczasem Ksawery, w szoku po odkryciu prawdy o swoim pochodzeniu, odmówi pójścia do szkoły i ucieknie. Malwina zmierzy się z kryzysem zazdrości, a Hubert ponownie skonfrontuje się z nieuczciwym deweloperem. Wieczorem Lucyna wróci do gospodarzy z niespodziewanym gościem. Serial, emitowany od 2007 roku, wciąga widzów w świat pełen rodzinnych dramatów i tajemnic.
2: W 1042 odcinku serialu Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Ainur zostanie zabrana na komendę w związku z tajemniczą śmiercią Ezgi. Sinan, próbując dowiedzieć się więcej o śledztwie, napotka na opór ze strony prokuratora Barana. Tymczasem Semich, schwytany przez policję, stanie przed trudnym wyborem. Kancel drży ze strachu, że brat może zdradzić jej sekret, ale Semich postanowi ją chronić. Cennet nie ufa synowej i liczy, że Sahin, gdy wybudzi się ze śpiączki, ujawni prawdę. Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 2 października o godzinie 16 na TVP1. Losy bohaterów znów się skomplikują, a wątek śledztwa nabierze nowego wymiaru.
1: M jak miłość w 1948 odcinku prowadza nową postać. Klarę, która z przyjaciółką Elżbietą Domańską ma sprytny plan. Obie panie chcą zwrócić uwagę detektywów Jakuba Karskiego i Marcina. Klara, atrakcyjna blondynka, zacznie trenować w tym samym klubie co detektywi, co może być początkiem nowej relacji. Jakub, choć wolny, ma skomplikowane życie uczuciowe. Jego relacje z Martyną i Igą są wciąż niejasne, a cień przeszłości z byłą żoną Kasią nadal go prześladuje. Czy Klara zdoła zdobyć serce Jakuba? Odpowiedź na to pytanie przyniosą kolejne odcinki serialu. W 213 odcinku serialu Panna Młoda Deria niespodziewanie opuszcza dom, zostawiając Cemilowi pożegnalny list. To tajemnicze zniknięcie wywołuje niepokój i stawia Cemila oraz Emira w trudnej sytuacji. Cichan ponownie porusza z matką temat Bejzy, co prowadzi do napięć. Sila natomiast informuje Engina, że znalazła dodatkową pracę, co może wpłynąć

0: 15 hektopaskali. Na chwilę obecną powietrze w Gdańsku oceniane jest jako dobre, a w Poznaniu jako umiarkowane.
1: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
2: Reklama.
3: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
2: I po reklamie.
1: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 22.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Bronisław Komorowski ostro skrytykował polityków PiS za powoływanie się na Donalda Trumpa w kontekście Trybunału Konstytucyjnego. Były prezydent stwierdził, że takie działania szkodzą relacjom polsko-amerykańskim i przypominają czasy komunizmu. W rozmowie poruszono też temat zaproszenia Władimira Putina na szczyt Grupy 20. Komorowski wyraził obawy, że obecność prezydenta Nawrockiego na tym spotkaniu może nie przynieść Polsce konkretnych korzyści. Waldemar Żurek nie wyklucza, że nowo wybrani sędziowie mogą wejść do Trybunału Konstytucyjnego z pomocą policji. Podkreślił, że wszystko zależy od postępowania prezesa Bogdana Święczkowskiego. Żurek zaznaczył, że celem jest przywrócenie działania Trybunału, a decyzje w tej sprawie mogą zapaść w najbliższych tygodniach. Nie padła jednak konkretna data, ani decyzja o użyciu policji. Na Mazowszu doszło do pożaru naziemnej stacji bazowej Starlink, co według służb było celowym podpaleniem. Minister Marcin Kierwiński podkreśla, że takie incydenty wskazują na nowy poziom wojny hybrydowej prowadzonej przez Rosję. W odpowiedzi Polska wzmacnia swoje siły zbrojne i sojusze, w tym stałe bazy amerykańskie. Tymczasem sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych Marco Rubio wyraził obawy o możliwe rozszerzenie konfliktu na inne obszary. Łukasz Gibała, kandydat na prezydenta Krakowa, zaprzecza posiadaniu działek w mieście i jego okolicach. W wywiadzie wyjaśnił, że 3 zakupione przez niego mieszkania połączył w jedno, co znalazło odzwierciedlenie w jego oświadczeniu majątkowym. Gibała uważa, że pytania o nieruchomości to element politycznej walki przed niedzielnymi wyborami. Jeśli wygra, planuje referendum dotyczące strefy czystego transportu, audyt miejskich jednostek oraz regulacje ruchu turystycznego.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Kalifornii ponad 100 osób twierdzi, że doznało poważnych urazów mózgu po przejażdżce kolejką X2 w parku Six Flags Magic Mountain. Sprawa zyskała rozgłos po tym, jak 2 kobiety trafiły do szpitala, a jedna z nich pozostaje w śpiączce. Prawnicy złożyli kolejne pozwy przeciwko operatorowi parku, oskarżając go o lekceważenie bezpieczeństwa. Kolejka X2 jest zamknięta od lipca, a śledztwo w tej sprawie trwa.
3: Książę Harry pojawił się w Nowym Jorku na spotkaniu Clinton Global Initiative, gdzie ostrzegał przed zagrożeniami związanymi ze sztuczną inteligencją. Jego przemówienie zostało przerwane przez awarię techniczną, ale po 40 minutach wrócił na scenę, żartując, że to sztuczna inteligencja dobrała się do jego wystąpienia. Harry podkreślił, że technologia rozwija się szybciej, niż naukowcy i prawodawcy są w stanie nadążyć, co stanowi zagrożenie dla dzieci i rodzin.
2: Pierwsi żołnierze ukończyli szkolenie na kierowców mostów szturmowych JAP w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu. Nowoczesny sprzęt znacząco zwiększa mobilność wojsk pancernych, umożliwiając szybkie pokonywanie przeszkód terenowych. Mosty JAP, oparte na podwoziu czołgu Abrams, pozwalają na przeprawę nawet najcięższych pojazdów Wojska Polskiego. To ważny krok w modernizacji polskich sił zbrojnych. Opadająca powieka to problem, który dotyka zarówno starsze, jak i młodsze osoby. Choć często wynika z upływu lat, może być też efektem genetyki. Istnieją jednak proste sposoby na poprawę wyglądu, takie jak ćwiczenia mięśni powiek czy makijażowe triki, które optycznie otwierają oko. Regularne stosowanie tych metod może znacząco poprawić wygląd i świeżość spojrzenia.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Psy mogą wyczuwać choroby swoich właścicieli, potwierdza znana weterynarz Dorota Sumińska. Czworonogi dostrzegają zmiany w zapachu i zachowaniu opiekuna, co może wskazywać na problemy zdrowotne. Warto zwrócić uwagę na nietypowe zachowania pupila, które mogą być sygnałem alarmowym.
3: Sol kuchenna może być kluczem do miękkich i pachnących ręczników. Wystarczy dodać kilka łyżek soli do bębna pralki, aby zneutralizować twardą wodę i poprawić działanie detergentów. Dzięki temu ręczniki zachowają swoją miękkość i puszystość na dłużej. To prosty sposób na poprawę jakości prania.
2: We wrześniu warto zadbać o rododendrony, by przetrwały zimę bez problemu. Kluczowy zabieg wzmocni rośliny bardziej niż nawozy, co zapewni obfite kwitnienie wiosną. Ważne jest także osłonięcie krzewów przed mrozem i suszą, na przykład za pomocą biowłókniny i kory. Dzięki temu rododendrony będą gotowe na zimowe miesiące.
3: 2 obywatele Ukrainy zostaną wydaleni z Polski po ataku na pracownicę ochrony w lubelskim markecie. Mężczyźni próbowali ukraść alkohol, a po interwencji personelu stali się agresywni. Otrzymali już zakaz wjazdu do strefy Schengen na 5 lat. Obecnie oczekują na deportację do swojego kraju.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Marta Nawrocka, obecna pierwsza dama, zwiększa swoją aktywność medialną, co spotyka się z szerokim odzewem. Jolanta Kwaśniewska, była pierwsza dama, pozytywnie ocenia jej działania, podkreślając, że każda pierwsza dama powinna podążać własną drogą. Nawrocka w swoich wystąpieniach podkreśla szacunek dla pracy poprzedniczek, zaznaczając ich wkład w reprezentowanie Polski i działalność charytatywną. Z Bydgoszczy napłynęła smutna wiadomość o śmierci Katarzyny Zaczek, radnej miasta i byłej aktorki. 34-latka była znana z ról w popularnych serialach, takich jak Barwy Szczęścia czy Korona Królów, Jagiellonowie. Przed rozpoczęciem kariery politycznej pracowała jako prawniczka i reporterka. W marcu dzieliła się nadzieją na powrót do zdrowia, jednak jej walka zakończyła się tragicznie.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1019 hektopaskali. W Krakowie odnotujemy 11 stopni, a pogoda przyniesie zachmurzenie całkowite. W Szczecinie możemy spodziewać się temperatury 14 stopni oraz niewielkie zachmurzenie. Stan powietrza w Krakowie obecnie pozostaje dobry. Natomiast w Szczecinie jest określany jako umiarkowany.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Filip Heiser, znany z burzliwej przeszłości, zaskoczył wszystkich, biorąc ślub z 20-letnią Bianką, którą poznał zaledwie 7 miesięcy temu. Małgorzata Ochme, która była matką chrzestną ich związku, nie pojawiła się na ceremonii, tłumacząc się zawodowymi zobowiązaniami. Internauci nie pozostawili suchej nitki na parze, krytykując różnice wieku i przypominając dawne skandale Heisera. Cóż, miłość nie zna granic, a czasem nawet zdrowego rozsądku. Jan Englert, legenda polskiego kina i teatru, nie zamierza tańczyć z gwiazdami ani występować w reklamach. Aktor, który przez lata pełnił ważne funkcje publiczne, uważa, że jakość przegrywa dziś z ilością, a aktorstwo powinno być bliższe kapłaństwu niż błazenadzie. Mimo że nie pełni już funkcji rektora czy dyrektora, wciąż trzyma się zasad, które wpajali mu mistrzowie. W świecie, gdzie miarą talentu jest liczba wyświetleń, Englert pozostaje wierny swoim wartościom.
2: Na winobraniu w Zielonej Górze youtuber Książulo przeżył kulinarną przygodę za 160 zł, która okazała się bardziej gorzka niż kiszony ogórek. Kiełbasa za 45 zł i zestaw karkówki z szaszłykiem za 102 zł to chyba nowy standard luksusu. A kiedy poprosił o paragon, sprzedawczyni zaproponowała fakturę, ale zabrakło długopisu. Sprawa przyciągnęła uwagę Krajowej Administracji Skarbowej, która przypomniała, że kontrole paragonowe to nie kaprys, a konieczność. Marta Wiśniewska, znana jako Mandaryna, postanowiła rzucić wyzwanie klątwie swojego byłego męża, Michała Wiśniewskiego, w Tańcu z Gwiazdami. Po latach niepowodzeń, które towarzyszyły jego występom, lider ich troje jednak zgodził się zaśpiewać dla byłej żony i ich syna Xaviera. Czy to oznacza, że klątwa zostanie przełamana? Czy może jednak znowu zobaczymy szybkie pożegnanie z parkietem? Cóż, czas pokaże, ale emocji na pewno nie zabraknie.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: W Bielsku Białej szykuje się prawdziwa muzyczna uczta. Janusz Wawrowski zagra na Stradivariusie Polonia, jedynych takich skrzypcach w Polsce, które przetrwały od czasów, gdy Jan III Sobieski jeszcze rządził. Instrument, który mógłby spokojnie spoczywać za muzealną szybą, wciąż pokazuje, że wiek to tylko liczba. Ciekawe, czy współczesne skrzypce będą w stanie dorównać temu 340-letniemu cudeńku. Perfekt powraca na scenę, choć bez Grzegorza Markowskiego, który dla wielu był sercem zespołu. Z nowym wokalistą, Łukaszem Drapałą, ruszają w jubileuszową trasę Kochaj mnie. 45 lat na świecie. Czy to jeszcze Perfekt? Czy już nowa odsłona? Fani będą mogli się przekonać podczas 10 koncertów, które zakończą się 31 października w warszawskiej Stodole. Czy nowe brzmienie zdoła porwać serca publiczności? Czas pokaże.
1: Sarah James, niegdyś cudowne dziecko polskiej sceny muzycznej, wraca do korzeni z nowym singlem Zrób to dla mnie. Po latach śpiewania po angielsku, 18-letnia wokalistka postanowiła przypomnieć sobie, jak brzmi jej ojczysty język. Premiera już 25 września, a Sarah zapowiada, że to coś więcej niż tylko kolejna piosenka. Czyżby dorosłość w muzyce oznaczała powrót do przeszłości? Czas pokaże, czy polski język przyniesie jej nowe sukcesy.
2: Depeche Mode, zespół, który z początku podbijał tylko Europę, w latach 80. postanowił zawojować cały świat. Ich album Music for the Masses z 1987 roku, choć nie zachwycił Brytyjczyków, zdobył serca fanów w innych krajach, a zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. Zmiana brzmienia na bardziej mroczne i poważne z tekstami Martina Gorea okazała się strzałem w dziesiątkę. Trasa promująca płytę była prawdziwym przełomem, pokazując, że Depeche Mode to nie tylko europejski fenomen, ale globalna siła muzyczna.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Jack Black, znany z komediowych ról i rockowych brzmień, wciąż nie zdobył tytułu najseksowniejszego mężczyzny na świecie. Jednak według Charlie XTX to właśnie jego humor, talent i oryginalność czynią go prawdziwie sexy. Cóż, może nie każdy widzi to samo, ale kto by się przejmował, skoro Jack robi swoje i podbija serca fanów na całym świecie? Może czas na nową kategorię. Najseksowniejszy w byciu sobą. Josh Homme, Queens of the Stone Age, zaskakuje nowym singlem Where the Goth Girls At, który jest hołdem dla gotyckich dziewczyn z jego młodości. Piosenka zapowiada album Perfect, inspirowany japońską sztuką kintsugi, gdzie niedoskonałości stają się pięknem. Zespół, nie zwalniając tempa, uruchomił nawet specjalną linię skarg dla fanów, którzy chcą podzielić się swoimi żalami. A wszystko to w klimacie gotyckiego mroku i czarnego tuszu, z polskim akcentem w teledysku. Sammy Hagar, były wokalista Van Halen, nie może przestać zachwycać się Joe Satrianim, z którym koncertuje w supergrupie. Satriani, według Hagara, to prawdziwy geniusz gitary, który nauczył grać samego Steve'a Vai'a i Kirka Hammetta. Ale żeby nie było za słodko, Hagar ma jedno zastrzeżenie. Satriani gra za głośno. Może to efekt lat grania bez wokalisty, ale pracują nad tym. Tymczasem Satriani i Vai szykują wspólny album The Sea of Emotion, który ukaże się już 6 listopada.
1: Adam Nergal Darski, znany z Behemota, znowu zaskakuje. Po 10 latach od debiutu Me and That Man wygląda na to, że szykuje się coś nowego. Na jego mediach społecznościowych pojawiło się tajemnicze wideo, które tylko podsyca ciekawość fanów. Czyżby Nergal postanowił, że czas na nowe muzyczne rewolucje? Czekamy na dalsze wieści z obozu Me and That Man.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1018 hektopaskali. W Toruniu bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 8 stopni. Z drugiej strony kraju w Katowicach na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 10 stopni. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Trwają poszukiwania 16-letniego Patryka Wojciechowskiego z Ostrołęki, który zaginął 21 września. Od tamtej pory nie nawiązał kontaktu z rodziną. Policja apeluje o pomoc w jego odnalezieniu. Każda informacja jest na wagę złota. Patryk ma około 172 cm wzrostu, ciemne blond włosy i zielone oczy. W dniu zaginięcia miał na sobie czarne sportowe buty, ciemne spodnie dresowe, ciemnozieloną koszulkę i czarną bluzę z kapturem.
2: Port lotniczy Warszawa-Radom obsłużył już 100 tysięcy pasażerów w tym roku, co jest rekordowym wynikiem. Szczęśliwy podróżny przyleciał z Antalii samolotem Enter Air, a maszyna została przywitana salutem wodnym. W lipcu lotnisko osiągnęło najwyższy miesięczny wynik w swojej historii, odprawiając prawie 26 tysięcy pasażerów. To znaczący sukces, zwłaszcza po trudnych początkach działalności. Nowa obrończyni Bartosza G., mecenas Agnieszka Prędczyńska, stanowczo sprzeciwia się rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji o sytuacji prawnej swojego klienta. Podkreśla, że słowa i działania matki Bartosza nie są częścią oficjalnej linii obrony. Prędczyńska apeluje o szacunek dla pamięci zmarłej Mai z Mławy i podkreśla, że odpowiedzialność Bartosza wymaga rzetelnego osądu opartego na faktach. Przypomnijmy, że ciało Mai znaleziono w kontenerze na odpady w kwietniu zeszłego roku.
1: W środę wieczorem wybuchł pożar na terenie naziemnej stacji Starlink w Woli Krobowskiej pod Grójcem. Uszkodzone zostały elementy infrastruktury, a strażacy podejrzewają podpalenie. Na miejscu pracują policjanci, a sprawę badają Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Centralne Biuro Śledcze Policji. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski mówi o możliwym sabotażu, jednak śledczy wciąż ustalają przyczyny zdarzenia. Dziś w Siedlcach zakończył się proces Adama Czach, oskarżonego o zabójstwo ratownika medycznego Cezarego L. Prokurator domaga się dla niego dożywocia za zabójstwo oraz 25 lat więzienia za atak na drugiego ratownika. Adam Czach nie przyznaje się do winy, twierdząc, że nie pamięta zdarzenia. Wyrok w tej sprawie zostanie ogłoszony 5 października.
2: Od czerwca w Warszawie obowiązuje nocny zakaz sprzedaży alkoholu na wynos, co przyniosło spadek liczby nocnych interwencji Straży Miejskiej o 183 przypadki. Policja odnotowała także 716 mniej wykroczeń związanych z alkoholem. Mimo to, całodobowo liczba interwencji Straży Miejskiej wzrosła o 76. Ratusz zapowiada dalszy monitoring sytuacji. Policjanci z Otwocka odkryli ukrytą w lesie plantację konopi, za którą miał stać uczeń szkoły podstawowej. Zabezpieczono 35 krzewów o łącznej wadze ponad 3,5 kg. Narkotyki miały trafić do uczniów lokalnych szkół w Józefowie. Policja nadal poszukuje nieletniego odpowiedzialnego za uprawę i sprawdza, czy w sprawę były zaangażowane inne osoby. Tragiczny pożar przyczepy kempingowej w Zakopanem. W czwartek po godzinie 13 ogień zajął pojazd przy ulicy Oswalda Balzera. Mimo szybkiej akcji strażaków, w zgliszczach znaleziono ciało. Policja i prokuratura badają przyczyny tego dramatycznego zdarzenia. Dziś w Krakowie odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę nowego źródła ciepła. Inwestycja ta ma zrewolucjonizować lokalną energetykę, zmniejszając zużycie węgla i poprawiając jakość powietrza. Nowoczesna elektrociepłownia gazowa, wyposażona w silniki kogeneracyjne, zapewni stabilne dostawy energii i niższe rachunki za ogrzewanie. Do roku 2034 planowane jest całkowite odejście od węgla w produkcji ciepła dla mieszkańców Krakowa. 5 mężczyzn zostało zatrzymanych za atak na pociąg Polregio relacji Szczecin – Świnoujście. Do incydentu doszło na stacji Ładzin, gdzie wandale zatrzymali pociąg i pomalowali go farbą, unieruchamiając skład. Kluczowym dowodem okazała się zgubiona kamera GoPro, która pomogła powiązać sprawców z podobnymi dewastacjami w Berlinie. Podejrzanym grozi do 8 lat więzienia. W Bydgoszczy ktoś wzbogacił się o 500 000 zł dzięki zdrabce Classic Black 13. Szczęśliwy los zakupiono 22 września w punkcie Lotto przy ulicy Poznańskiej. Po odliczeniu podatku zwycięzca otrzyma 450 tysięcy złotych. To kolejna imponująca wygrana w województwie kujawsko-pomorskim. W Suwałkach aresztowano 37-letniego Mołdawianina, który przez rok stosował przemoc wobec swojej rodziny. Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia oraz deportacja z Polski. Interwencja policji nastąpiła po zgłoszeniu na numer alarmowy przez partnerkę agresora. Służby uruchomiły procedurę ochrony ofiar przemocy, zakładając niebieską kartę. Dworzec kolejowy w Augustowie przejdzie gruntowną modernizację, która ma zakończyć się jesienią 2027 roku. Wojewoda podlaski Jacek Brzozowski podpisał pozwolenie na przebudowę, co umożliwia PKP rozpoczęcie przetargu na wykonawcę prac. Dworzec zyska nowoczesne udogodnienia, zachowując jednocześnie swój historyczny charakter. Planowane są m.in. remont dachu, odnowienie zabytkowych elementów oraz instalacja pomp ciepła i paneli fotowoltaicznych. Dramatyczne wydarzenia w powiecie bolesławieckim. Podczas policyjnej interwencji doszło do strzelaniny, w której ranny został jeden z funkcjonariuszy. Poszkodowanego przetransportowano śmigłowcem do szpitala. Podejrzany o kradzieże mężczyzna został zatrzymany, a na miejscu pracują śledczy pod nadzorem prokuratora.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Białegostoku przewidywana temperatura wynosi 12 stopni, a wiatr zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Wrocławia zaś termometry pokażą również 12 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Maji Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Minister Aktywów Państwowych Wojciech Balczun zapewnia, że węgla na zimę nie zabraknie, ale rosnące ceny surowca stanowią poważny problem. Trwają trudne rozmowy między spółkami górniczymi a energetyką, które dotyczą renegocjacji kontraktów i cen węgla. Górnicy chcą wyższych cen, by móc inwestować, podczas gdy energetyka obawia się wzrostu kosztów produkcji prądu. Ministerstwo aktywnie uczestniczy w negocjacjach, dążąc do kompromisu, który ustabilizuje rynek. Polska Grupa Górnicza planuje zwiększyć wydobycie i sprzedaż, by sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu.
2: W Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zabrakło pieniędzy na wypłaty renty wdowiej. Początkowo planowano na ten cel 352 miliony złotych, ale potrzeba co najmniej 400 milionów więcej. Liczba uprawnionych do świadczenia okazała się większa niż przewidywano. Dodatkowe środki mają pochodzić z tzw. naturalnych oszczędności budżetowych. Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych nie zgłosiła poprawek do nowelizacji ustawy, co umożliwi przekazanie brakujących funduszy. Od stycznia przyszłego roku renta wdowia wzrośnie, co oznacza kolejne obciążenie dla budżetu. Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące świadczeń rodzinnych za 2025 rok. Wydatki na pomoc społeczną wzrosły do ponad 15 miliardów złotych, ale liczba beneficjentów zmniejszyła się o ponad 8%. Świadczenia opiekuńcze, obejmujące osoby z niepełnosprawnościami, pochłonęły aż 88% całkowitych wydatków. Mniej osób otrzymało zasiłki rodzinne z powodu zamrożonych progów dochodowych i wzrostu płac. Program Rodzina 800+ zanotował niewielki spadek wydatków, a fundusz alimentacyjny zwiększył średnią wysokość świadczeń. Dane te wskazują na zmiany w systemie pomocy społecznej w Polsce. Wielu Polaków obawia się lokat z wyższym oprocentowaniem, choć nie zawsze jest to uzasadnione. Badania pokazują, że 30% osób uważa, że większe odsetki oznaczają większe ryzyko utraty pieniędzy. Tymczasem depozyty bankowe objęte są gwarancją do równowartości 100 tysięcy euro. Największe obawy mają osoby w wieku od 35 do 44 lat. Eksperci podkreślają, że wyższe oprocentowanie nie musi oznaczać większego ryzyka, a kluczowe jest zrozumienie zasad gwarantowania depozytów. Warto więc dokładnie sprawdzić warunki lokaty, zanim podejmiemy decyzję.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
2: Polski startup ARX Modular opracował innowacyjne schrony modułowe, które można zmontować w zaledwie 8 godzin. Technologia, stworzona przez byłego żołnierza i przedsiębiorcę, jest intensywnie testowana z Wojskowym Instytutem Techniki Inżynieryjnej. Schrony wykazują wysoką odporność na wybuchy i odłamki artyleryjskie kalibru 155 mm. Firma planuje wejście na rynek wojskowy na przełomie 2026 i 2027 roku. Początkowo celem jest rynek militarny, ale technologia może znaleźć zastosowanie także w systemach ochrony infrastruktury krytycznej. Polacy coraz częściej szukają samochodów w internecie, ale większość wciąż chce osobiście sprawdzić auto przed zakupem. Z raportu Otomoto wynika, że 43% badanych zaczyna poszukiwania w wyszukiwarkach, a 35% w serwisach ogłoszeniowych. Młodzi kierowcy, choć są cyfrowymi entuzjastami, obawiają się ukrytych wad technicznych i preferują osobiste oględziny. Osoby z mniejszym budżetem szczególnie cenią możliwość porównania ofert i dokładnej weryfikacji stanu technicznego. Zamożni klienci natomiast poszukują nowinek technologicznych i często korzystają z doradców. Rośnie także zainteresowanie chińskimi samochodami, które przyciągają atrakcyjną ceną i długą gwarancją. Rosnące napięcie w kwestiach bezpieczeństwa napędza nowy trend w Polsce. Coraz więcej osób kupuje plecaki ewakuacyjne, które mają pomóc w sytuacjach kryzysowych. Ceny takich zestawów zaczynają się od kilkuset złotych, ale mogą sięgać nawet 5000 złotych. W najdroższych plecakach znajdziemy zaawansowane przybory ratownicze i trwałe produkty żywieniowe. Eksperci podkreślają jednak, że sam zakup to nie wszystko. Ważne są również praktyczne umiejętności. Wzrost zainteresowania tym rynkiem jest widoczny w kontekście rosnących obaw o bezpieczeństwo w Europie. W Europie ujawniono ogromne dysproporcje w zarobkach doktorantów. Raport Eurodoc pokazuje, że w Danii doktoranci zarabiają najwięcej, bo aż 58 tysięcy euro rocznie, podczas gdy w Ukrainie to zaledwie 2 tysiące euro. W Polsce doktoranci otrzymują stypendia od 3,5 tysiąca do 5,5 tysiąca złotych brutto, co wciąż jest mało konkurencyjne. Rosnące koszty życia i niepewne formy zatrudnienia dodatkowo pogarszają sytuację młodych naukowców. Eurodoc apeluje o poprawę warunków płacowych, by zapobiec odpływowi talentów z Europy. Europy.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Pojawiła się szansa na deeskalację konfliktu w Ukrainie. Obie strony wyraziły zainteresowanie ograniczonym zawieszeniem broni dotyczącym zboża i energii. Sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych Marco Rubio poinformował, że taki rozejm mógłby złagodzić globalne napięcia. Prezydent Rosji Władimir Putin został zaproszony na szczyt Grupy 20 w grudniu na Florydzie, co może otworzyć drogę do dalszych rozmów. Stany Zjednoczone wyrażają obawy, że wojna może się rozprzestrzenić poprzez ataki hybrydowe. Energetyka i zboże są kluczowe dla ewentualnego porozumienia, co podkreślił również prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają małe zachmurzenie. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1017 hektopaskali. W Warszawie temperatura wyniesie 12 stopni, z wiatrem z prędkością 2 metry na sekundę. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura to 13 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 2 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwóch miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w emocjonującą fazę. W 486 odcinku, który zadebiutuje w poniedziałek, 28 września o 15:05 na TVP2, Vera ujawni swojemu ukochanemu Lopemu, że jest spokrewniona z potężną księżną de Caril. Tymczasem Martina, po brawurowej ucieczce z kliniki psychiatrycznej, znika bez śladu. Akuro, Manuel i Salvador starają się zatuszować jej zniknięcie. Petra zaczyna podejrzewać, że wizyta księżnej miała drugie dno, co może odkryć tajemnicę Wery. Dodatkowo, Cruz próbuje zmusić Marię Antonię do opuszczenia pałacu, co prowadzi do napiętej sytuacji. Dla tych, którzy przegapią emisję, odcinek będzie dostępny na platformie TVP VOD.
2: W 1943 odcinku M jak miłość, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 28 września o 20:50 na TVP2, emocje sięgną zenitu. Kasia planuje ucieczkę z Polski do Stanów Zjednoczonych z Mariuszem, nie wiedząc, że jej mąż właśnie popełnił zbrodnię. Sanocki wraca do domu po zabiciu Sowińskiego, ukrywając przed żoną swój mroczny sekret. Kasia, nieświadoma tragedii, wierzy, że za granicą mogą zacząć nowe życie. Jednak sytuacja komplikuje się, gdy policja rozpoczyna śledztwo w sprawie zaginięcia Sowińskiego. Czy wyjazd do Stanów Zjednoczonych okaże się dla nich ucieczką od kłopotów, czy początkiem jeszcze większych problemów? Tajemnice i napięcie rosną, a widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń. Na dobre i na złe zbliża się do emocjonującego 1001 odcinka, który zostanie wyemitowany w środę, 14 października o godzinie 20:50 na TVP2. Wiktoria Consalida powraca z Hiszpanii, by pomóc swojej córce Blance, pogrążonej w rozpaczy po zaginięciu córki Niny. Wiktoria nie zamierza siedzieć z założonymi rękami i postanawia działać na własną rękę. Poszukiwania wnuczki prowadzą ją do brutalnego starcia z komisarzem Biegunem. Prawda o porywaczce, która może być blisko, dodaje napięcia całej sytuacji. Zuza, dawna pacjentka Leśnej Góry, jest podejrzewana o udział w porwaniu. Emocje sięgają zenitu, gdy Wiktoria staje w obliczu niebezpieczeństwa, próbując odnaleźć Ninę. W 4261 odcinku Pierwszej Miłości Krystian stanie w obliczu szokującej prawdy. Jego ukochana Łucja przez cały czas ukrywała przed nim, że jej syn Remek żyje, a jej wyjazdy do Niemiec były jednym wielkim kłamstwem. Krystian odkryje, że Łucja potajemnie spotykała się z synem, a ich wspólna zemsta na Melce zakończy się tragedią i aresztowaniem Łucji. Domański poczuje, że jego świat się rozpada, a zaufanie do Łucji legło w gruzach. Każda rozmowa i wyjazd nabiorą nowego, bolesnego znaczenia. Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 7 października o godzinie 18 na Polsacie. To będzie emocjonujący moment, który na długo zostanie w pamięci widzów. W 969 odcinku serialu Akacjowa 38 Suzana zastawi pułapkę na Marię, pozorując kradzież. W realizacji tego planu pomoże jej Cesareo, który dyskretnie podrzuci pieniądze do kieszeni służącej. Tymczasem Lucia wyzna Samuelowi, że jest córką markiza de Valmes. Rosina poprosi Higinia o zwolnienie Marii, a Higinio przyzna, że przegrał w karty 50 pesek. Emocje sięgają zenitu, a kolejne tajemnice wychodzą na jaw. Odcinek zostanie wyemitowany 2 października o godzinie 18:40 na TVP. 1. Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela kostiumowa, której akcja toczy się w Madrycie na początku XX wieku, pełna sekretów, romansów i dramatów.
1: W 1947 odcinku M jak miłość emocje sięgają zenitu. Paweł Zduński dowiaduje się o zdradzie ojczyma Artura wobec Marysi i postanawia wymierzyć mu sprawiedliwość. Spotkanie w przychodni przerada się w gwałtowną konfrontację, a sytuacja staje się niebezpieczna. Na szczęście Agnes, córka Artura, wkracza do akcji i rozdziela mężczyzn, zanim dojdzie do bójki. Choć sama niedawno ostro skrytykowała ojca za jego romans, teraz stara się ostudzić emocje Pawła. Rozpad małżeństwa Marii i Artura mocno uderza w Zduńskiego, który nie potrafi opanować gniewu. Agnes, choć rozumie jego złość, robi wszystko, by uniknąć publicznego skandalu. Pierwsza miłość wkracza w emocjonujący 4261 odcinek. Melka, grana przez Ewę Jakubowicz, budzi się w szpitalu po dramatycznych wydarzeniach. Niestety, dowiaduje się o stracie, która ją emocjonalnie rujnuje. Piotrek, w którego wciela się Michał Mikołajczak, nie opuszcza jej na krok, wspierając ją w tych trudnych chwilach. Krystian, odgrywany przez Patryka Pniewskiego, również staje przed poważnym kryzysem, rozważając powrót do narkotyków. Odcinek pełen napięcia i emocji zostanie wyemitowany 7 października o godzinie 18 na antenie Polsatu. Serial można również oglądać na platformie VOD Polsat Box Go. Splątane losy wkraczają w emocjonujący 58. odcinek, który zostanie wyemitowany 2 października o godzinie 14 na TVP1. Ramzi postawi Halila w trudnej sytuacji, żądając pieniędzy za ochronę, co może mieć poważne konsekwencje. Burak podejmie próbę naprawienia relacji z Munewwer, a Yasemin nadal będzie ukrywać pewne sprawy przed personelem. Ayfer po spotkaniu z Ramzim wpadnie w panikę i zadzwoni do męża. Pinar wyzna matce, że widziała Buraka i Yasemin trzymających się za ręce, co może wywołać nowe napięcia. Serial pełen jest dramatów rodzinnych, romansów i konfliktów pokoleniowych, które nieustannie splatają losy bohaterów.

0: Duńczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.

0: Minęła 23. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Jarosław Kaczyński wciąż uznawany jest za głównego lidera polskiej prawicy. W sondażu Instytutu Badań Polster 55% ankietowanych wskazało właśnie jego. Na drugim miejscu znalazł się prezydent Karol Nawrocki z wynikiem 26%. PiS straciło jednak na znaczeniu po odejściu około 40 polityków związanych z Mateuszem Morawieckim, którzy utworzyli nowe ugrupowanie Rozwój Plus. Łukasz Gibała, kandydat na prezydenta Krakowa, zaprzecza posiadaniu działek w mieście i jego okolicach. W wywiadzie wyjaśnił, że 3 zakupione przez niego mieszkania połączył w jedno, co znalazło odzwierciedlenie w jego oświadczeniu majątkowym. Gibała uważa, że pytania o nieruchomości to element politycznej walki przed niedzielnymi wyborami. Jeśli wygra, planuje referendum dotyczące strefy czystego transportu, audyt miejskich jednostek oraz regulacje ruchu turystycznego. W Kalifornii ponad 100 osób twierdzi, że doznało poważnych urazów mózgu po przejażdżce kolejką X2 w parku Six Flags Magic Mountain. Sprawa zyskała rozgłos po tym, jak 2 kobiety trafiły do szpitala, a jedna z nich pozostaje w śpiączce. Prawnicy złożyli kolejne pozwy przeciwko operatorowi parku, oskarżając go o lekceważenie bezpieczeństwa. Kolejka X2 jest zamknięta od lipca, a śledztwo w tej sprawie trwa.
2: Książę Harry pojawił się w Nowym Jorku na spotkaniu Clinton Global Initiative, gdzie ostrzegał przed zagrożeniami związanymi ze sztuczną inteligencją. Jego przemówienie zostało przerwane przez awarię techniczną, ale po 40 minutach wrócił na scenę, żartując, że to sztuczna inteligencja dobrała się do jego wystąpienia. Harry podkreślił, że technologia rozwija się szybciej, niż naukowcy i prawodawcy są w stanie nadążyć, co stanowi zagrożenie dla dzieci i rodzin.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Xi Jinping rozpoczął 3-dniową wizytę w Stanach Zjednoczonych. Na lotnisku pod Waszyngtonem powitał go Donald Trump. Dziś przywódcy spotkają się w Białym Domu, by rozmawiać o handlu, sztucznej inteligencji i Tajwanie. Xi podkreślił, że Chiny i Stany Zjednoczone mogą być partnerami, a nie rywalami. Finlandia zyskuje nowe terytorium dzięki naturalnemu procesowi wynurzania się lądu z Morza Bałtyckiego. Najbardziej widoczne jest to na archipelagu Kvarken, gdzie ziemia podnosi się o około 8 mm rocznie. W efekcie Finlandia zyskuje około 1 km kwadratowy nowego lądu każdego roku. Pierwsi żołnierze ukończyli szkolenie na kierowców mostów szturmowych JAP w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu. Nowoczesny sprzęt znacząco zwiększa mobilność wojsk pancernych, umożliwiając szybkie pokonywanie przeszkód terenowych. Mosty JAP oparte na podwoziu czołgu Abrams pozwalają na przeprawę nawet najcięższych pojazdów Wojska Polskiego. To ważny krok w modernizacji polskich sił zbrojnych. Opadająca powieka to problem, który dotyka zarówno starsze, jak i młodsze osoby. Choć często wynika z upływu lat, może być też efektem genetyki. Istnieją jednak proste sposoby na poprawę wyglądu, takie jak ćwiczenia mięśni powiek czy makijażowe triki, które optycznie otwierają oko. Regularne stosowanie tych metod może znacząco poprawić wygląd i świeżość spojrzenia.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Gdy temperatura spada, wiele osób zwiększa moc kaloryferów, ale to nie zawsze rozwiązuje problem chłodu w mieszkaniu. Ciepło może uciekać przez nieszczelne okna i drzwi, a także przez źle ustawione meble, blokujące przepływ powietrza. Warto sprawdzić uszczelki i unikać zasłaniania grzejników, co może znacząco poprawić komfort cieplny. Zanim podkręcimy ogrzewanie, dobrze jest zidentyfikować miejsca, przez które ciepło ucieka. Katowiccy policjanci zapobiegli oszustwu, dzięki czemu starsza kobieta odzyskała 100 tysięcy złotych. Zatrzymano 53-letniego mężczyznę, który odebrał pieniądze od seniorki, podając się za fałszywego policjanta. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Policja apeluje o ostrożność i przypomina, że prawdziwi funkcjonariusze nigdy nie proszą o przekazywanie pieniędzy.
0: We wrześniu warto zadbać o rododendrony, by przetrwały zimę bez problemu. Kluczowy zabieg wzmocni rośliny bardziej niż nawozy, co zapewni obfite kwitnienie wiosną. Ważne jest także osłonięcie krzewów przed mrozem i suszą, na przykład za pomocą biowłókniny i kory. Dzięki temu rododendrony będą gotowe na zimowe miesiące.
2: 2 obywatele Ukrainy zostaną wydaleni z Polski po ataku na pracownicę ochrony w lubelskim markecie. Mężczyźni próbowali ukraść alkohol, a po interwencji personelu stali się agresywni. Otrzymali już zakaz wjazdu do strefy Schengen na 5 lat. Obecnie oczekują na deportację do swojego kraju.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Monika Olejnik, znana dziennikarka, miała niecodzienne problemy z parkowaniem w centrum Warszawy. Zaparkowała swoje auto tak blisko sąsiedniego pojazdu, że wyjście z samochodu stało się prawdziwym wyzwaniem. Fotoreporter uchwycił moment, gdy Olejnik musiała wykazać się nie lada zręcznością, by wydostać się na chodnik. To przypomnienie, że nawet doświadczeni kierowcy mogą czasem popełnić błąd. Z Bydgoszczy napłynęła smutna wiadomość o śmierci Katarzyny Zaczek, radnej miasta i byłej aktorki. 34-latka była znana z ról w popularnych serialach, takich jak Barwy Szczęścia czy Korona Królów, Jagiellonowie. Przed rozpoczęciem kariery politycznej pracowała jako prawniczka i reporterka. W marcu dzieliła się nadzieją na powrót do zdrowia, jednak jej walka zakończyła się tragicznie.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Zachmurzenie całkowite w Krakowie z temperaturą 11 stopni. W Szczecinie natomiast zauważymy bezchmurne niebo, a temperatura osiągnie maksymalnie 12 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1019 hektopaskali. W Krakowie jakość powietrza jest dobra, jednak dla Szczecina sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express. Ewa Kasprzyk zamiast wylegiwać się na hiszpańskich plażach, postanowiła poskakać na koncercie Shakiry w Madrycie. Aktorka, która nazwała swoją suczkę imieniem kolumbijskiej gwiazdy, pokazała na Instagramie, że jej biodra naprawdę nie kłamią. Widać, że doświadczenie z tańca z gwiazdami nie poszło na marne. Cóż, miłość do Shakiry jest tak wielka, że nawet piesek Kasprzyk stał się gwiazdą, pojawiając się na ściankach i w filmach.
1: Na winobraniu w Zielonej Górze youtuber Książulo przeżył kulinarną przygodę za 160 zł, która okazała się bardziej gorzka niż kiszony ogórek. Kiełbasa za 45 zł i zestaw karkówki z szaszłykiem za 102 zł to chyba nowy standard luksusu. A kiedy poprosił o paragon, sprzedawczyni zaproponowała fakturę, ale zabrakło długopisu. Sprawa przyciągnęła uwagę Krajowej Administracji Skarbowej, która przypomniała, że kontrole paragonowe to nie kaprys, a konieczność. Roxana Węgiel, nasza niekwestionowana królowa jesieni, zaskakuje nowym singlem Jesień Trwa. Zamiast cieszyć się ostatnimi promieniami letniego słońca, artystka już zanurza się w chłodniejsze klimaty, serwując nam muzyczny deser z nutą cynamonu. W teledysku nakręconym w Hamptons Roxana spaceruje po pustych plażach w sukni ślubnej, co dodaje całości nieco surrealistycznego uroku. Czyżby jesień miała stać się nowym sezonem ślubnym?
0: Filip Heiser, znany prezenter, ponownie stanął na ślubnym kobiercu, tym razem z młodszą o 22 lata Bianką. Internauci nie mogli powstrzymać się od przypominania o tej różnicy wieku, ale Filip twierdzi, że to miłość jest najważniejsza. Bianka początkowo myślała, że Filip jest lekarzem, co wywołało niemałe zaskoczenie, gdy odkryła jego medialną karierę. Ślub odbył się w Krakowie, a podróż poślubna do Nowego Jorku musi poczekać na lepsze czasy.
2: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
0: Sir Ian McKellen, niezłomny czarodziej kina, powraca jako Gandalf w wieku 87 lat. Po 12 latach od ostatniego występu w Śródziemiu, aktor zaskakuje fanów, udowadniając, że wiek to tylko liczba. Nowy film The Lord of the Rings, The Hunt for Gollum, reżyseruje Andy Serkis, a produkcją zajmuje się Peter Jackson. To nie tylko powrót do magicznego świata, ale i inspiracja dla wszystkich, którzy wierzą, że pasja nie zna granic.
1: Zapomnij o drogich świecach i chemicznych odświeżaczach, bo oto nadchodzi rewolucja w domowym aromatyzowaniu. Wystarczy garnek, trochę wody i kilka składników z kuchennej szafki, by stworzyć zapachowy raj. Cynamon, pomarańcza, goździki i jabłka. To wszystko, czego potrzeba, by wprowadzić jesienny klimat do wnętrza. A co najlepsze, ten domowy sposób nie tylko pachnie, ale i nie zrujnuje portfela. Depeche Mode, zespół, który z początku podbijał tylko Europę, w latach 80. postanowił zawojować cały świat. Ich album Music for the Masses z 1987 roku, choć nie zachwycił Brytyjczyków, zdobył serca fanów w innych krajach, a zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. Zmiana brzmienia na bardziej mroczne i poważne z tekstami Martina Gorea okazała się strzałem w dziesiątkę. Prasa promująca płytę była prawdziwym przełomem, pokazując, że Depeche Mode to nie tylko europejski fenomen, ale globalna siła muzyczna. Carrie Underwood, znana gwiazda country, zaskakuje wszystkich swoim rockowym zacięciem. Po raz kolejny wystąpiła z Guns N' Roses, śpiewając klasyki, takie jak Sweet Child O' Mine. Co więcej, Axl Rose ma być jej mentorem przy pracy nad nowym rockowym albumem. A to nie koniec niespodzianek. Jej wykonanie hitu Limp Bizkit wywołało burzę w sieci, głównie przez cenzurę wulgaryzmów. Cóż, Carrie zdecydowanie wie, jak przyciągnąć uwagę.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Iggy Pop, ojciec chrzestny punk rocka, wreszcie doczekał się uznania w Polsce. Podczas festiwalu Sound Edit w Łodzi zostanie uhonorowany nagrodą człowieka ze złotym uchem. Organizatorzy już teraz trąbią o historycznym momencie, jakby to była pierwsza wizyta kosmitów na Ziemi. Ciekawe, czy Iggy Pop przyjedzie w swoim słynnym, nieśmiertelnym stylu. Bez koszulki i z nieodłącznym uśmiechem buntownika.
1: Rammstein kończy swoją ognistą erę stadionową, a finał tej przygody uwieczniono w filmie i na albumie Live in Mexico City. Dla fanów przygotowano prawdziwy rarytas, specjalne wydanie z naturalnej wielkości repliką głowy jednego z muzyków. Monumentalne widowisko, które wymagało aż 7 Boeingów 747, trafi na ekrany kin już 4 listopada. Cóż, jeśli ktoś marzył o posiadaniu głowy członka zespołu na półce, teraz ma ku temu niepowtarzalną okazję.
0: Rammstein świętuje 20-lecie albumu Reise, który w 2004 roku wywołał niemałe zamieszanie. Zespół, znany z kontrowersji, nie zawiódł i tym razem inspirując się historią kanibala z Niemiec w utworze Mein Teil. Album, choć nie zdobył szczytów list w Stanach Zjednoczonych, w Europie zyskał ogromną popularność, a singiel Ameryka stał się jednym z największych hitów grupy. Cóż, Rammstein udowodnił, że nawet po przerwie potrafi zaskoczyć i podbić serca fanów na całym świecie. Adam Nergal Darski, znany z Behemota, znowu zaskakuje. Po 10 latach od debiutu Me and That Man wygląda na to, że szykuje się coś nowego. Na jego mediach społecznościowych pojawiło się tajemnicze wideo, które tylko podsyca ciekawość fanów. Czyżby Nergal postanowił, że czas na nowe muzyczne rewolucje? Czekamy na dalsze wieści z obozu Me and That Man.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Katowicach prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 10 stopni. W tym samym czasie w Toruniu możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 13 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1018 hektopaskali. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W środę wieczorem wybuchł pożar na terenie naziemnej stacji Starlink w Woli Krobowskiej pod Grójcem. Uszkodzone zostały elementy infrastruktury, a strażacy podejrzewają podpalenie. Na miejscu pracują policjanci, a sprawę badają Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Centralne Biuro Śledcze Policji. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski mówi o możliwym sabotażu, jednak śledczy wciąż ustalają przyczyny zdarzenia. W Warszawie trwa największy biegowy weekend w Polsce. W niedzielę, 27 września, wystartuje 48. Maraton Warszawski, a uczestnicy przebiegną przez oba brzegi Wisły. Tego samego dnia odbędzie się również Nice to Fit You – Warszawska Dycha. W sobotę młodsi biegacze wezmą udział w Nice to Fit You – mini-maratonie. Wzdłuż trasy maratonu przygotowano aż 50 stref kibicowania, a wydarzenie można śledzić na żywo w TVP Sport. Kierowcy z Białołęki od ponad tygodnia stoją w korkach na ulicy Modlińskiej z powodu zmiany organizacji ruchu związanej z remontem mostu Grota Roweckiego. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zwęziła wjazd z Modlińskiej na trasę S8, co powoduje półgodzinne zatory. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiedział interwencję u ministra infrastruktury, aby rozwiązać ten problem. Sytuacja dotyka nie tylko kierowców, ale także pasażerów komunikacji miejskiej. Mieszkańcy Warszawy mogą spodziewać się dynamicznej zmiany pogody w nadchodzący weekend. Piątek przyniesie deszcz i chłód z temperaturą do 14 stopni. Sobota będzie nieco cieplejsza, ale z przelotnymi opadami. Niedziela zapowiada się najcieplejsza i bez deszczu z temperaturą do 18 stopni. Idealna na aktywności na świeżym powietrzu.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Jarosław Kowalski, ojciec zamordowanej 16-letniej Mai z Mławy, wystąpił o ochronę dla siebie i swojej rodziny. Mimo zatrzymania Katarzyny G., matki oskarżonego o zabójstwo jego córki, Kowalski nadal czuje się zagrożony. Sprawa ma związek z dramatycznymi wydarzeniami z kwietnia zeszłego roku, kiedy to ciało Mai znaleziono w kontenerze na śmieci. Kowalski chce również wyjaśnienia, dlaczego prokuratura umorzyła postępowanie w sprawie gróźb karalnych i stalkingu. W centrum Warszawy podczas przebudowy Placu Młynarskiego odkryto mury przedwojennej kamienicy oraz luksusowe artefakty. Znaleziska obejmują dzieła sztuki i dekoracje, które rzucają nowe światło na historię tego rejonu. Odkrycia te wpłynęły na harmonogram prac budowlanych, dając pierwszeństwo archeologom. Tymczasem w innych częściach miasta przebudowa trwa, a mieszkańcy korzystają już z odnowionych przestrzeni. Dziś w Siedlcach zakończył się proces Adama Cza, oskarżonego o brutalny atak na ratowników medycznych. Prokurator zażądał dla niego dożywocia za zabójstwo Cezarego L. oraz 25 lat więzienia za usiłowanie zabójstwa drugiego ratownika. Żona zmarłego ratownika domaga się 150 tysięcy złotych na dom dziecka. Oskarżony twierdzi, że nie pamięta zdarzenia. Wyrok zostanie ogłoszony 5 października.
2: Rozpoczęcie roku szkolnego to czas, gdy wielu rodziców planuje dodatkowe zajęcia dla swoich dzieci. Według najnowszych danych, mediana ceny za godzinę korepetycji w Polsce wynosi 70 zł. Ceny różnią się w zależności od przedmiotu i lokalizacji. Najtańsze są lekcje plastyki, które kosztują średnio 47 zł i 50 groszy za godzinę, podczas gdy za informatykę online trzeba zapłacić nawet 100 zł.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Sebastian Kozielski, znany jako Marszal, jest do zadań specjalnych przeżył nietypową sytuację w pociągu PKP Intercity. Obsługa konduktorska uznała jego plecak za potencjalne zagrożenie, podejrzewając, że może zawierać bombę. Po dokładnym sprawdzeniu okazało się, że plecak spełnia wszystkie limity przewoźnika. Internauci zareagowali z humorem, a sam marszał nie stracił pogody ducha. Na drodze S1 w Mysłowicach doszło do poważnego wypadku. Samochód osobowy najechał na tył ciężarówki, a kierowca osobówki został reanimowany i przetransportowany do szpitala. Droga jest całkowicie zablokowana w obu kierunkach, co powoduje duże utrudnienia. Na miejscu pracują wszystkie służby, a kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność. W Bydgoszczy ktoś wzbogacił się o 500 000 zł dzięki zdrabce Classic Black 13. Szczęśliwy los zakupiono 22 września w punkcie Lotto przy ulicy Poznańskiej. Po odliczeniu podatku zwycięzca otrzyma 450 tysięcy złotych. To kolejna imponująca wygrana w województwie kujawsko-pomorskim. Dworzec kolejowy w Augustowie przejdzie gruntowną modernizację, która ma zakończyć się jesienią 2027 roku. Wojewoda podlaski Jacek Brzozowski podpisał pozwolenie na przebudowę, co umożliwia PKP rozpoczęcie przetargu na wykonawcę prac. Dworzec zyska nowoczesne udogodnienia, zachowując jednocześnie swój historyczny charakter. Planowane są m.in. remont dachu, odnowienie zabytkowych elementów oraz instalacja pomp ciepła i paneli fotowoltaicznych.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Augustowie doszło do tragicznej zbrodni. zbrodni, której bracia Tomasz i Paweł S. brutalnie zamordowali 29-letnią Anetę. Kobieta została zaatakowana, pobita i wrzucona do rzeki, co doprowadziło do jej śmierci. Sprawcy zostali skazani na 25 lat więzienia, a możliwość przedterminowego zwolnienia będą mieli dopiero po 15 latach. Sąd uznał, że kara jest adekwatna do wyjątkowo brutalnego charakteru zbrodni.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody. Dziś w Polsce dominować będą lekkie opady deszczu. W Białymstoku prognozowana temperatura to 12 stopni, z wiatrem zachodnim wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. Natomiast we Wrocławiu termometry pokażą również 12 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie 4 metry na sekundę. Stan powietrza w Białymstoku obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast we Wrocławiu jest określany jako dobry.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Amazon otworzył swoje 12 centrum logistyczne w Polsce. Tym razem w Dobromierzu, na Dolnym Śląsku. Do końca 2026 roku firma planuje zatrudnić tam ponad 1000 osób. Nowy obiekt to pierwsze na Dolnym Śląsku centrum robotyczne, gdzie pracowników wspierać będzie ponad 5000 robotów. Od 1 października Amazon podniósł pensje pracownikom godzinowym we wszystkich swoich centrach w kraju. W latach od 2026 do 2028 firma planuje zainwestować w Polsce ponad 23 miliardy złotych. To kolejny krok w długofalowej strategii rozwoju Amazona w naszym kraju. Umowy o dzieło w Polsce nie tracą na popularności. W pierwszym półroczu 2026 roku liczba ich wykonawców wzrosła do ponad 203 tysięcy. Najwięcej takich umów zawieranych jest na Mazowszu, gdzie na 10 tysięcy płatników zgłoszono ponad 6 tysięcy umów. Z danych ZUS wynika, że niecałe 28% umów to kontrakty jednodniowe, a większość zgłoszeń odbywa się elektronicznie. Wśród wykonawców coraz częściej pojawiają się cudzoziemcy, głównie z Ukrainy i Białorusi. Umowy o dzieło są szczególnie popularne w branżach kreatywnych i technologicznych. Dziś w polskich rafineriach odnotowano wyraźne podwyżki cen benzyny, podczas gdy ceny oleju napędowego minimalnie spadły. Orlen i Aramco podniosły ceny benzyny, a olej napędowy w Orlenie jest najtańszy. BP Europa nie zaktualizowało jeszcze swoich cen, co wpływa na porównanie ofert. Na globalnym rynku ropy ceny utrzymują się na wysokim poziomie, co w połączeniu z osłabieniem złotego utrudnia obniżki cen paliw w Polsce. W najbliższym czasie nie należy spodziewać się tańszego tankowania. Holenderski sąd nakazał sieci Lidl natychmiastowe wycofanie ze sprzedaży klapków przypominających produkty marki Birkenstock. Decyzja ta może wpłynąć na rynek handlu detalicznego w całej Europie, w tym w Polsce. Lidl musi zapłacić 5000 euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu wyroku. Sieć została również zobowiązana do przekazania Birkenstockowi danych sprzedażowych, co pomoże w ustaleniu wysokości odszkodowania. Wyrok nie jest prawomocny, a Lidl ma prawo do apelacji. Sprawa ta podkreśla rosnące znaczenie ochrony wzorów przemysłowych w Europie.
2: Rafał Zaorski, znany jako król polskich spekulantów, został aresztowany w związku z aferą Zonda Krypto. Prokuratura zarzuca mu przywłaszczenie ponad miliona złotych, co może skutkować karą do 10 lat więzienia. Z jego majątku zabezpieczono jedynie 8 tysięcy złotych. Zaorski trafił do aresztu na 3 miesiące z obawy o utrudnianie postępowania. To nie pierwsze problemy prawne inwestora, który wcześniej został skazany za insider trading. Sprawa Zonda Krypto to tylko część jego kłopotów, które mogą się jeszcze pogłębić.
1: Od 1 stycznia przyszłego roku wzrośnie kwota wolna od zajęcia komorniczego. Nowy limit wyniesie 3712 zł i 50 groszy, co jest efektem podniesienia płacy minimalnej do 4950 zł brutto. To oznacza, że dłużnicy będą mogli zatrzymać więcej pieniędzy na swoich kontach. Zmiana nie dotyczy jednak długów alimentacyjnych. Niektóre świadczenia, jak 800+, są całkowicie wyłączone spod egzekucji. Dzięki nowym przepisom dłużnicy będą mieli więcej środków do dyspozycji każdego miesiąca.
2: PKP Intercity wprowadza specjalną promocję dla seniorów. 20 października osoby powyżej 60 roku życia będą mogły podróżować pociągami krajowymi za jedyne 10 zł. Oferta obejmuje wszystkie pociągi, w tym EIP, ale dotyczy tylko drugiej klasy i podróży bez przesiadek. Bilety można kupić do 15 października, a ich liczba jest ograniczona. Seniorzy muszą okazać dokument tożsamości podczas kontroli. Bilety są dostępne online, w aplikacji, kasach i biletomatach.
1: Rząd przyjął kluczowe zmiany w ochronie zdrowia. Nowa ustawa wprowadza limity wynagrodzeń dla medyków oraz zasady przejrzystości zatrudnienia. Placówki medyczne mają 6 miesięcy na dostosowanie umów do nowych przepisów. Premier Donald Tusk podkreślał potrzebę szybkiego wdrożenia zmian, by uporządkować system opieki zdrowotnej. Nowe regulacje mają zwiększyć transparentność i racjonalizację wydatków w ochronie zdrowia. Ustawy wejdą w życie miesiąc po ogłoszeniu.
2: Sztuczna inteligencja zmienia rynek pracy, wpływając na popularność kierunków studiów. Coraz większe znaczenie zyskują takie dziedziny jak cyberbezpieczeństwo, robotyka, energetyka czy biotechnologia. Eksperci wskazują, że połączenie technologii z medycyną lub prawem może być kluczem do sukcesu. Wzrost zapotrzebowania na specjalistów w tych obszarach jest zauważalny, a wynagrodzenia absolwentów są atrakcyjne. Jednak nawet najlepszy wybór studiów nie gwarantuje kariery na całe życie. Kluczowe staje się ciągłe doskonalenie umiejętności i adaptacja do zmieniających się technologii. Polskie wojsko planuje rewolucję w szkoleniu pilotów dzięki nowym śmigłowcom. Airbus Helicopters proponuje model H-145M, który ma zastąpić dotychczasowe Mi-2 i W-3 Sokół. Maszyna ta, wzbogacona o polskie uzbrojenie, może stać się kluczowym elementem modernizacji. Współpraca z Polską Grupą Zbrojeniową i Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych ma na celu integrację krajowych rozwiązań ze systemem HAFORS. To nie tylko wzmocnienie potencjału obronnego, ale także szansa na rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego na arenie międzynarodowej.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Warszawie odczujemy temperaturę 12 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Bydgoszczy będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 13 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Warszawie jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Bydgoszczy sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Splątane losy zapraszają na 53. odcinek pełen emocji i dramatycznych zwrotów akcji. Już w piątek, 25 września, o godzinie 14 na TVP1. Jasemin stanie się ofiarą brutalnego ataku słownego ze strony Meltem, ale na ratunek przybędzie jej zakochany Burak. Po burzliwych wydarzeniach para znajdzie chwilę wytchnienia w domowym zaciszu, co zbliży ich do siebie. Tymczasem Kerem stanie przed poważnym wyzwaniem, gdy jego współpracownicy, Serhat i Cem, przeprowadzą z nim szczerą rozmowę. W tle Ayfer ostrzega Halila przed niebezpiecznym Remzim, który nieustannie knuje intrygi. To wszystko i jeszcze więcej w najnowszym odcinku tureckiej telenoweli.
2: W 1943 odcinku M jak Miłość, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 28 września, o 20.50 na TVP2, emocje sięgną zenitu. Kasia planuje ucieczkę z Polski do Stanów Zjednoczonych z Mariuszem, nie wiedząc, że jej mąż właśnie popełnił zbrodnię. Sanocki wraca do domu po zabiciu Sowińskiego, ukrywając przed żoną swój mroczny sekret. Kasia, nieświadoma tragedii, wierzy, że za granicą mogą zacząć nowe życie. Jednak sytuacja komplikuje się, gdy policja rozpoczyna śledztwo w sprawie zaginięcia Sowińskiego. Czy wyjazd do Stanów Zjednoczonych okaże się dla nich ucieczką od kłopotów, czy początkiem jeszcze większych problemów? Tajemnice i napięcie rosną, a widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń.
1: W 1948 odcinku M jak Miłość pojawi się nowa postać, która może namieszać w życiu Jakuba Karskiego. Klara, piękna blondynka i przyjaciółka Elżbiety Domańskiej, wkroczy na scenę, by zbliżyć się do detektywów. Razem z Elżbietą zacznie trenować w ich ulubionym klubie, co ma być sprytnym sposobem na zwrócenie uwagi Jakuba i Marcina. Jakub, mimo że oficjalnie jest singlem, ma skomplikowane życie uczuciowe. W jego otoczeniu są już Martyna, Iga i była żona Kasia, a teraz dołącza Klara. Czy to ona skradnie serce Jakuba? Odpowiedź na to pytanie przyniosą kolejne odcinki serialu.
2: Na dobre i na złe zbliża się do emocjonującego 1001 odcinka, który zostanie wyemitowany w środę, 14 października, o godzinie 20.50 na TVP2. Wiktoria Consalida powraca z Hiszpanii, by pomóc swojej córce Blance, pogrążonej w rozpaczy po zaginięciu córki Niny. Wiktoria nie zamierza siedzieć z założonymi rękami i postanawia działać na własną rękę. Poszukiwania wnuczki prowadzą ją do brutalnego starcia z komisarzem Biegunem. Prawda o porywaczce, która może być blisko, dodaje napięcia całej sytuacji. Zuza, dawna pacjentka Leśnej Góry, jest podejrzewana o udział w porwaniu. Emocje sięgają zenitu, gdy Wiktoria staje w obliczu niebezpieczeństwa, próbując odnaleźć Ninę.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Na Sygnale wkracza w emocjonujący 934 odcinek, który zostanie wyemitowany w piątek, 9 października o 14.35 na TVP2. Martyna Strzelecka, znana ratowniczka z Leśnej Góry, stanie przed życiową decyzją. Podczas akcji ratunkowej z Sonią, Martyna spotka przystojnego Łukasza, który złoży jej zaskakującą ofertę pracy. To spotkanie może całkowicie odmienić jej zawodowe życie. Martyna, od lat związana z Ogotowiem, będzie musiała zastanowić się nad swoją przyszłością. Czy zdecyduje się na nową ścieżkę kariery? Odpowiedź już wkrótce. W 4286 odcinku na Wspólnej prawda o dramatycznym ataku na Grega w końcu ujrzy światło dzienne. Greg odzyska przytomność i zażąda spotkania z córką, Jagodą. To spotkanie okaże się dla niej emocjonalnym wyzwaniem. Jagoda, nie mogąc znieść napięcia, wybiegnie zapłakana i wyzna Weronice, co naprawdę wydarzyło się w domu Kalskich. Na oddziale pojawi się również policjant Robert Tadeusiak, który będzie chciał przesłuchać Grega, ale lekarze nie pozwolą na to ze względu na jego stan. Robert zwróci uwagę na Jagodę, jednak Weronika stanowczo sprzeciwi się jej przesłuchaniu. Odcinek 4286 na Wspólnej zostanie wyemitowany w środę, 30 września, o godzinie 20.15 na TVN. Barwy szczęścia kraczają w emocjonujący etap. W 3411 odcinku, który zostanie wyemitowany 2 października o 20.05 na TVP2, konflikt między Hubertem a Lucyną nabierze na sile. Lucyna oskarży Huberta o nękanie, co doprowadzi do interwencji policji na Zacisznej. Pyrkowie wciąż będą wstrząśnięci po odkryciu intrygi Wilka i kłamstw Lucyny. Tymczasem Ksawery, w szoku po odkryciu prawdy o swoim pochodzeniu, odmówi pójścia do szkoły i ucieknie. Malwina zmierzy się z kryzysem zazdrości, a Hubert ponownie skonfrontuje się z nieuczciwym deweloperem. Wieczorem Lucyna wróci do gospodarzy z niespodziewanym gościem. Serial, emitowany od 2007 roku, wciąga widzów w świat pełen rodzinnych dramatów i tajemnic.
1: 1042 odcinku serialu Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Ainur zostanie zabrana na komendę w związku z tajemniczą śmiercią Ezgi. Sinan, próbując dowiedzieć się więcej o śledztwie, napotka na opór ze strony prokuratora Barana. Tymczasem Semich, schwytany przez policję, stanie przed trudnym wyborem. Kancel drży ze strachu, że brat może zdradzić jej sekret, ale Semich postanowi ją chronić. Cennet nie ufa synowej i liczy, że Sahin, gdy wybudzi się ze śpiączki, ujawni prawdę. Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 2 października o godzinie 16 na TVP1. Losy bohaterów znów się skomplikują, a wątek śledztwa nabierze nowego wymiaru.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1018 hektopaskali. W Gdańsku bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 11 stopni. Z drugiej strony kraju w Poznaniu na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 13 stopni. Stan powietrza w Gdańsku obecnie pozostaje dobry, natomiast w Poznaniu jest określany jako umiarkowany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważy.

0: Minęła północ. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Bronisław Komorowski ostro skrytykował polityków PiS za powoływanie się na Donalda Trumpa w kontekście Trybunału Konstytucyjnego. Były prezydent stwierdził, że takie działania szkodzą relacjom polsko-amerykańskim i przypominają czasy komunizmu. W rozmowie poruszono też temat zaproszenia Władimira Putina na szczyt Grupy 20. Komorowski wyraził obawy, że obecność prezydenta Nawrockiego na tym spotkaniu może nie przynieść Polsce konkretnych korzyści. Waldemar Żurek nie wyklucza, że nowo wybrani sędziowie mogą wejść do Trybunału Konstytucyjnego z pomocą policji. Podkreślił, że wszystko zależy od postępowania prezesa Bogdana Święczkowskiego. Żurek zaznaczył, że celem jest przywrócenie działania Trybunału, a decyzje w tej sprawie mogą zapaść w najbliższych tygodniach. Nie padła jednak konkretna data, ani decyzja o użyciu policji.
2: Na stacji naziemnej Starlink w Woli Krobowskiej doszło do pożaru, który wicepremier Krzysztof Gawkowski określił jako prawdopodobny akt sabotażu. Infrastruktura ta jest kluczowa dla łączności internetowej w Polsce i na Ukrainie. Wicepremier ostrzega przed nowymi formami zagrożeń, które mogą obejmować ataki na infrastrukturę krytyczną. Na miejscu zdarzenia pracują służby, a policja i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego prowadzą śledztwo w celu ustalenia sprawców. Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie Antoniego Macierewicza. Śledczy badają, czy poseł PiS przekroczył swoje uprawnienia, próbując wejść na teren Akademii Wymiaru Sprawiedliwości i wywierając presję na policjantów. Macierewicz miał powoływać się na interwencję poselską, by dostarczyć leki posłance Marii Kurowskiej. Sam polityk odrzuca zarzuty, twierdząc, że działał zgodnie z prawem.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na Cyprze doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 2-letni chłopiec. Dziecko wypadło z 4. piętra hotelu podczas zabawy z ojcem. Joshua Foster, ojciec chłopca, przyznał się do spowodowania śmierci na skutek lekkomyślnego działania, chcąc uniknąć długiego procesu. Grozi mu do 4 lat więzienia, choć jego prawnik liczy na łagodniejszy wyrok.
0: W Lauingen an der Donau doszło do poważnego wypadku. 66-letnia rowerzystka została ciężko ranna po tym, jak wpadła pod ciężarówkę prowadzoną przez 55-letniego Polaka. Kobieta doznała poważnych obrażeń nóg i została przetransportowana śmigłowcem do szpitala. Policja bada okoliczności zdarzenia, a kierowca ciężarówki został już zatrzymany. W Teksasie trwa dochodzenie w sprawie tragicznej powodzi, która rok temu zniszczyła obóz Camp Mystic. Zginęło wtedy 27 osób, głównie dzieci. Prokuratura bada, czy zarządcy obozu zaniedbali obowiązki, co mogło przyczynić się do tragedii. Śledczy wskazują na brak odpowiednich procedur ewakuacyjnych i ignorowanie alertów powodziowych. Jesień to idealny czas na chai latte, aromatyczny napój z herbaty, mleka i korzennych przypraw. Można go łatwo przygotować w domu, używając składników, które często mamy pod ręką. Wystarczy mocna herbata, mleko, cynamon, kardamon, imbir i goździki. Dla efektu jak z kawiarni warto dodać spienione mleko i szczyptę cynamonu na wierzchu.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Jesień to czas, kiedy nasze paznokcie stają się kruche i łamliwe. Okazuje się, że prostym rozwiązaniem może być oliwa z oliwek, którą znajdziemy w kuchni. Regularne moczenie paznokci w ciepłej oliwie wzmacnia je i nawilża, dzięki czemu stają się mocniejsze i bardziej elastyczne. Warto powtarzać ten zabieg raz lub dwa razy w tygodniu, aby cieszyć się zdrowymi paznokciami przez całą jesień. Sol kuchenna może być kluczem do miękkich i pachnących ręczników. Wystarczy dodać kilka łyżek soli do bębna pralki, aby zneutralizować twardą wodę i poprawić działanie detergentów. Dzięki temu ręczniki zachowają swoją miękkość i puszystość na dłużej. To prosty sposób na poprawę jakości prania.
0: Suche i łamliwe włosy to problem wielu osób, często pogłębiany przez codzienne nawyki i czynniki zewnętrzne. Zamiast sięgać po drogie kosmetyki, warto wypróbować domową maseczkę z banana, awokado i oliwy z oliwek. Ta prosta mieszanka może przywrócić włosom blask i gładkość. Wystarczy nałożyć ją na włosy na od 20 do 30 minut, a następnie spłukać i umyć szamponem.
2: Zbliża się sezon grzewczy, a wraz z nim problem nieprzyjemnych zapachów w domach. Prosty sposób na odświeżenie powietrza to umieszczenie kilku liści laurowych na ciepłym grzejniku. Liście te uwalniają korzenny aromat, działając jak naturalny odświeżacz. Pamiętajmy jednak, że nie zastąpi to regularnego wietrzenia pomieszczeń.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Zaparowane lustro w łazience to problem, z którym wielu z nas zmaga się na co dzień. Istnieje jednak prosty domowy sposób, który może pomóc. Wystarczy wymieszać wodę z kilkoma kroplami płynu do naczyń i przetrzeć lustro miękką ściereczką. Taki zabieg może utrzymać lustro czyste nawet przez 7 dni, ale pamiętajmy, że dobra wentylacja jest kluczowa.
0: Interwencja rzeczniczki praw dziecka Moniki Horny-Cieślak, która doprowadziła do odebrania dzieci, wywołała falę kontrowersji. Dziennikarka Agnieszka Gozdyra, mimo zastrzeżeń do działań rzeczniczki praw dziecka, skrytykowała nienawistne komentarze, nazywając je czystą mizoginią. Politycy Konfederacji, Prawa i Sprawiedliwości oraz Rozwoju Plus domagają się odwołania rzeczniczki. Sprawa budzi emocje z powodu rozbieżności w relacjach świadków i instytucji.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Krakowie za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 11 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 12 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1022 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Łupiesz, ten nieproszony gość na naszych głowach okazuje się mieć prostego przeciwnika. Olejek z drzewa herbacianego dodany do szamponu działa cuda. 3 krople i po problemie. A specjalistyczne szampony mogą się schować. Kto by pomyślał, że rozwiązanie było tak blisko w buteleczce z olejkiem? Karol Strasburger, znany z kultowych ról i prowadzenia Familiady, zdradził tajemnicę swojej niesamowitej formy. Okazuje się, że kluczem do sukcesu jest nie tylko sport, ale i umiejętność odpoczynku. Strasburger, który nigdy nie przesadzał z alkoholem i papierosami, podkreśla, że regularne wakacje to jego sposób na stres. No cóż, wygląda na to, że recepta na wieczną młodość to po prostu zdrowy rozsądek i umiejętność cieszenia się życiem.
2: Marek Kondrat, legenda polskiego kina, znów zaskakuje. Po niemal 2 dekadach aktorskiej emerytury wraca na ekrany w nowej ekranizacji Lalki. Tymczasem jego młoda żona, Antonina, podzieliła się w mediach społecznościowych zdjęciem, na którym Kondrat prezentuje się z zarostem godnym Ignacego Rzeckiego. A kto by pomyślał, że związek z córką przyjaciela, Grzegorza Turnała, przetrwa tyle lat i jeszcze zaowocuje wspólnym życiem w Polsce? Miłość nie zna granic. A Marek Kondrat udowadnia, że życie po 50 może być równie fascynujące jak na ekranie. Agnieszka Serafin, znana z programu Rolnik szuka żony, zaskoczyła wszystkich. Choć nie znalazła miłości z Krzysztofem z Podlasia, teraz ogłasza, że zostanie mamą. Jej media społecznościowe zalała fala gratulacji, a ona sama nie kryje radości. Cóż, wygląda na to, że prawdziwa miłość nie zawsze potrzebuje telewizyjnych kamer.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Joanna Liszowska, znana z serialu Szpital Świętej Anny, najwyraźniej nie traci czasu na nudę. Ostatnio widziana była w warszawskim klubie z tajemniczym, dobrze zbudowanym mężczyzną, którego fryzura przyciągała uwagę równie mocno jak jego tatuaże. Para bawiła się na parkiecie, a wieczór zakończyli wspólnym wyjazdem do hotelu. Czyżby po 8 latach od rozwodu aktorka znalazła nową miłość? Czas pokaże. Martin Popow, znany kanadyjski dziennikarz muzyczny, nie oszczędził słynnego Black Albumu Metalliki. W swojej nowej książce bezlitośnie skrytykował zarówno jego brzmienie, jak i oprawę graficzną, nazywając go najbardziej przereklamowanym dziełem zespołu. Mimo to Metallica nie zwalnia tempa i już zapowiada kolejną odsłonę trasy M72 na 2027 rok z 12 koncertami w Ameryce Północnej. Cóż, wygląda na to, że nawet krytyka nie powstrzyma tej metalowej machiny. Frances Bean Cobain, córka legendarnego Kurta Cobaina i Courtney Love, po 8 latach unikania blasku fleszy, zaskoczyła wszystkich swoją obecnością na premierze filmu The Deputy w Los Angeles. Jako producentka wykonawcza, Frances nie tylko przyciągnęła uwagę swoją rolą, ale i stylizacją nawiązującą do klasycznego grunge'u. Wygląda na to, że dziedziczka muzycznej fortuny postanowiła przypomnieć światu o swoim istnieniu, choć wciąż konsekwentnie trzyma się z dala od show biznesowego zgiełku. Ciekawe, czy to jednorazowy wyskok, czy może początek nowego rozdziału w jej życiu. Deep Purple, niezmiennie od lat, pokazuje, jak się robi rocka, który nie starzeje się jak wczorajsze bułki. Ian Gillan zdradził, że kluczem do sukcesu jest unikanie mody niczym diabeł święconej wody. Zespół, który nie zamierza zwalniać tempa, w 2026 roku ponownie zawita do Polski, by 8 października rozgrzać łódzką Atlas Arenę. A jeśli ktoś myślał, że rok umarł, to Deep Purple z pewnością ma na ten temat inne zdanie.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Katowicki zespół Punched Orange z prędkością światła zdobywa serca fanów. W ciągu roku ich Instagram eksplodował z 2,5 tysiąca do ponad 158 tysięcy obserwujących. Już jutro premiera ich 3. albumu All the Smoke Inside, a zaraz potem ruszają na podbój Europy. Wygląda na to, że ich muzyczna podróż dopiero się rozkręca, a fani ciężkich brzmień mogą szykować się na prawdziwą ucztę.
1: Josh Homme z Queens of the Stone Age zaskakuje nowym singlem Where the Goth Girls At, który jest hołdem dla gotyckich dziewczyn z jego młodości. Piosenka zapowiada album Perfect, inspirowany japońską sztuką kintsugi, gdzie niedoskonałości stają się pięknem. Zespół, nie zwalniając tempa, uruchomił nawet specjalną linię skarg dla fanów, którzy chcą podzielić się swoimi żalami. A wszystko to w klimacie gotyckiego mroku i czarnego tuszu, z polskim akcentem w teledysku.
2: W świecie, gdzie muzyka płynie jak rzeka, a nowe utwory pojawiają się szybciej, niż można je przesłuchać, australijski Rolling Stone postanowił wyłowić prawdziwe perełki. W rankingu idealnych utworów, które są muzycznym majstersztykiem od pierwszej do ostatniej nuty, na szczycie znalazła się nieśmiertelna Bohemian Rhapsody zespołu Queen. Czyżby sztuczna inteligencja miała się czego uczyć od klasyków? Wśród wyróżnionych znalazły się także takie hity jak Stairway to Heaven, Led Zeppelin i Hotel California, Eagles. Cóż, wygląda na to, że stare dobre brzmienia wciąż mają się świetnie. W świecie, gdzie talent show wciąż królują, 16-letnia Nen Royal zaskoczyła wszystkich, wygrywając 21. edycję America's Got Talent. Młoda artystka, wspólnie z zespołem Linkin Park, oczarowała publiczność swoim występem. Mike Shinoda z Linkin Park nie szczędził pochwał, nazywając ją po prostu niesamowitą. Cóż, wygląda na to, że przyszłość muzyki jest w dobrych rękach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Katowicach za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 9 stopni. Natomiast w Toruniu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 11 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1022 hektopaskali. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Port lotniczy Warszawa-Radom obsłużył już 100 tysięcy pasażerów w tym roku, co jest rekordowym wynikiem. Szczęśliwy podróżny przyleciał z Antalii samolotem Enter Air, a maszyna została przywitana salutem wodnym. W lipcu lotnisko osiągnęło najwyższy miesięczny wynik w swojej historii, odprawiając prawie 26 tysięcy pasażerów. To znaczący sukces, zwłaszcza po trudnych początkach działalności.
2: Warszawska policja zabrała głos w sprawie kontrowersyjnego odebrania dzieci z rodziny na Białołęce. Funkcjonariusze podkreślają, że ich decyzje były wynikiem analizy wielu opinii, a nie tylko incydentu z rzeczniczką praw dziecka. Sąd ostatecznie nakazał zwrot dzieci rodzicom, krytykując działania policji jako nieproporcjonalne. Policja zapewnia, że ich działania były zgodne z procedurami i miały na celu ochronę dzieci.
1: Od czerwca w Warszawie obowiązuje zakaz sprzedaży alkoholu na wynos w godzinach nocnych. Nowe przepisy przyniosły spadek liczby interwencji Straży Miejskiej i Policji w nocy, jednak w ciągu całej doby liczba interwencji Straży Miejskiej wzrosła. Liczba sklepów całodobowych zmniejszyła się, ale ogólna liczba punktów sprzedaży alkoholu pozostała na podobnym poziomie. Sytuacja różni się w zależności od dzielnicy, a ratusz zapowiada dalszy monitoring. Na trasie S2 doszło do kolizji z udziałem Ferrari 812 Superfast i Hondy Civic. Norweg, kierujący Ferrari, uderzył najpierw w bariery, a następnie zderzył się z Hondą, która obróciła się o 180 stopni. Na szczęście nikt nie został ranny, ale kierowca Ferrari otrzymał mandat w wysokości 5000 zł. Trasa była przejezdna, choć lewy pas w kierunku Terespola został zablokowany, co spowodowało duże korki.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W środę wieczorem w stacji Starlink w Woli Krobowskiej pod Grójcem wybuchł pożar, który uszkodził rozdzielnie i agregat prądotwórczy. Strażacy nie wykluczają podpalenia, a sprawę badają policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Centralne Biuro Śledcze Policji. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski sugeruje, że mogło to być celowe działanie, mogące stanowić element wojny hybrydowej. Stacja jest kluczowa dla łączności w Europie Środkowo-Wschodniej, w tym na Ukrainie.
2: Sebastian Kozielski, znany jako Marszal, pies do zadań specjalnych, przeżył nietypową sytuację w pociągu PKP Intercity. Obsługa początkowo podejrzewała, że jego plecak może zawierać bombę, a następnie dokładnie mierzyła jego wymiary. Choć plecak spełniał wszystkie normy przewoźnika, incydent wywołał lawinę komentarzy w sieci. Kozielski, mimo stresu, podszedł do sprawy z humorem, a jego historia stała się popularna wśród internautów. W Dąbrowie Górniczej doszło do nietypowego incydentu na przejeździe kolejowym. Pojazd Straży Miejskiej utknął między zamkniętymi rogatkami, co zakończyło się mandatem dla kierowcy w wysokości 1500 zł. Sytuacja wywołała kontrowersje, ponieważ od strażników oczekuje się przestrzegania przepisów. Funkcjonariusz musi także pokryć koszty naprawy uszkodzonego auta.
1: 5 mężczyzn zostało zatrzymanych za atak na pociąg Polregio relacji Szczecin – Świnoujście. Do incydentu doszło na stacji Ładzin, gdzie wandale zatrzymali pociąg i pomalowali go farbą, unieruchamiając skład. Kluczowym dowodem okazała się zgubiona kamera GoPro, która pomogła powiązać sprawców z podobnymi dewastacjami w Berlinie. Podejrzanym grozi do 8 lat więzienia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Bydgoszczy ktoś wygrał 500 000 zł dzięki zdrabce Classic Black 13. Szczęśliwy los został kupiony 22 września w kolekturze Lotto przy ulicy Poznańskiej 20. Gracz wydał tylko 10 zł, a po odliczeniu podatku otrzyma 450 tysięcy zł. To kolejna wysoka wygrana w województwie kujawsko-pomorskim w ostatnich tygodniach.
1: W Augustowie doszło do tragicznego morderstwa 29-letniej Anety, którego sprawcami okazali się Tomasz i Paweł S. Bracia zaatakowali kobietę na bulwarach nad rzeką, wykazując się niewyobrażalnym okrucieństwem. Po długim śledztwie zostali skazani na 25 lat więzienia. Wyrok ten, mimo apelacji, został utrzymany przez sąd apelacyjny w Białymstoku. Dziś w Chorodnianach pod Białymstokiem otwarto nowy park handlowy. Klienci mogą teraz korzystać z oferty 7 sklepów, w tym Sinsay, CCC, Rossmann, Pepco i Shock Price. Shock Price, działający w formule off-price, oferuje różnorodne towary, od odzieży po elektronikę. W planach jest otwarcie kolejnych 40 punktów tej sieci w Polsce i za granicą.
2: Mieszkańcy powiatu Oławskiego na Dolnym Śląsku zmagają się z poważnym problemem skażenia wody. Woda z wodociągu Piskorzów nie nadaje się do spożycia ani mycia, nawet po przegotowaniu, z powodu obecności bakterii E. coli. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało pilny alert, a Sanepid potwierdził zagrożenie. W odpowiedzi uruchomiono punkty z czystą wodą w 11 miejscowościach, w tym w Piskorzowie, Polwicy i Wierzbnie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Nadchodzący weekend we Wrocławiu przyniesie stopniowe ocieplenie. choć niebo pozostanie zachmurzone. W piątek możliwe są niewielkie opady deszczu, a temperatura wyniesie około 16 stopni. Sobota i niedziela będą cieplejsze, z temperaturami odpowiednio 18 i 19 stopni Celsjusza. Bez opadów to dobry czas na aktywności na świeżym powietrzu, mimo że słońca będzie niewiele.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Lekkie opady deszczu w Białymstoku z temperaturą 10 stopni. We Wrocławiu natomiast zauważymy zachmurzenie całkowite, a temperatura osiągnie maksymalnie 12 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1022 hektopaskali. W Białymstoku jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Wrocławia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Aleks Peskowicz, 17-letni bramkarz Pogoni Szczecin, budzi wielkie nadzieje w świecie piłki nożnej. Młody talent, pochodzący z piłkarskiej rodziny, trenuje z pierwszym zespołem i reprezentuje Słowację w juniorskich kadrach. Choć jeszcze nie zadebiutował w Ekstraklasie, jego rozwój jest bacznie obserwowany przez ekspertów. Czy Aleks stanie się nowym numerem jeden w bramce Portowców? Czas pokaże. Norbert Wojtuszek ponownie powołany do reprezentacji Polski przez selekcjonera Jana Urbana. Obrońca Jagiellonii podkreśla, że ciężką pracą zasłużył na to wyróżnienie i jest gotów pomóc drużynie w powrocie do najwyższej dywizji Ligi Narodów. Polska zmierzy się z trudnymi rywalami – Szwecją, Bośnią i Hercegowiną oraz Rumunią. Celem kadry jest powrót do elity europejskiej piłki. Christian Bielik z Cardiff City uniknął sądowych konsekwencji po incydencie z kibicem podczas meczu z Portsmouth na początku września. Obie strony doszły do pozasądowego porozumienia, a zawodnik przeprosił fana. Mimo to angielska federacja piłkarska prowadzi własne postępowanie i Bielik ma czas do 25 września na złożenie wyjaśnień. Możliwe, że czeka go kara finansowa lub zawieszenie. Samet Baszdar, były zawodnik Jagiellonii, obecnie grający w belgijskim Sint-Truidense, imponuje formą, zdobywając 4 gole w 5 meczach. Przed nadchodzącym meczem Ligi Narodów z Polską zapowiada, że nie będzie taryfy ulgowej. Baszdar podkreśla, że w grupie z Polską, Szwecją i Rumunią nie ma wyraźnego faworyta, a Bośnia i Hercegowina nie zamierza się poddawać. Mimo że Polska ma zawodników światowej klasy, Bośnia liczy na zaskoczenie rywali.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: UEFA wyznaczyła greckiego sędziego Anastasiosa Papapetrou do prowadzenia piątkowego meczu Polski z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. Papapetrou ma doświadczenie z polskimi drużynami. Sędziował m.in. mecze Legii Warszawa i Rakowa Częstochowa. Na PGE Narodowym wspierać go będą greccy asystenci, a za system VAR odpowiadać będzie Ioannis Papadopoulos.
2: Władimir Grbić, były reprezentant Jugosławii i starszy brat selekcjonera polskich siatkarzy Nikoli Grbicia, poinformował o poważnych problemach kardiologicznych. Podczas rutynowej kontroli w Belgradzie wykryto u niego znaczne zwężenia tętnic wieńcowych. Przeszedł koronarografię, po której założono mu stent i wykonano angioplastykę balonową. Mimo to Grbić zachowuje dobry humor i nie zamierza zwalniać tempa.
1: Reprezentacja Polski siatkarzy zmierzy się jutro ze Słowenią w półfinale Mistrzostw Europy. Trener Nikola Grbić wyraził niezadowolenie z harmonogramu, który przewiduje zbyt krótki czas na odpoczynek między decydującymi meczami. Polacy pewnie pokonali Niemców w ćwierćfinale, a teraz czekają na wynik spotkania Francja-Finlandia, by poznać potencjalnego rywala w walce o medale. Pod koniec grudnia w Seulu odbędzie się pokazowy turniej tenisowy z udziałem 6 czołowych zawodniczek, w tym Igi Świątek. Impreza zaplanowana od 25 do 27 grudnia wzbudza kontrowersje ze względu na świąteczny termin. Świątek, która potwierdziła swój udział, nie występuje obecnie w trwającym turnieju w Seulu. W ćwierćfinałach, oprócz Polki, zagrają Jasmine Paolini, Naomi Osaka i Mirra Andrijejewa, a Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina rozpoczną rywalizację od półfinałów.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Kamil Grabara, bramkarz reprezentacji Polski, doznał poważnej kontuzji podczas treningu w Juventusie Turyn. Zerwanie więzadeł krzyżowych w kolanie wyklucza go z gry na długi czas, co oznacza koniec występów w tym sezonie. W jego miejsce do kadry powołano Sławomira Abramowicza z Jagiellonii Białystok. Grabara opublikował zdjęcie ze szpitala, dziękując kibicom za wsparcie. Matty Cash, obrońca Aston Villa, jest kluczowym zawodnikiem w reprezentacji Polski przed zbliżającą się Ligą Narodów. Piłkarz przygotowuje się do meczu z Bośnią i Hercegowiną, który odbędzie się jutro na PEGE Narodowym w Warszawie. Cash otrzymał specjalistyczne obuwie, które ma pomóc mu w osiągnięciu sukcesu na boisku. Kibice liczą na jego świetną formę, zwłaszcza po udanych występach w eliminacjach do Mistrzostw Świata.
1: Tragiczne wieści ze świata skoków narciarskich. W wypadku drogowym zginął 16-letni Nathan Gehin, utalentowany francuski zawodnik. Do zdarzenia doszło w miejscowości Ventron, gdzie samochód, którym podróżował, uderzył w drzewo. 3 inne osoby zostały poważnie ranne. Środowisko sportowe pogrążone jest w żałobie, a francuski związek narciarski przekazał kondolencje rodzinie. Tymoteusz Puchacz, piłkarz Sabah Baku, wraca do reprezentacji Polski po niemal 2-letniej przerwie. Jego świetna forma w Azerbejdżanie zaowocowała powołaniem do kadry narodowej. W wywiadzie dla TVP Sport Puchacz przyznał, że marzy o grze w angielskiej Premier League. Obecnie jednak skupia się na występach w Lidze Mistrzów, gdzie jego zespół zmierzy się z takimi gigantami jak Manchester United i Barcelona.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Robert Lewandowski, mimo 38 lat, nadal jest kluczowym zawodnikiem polskim. polskiej reprezentacji przygotowującej się do Ligi Narodów. Po porażce ze Szwecją w barażach o Mundial pojawiły się spekulacje o jego możliwym odejściu z kadry. Lewandowski szybko rozwiał te plotki, występując w meczach kontrolnych z Ukrainą i Nigerią. Michał Żewłakow, były reprezentant Polski, wyraził odważną opinię na temat roli Lewandowskiego w zespole.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1019 hektopaskali. W Bydgoszczy prognozowana temperatura wynosi 12 stopni, przy czym widoczne będzie zachmurzenie całkowite. Dla Warszawy spodziewajmy się 12 stopni i prognozowane będzie małe zachmurzenie. W nocy dzisiaj w obydwóch miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Radio Super Express. Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 1943 odcinku M jak miłość Jakub wreszcie spędzi czas ze swoją biologiczną córeczką Zosią. To długo wyczekiwany moment dla Karskiego, który zawsze marzył o byciu ojcem. Spotkanie z Zosią odbędzie się w parku, gdzie Jakub i Kasia przypadkowo się spotkają. Mimo że Jakub nie wie, że Zosia to jego córka, nie może oderwać od niej wzroku. Kasia nadal utrzymuje, że ojcem jest Mariusz, choć prawda jest inna. Tymczasem Mariusz, zazdrosny i nieprzewidywalny, staje się coraz bardziej niebezpieczny. Kasia, nieświadoma jego czynów, planuje ucieczkę do Stanów Zjednoczonych, by ukryć prawdę o ojcostwie. W 1947 odcinku M jak miłość dojdzie do dramatycznego starcia między Pawłem a Arturem. Paweł, wściekły na ojczyma za romans z Joanną, nie będzie mógł powstrzymać emocji. Konflikt wybuchnie w przychodni, gdzie Paweł niemal rzuci się na Artura. Na szczęście Agnes, córka Artura, kroczy do akcji, by zapobiec bójce. Choć zazwyczaj wspiera Pawła, tym razem stanie między mężczyznami, by powstrzymać przemoc. Agnes dobrze wie, jak bardzo zdrada ojca zraniła rodzinę, ale nie chce dopuścić do skandalu. Sytuacja jest napięta, a rodzina z Duńskich stoi na krawędzi kryzysu. Emisja tego emocjonującego odcinka już wkrótce. W jubileuszowym 1000 odcinku Na dobre i na złe czeka nas emocjonujący powrót. Do Leśnej Góry niespodziewanie wróci Wiktoria Consalida, która od lat mieszka w Hiszpanii. Jej przyjazd będzie szczególnie ważny, bo pojawi się w momencie, gdy jej córka Blanka przeżywa trudne chwile. Spotkanie matki z córką będzie wzruszające i pełne emocji. Wiktoria nie zapowie swojej wizyty, co wywoła niemałe poruszenie w szpitalu. Jednym z zaskoczonych będzie Andrzej Falkowicz, który nie spodziewa się spotkania z dawną przyjaciółką. Odcinek zostanie wyemitowany w środę 7 października o godzinie 20:50 w TVP 2. W 4261 odcinku Pierwszej Miłości Krystian stanie w obliczu szokującej prawdy. Jego ukochana Łucja przez cały czas ukrywała przed nim, że jej syn Remek żyje, a jej wyjazdy do Niemiec były jednym wielkim kłamstwem. Krystian odkryje, że Łucja potajemnie spotykała się z synem, a ich wspólna zemsta na Melce zakończy się tragedią i aresztowaniem Łucji. Domański poczuje, że jego świat się rozpada, a zaufanie do Łucji legło w gruzach. Każda rozmowa i wyjazd nabiorą nowego, bolesnego znaczenia. Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 7 października, o godzinie 18:00 na Polsacie. To będzie emocjonujący moment, który na długo zostanie w pamięci widzów.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W 4267 odcinku Pierwszej Miłości Dominika i Karma zaskoczą wszystkich, podejmując pracę jako sprzątaczki w muzeum. Jednak ich nowa posada to tylko przykrywka dla tajemniczego planu. Edward, podejrzewając, że dziewczyny knują coś więcej, postanawia wkroczyć do akcji. Jego celem jest rozbicie ich przestępczego duetu, zanim dojdzie do katastrofy. Czy uda mu się pokrzyżować ich plany? Odpowiedzi na te pytania przyniesie odcinek, który zostanie wyemitowany 16 października o godzinie 18:00 na Polsacie. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o tej samej porze, a także w streamingu na Polsat Box Go. W 969 odcinku serialu Akacjowa 38 Suzana zastawi pułapkę na Marię, pozorując kradzież. W realizacji tego planu pomoże jej Cesareo, który dyskretnie podrzuci pieniądze do kieszeni służącej. Tymczasem Lucia wyzna Samuelowi, że jest córką markiza de Valmes. Rosina poprosi Higinia o zwolnienie Marii, a Higinio przyzna, że przegrał w karty 50 pesek. Emocje sięgają zenitu, a kolejne tajemnice wychodzą na jaw. Odcinek zostanie wyemitowany 2 października o godzinie 18:40 na TVP. 1. Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela kostiumowa, której akcja toczy się w Madrycie na początku XX wieku, pełna sekretów, romansów i dramatów. W 213 odcinku serialu Panna Młoda Deria niespodziewanie opuszcza dom, zostawiając Cemilowi pożegnalny list. To tajemnicze zniknięcie wywołuje niepokój i stawia Cemila oraz Emira w trudnej sytuacji. Cichan ponownie porusza z matką temat Bejzy, co prowadzi do napięć. Sila natomiast informuje Engina, że znalazła dodatkową pracę, co może wpłynąć na ich relacje. Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się 2 października o godzinie 17:20 na antenie TVP 2. Serial Panna Młoda opowiada o losach Hunter, która zmaga się z życiowymi problemami, opiekując się chorym bratem i wchodząc w małżeństwo z Cichanem. W obsadzie zobaczymy m.in. Talię Czelebi, Turkaszę Cichana i Cana Tarakczy. Szpital Świętej Anny zaprasza na emocjonujący 154 odcinek, który zostanie wyemitowany w piątek, 2 października o 16:50 na antenie TVN. W tym odcinku Kaja stanie przed trudnymi wyzwaniami zarówno w pracy, jak i w życiu osobistym. Ordynator Zychowicz da jej do zrozumienia, że nie akceptuje jej związku w pracy, co wywoła falę plotek i złośliwości. Tymczasem w domu Bilewicza dojdzie do groźnego wypadku, co dodatkowo podniesie poziom napięcia. Maciek i Olek planują zamieszkać z Kasią, ale plany mogą się zmienić. Kaja będzie musiała zająć się pacjentką z podejrzeniem udaru, a Maciek zmierzy się z nieuprzejmym pacjentem wymagającym pilnej operacji. Serial Szpital Świętej Anny to pełna emocji opowieść o życiu lekarzy i ratowników medycznych, w której nie brakuje przyjaźni, konfliktów i zawodowych wyzwań.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Polska dziś podzielona pogodowo. W Gdańsku za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 11 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 12 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1021 hektopaskali. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super.

0: Mateusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Minęła pierwsza. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: W Jarosławiu doszło do tragicznego ataku nożownika na terenie klasztoru sióstr benedyktynek. W wyniku zdarzenia zmarł ksiądz, a kilka osób zostało rannych. Napastnik, obywatel Ukrainy, został zatrzymany przez policję. Były premier Mateusz Morawiecki zaapelował o rzetelne śledztwo i surową karę dla sprawcy. Jarosław Kaczyński wciąż uznawany jest za głównego lidera polskiej prawicy. W sondażu Instytutu Badań Polster 55% ankietowanych wskazało właśnie jego. Na drugim miejscu znalazł się prezydent Karol Nawrocki z wynikiem 26%. PiS straciło jednak na znaczeniu po odejściu około 40 polityków związanych z Mateuszem Morawieckim, którzy utworzyli nowe ugrupowanie Rozwój Plus. Łukasz Gibała, kandydat na prezydenta Krakowa, zaprzecza posiadaniu działek w mieście i jego okolicach. W wywiadzie wyjaśnił, że 3 zakupione przez niego mieszkania połączył w jedno, co znalazło odzwierciedlenie w jego oświadczeniu majątkowym. Gibała uważa, że pytania o nieruchomości to element politycznej walki przed niedzielnymi wyborami. Jeśli wygra, planuje referendum dotyczące strefy czystego transportu, audyt miejskich jednostek oraz regulacje ruchu turystycznego. W Kalifornii ponad 100 osób twierdzi, że doznało poważnych urazów mózgu po przejażdżce kolejką X2 w parku Six Flags Magic Mountain. Sprawa zyskała rozgłos po tym, jak 2 kobiety trafiły do szpitala, a jedna z nich pozostaje w śpiączce. Prawnicy złożyli kolejne pozwy przeciwko operatorowi parku, oskarżając go o lekceważenie bezpieczeństwa. Kolejka X2 jest zamknięta od lipca, a śledztwo w tej sprawie trwa.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Książę Harry pojawił się w Nowym Jorku na spotkaniu Clinton Global Initiative, gdzie ostrzegał przed zagrożeniami związanymi ze sztuczną inteligencją. Jego przemówienie zostało przerwane przez awarię techniczną, ale po 40 minutach wrócił na scenę, żartując, że to sztuczna inteligencja dobrała się do jego wystąpienia. Harry podkreślił, że technologia rozwija się szybciej, niż naukowcy i prawodawcy są w stanie nadążyć, co stanowi zagrożenie dla dzieci i rodzin.
0: Xi Jinping rozpoczął 3-dniową wizytę w Stanach Zjednoczonych. Na lotnisku pod Waszyngtonem powitał go Donald Trump. Dziś przywódcy spotkają się w Białym Domu, by rozmawiać o handlu, sztucznej inteligencji i Tajwanie. Xi podkreślił, że Chiny i Stany Zjednoczone mogą być partnerami, a nie rywalami. Finlandia zyskuje nowe terytorium dzięki naturalnemu procesowi wynurzania się lądu z Morza Bałtyckiego. Najbardziej widoczne jest to na archipelagu Kvarken, gdzie ziemia podnosi się o około 8 mm rocznie. W efekcie Finlandia zyskuje około 1 km kwadratowy nowego lądu każdego roku. W Woli Krobowskiej, niedaleko Warszawy, doszło do podpalenia jedynej w Polsce naziemnej stacji łączności satelitarnej Starlink. Stacja ta jest kluczowa dla komunikacji na Ukrainie, co czyni incydent szczególnie poważnym. Wicepremier Krzysztof Gawkowski określił to jako element rosyjskiej wojny hybrydowej. Uszkodzenie stacji może wpłynąć na jakość łączności w regionie, obciążając inne węzły systemu Starlink.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Pierwsi żołnierze ukończyli szkolenie na kierowców mostów szturmowych JAP w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu. Nowoczesny sprzęt znacząco zwiększa mobilność wojsk pancernych, umożliwiając szybkie pokonywanie przeszkód terenowych. Mosty JAP, oparte na podwoziu czołgu Abrams, pozwalają na przeprawę nawet najcięższych pojazdów Wojska Polskiego. To ważny krok w modernizacji polskich sił zbrojnych. Opadająca powieka to problem, który dotyka zarówno starsze, jak i młodsze osoby. Choć często wynika z upływu lat, może być też efektem genetyki. Istnieją jednak proste sposoby na poprawę wyglądu, takie jak ćwiczenia mięśni powiek czy makijażowe triki, które optycznie otwierają oko. Regularne stosowanie tych metod może znacząco poprawić wygląd i świeżość spojrzenia. We wrześniu warto zadbać o rododendrony, by przetrwały zimę bez problemu. Kluczowy zabieg wzmocni rośliny bardziej niż nawozy, co zapewni obfite kwitnienie wiosną. Ważne jest także osłonięcie krzewów przed mrozem i suszą, na przykład za pomocą biowłókniny i kory. Dzięki temu rododendrony będą gotowe na zimowe miesiące.
2: 2 obywatele Ukrainy zostaną wydaleni z Polski po ataku na pracownicę ochrony w lubelskim markecie. Mężczyźni próbowali ukraść alkohol, a po interwencji personelu stali się agresywni. Otrzymali już zakaz wjazdu do strefy Schengen na 5 lat. Obecnie oczekują na deportację do swojego kraju.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Monika Olejnik, znana dziennikarka, miała niecodzienne problemy z parkowaniem w centrum Warszawy. Zaparkowała swoje auto tak blisko sąsiedniego pojazdu, że wyjście z samochodu stało się prawdziwym wyzwaniem. Fotoreporter uchwycił moment, gdy Olejnik musiała wykazać się nie lada zręcznością, by wydostać się na chodnik. To przypomnienie, że nawet doświadczeni kierowcy mogą czasem popełnić błąd. Z Bydgoszczy napłynęła smutna wiadomość o śmierci Katarzyny Zaczek, radnej miasta i byłej aktorki. 34-latka była znana z ról w popularnych serialach, takich jak Barwy Szczęścia czy Korona Królów, Jagiellonowie. Przed rozpoczęciem kariery politycznej pracowała jako prawniczka i reporterka. W marcu dzieliła się nadzieją na powrót do zdrowia, jednak jej walka zakończyła się tragicznie.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 12 stopni w Krakowie, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Szczecinie natomiast przewiduje się małe zachmurzenie. Temperatura wyniesie też 12 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Arnaud Denis, francuski aktor i reżyser, postanowił zakończyć swoje cierpienie w Belgii, gdzie eutanazja jest legalna. Po miesiącach walki z bólem, który był efektem nieudanej operacji, Denis uznał, że jego ciało już nie daje mu szans na normalne życie. Z silnego mężczyzny stał się starcem, który stracił kontrolę nad własnym ciałem. Jego decyzja o eutanazji była przemyślana i podjęta w porozumieniu z lekarzami.
0: Jan Englert, legenda polskiego kina i teatru, nie zamierza tańczyć z gwiazdami ani występować w reklamach. Aktor, który przez lata pełnił ważne funkcje publiczne, uważa, że jakość przegrywa dziś z ilością, a aktorstwo powinno być bliższe kapłaństwu niż błazenadzie. Mimo że nie pełni już funkcji rektora czy dyrektora, wciąż trzyma się zasad, które wpajali mu mistrzowie. W świecie, gdzie miarą talentu jest liczba wyświetleń, Englert pozostaje wierny swoim wartościom.
1: Na winobraniu w Zielonej Górze youtuber Książulo przeżył kulinarną przygodę za 160 zł, która okazała się bardziej gorzka niż kiszony ogórek. Kiełbasa za 45 zł i zestaw karkówki z szaszłykiem za 102 zł to chyba nowy standard luksusu. A kiedy poprosił o paragon, sprzedawczyni zaproponowała fakturę, ale zabrakło długopisu. Sprawa przyciągnęła uwagę Krajowej Administracji Skarbowej, która przypomniała, że kontrole paragonowe to nie kaprys, a konieczność. Roxana Węgiel, nasza niekwestionowana królowa jesieni, zaskakuje nowym singlem Jesień Trwa. Zamiast cieszyć się ostatnimi promieniami letniego słońca, artystka już zanurza się w chłodniejsze klimaty, serwując nam muzyczny deser z nutą cynamonu. W teledysku nakręconym w Hamptons Roxana spaceruje po pustych plażach w sukni ślubnej, co dodaje całości nieco surrealistycznego uroku. Czyżby jesień miała stać się nowym sezonem ślubnym?
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Marta Wiśniewska, znana jako Mandaryna, postanowiła rzucić wyzwanie klątwie swojego byłego męża, Michała Wiśniewskiego, w Tańcu z Gwiazdami. Po latach niepowodzeń, które towarzyszyły jego występom, lider ich troje jednak zgodził się zaśpiewać dla byłej żony i ich syna Xaviera. Czy to oznacza, że klątwa zostanie przełamana? Czy może jednak znowu zobaczymy szybkie pożegnanie z parkietem? Cóż, czas pokaże, ale emocji na pewno nie zabraknie. W Bielsku Białej szykuje się prawdziwa muzyczna uczta. Janusz Wawrowski zagra na Stradivariusie Polonia, jedynych takich skrzypcach w Polsce, które przetrwały od czasów, gdy Jan III Sobieski jeszcze rządził. Instrument, który mógłby spokojnie spoczywać za muzealną szybą, wciąż pokazuje, że wiek to tylko liczba. Ciekawe, czy współczesne skrzypce będą w stanie dorównać temu 340-letniemu cudeńku. Perfekt powraca na scenę, choć bez Grzegorza Markowskiego, który dla wielu był sercem zespołu. Z nowym wokalistą, Łukaszem Drapałą, ruszają w jubileuszową trasę Kochaj mnie. 45 lat na świecie. Czy to jeszcze Perfekt? Czy już nowa odsłona? Fani będą mogli się przekonać podczas 10 koncertów, które zakończą się 31 października w warszawskiej Stodole. Czy nowe brzmienie zdoła porwać serca publiczności? Czas pokaże.
0: Sarah James, niegdyś cudowne dziecko polskiej sceny muzycznej, wraca do korzeni z nowym singlem Zrób to dla mnie. Po latach śpiewania po angielsku, 18-letnia wokalistka postanowiła przypomnieć sobie, jak brzmi jej ojczysty język. Premiera już 25 września, a Sara zapowiada, że to coś więcej niż tylko kolejna piosenka. Czyżby dorosłość w muzyce oznaczała powrót do przeszłości? Czas pokaże, czy polski język przyniesie jej nowe sukcesy.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Jack Black, znany z komediowych ról i rockowych brzmień, wciąż nie zdobył tytułu najseksowniejszego mężczyzny na świecie. Jednak według Charlie XTX to właśnie jego humor, talent i oryginalność czynią go prawdziwie sexy. Cóż, może nie każdy widzi to samo. Ale kto by się przejmował, skoro Jack robi swoje i podbija serca fanów na całym świecie? Może czas na nową kategorię. Najseksowniejszy w byciu sobą.
0: Cóż za ironia losu. Druga płyta Megadeth, Peace Sells, But Who's Buying, kończy właśnie 40 lat. A przecież to właśnie Dave Mustaine, wyrzucony z Metalliki, stworzył ten trash metalowy pomnik. W 1986 roku, kiedy Metallica i Slayer wydali swoje arcydzieła, Megadeth nie pozostało w tyle, mimo że zespół zmagał się z uzależnieniami i trudnymi warunkami. Album, który początkowo powstał w obskurnych warunkach, ostatecznie zdobył platynę i ugruntował pozycję zespołu w historii metalu. Kto by pomyślał, że z takiego chaosu wyłoni się coś tak monumentalnego. Rammstein świętuje 20-lecie albumu Reise, który w 2004 roku wywołał niemałe zamieszanie. Zespół, znany z kontrowersji, nie zawiódł i tym razem inspirując się historią kanibala z Niemiec w utworze Mein Teil. Album, choć nie zdobył szczytów list w Stanach Zjednoczonych, w Europie zyskał ogromną popularność, a singiel America stał się jednym z największych hitów grupy. Cóż, Rammstein udowodnił, że nawet po przerwie potrafi zaskoczyć i podbić serca fanów na całym świecie. Adam Nergal Darski, znany z Behemota, znowu zaskakuje. Po 10 latach od debiutu Me and That Man wygląda na to, że szykuje się coś nowego. Na jego mediach społecznościowych pojawiło się tajemnicze wideo, które tylko podsyca ciekawość fanów. Czyżby Nergal postanowił, że czas na nowe muzyczne rewolucje? Czekamy na dalsze wieści z obozu Me and That Man.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Katowicach prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 9 stopni. W tym samym czasie w Toruniu możemy zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 10 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1022 hektopaskali. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W środę wieczorem wybuchł pożar na terenie naziemnej stacji Starlink w Woli Krobowskiej pod Grójcem. Uszkodzone zostały elementy infrastruktury, a strażacy podejrzewają podpalenie. Na miejscu pracują policjanci, a sprawę badają Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Centralne Biuro Śledcze Policji. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski mówi o możliwym sabotażu, jednak śledczy wciąż ustalają przyczyny zdarzenia. W Warszawie trwa największy biegowy weekend w Polsce. W niedzielę, 27 września, wystartuje 48. Maraton Warszawski, a uczestnicy przebiegną przez oba brzegi Wisły. Tego samego dnia odbędzie się również Nice to Fit You – Warszawska Dycha. W sobotę młodsi biegacze wezmą udział w Nice to Fit You – mini-maratonie. Wzdłuż trasy maratonu przygotowano aż 50 stref kibicowania, a wydarzenie można śledzić na żywo w TVP Sport. Kierowcy z Białołęki od ponad tygodnia stoją w korkach na ulicy Modlińskiej z powodu zmiany organizacji ruchu związanej z remontem mostu Grota Roweckiego. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zwęziła wjazd z Modlińskiej na trasę S8, co powoduje półgodzinne zatory. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiedział interwencję u ministra infrastruktury, aby rozwiązać ten problem. Sytuacja dotyka nie tylko kierowców, ale także pasażerów komunikacji miejskiej. Mieszkańcy Warszawy mogą spodziewać się dynamicznej zmiany pogody w nadchodzący weekend. Piątek przyniesie deszcz i chłód z temperaturą do 14 stopni. Sobota będzie nieco cieplejsza, ale z przelotnymi opadami. Niedziela zapowiada się najcieplejsza i bez deszczu z temperaturą do 18 stopni. Idealna na aktywności na świeżym powietrzu.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Warszawska policja zabrała głos w sprawie interwencji rzeczniczki praw dziecka na Białołęce, po której dwoje dzieci trafiło do placówki opiekuńczo-wychowawczej. Policja podkreśla, że decyzje były wynikiem analizy szerokiego materiału, a nie jednego incydentu. Sąd rodzinny później nakazał powrót dzieci do rodziców, uznając działania instytucji za nieproporcjonalne. Sprawa wciąż budzi emocje, a policja zaznacza, że nie ujawnia wszystkich szczegółów ze względu na ochronę prywatności rodziny.
1: Lotnisko Warszawa-Radom obsłużyło już 100 tysięcy pasażerów w tym roku, co jest najszybszym wynikiem w jego historii. Jubileuszowy pasażer przyleciał z Antalii, a samolot Enter Air został przywitany salutem wodnym. To ważny moment dla lotniska, które już teraz pobiło wynik z całego zeszłego roku. W lipcu port osiągnął również rekordowy miesięczny wynik, obsługując ponad 25 tysięcy pasażerów.
2: Dziś w Krakowie odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę nowego źródła ciepła. Inwestycja ta ma zrewolucjonizować lokalną energetykę, zmniejszając zużycie węgla i poprawiając jakość powietrza. Nowoczesna elektrociepłownia gazowa, wyposażona w silniki kogeneracyjne, zapewni stabilne dostawy energii i niższe rachunki za ogrzewanie. Do roku 2034 planowane jest całkowite odejście od węgla w produkcji ciepła dla mieszkańców Krakowa. Sebastian Kozielski, znany jako Marszal, pies do zadań specjalnych, przeżył nietypową sytuację w pociągu PKP Intercity. Obsługa konduktorska uznała jego plecak za potencjalne zagrożenie, podejrzewając, że może zawierać bombę. Po dokładnym sprawdzeniu okazało się, że plecak spełnia wszystkie limity przewoźnika. Internauci zareagowali z humorem, a sam Marszal nie stracił pogody ducha.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: 5 mężczyzn podejrzanych o atak na pociąg Polregio w Ładzinie zostało zatrzymanych przez policję. Grupa zablokowała skład relacji Szczecin, Świnoujście i pokryła go graffiti, a kluczowym dowodem okazała się kamera GoPro pozostawiona na miejscu. Śledczy ustalili, że podobne działania miały miejsce w Berlinie. Zatrzymanym grozi do 8 lat więzienia, a sprawa jest nadal rozwojowa. W Bydgoszczy ktoś wzbogacił się o 500 000 zł dzięki zdrabce Classic Black 13. Szczęśliwy los zakupiono 22 września w punkcie Lotto przy ulicy Poznańskiej. Po odliczeniu podatku zwycięzca otrzyma 450 tysięcy złotych. To kolejna imponująca wygrana w województwie kujawsko-pomorskim. Dworzec kolejowy w Augustowie przejdzie gruntowną modernizację, która ma zakończyć się jesienią 2027 roku. Wojewoda podlaski Jacek Brzozowski podpisał pozwolenie na przebudowę, co umożliwia PKP rozpoczęcie przetargu na wykonawcę prac. Dworzec zyska nowoczesne udogodnienia, zachowując jednocześnie swój historyczny charakter. Planowane są m.in. remont dachu, odnowienie zabytkowych elementów oraz instalacja pomp ciepła i paneli fotowoltaicznych. W Augustowie doszło do tragicznej zbrodni, w której bracia Tomasz i Paweł S. brutalnie zamordowali 29-letnią Anetę. Kobieta została zaatakowana, pobita i wrzucona do rzeki, co doprowadziło do jej śmierci. Sprawcy zostali skazani na 25 lat więzienia, a możliwość przedterminowego zwolnienia będą mieli dopiero po 15 latach. Sąd uznał, że kara jest adekwatna do wyjątkowo brutalnego charakteru zbrodni.
0: Słuchacie Radia Super Ekspres.
2: Dramatyczne wydarzenia w powiecie bolesławieckim. Podczas policyjnej interwencji doszło do strzelaniny, w której ranny został jeden z funkcjonariuszy. Poszkodowanego przetransportowano śmigłowcem do szpitala. Podejrzany o kradzieże mężczyzna został zatrzymany, a na miejscu pracują śledczy pod nadzorem prokuratora.
0: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
2: W Białymstoku lekkie opady deszczu i temperatura 9 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. We Wrocławiu umiarkowane zachmurzenie i temperatura 12 stopni i wiatr zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1022 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że w Białymstoku powietrze jest umiarkowane, a we Wrocławiu dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zabrakło pieniędzy na wypłaty renty wdowiej. Początkowo planowano na ten cel 352 miliony złotych, ale potrzeba co najmniej 400 milionów więcej. Liczba uprawnionych do świadczenia okazała się większa niż przewidywano. Dodatkowe środki mają pochodzić z tzw. naturalnych oszczędności budżetowych. Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych nie zgłosiła poprawek do nowelizacji ustawy, co umożliwi przekazanie brakujących funduszy. Od stycznia przyszłego roku renta wdowia wzrośnie, co oznacza kolejne obciążenie dla budżetu. Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące świadczeń rodzinnych za 2025 rok. Wydatki na pomoc społeczną wzrosły do ponad 15 miliardów złotych, ale liczba beneficjentów zmniejszyła się o ponad 8%. Świadczenia opiekuńcze, obejmujące osoby z niepełnosprawnościami, pochłonęły aż 88% całkowitych wydatków. Mniej osób otrzymało zasiłki rodzinne z powodu zamrożonych progów dochodowych i wzrostu płac. Program Rodzina 800+ zanotował niewielki spadek wydatków, a Fundusz alimentacyjny zwiększył średnią wysokość świadczeń. Dane te wskazują na zmiany w systemie pomocy społecznej w Polsce. W przyszłym roku seniorzy mogą spodziewać się niższej waloryzacji świadczeń. Prognozy wskazują na wzrost o około 4,5%, co oznacza mniejsze podwyżki niż w tym roku. Dla przykładu, dodatek pielęgnacyjny wzrośnie tylko o około 16,5 zł, a dodatek dla sieroty zupełnej o ponad 31 zł. Najmniejsza podwyżka to zaledwie 83 grosze dla niektórych świadczeń. Emerytury również wzrosną wolniej. Na przykład przy świadczeniu 2051 zł podwyżka wyniesie 93 zł. Ostateczne dane dotyczące waloryzacji będą znane dopiero po zakończeniu roku. Wielu Polaków obawia się lokat z wyższym oprocentowaniem, choć nie zawsze jest to uzasadnione. Badania pokazują, że 30% osób uważa, że większe odsetki oznaczają większe ryzyko utraty pieniędzy. Tymczasem depozyty bankowe objęte są gwarancją do równowartości 100 tysięcy euro. Największe obawy mają osoby w wieku od 35 do 44 lat. Eksperci podkreślają, że wyższe oprocentowanie nie musi oznaczać większego ryzyka, a kluczowe jest zrozumienie zasad gwarantowania depozytów. Warto więc dokładnie sprawdzić warunki lokaty, zanim podejmiemy decyzję.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
2: Wciąż nie wiadomo, kto zostanie nowym prezesem Portu Polska. Rada Nadzorcza przedłużyła konkurs do 7 października, tłumacząc to chęcią starannego wyboru najlepszego kandydata. Proces rekrutacyjny wspiera zewnętrzna firma doradcza, co ma zapewnić obiektywizm. Nieoficjalnie mówi się o braku chętnych z powodu ryzyka politycznego związanego ze zbliżającymi się wyborami. Menedżerowie obawiają się, że zmiana rządu w przyszłym roku może oznaczać szybkie pożegnanie ze stanowiskiem. Sytuacja pozostaje napięta, a znalezienie odpowiedniego kandydata może być trudniejsze, niż się spodziewano.
1: Rosnące napięcie w kwestiach bezpieczeństwa napędza nowy trend w Polsce. Coraz więcej osób kupuje plecaki ewakuacyjne, które mają pomóc w sytuacjach kryzysowych. Ceny takich zestawów zaczynają się od kilkuset złotych, ale mogą sięgać nawet 5000 zł. W najdroższych plecakach znajdziemy zaawansowane przybory ratownicze i trwałe produkty żywieniowe. Eksperci podkreślają jednak, że sam zakup to nie wszystko. Ważne są również praktyczne umiejętności. Wzrost zainteresowania tym rynkiem jest widoczny w kontekście rosnących obaw o bezpieczeństwo w Europie. W Europie ujawniono ogromne dysproporcje w zarobkach doktorantów. Raport Eurodoc pokazuje, że w Danii doktoranci zarabiają najwięcej, bo aż 58 tysięcy euro rocznie, podczas gdy w Ukrainie to zaledwie 2 tysiące euro. W Polsce doktoranci otrzymują stypendia od 3,5 tysiąca do 5,5 tysiąca złotych brutto, co wciąż jest mało konkurencyjne. Rosnące koszty życia i niepewne formy zatrudnienia dodatkowo pogarszają sytuację młodych naukowców. Eurodoc apeluje o poprawę warunków płacowych, by zapobiec odpływowi talentów z Europy. Pojawiła się szansa na deeskalację konfliktu w Ukrainie. Obie strony wyraziły zainteresowanie ograniczonym zawieszeniem broni dotyczącym zboża i energii. Sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych Marco Rubio poinformował, że taki rozejm mógłby złagodzić globalne napięcia. Prezydent Rosji Władimir Putin został zaproszony na szczyt Grupy 20 w grudniu na Florydzie, co może otworzyć drogę do dalszych rozmów. Stany Zjednoczone wyrażają obawy, że wojna może się rozprzestrzenić poprzez ataki hybrydowe. Energetyka i zboże są kluczowe dla ewentualnego porozumienia, co podkreślił również prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Ukraina prowadzi rozmowy z amerykańską firmą Raytheon na temat licencyjnej produkcji rakiet do systemów Patriot. Prezydent Wołodymyr Zełenski potwierdził, że chodzi o pociski PAK-2GMT. Pierwsze rakiety wyprodukowane w Ukrainie mogą trafić do sił zbrojnych najwcześniej pod koniec 2028 roku. Produkcja ma znacząco wpłynąć na zdolności obronne kraju. Rozpoczęcie produkcji jest planowane w ciągu najbliższego roku lub półtora, o ile zostaną przyznane odpowiednie licencje. Współpraca z Raytheonem, według Zełenskiego, ma pełne poparcie zarówno firmy, jak i prezydenta Stanów Zjednoczonych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1019 hektopaskali. Dla Bydgoszczy prognozowana temperatura to 12 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Warszawie termometry pokażą również 12 stopni i małe zachmurzenie. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 1943 odcinku M jak Miłość, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 28 września o 20.50 na TVP2, emocje sięgną zenitu. Kasia planuje ucieczkę z Polski do Stanów Zjednoczonych z Mariuszem, nie wiedząc, że jej mąż właśnie popełnił zbrodnię. Sanocki wraca do domu po zabiciu Sowińskiego, ukrywając przed żoną swój mroczny sekret. Kasia, nieświadoma tragedii, wierzy, że za granicą mogą zacząć nowe życie. Jednak sytuacja komplikuje się, gdy policja rozpoczyna śledztwo w sprawie zaginięcia Sowińskiego. Czy wyjazd do Stanów Zjednoczonych okaże się dla nich ucieczką od kłopotów, czy początkiem jeszcze większych problemów? Tajemnice i napięcie rosną, a widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń.
0: W 1948 odcinku M jak Miłość pojawi się nowa postać, która może namieszać w życiu Jakuba Karskiego. Klara, piękna blondynka i przyjaciółka Elżbiety Domańskiej, wkroczy na scenę, by zbliżyć się do detektywów. Razem z Elżbietą zacznie trenować w ich ulubionym klubie, co ma być sprytnym sposobem na zwrócenie uwagi Jakuba i Marcina. Jakub, mimo że oficjalnie jest singlem, ma skomplikowane życie uczuciowe. W jego otoczeniu są już Martyna, Iga i była żona Kasia, a teraz dołącza Klara. Czy to ona skradnie serce Jakuba? Odpowiedź na to pytanie przyniosą kolejne odcinki serialu.
1: Na Sygnale wkracza w emocjonujący 934 odcinek, który zostanie wyemitowany w piątek, 9 października o 14.35 na TVP2. Martyna Strzelecka, znana ratowniczka z Leśnej Góry, stanie przed życiową decyzją. Podczas akcji ratunkowej z Sonią, Martyna spotka przystojnego Łukasza, który złoży jej zaskakującą ofertę pracy. To spotkanie może całkowicie odmienić jej zawodowe życie. Martyna, od lat związana z pogotowiem, będzie musiała zastanowić się nad swoją przyszłością. Czy zdecyduje się na nową ścieżkę kariery? Odpowiedź już wkrótce. W 4286 odcinku Na Wspólnej prawda o dramatycznym ataku na Grega w końcu ujrzy światło dzienne. Greg odzyska przytomność i zażąda spotkania z córką, Jagodą. To spotkanie okaże się dla niej emocjonalnym wyzwaniem. Jagoda, nie mogąc znieść napięcia, wybiegnie zapłakana i wyzna Weronice, co naprawdę wydarzyło się w domu Kalski. Na oddziale pojawi się również policjant Robert Tadeusiak, który będzie chciał przesłuchać Grega, ale lekarze nie pozwolą na to ze względu na jego stan. Robert zwróci uwagę na Jagodę, jednak Weronika stanowczo sprzeciwi się jej przesłuchaniu. Odcinek 4286 Na Wspólnej zostanie wyemitowany w środę, 30 września o godzinie 20.15 na TVN.
0: Pierwsza miłość zbliża się do emocjonującego 4258 odcinka, który zostanie wyemitowany w piątek, 2 października, o godzinie 18 na Polsacie. Melka odbierze niepokojący telefon od zaginionej Emi, która poprosi ją o pomoc i poda adres pustostanu. Nieświadoma zagrożenia, Melka ruszy na miejsce, wpadając w zastawioną pułapkę. Tymczasem Waldek pojawi się u Jadzi z kwiatami, licząc na wybaczenie, ale szybko zorientuje się, że ma rywala. Piotrek zacznie cieszyć się na myśl o ojcostwie, mimo że Melka zarzuca mu paranoję. Na komendzie pojawi się bezdomny Mariusz z sensacyjnymi informacjami, które mogą zmienić bieg wydarzeń. Serial Pierwsza Miłość od lat przyciąga widzów swoimi zawiłymi intrygami i emocjonującymi zwrotami akcji.
1: Barwy szczęścia kraczają w emocjonujący etap. W 3411 odcinku, który zostanie wyemitowany 2 października o 20.05 na TVP2, konflikt między Hubertem a Lucyną nabierze na sile. Lucyna oskarży Huberta o nękanie, co doprowadzi do interwencji policji na Zacisznej. Pyrkowie wciąż będą wstrząśnięci po odkryciu intrygi Wilka i kłamstw Lucyny. Tymczasem Ksawery, w szoku po odkryciu prawdy o swoim pochodzeniu, odmówi pójścia do szkoły i ucieknie. Malwina zmierzy się z kryzysem zazdrości, a Hubert ponownie skonfrontuje się z nieuczciwym deweloperem. Wieczorem Lucyna wróci do gospodarzy z niespodziewanym gościem. Serial, emitowany od 2007 roku, wciąga widzów w świat pełen rodzinnych dramatów i tajemnic.
0: Pierwsza miłość wkracza w emocjonujący 4261 odcinek. Melka, grana przez Ewę Jakubowicz, budzi się w szpitalu po dramatycznych wydarzeniach. Niestety, dowiaduje się o stracie, która ją emocjonalnie rujnuje. Piotrek, w którego wciela się Michał Mikołajczak, nie opuszcza jej na krok, wspierając ją w tych trudnych chwilach. Krystian, odgrywany przez Patryka Pniewskiego, również staje przed poważnym kryzysem, rozważając powrót do narkotyków. Odcinek pełen napięcia i emocji zostanie wyemitowany 7 października o godzinie 18 na antenie Polsatu. Serial można również oglądać na platformie VOD Polsat Box Go. Splątane losy wkraczają w emocjonujący 58. odcinek, który zostanie wyemitowany 2 października o godzinie 14 na TVP1. Ramzi postawi Halila w trudnej sytuacji, żądając pieniędzy za ochronę, co może mieć poważne konsekwencje. Burak podejmie próbę naprawienia relacji z Munewwer, a Yasemin nadal będzie ukrywać pewne sprawy przed personelem. Ayfer po spotkaniu z Ramzim wpadnie w panikę i zadzwoni do męża. Pinar wyzna matce, że widziała Buraka i Yasemin trzymających się za ręce, co może wywołać nowe napięcia. Serial pełen jest dramatów rodzinnych, romansów i konfliktów pokoleniowych, które nieustannie splatają losy bohaterów.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Gdańsku za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 12 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie także 12 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1021 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła druga. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Waldemar Żurek nie wyklucza, że nowo wybrani sędziowie mogą wejść do Trybunału Konstytucyjnego z pomocą policji. Podkreślił, że wszystko zależy od postępowania prezesa Bogdana Święczkowskiego. Żurek zaznaczył, że celem jest przywrócenie działania Trybunału, a decyzje w tej sprawie mogą zapaść w najbliższych tygodniach. Nie padła jednak konkretna data ani decyzja o użyciu policji. Polska zmaga się z incydentami związanymi z rosyjskimi atakami na Ukrainę w pobliżu swojej granicy. Premier Donald Tusk poinformował o ewakuacji przejść granicznych w Hrubieszowie i Dorohusku z powodu rosnącego napięcia. W odpowiedzi na te wydarzenia polskie lotnictwo wojskowe zostało poderwane. Dodatkowo władze badają pożar stacji Starlink, który może być elementem wojny hybrydowej.
2: Na stacji naziemnej Starlink w Woli Krobowskiej doszło do pożaru, który wicepremier Krzysztof Gawkowski określił jako prawdopodobny akt sabotażu. Infrastruktura ta jest kluczowa dla łączności internetowej w Polsce i na Ukrainie. Wicepremier ostrzega przed nowymi formami zagrożeń, które mogą obejmować ataki na infrastrukturę krytyczną. Na miejscu zdarzenia pracują służby, a Policja i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego prowadzą śledztwo w celu ustalenia sprawców. Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie Antoniego Macierewicza. Śledczy badają, czy poseł PiS przekroczył swoje uprawnienia, próbując wejść na teren Akademii Wymiaru Sprawiedliwości i wywierając presję na policjantów. Macierewicz miał powoływać się na interwencję poselską, by dostarczyć leki posłance Marii Kurowskiej. Sam polityk odrzuca zarzuty, twierdząc, że działał zgodnie z prawem.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Na Mazowszu doszło do pożaru naziemnej stacji bazowej Starlink, co według służb było celowym podpaleniem. Minister Marcin Kierwiński podkreśla, że takie incydenty wskazują na nowy poziom wojny hybrydowej prowadzonej przez Rosję. W odpowiedzi Polska wzmacnia swoje siły zbrojne i sojusze, w tym stałe bazy amerykańskie. Tymczasem sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych, Marco Rubio, wyraził obawy o możliwe rozszerzenie konfliktu na inne obszary.
2: Prokuratura postawiła zarzuty dyrektorce Kancelarii Trybunału Konstytucyjnego i komendantowi Straży Trybunalskiej, co wywołało ostrą reakcję polityków PiS. Andrzej Śliwka z PiS skrytykował rząd, oskarżając go o atak na niezależnych urzędników. Trybunał Konstytucyjny uznał zarzuty za absurdalne, a spór o niezależność Trybunału ponownie się zaostrza. Na Cyprze doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 2-letni chłopiec. Dziecko wypadło z 4. piętra hotelu podczas zabawy z ojcem. Joshua Foster, ojciec chłopca, przyznał się do spowodowania śmierci na skutek lekkomyślnego działania, chcąc uniknąć długiego procesu. Grozi mu do 4 lat więzienia, choć jego prawnik liczy na łagodniejszy wyrok.
0: W Lauingen an der Donau doszło do poważnego wypadku. 66-letnia rowerzystka została ciężko ranna po tym, jak wpadła pod ciężarówkę prowadzoną przez 55-letniego Polaka. Kobieta doznała poważnych obrażeń nóg i została przetransportowana śmigłowcem do szpitala. Policja bada okoliczności zdarzenia, a kierowca ciężarówki został już zatrzymany.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Teksasie trwa dochodzenie w sprawie tragicznej powodzi, która rok temu zniszczyła obóz Camp Mystic. Zginęło wtedy 27 osób, głównie dzieci. Prokuratura bada, czy zarządcy obozu zaniedbali obowiązki, co mogło przyczynić się do tragedii. Śledczy wskazują na brak odpowiednich procedur ewakuacyjnych i ignorowanie alertów powodziowych.
2: Raport Armia na wojnę, nie na defiladę, od Rozwoju Plus, wskazuje na konieczność głębokiej reformy polskiej obronności. Dokument podkreśla, że rosnące budżety i nowoczesny sprzęt